Yeah. I love this year to stay. Not for all year, but ever.

Dzień dobry, mówi pani Witerka i zapraszam was, kochane dzieci, w podróż po Polsce, a tak naprawdę w podróż po różnych nazwach miejscowości, które mamy w Polsce. Proponuję wam dzisiaj bardzo, bardzo ciekawe dwie nazwy. Może słyszeliście o tych miejscowościach? Chodzi o nazwy Końskie i Międzyzdroje. Może nawet tam mieszkacie. Jeśli tak, to na pewno będziecie wiedzieli, jak te nazwy zachowują się w zdaniach. Ale przecież wcale nie musicie mieszkać w tych miejscowościach. I dlatego właśnie powiemy sobie, jak te nazwy odmieniać, czyli jak ich używać w różnych zdaniach naszych. Nazwa Końskie, z czym wam się kojarzy? Z końskimi kopytami. Bardzo dobrze, bo prawdopodobnie od tego się właśnie wzięła. Tylko teraz pytanie, czy Końskie, nazwa miejscowości Końskie, to jest tak jak to końskie jedno kopyto, czy tak jak te różne końskie kopyta, jak myślicie? Dobrze myślicie, chodzi o kilka kopyt, czyli Końskie to są te końskie, tak jak te końskie kopyta. W związku z tym mieszkamy gdzie? W tych końskich, tak jak w końskich kopytach się zakochaliśmy. Pamiętajmy, nazwa miejscowości Końskie, tak jak te końskie kopyta. Tak samo ta nazwa zachowuje się w zdaniach. A co z nazwą Międzyzdroje? Czy to jest to Międzyzdroje, czy te Międzyzdroje? Te. Międzyzdroje tak jak zwoje, czyli takie zwinięte na przykład kawałki sznura. A zatem jedziemy do Międzyzdrojów, tak jak do zwojów, przyglądamy się Międzyzdrojom, tak jak zwojom i mieszkamy w Międzyzdrojach, tak jak zwojach. Jak zauważyliście, jak już teraz pamiętacie, i nazwa Końskie, i nazwa Międzyzdroje to są nazwy z tak zwaną liczbą mnogą. I tak samo jest z nazwą miasta Kielce. Na pewno więc poradzicie sobie z odmianą tej nazwy. Kielce tak jak Końskie i tak jak Międzyzdroje. Przećwiczcie odmianę tej nazwy miejscowości. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na rozmowę o brawurze. Znacie takie słowo? Brawura? Ładnie brzmi, prawda? Brawura, dźwięcznie, to jest takie słowo donośne. Ale ciekawa jestem, czy wiecie, co ta brawura znaczy. Czy to coś dobrego? Jak myślicie? Brzmi ładnie, ale niczego dobrego nie znaczy. Bo brawura jest wtedy, gdy chcemy się popisać. Na przykład przed nami nagle jakaś sytuacja, której trochę się boimy i wiemy, że lepiej byłoby nie ryzykować. Na przykład stoimy nad wartkim, czyli takim szybkim strumieniem, albo nad rwącą rzeką. No i zastanawiamy się, przejść, przeskoczyć. No, przeskoczyć się nie da, bo strumień za szeroki, tym bardziej rzeka. Więc przejść czy nie przejść? No i tak się zastanawiamy i rozum nam podpowiada, że lepiej nie przechodzić. Ale czasem niestety coś nas podkusi, zwłaszcza gdy chcemy się popisać, jacy to nie jesteśmy odważni. No i przechodzimy, ale często co się zdarza? Na przykład natrafiamy na jakiś śliski kamień w tej rzece albo na zapadające się dno. I o wypadek nie trudno. I wtedy, czy możemy powiedzieć, że byliśmy odważni? Nie. Możemy powiedzieć, że wykazaliśmy się brawurą, czyli zlekceważyliśmy niebezpieczeństwo, chcieliśmy się popisać, no i nic dobrego z tego nie wyszło. Brawura nie jest niczym dobrym, choć słowo, samo to słowo brzmi ładnie. Ale odwaga, która jest blisko brawury, jest już czymś zasługującym na podziw, bo odwagę mamy wtedy, gdy wiemy, że czegoś się boimy, a mimo to próbujemy coś zrobić, tylko nie lekceważymy niebezpieczeństwa. Proponuję, żebyście porozmawiali teraz o różnych niebezpiecznych sytuacjach, może o tych, które już wam się przydarzyły, albo o tych, które sobie tylko możecie wyobrazić, i porozmawiajcie o tym, jak się zachować w takich niebezpiecznych sytuacjach. Jak myślicie, jak lepiej? Z brawurą czy z odwagą? Powodzenia, odwagi, ale wcale nie brawury wam życzę. Więc powodzenia i do usłyszenia.

Znowu miał odwieźć do szkoły stół. Powiada do osła: na wieś, stół ten do szkoły zawieź. Aha. Osioł pomyślał: o, źle.

pracy szczurze. Stół odwieź szybko, a nurze. Szczur chciał się myszą wyręczyć, lecz mysz nie lubi się męczyć, więc rzecze do żaby żabo.

prostu odwieź chrabą szczu drogi, bo bardzo bolą mnie nogi. Lecz chrabąszcz to kaslenia, powiada więc od niechcenia. Wiesz, mucho, zamiast tak brzęczeć, mogłabyś mnie wyręczyć. Mucha do mrówki powiada,

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was do rozmowy o tygrysie, czyli strasznym zwierzu, chociaż przepięknym. Wiecie, jak wyglądają tygrysy? Przypominają koty, ogromne koty, bo są to dalecy kuzyni tych naszych kiciusiów domowych. Tygrysy są ogromnymi kotami, ogromnymi. Żyją w lasach tropikalnych, no i są niestety bardzo niebezpieczne, ale są za to przepiękne. Mają kolor taki rudo-pomarańczowy i czarne oraz białe paski na całym ciele. Te paski są największą ozdobą tygrysów. Do tygrysów trzeba czuć respekt, to znaczy trzeba je szanować. Nawet wtedy, gdy idziemy do zoo i tam tygrysy oglądamy. Pamiętajcie, lepiej zbyt blisko nie podchodzić. Nie bez przyczyny mówi się o kimś, kto jest drapieżny, waleczny i taki niebezpieczny, że to jest właśnie tygrys, bo takie są też te zwierzęta. Ale możemy czasem powiedzieć, że ktoś jest papierowym tygrysem. Jak myślicie, co to znaczy papierowy tygrys? Kto to taki? Dobrze się domyślacie. To jest ktoś pozornie silny, czyli wydaje się silny, wydaje się groźny, ale tak naprawdę wcale silny ani groźny nie jest. Papierowy tygrys to ten, kto raczej się wycofuje z walki, niż brnie do tej walki. Czasami mówi się też azjatycki tygrys. Wiecie, o co chodzi? Może wiecie, ale to jest dość rzadkie powiedzenie, zwłaszcza w języku dzieci. Otóż azjatycki tygrys to na przykład Chiny, albo Korea, albo Japonia. Wiecie, co to są Chiny i Korea i Japonia? To takie kraje. Kraje, które się bardzo szybko rozwijają, to znaczy szybko stają się coraz bogatsze i coraz silniejsze. Tak jak tygrysy są takie dynamiczne, nikt ich nie może zatrzymać w tym rozwoju. I o tych krajach właśnie mówi się, że to są azjatyckie tygrysy. Skoro już wiecie, jakie są tygrysy i wiecie, jak się zachowywać, gdy w pobliżu jakiś tygrys by się nagle znalazł, to proponuję, żebyście pomyśleli teraz o różnych scenkach, w których tygrys może wystąpić. A może pomyślicie o sposobie oswojenia tygrysa, czyli o takim sposobie postępowania z tygrysem, żeby nie był tak groźny, jak jest w rzeczywistości. Możecie porozmawiać o swoich cechach tygrysich, czyli o takich cechach, które macie i które sprawiają, że jesteście podobni do tygrysów, a może nawet przebierzecie się za tygrysy. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was, drogie kochane dzieci, jak co poniedziałek na ćwiczenia buzi i języka. Zacząć powinniście, doskonale wiecie od czego, od rozgrzewki. Czyli na początek oddychanie, potem ziewanie, potem różne ruchy językiem w te i we w te, potem naśladowanie konika. Możecie też, oprócz tego stałego zestawu, robić różne wybuchy językowo-zębowe, czyli układajcie język i zęby jak tylko chcecie i starajcie się wybuchać nimi tak, jak to się wam uda. To będzie świetne ćwiczenie przygotowujące do poprawnego wymówienia wierszyka na dzisiaj. Jaki to wierszyk? Otóż to jest wierszyk o kaczce. Posłuchajcie, co też o tej kaczce możemy powiedzieć. Kaczka. Zniosła kaczka jajo w taczkach i wtaszczyła je do paczki. Lecz czmychnęło jajo w krzaczki i stempluje w krzaczkach znaczki. Wiecie, o co chodzi w tym wierszu? Już wyjaśniam. Taczka to taki wózek z jednym kołem i dwiema rączkami. W taczkach można przewozić różne rzeczy, bo zawsze ktoś tę taczkę musi za rączki trzymać, no i pchać ją, raczej pchać niż ciągnąć. Wtaszczyć to znaczy z trudem gdzieś umieścić coś ciężkiego. Czmychnąć to znaczy szybko uciec. A stemplować można właśnie znaczki, czyli podbijać taką specjalną pieczątką. Posłuchajcie zatem tego wiersza jeszcze raz. Zniosła kaczka jajo w taczkach. Ciekawe, jajo w taczkach. I wtaszczyła je, to jajo wtaszczyła, czyli tak przeniosła do jakiejś paczki. Lecz czmychnęło jajo w krzaczki. Ciekawe, jak czmychnęło, czyli jak uciekło. Czyżby miało nogi jakieś? Więc to jajo czmychnęło w krzaczki i co tam robi? A to niespodzianka. Stempluje w krzaczkach znaczki. A to ci historia. A może wymyślicie jej dalszy ciąg? Co też to jajo mogło jeszcze w krzaczkach robić? Ale zanim wymyślicie dalszy ciąg, proponuję, żebyście jak najczęściej powtarzali ten wierszyk. Dzięki temu świetnie wyćwiczycie wymowę pewnych trudnych zbitek głoskowych. I kim będziecie? Oczywiście mistrzami języka polskiego. Uwaga, do tego ćwiczenia przyda się też czkawka, bo w słowie czkawka jest ta sama trudna zbitka głosek, co w kaczce. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka i mówi do was pani Literka trochę przestraszona, bo wiecie co? Niedaleko zobaczyłam wilka i bardzo, bardzo się przestraszyłam, bo przecież te wilcze oczy, wilcze kły i wilcze pazury to chyba jest coś strasznego. We wszystkich bajkach słyszę o tym, że wilcze pazury, kły i oczy są okropne. No to chyba miałam prawo się przestraszyć, prawda? A wy też boicie się wilków? Wszyscy się boimy. Tylko pytanie, czy na pewno trzeba się tych wilków bać? Gdybyśmy słuchali tylko tego, co język polski nam podpowiada, oj, to musielibyśmy się bardzo bać wilków. No bo tak, mówimy czasem, że ktoś ma wilczy apetyt, czyli ogromny, ogromny apetyt, tak że mógłby zjeść konia z kopytami, a nawet kilka koni. Mówimy też czasem, że gdzieś panuje wilcze prawo, czyli tak naprawdę nie ma prawa, tak naprawdę nie ma.

żadnych zasad. Ktoś robi, co tylko chce, nawet krzywdzi innych. I to się nazywa wilcze prawo. Mówimy też czasem, że komuś wilkiem patrzy z oczu, to znaczy ktoś tak groźnie spojrzał, tak jakby wilk, ten groźny, groźny zwierz się na nas spojrzał. No i od razu takiego spojrzenia możemy się przestraszyć. Ale czy na pewno wilki takie są? Chyba nie. Bo czasami takie różne opowieści, którymi ktoś nas straszy albo sami siebie nimi straszymy, to są bajki o żelaznym wilku, czyli bajki o jakimś okropnym niebezpieczeństwie, którego tak naprawdę wcale nie ma. Gdybyśmy porozmawiali z leśniczymi albo naukowcami, którzy badają wilki, to dowiedzielibyśmy się, że to wcale nie są takie okropne, groźne zwierzęta, jak o nich mówi język polski. Choć może lepiej nie wywoływać wilka z lasu, czyli może lepiej nie prowokować losu takim przewidywaniem czegoś, czego nie chcemy. Proponuję, żebyście porozmawiali o tym, w jakich bajkach występują wilki. Może wymyślicie różne scenki do wilków, różne scenki, w których wilki mogłyby wystąpić. I może porozmawiacie o wilkach, używając poznanych dzisiaj powiedzeń. Tylko pamiętajcie, to są jedynie powiedzenia, a nie prawda o tych zwierzętach. Powodzenia i do usłyszenia!

0: przez kontakt, i przez wtyczkę zwartą gwardią płynie prąd. Włączasz pralkę, płynie prąd, lampka, mikser, tam też prąd.
1: Kto nie wierzy,
0: robi błąd.
2: Kto zapisał?

Powieści tej tok przez pustynię i mrok płynie z dzikich, dalekich stron. Z nieba leje się żar, kupców tumult i wrzask. Brzmi złowieszczo, lecz hej, to dom.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na odcinek, w którym będzie okazja do poćwiczenia buzi i języka. Wiecie po co? Oczywiście, że wiecie. Po to, żebyście ładnie, poprawnie wymawiali głoski, wyrazy i całe zdania. Doskonale wiecie, że na początku trzeba zrobić rozgrzewkę, więc tylko przypomnę, co tą rozgrzewką jest. Przede wszystkim oddychanie głębokie, szerokie ziewanie, wysuwanie języka i kręcenie językiem różnych kółek i naśladowanie konika. Dzisiaj jeszcze przyda się ćwiczenie, w którym powinniście kręcić brodą we wszystkie strony i trzymać przy tym język nisko, tak jakby język był ciężki i opadał wam na dno buzi. Kręćcie wtedy brodą kółka w prawo i w lewo. A gdy już to zrobicie, to posłuchajcie takiego oto wierszyka i później spróbujcie go powtórzyć. Oto ten wierszyk. Osa, kąsa, wąs, Alfonsa, mops się na kęs, keksa, dąsa, pląsa, senny Max, bez kasku, śląska, gąska, kląska w lasku. Wiecie, o czym ten wierszyk jest? Może nie bardzo, prawda, na początku, bo tyle tutaj jest ons i ens, czyli takich zbitek głosek, które łatwo wymówić wtedy, gdy się dobrze pokręci brodą. Ale wytłumaczmy sobie ten wierszyk. Osa to wiecie, taki owad. Kąsa, czyli gryzie wąs pewnego pana, który miał na imię Alfons. Mops to taki pies i co ten mops robi? Na kęs keksa się dąsa, czyli tak trochę się gniewa, trochę grymasi na kawałek, na gryz keksa, czyli ciasta z rodzynkami. W tym wierszu występuje jeszcze senny Max. Max to jakiś mężczyzna albo chłopiec, no i on jest senny, czyli chce mu się spać. Ale mimo to, co ten Max senny robi,

dansa, czyli tańczy. Tańczy bez kasku, czyli bez ochraniacza na głowę. A oprócz tego Alfonsa, Maxa, Mopsa i oprócz osy mamy jeszcze w wierszu gąskę, czyli małą gęś. Gąskę śląską, czyli mieszkającą na Śląsku, w pewnej części Polski. I co ta gąska robi? Kląska w lasku. Kląska, czyli śpiewa tak jak słowik. W lasku, czyli w małym lesie. Oj, chyba dziwna historia, prawda? Ale proponuję, żebyście powtórzyli ten wierszyk raz, dwa albo trzy nawet razy. Na pewno wasza pani pomoże wam i wcześniej ten wierszyk zapisze. Więc powtórzcie ten wierszyk kilka razy, a potem odegrajcie tę scenkę z podziałem na role. Ktoś może być osą, ktoś Alfonsem, ktoś Mopsem, Maxem i wreszcie gąską. No i na koniec może urządzicie zbiorowe kląskanie, czyli śpiew słowika. Powodzenia i do usłyszenia!

0: Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam Was na odcinek poświęcony etykiecie językowej, czyli grzecznemu mówieniu, grzecznemu rozmawianiu. Dziś o potakiwaniu, czyli o takich zachowaniach, gdy chcemy pokazać, że się z kimś zgadzamy. Ktoś coś powiedział, my myślimy tak samo i powinniśmy potaknąć. No i teraz jak to robić? Jakie mamy słowa do potakiwania? Przychodzą Wam jakieś do głowy? Pierwsze słowo – tak. Na przykład ktoś mówi – dziś pada deszcz. Tak. Tak, masz rację. Tak, to prawda. To prawda. Właśnie, zgadzam się. Trudno zaprzeczyć. W rzeczy samej, niewątpliwie, nie mogę się nie zgodzić. Całkowita racja. To wszystko to są słowa, które służą nam do potakiwania, czyli pokazywania, że się z kimś zgadzamy, że mamy takie samo zdanie. Czy przychodzi Wam do głowy jeszcze jakiś wyraz, którym często ludzie potakują? Słyszę, co mówicie. Ktoś podpowiada, że to słowo dokładnie. Tu bym się nie do końca zgodziła. Słowo dokładnie jest świetnym słowem, gdy chcemy powiedzieć, że na przykład na tym drzewie jest dokładnie 20 586 listków. Wtedy dobrze użyliśmy słowa dokładnie, czyli gdy pokazujemy, ile dokładnie nie, bo nie chodzi o dokładne liczenie, tylko chodzi o potaknięcie. Więc jak wtedy odpowiedzieć? Tak, masz rację, zgadzam się, uważam tak samo. I jeszcze inne słowa mamy do potakiwania. Proponuję, żebyście właśnie wymyślili sobie jeszcze inne, różne wyrazy, którymi możecie pokazać, że się z kimś zgadzacie. A potem wymyślcie 5 różnych sytuacji, gdy ktoś coś mówi, a inna osoba się z tym pierwszym kimś zgadza. Użyjcie różnych słów do pokazania tego, że właśnie z kimś się zgadzacie. No i przy okazji przećwiczycie poznane dzisiaj słówka. Powodzenia i do usłyszenia!
1: Tam, tam, tam, patapatam, tam, tam, tam, tam, patapatam, tam, tam, tam. Jest w Afryce rzeczy wiele, które z geografii znam. Baobaby, lwy, gazele i tam, tam jest również tam.
2: Słowo daję, że nie kłamie, szczerą prawdę mówię wam. Chciałbym zagrać na tamtamie, chcę na własność mieć tamtam.
1: Próbowałem kupić w Samie, pytam, czy tu jest tamtam. Cerber złapał mnie za ramię, sam mnie wyrzucił, sam tamtam.

0: tam, patapatam, tam, tam, tam, tam, patapatam, tam.
1: Gdzie czarny ląd?
0: Ha, ha, ha, ha, ha.
1: Czarny chłopiec własny tam, tam ma.
0: Czarnej mamie na tam, tamie gra.
1: On gra, on gra, on gra.
2: A ja!

0: Wziąłem balię i miodnicę. Chciałem zrobić sam tam tam, lecz krzyczeli mnie rodzice, że pomysły dzikie mam.
1: Miałem zamiar płynąć promem do Afryki, bo tam

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam, drogie kochane dzieci, rozmowę o kilku nazwach miejscowych w Polsce. I dzisiaj chciałabym wam powiedzieć o takich nazwach jak Mokra, Sucha. Pomyślicie, że chyba pani Literka zwariowała, co? Otóż nie zwariowała. Może tak sobie pomyśleliście, dlatego, że mokra albo sucha może być na przykład ścierka, albo spódnica, albo koszula, albo chustka. To prawda. Albo też mokra lub sucha może być sierść naszego zwierzęcia domowego. To wszystko prawda. Ale oprócz tego mamy takie miejscowości w Polsce. Jedna miejscowość nazywa się Mokra, a druga miejscowość nazywa się Sucha. No i teraz jaka zagadka językowa się z tym wiąże? Ano taka. Jak te nazwy miejscowości zachowują się w zdaniu? Czy tak samo jak te nasze zwykłe wyrazy mokra, sucha, ścierka? Tak, właśnie tak samo. A zatem, dokąd jedziemy? Do mokrej. I tak samo do suchej. Przyglądamy się której miejscowości? Mokrej się przyglądamy. I tak samo suchej. A którą miejscowość widzimy i kochamy i lubimy? Mokrą, suchą. Interesujemy się też mokrą albo suchą, czyli tymi miejscowościami. No i myślimy o mokrej i o suchej, bo gdzie mieszkamy? W mokrej i w suchej. Łatwo? Pewnie, że łatwo. Wystarczy sobie pomyśleć o tym, jakie mamy te nasze zwykłe słowa. Mokra, sucha, ściereczka, koszulka, sierść psa na przykład. Proponuję, żebyście sami już wykonali ćwiczenie, takie samo ćwiczenie z nazwami istebna, limanowa. One się odmieniają zupełnie tak samo jak te nasze zwykłe wyrazy, na przykład mokra albo sucha. Istebna, tak jak mokra. Nie ma mokrej, nie ma istebnej. Limanowa, tak jak mokra. Nie ma mokrej, nie ma limanowej. A jak będzie dalej? To już na pewno sami wiecie. Powodzenia i do usłyszenia, tylko dodam takie słowo. Wiecie, dlaczego warto wiedzieć, jak te nazwy się odmieniają?

0: fakt. Lecz tylko kot ma styl i smak. Kot wie co i jak.
1: Każdy przecież wnet podchwyci ten koci rytm. Bo cała reszta to wielki kij.
0: Jak but na guziki.
1: Na trąbce, gdy ktoś gra klasykę, masz dość.
0: Ty ten styl już znasz.
1: Powiem w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar.
0: Jaskiniowy aż za, ole.
1: Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl.
0: Lecz tylko kot wyczuwa styl i wie, co to swing.
2: Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyt.

0: rzuć to fakt.
1: Halleluja!
0: Każdy chciałby w lusach, rzuć to fakt.
2: To jasne, że
0: każdy chciałby w lusach, rzuć to fakt.

Co to tak ćwierka, huka, chwili stuka? Czego ten hałas we śnie moim szuka? Czemu ten strumień szumi aż tak głośno? Po co mi we śnie zapachniało wiosną? Tak bardzo mi się miło spało, tak bardzo nie chce mi się wstawać, że tam na zewnątrz coś

Co to tak grzeje, że aż pot się leje? I co tak pachnie, że aż nos się śmieje? Wstanę, zobaczę, no i potem może, jak wszystkie misie do snu się ułożę. Ten zapach mi zakręcił w głowie i ten śpiew ptaków tak radosny, i przez to wszystko coś wam powiem, podoba

0: pełnomocnia.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś, jak w prawie każdy czwartek, zapraszam was do rozmowy o etykiecie językowej, czyli po prostu o grzeczności językowej. Jaki temat mamy dziś? Powitania. A powitania są bardzo ważne. Bez powitań trudno byłoby przeprowadzić jakąkolwiek rozmowę. Dlaczego powitania są ważne? Dlatego, że pokazują, że chcemy być grzeczni, gdy się z kimś spotykamy. No i teraz mam do was takie pytanie. W jaki sposób możemy kogoś przywitać? Mamy jedno słowo czy kilka? W takiej sytuacji? Oczywiście nie jedno, czyli kilka, a może nawet więcej. No to jakie to słowa? Ciekawa jestem, czy wiecie? Przede wszystkim, tak słyszę, mówicie dzień dobry. Oczywiście, dzień dobry to jest słowo, a nawet dwa słowa, które zawsze mogą dobrze rozpocząć rozmowę. Ale czy jeszcze jakieś inne wyrazy znacie? Cześć, tak jest. A czy jeszcze coś? Możemy na przykład powiedzieć 100 lat cię nie widziałem. Albo możemy też powiedzieć siema, siemasz, siemka. Albo hello, elo. Znacie takie słowa? Może wasi bracia albo wasze siostry starsi takich słów używają? Może tak być. A może w przedszkolu albo w szkole tak się już witacie? Też tak może być. Mnie jeszcze przyszły do głowy takie wyrazy. Piątka, piąteczka, strzałka, grabka. Ale też co słychać? Co u ciebie dobrego? Jak leci? Znacie te wszystkie słowa i zbitki słów? Na pewno znacie. No to teraz pytanie jest takie. Czy zawsze możemy użyć dowolnego, wybranego słowa z tego zbioru? Oczywiście, że nie. Bo słowa, tak jak ubrania, pasują do różnych sytuacji. Dzień dobry jest to takie powitanie neutralne, to znaczy

zawsze możemy powiedzieć dzień dobry i nie będzie błędu. Ale cześć, do kogo tak możemy powiedzieć? No chyba tylko do rodzeństwa, do koleżanek, do kolegów, bo do pani lub pana w przedszkolu albo w szkole już powiedzieć cześć tak nie za bardzo wypada. 100 lat cię nie widziałem, tym bardziej nie wypada i tym bardziej nie wypada powiedzieć do pani albo do pana siemka albo piąteczka, strzałka. Do kolegi, koleżanki? Tak. Do rodzeństwa? Tak. Do starszych, a zwłaszcza nieznajomych? Nie. Proponuję, żebyście wymyślili jeszcze inne słowa, swoje słowa, którymi można się z kimś przywitać i przećwiczcie wszystkie poznane wyrazy w wymyślonych scenkach. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Mam dla was zagadkę. Człowiek chodzi, ptak lata, a co robi ryba? Wiadomo, ryba pływa. Pływa, to znaczy porusza się w wodzie, a nie na przykład w powietrzu, za pomocą specjalnych części ciała, czyli płetw. Płetwy zastępują nogi i ręce. A sama nazwa płetwy też się wzięła od pływania, bo płetwy to jest to, co pomaga pływać. Jak myślicie, czy człowiek może mieć płetwy? A jeśli tak, to kiedy? Widzieliście może człowieka z płetwami? Ja raz widziałam na basenie, ale ciekawa jestem, czy wy też widzieliście kogoś takiego. Taki człowiek, który spędza dużo czasu w wodzie, pływając, nazywa się, no jasne, pływak. Tak jak ten, kto śpiewa, to jest śpiewak. Ten, kto pływa, to jest pływak. A może znacie jeszcze inne nazwy osób albo zwierząt, które się kończą na -ak? Na przykład ten, kto jest dziwny, to wiadomo, dziwak. Ten, kto ma dziób, to dziobak. Ten, kto jest biedny, to biedak, oczywiście. Wymyślcie jeszcze sami 5 takich nazw.

Wróćmy tymczasem do pływania. Pływać można w morzu, w jeziorze, w rzece, ale też w specjalnie zbudowanym pomieszczeniu. Jak się ono nazywa? I nie myślę o nazwie basen. Pomyślcie o wyrazie, który nazywa miejsce, gdzie się pływa i który pochodzi od słowa pływać. To jest pływalnia, oczywiście pływalnia, miejsce, gdzie się pływa. W takim razie, jak się nazywa miejsce, gdzie się śpi? Oczywiście, tam, gdzie się śpi, mamy sypialnię. A miejsce, w którym się przebieramy? Jasna sprawa, to jest przebieralnia. Mam propozycję. Wymyślcie sobie i w ogóle pomyślcie o tym, co robicie w poszczególnych pomieszczeniach swojego domu, przedszkola albo szkoły. Potem utwórzcie nazwy tych miejsc według znanego już wzoru. Miejsce, gdzie się śpi, to jest sypialnia. Miejsce, gdzie się człowiek przebiera, to jest przebieralnia. Każde miejsce może mieć kilka nazw, jeśli wykonujemy tam różne czynności. Na przykład w jednym pokoju możemy i spać, i bawić się, a zatem to miejsce nazwiemy sypialnią i, kto wie, bawialnią, oczywiście. Trochę odeszliśmy od pływania, ale to nie szkodzi. Już wracamy. Zastanówmy się, jeżeli chodzi o pływanie, nad takimi wyrazami. Napływ, odpływ, przepływ. Czujecie, że one wszystkie są jakoś ze sobą związane? Zastanówmy się, co znaczą. Napływ jest wtedy, gdy czegoś dużo napłynęło, nagromadziło się. Na przykład może być napływ krwi do twarzy i wtedy ktoś się czerwieni, albo może być napływ wczasowiczów do jakiejś miejscowości turystycznej, czyli przyjeżdża tam bardzo wielu właśnie wczasowiczów. Gdy w mieszkaniu jest duszno i je wietrzymy, mówimy o napływie czystego powietrza. Jak myślicie, czego jeszcze może być napływ? No i w takim razie, czym jest odpływ? Mnie się wydaje, że odpływ to jest przeciwieństwo napływu. Mam rację? A może podacie przykład jakiegoś odpływu? Z kolei przepływ jest wtedy, gdy coś przemieszcza się z jednego miejsca w inne i jest w ciągłym ruchu. Na przykład przepływ wody oznacza, że woda ze źródła płynie do rur, stamtąd do innych rur, a stamtąd do jeszcze innych rur, do następnych i tak dalej, i tak dalej. Mamy ciągły ruch wody, czyli ciągły przepływ wody. Coś mi się wydaje, że właśnie wpadłam na trop pewnej zabawy językowej. Gdy dodamy do jakiegoś wyrazu odpowiednie słówko, na przykład na początku albo na końcu, to powstaje nowe słowo. Już dzisiaj to ćwiczyliśmy. Z pływania zrobiliśmy pływaka, potem pływalnię, potem zrobiliśmy odpływ, przepływ i tak dalej. A może sami wymyślicie nowe słowa, utworzone od wyrazu dawać? Na przykład dodawać, wydawać, co jeszcze? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Zapraszam was na różne ćwiczenia buzi i języka, które, jak wiecie, są po to, żebyście ładnie i poprawnie wymawiali głoski, wyrazy i całe zdania. Proponuję wam dzisiaj rozmowę o... o parze dwóch głosek. Jedna powstaje na przodzie buzi, to jest głoska n. Już kiedyś o niej rozmawialiśmy, a druga głoska powstaje głęboko, głęboko w gardle, to jest głoska g. I jeśli te dwie głoski stoją koło siebie, to tworzą taką dziwną i dość trudną parę. Parę, którą można wymówić na dwa sposoby. Albo ng, albo ng, ng. Tak jakby ze środka gardła, jakby prawie z brzucha wychodził nam dźwięk. Ale zanim będziemy ćwiczyć tę parę głosek, oczywiście co? Rozgrzewka. Na początek oddychanie, czyli głęboki wdech nosem i wydech buzią. I tak 5 razy. Wdech nosem, wydech buzią. A teraz... Moje ukochane ćwiczenie, zawsze wam to mówię i zawsze to jest prawda, czyli ziewanie. Ziewanie jest najwspanialszym ćwiczeniem dotleniającym na świecie. Gdy już porządnie sobie ziewniecie, ćwiczymy język, czyli otwieramy szeroko, szeroko buzię i wysuwamy język jak najdalej. Starajcie się dotknąć językiem brody.

A teraz chowajcie język jak najgłębiej. I powtórzcie to 5 razy. Wysuwacie język jak najdalej i chowacie go jak najgłębiej. Możecie też ruszać językiem na wszystkie strony, w środku buzi, w prawo, w lewo. Możecie kręcić nim kółka w środku buzi, a potem oblizywać wargi tak, jakbyście mieli na wargach na przykład pyszny miodek. A teraz naśladujemy konika, czyli robimy tak. Gdy już tak pokląskamy trochę jak konik, możemy, uwaga, sobie chrapnąć. Oj, coś się tutaj chyba pomieszało, bo przecież ziewaliśmy wcześniej, potem byliśmy konikiem, ale możemy sobie wymyślić i możemy tak sobie pomyśleć, że konik zmęczył się tym biegiem i dlatego róbcie to, co ja. Chrapnął sobie. Chrapanie to też jest dobre ćwiczenie rozgrzewkowe przed nauką wymowy różnych głosek. A teraz spróbujcie wymawiać tak. Ngan, gon, gen, gun, gin, g. To nie ma sensu, ale to jest dobre ćwiczenie. Jeszcze raz. I wymawiamy to, starając się tworzyć głoskę n przodem języka, samym czubkiem języka. Ngan, gon, gen, gun, gin, g. A teraz to samo, tylko postarajcie się, żeby wytworzyć głoskę n tyłem języka. Postarajcie się, żeby głoska n była jak najbliżej głoski g. I uwaga, mówimy nga, ngo, nge, ngu, ngi, ng. Jeszcze raz. Nga, ngo, nge, ngu, ngi, ng. Jak gęganie gęsi, no właśnie. Słyszycie, że to są zupełnie różne dźwięki? Nga, nga, ngo, ngo. Różne. I teraz wreszcie nadszedł czas na wierszyk, który brzmi tak. Raz z King Kongiem grał w ping-ponga Dingo Bongo rodem z Konga. Co to znaczy? Już tłumaczę. King Kong to był taki ogromny goryl, ogromna małpa z pewnego filmu. Ping-pong, być może wiecie, to jest taka gra na stole. Gra, do której potrzebne są rakietki i mała, biała, lekka piłeczka. Dingo to jest dziki pies australijski. A bongo, bongo to jest albo antylopa afrykańska, czyli takie zwierzę trochę podobne do sarny, rude, ma białe paski jak u zebry i ma długie rogi, to jest bongo. Albo bongo to jest taka specjalna fajka, ale w tym naszym wierszyku bongo to jest po prostu imię naszego psa Dingo. No i Kongo to jest taki kraj w Afryce, więc jeszcze raz. Raz z King Kongiem grał w ping-ponga Dingo, czyli ten pies Dingo Bongo, rodem z Konga. Powtórzcie ten wierszyk, ale starajcie się zawsze wymawiać ng głęboko z gardła, tak, żeby n stało jak najbliżej g. Wymawiajcie to gardłowo i jeśli wam się to uda, a na pewno tak będzie, to znaczy, że jesteście mistrzami wymowy. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Wiecie, jaką porę roku mamy teraz? Oczywiście, że wiecie. To jest wiosna. Czy zastanawialiście się kiedyś, skąd się wzięło słowo wiosna? Jak myślicie, to jest nowe słowo czy stare? Oczywiście, że stare, no bo i nasi rodzice, i nasi dziadkowie, i nasi pradziadkowie, i ich dziadkowie, i jeszcze dziadkowie dziadków naszych dziadków, oni wszyscy znali słowo wiosna. To znaczy, że to jest wyraz bardzo, bardzo stary. Kiedyś to było tak dawno, że nikt tego nie pamięta, naprawdę nikt. Ale był taki moment, był taki czas, że zamiast wyrazu wiosna był wyraz wesna. Wyobrażacie to sobie? Dzisiaj mówimy wiosna, a kiedyś wesna. A jeszcze wcześniej był wyraz wiesień. Czy ten wyraz coś wam przypomina? Oczywiście mnie też. Wiesień prawie tak jak jesień. Ale wiesień to była nazwa tej pory roku, którą mamy teraz. Jesień to była nazwa i ciągle jest tej pory roku, która jest przed zimą. Dziś mówimy wiosna i na przykład może być wiosenny dzień, a kiedyś była wiesień i dzień był jaki? Wiesienny. Z wiosną wiążą się jeszcze inne słowa. Ciekawa jestem, czy któreś z nich znacie. Na przykład jest taki wyraz wiosnówka. Jak myślicie, co to może być wiosnówka? Wiecie, wiosnówka to jest po prostu kwiat, który kwitnie wiosną. Bardzo ładne słowo, prawda? Jeden z takich kwiatów, które kwitną wiosną, nazywa się pierwiosnek. Ciekawa jestem, czy umiecie zabawić się w detektywów i umiecie z tej nazwy, z tego słowa wywnioskować, czyli domyślić się, skąd się ta nazwa wzięła. Pierwiosnek to jest pierwszy kwiat wiosenny, tak jest. To jest pierwszy kwiat, który kwitnie wiosną. Jest też słowo, dzisiaj zapomniane, ale kiedyś było częste, wiosnować. Wiosnować mogły różne zwierzęta, mogli ludzie. Wiosnować, czyli spędzać gdzieś wiosnę. Jeśli ktoś pojechał w daleką, daleką podróż i tak się złożyło, że ta podróż przypadła wiosną, to mówiono, że ktoś wiosnował właśnie tam, dokąd pojechał. I był też wyraz bardzo podobny. Wiosnować się, to znaczyło odradzać się na wiosnę. Na przykład rośliny, choćby trawy, które zimą przespały pod śniegiem, wiosną wiosnowały się, czyli odradzały się na wiosnę. Tak jakby zaczynały od nowa kwitnąć, od nowa rosnąć. Odnawiały się, czyli wiosnowały się. O ludziach albo o zwierzętach, które rodziły się wiosną, też mówiono specjalnie, w taki specjalny sposób. Był taki wyraz wiośniak. I człowiek, i zwierzę, które urodziło się wiosną, to był wiośniak. Ciekawa jestem, czy ktoś z was jest wiośniakiem. Kto jest? Ręka w górę. Ale oprócz wiośniaka mamy też rzadkie słowo wiośnianka. Wiośnianka to jest pieśń wiosenna, piosenka, która wyraża uczucia młodej kobiety. Czyli wiośnianka to jest taka piosenka

o miłości, bo młode kobiety zwykle wiosną śpiewają o miłości. To znaczy, że wiosnę właśnie z tym trzeba kojarzyć, z młodością, radością i miłością. A wam? Z czym się wiosna kojarzy? Czy znacie jakieś wiośnianki? Czy znacie jakichś wiośniaków? A może jakieś wiosnówki, czyli kwiaty, które rosną wiosną? Porozmawiajcie o tym w grupie i ze swoją panią albo ze swoim panem z przedszkola. Powodzenia i do usłyszenia!

0: Ciao!
1: Autopromocja.
2: Nie wiesz, co robić po szkole? Spędź z nami popołudnie w radiowej świetlicy. Ułożymy muzyczne puzzle, porozmawiamy o pasjach i zainteresowaniach, a nasi goście podpowiedzą Wam, jakie zajęcia dodatkowe możecie wybrać. W naszej radiowej świetlicy nie będziecie odrabiać lekcji. Tutaj czeka Was dużo dobrej zabawy i fantastycznej muzyki. Radiowa świetlica poleca się Waszym uszom od poniedziałku do piątku, od godziny 16 do 18. Na program zaprasza Marta Powałowska.
1: Autopromocja.
3: Na zegarze już minuta po godzinie 9.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Chociaż zegara to tak naprawdę nie trzeba pilnować. W niedzielę niech sobie chodzi jak chce, którędy chce, niech sobie chodzi. Nam się wcale nie spieszy, prawda? Zwłaszcza, że za nami noc pełna atrakcji, noc muzeów. Bardzo możliwe, że niektórzy z Was z tej nocy razem ze swoimi rodzicami albo starszym rodzeństwem skorzystali. W związku z tym nie będę dzisiaj dużo mówiła, tylko będę pozwalała i Wam, i zegarowi poleniuchować.

0: Gwiazd przyleciał czyżyk.
1: Chcę z panem zagrać w kółko i krzyżyk. Będzie zabawa na cały park.
0: I znów dziób, dziób, tygrysa w kark.

końcu wezwano dzień cioła. Może on zbudzić go zdoła. Przyleciał dzień cioł, nadstawił dziób, wycelował.

I zrobił się taki malutki, jak ogórek marynowany. A ptaki uciekły pomiędzy liście, bo nie wiedziały oczywiście,

No i jak wam się podobała ta piosenka? Piosenka do tekstu Ludwika Jerzego Kerna. Powiem wam, że cała płyta powstała z utworami tego poety. Ludwik Jerzy Kern na szczęście nie będzie zapomniany, tak jak nie są zapomniani Julian Tuwim, Jan Brzechwa. Pojawiają się wznowienia coraz to nowych książek z ich poezją i kolejne pokolenia uczą się tych wierszy. No, powstają też piosenki.

na podstawie wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. I teraz też przywracają pamięci wiersze pana Kerna Mamy, śpiewamy. Tak się nazywa zespół. Myślę, że niedługo pojawi się zespół w naszym studiu. Będzie można porozmawiać z nimi właśnie o tej realizacji.

Jest też miesiącem, kiedy szczególnie pamiętamy o mamusiach. Jeśli mamusie jeszcze śpią, bardzo możliwe, że na razie nie wstały, no to już teraz możecie zacząć obmyślać jakieś niespodzianki dla swoich mam. To jest poranek Polskiego Radia Dzieciom, bardzo, bardzo niespieszny poranek, a za parę minut wrócimy do tego, co działo się w Polskim Radiu podczas... chciałam powiedzieć wczorajszej, ale ta wczorajsza noc właściwie dzisiaj się zakończyła, bo zwiedzanie Polskiego Radia trwało prawie do godziny pierwszej w nocy. A jak to się odbywało, kto nas odwiedził, jakie miał wrażenia z tych odwiedzin, o tym wszystkim już za chwilę.

Jak tam? Słuchaliście już koncertów słowiczych tej wiosny? Zwłaszcza w maju słowiki uwielbiają się odzywać z tymi swoimi niezwykle skomplikowanymi piosenkami. Myślę, że jest niewielu badaczy, ornitologów, tak nazywają się ludzie zajmujący się ptakami, badający ich zwyczaje i również śpiew, którzy są w stanie, no bo to trzeba mieć niezłe muzyczne ucho, żeby zapisać na przykład nuty takich słowiczych śpiewów i żeby sprawdzić, ile takich piosenek słowik ma w swoim repertuarze. Ale myślę, że nad takimi sprawami to pewnie zastanawiają się specjaliści. Natomiast tacy niespecjaliści jak ja po prostu rozkładają koc gdzieś pod wieczór, chociaż ziemia jest jeszcze chłodna. No dobrze, to w takim razie zabierają ze sobą kocyk, który kładą na ławce w parku, usadawiają się na tej ławeczce, rozkosznie się na niej moszczą, a potem czekają.

I bardzo możliwe, że w pewnym momencie jakiś ośmielony bezruchem i absolutną ciszą i spokojem w ich okolicy słowik zaczyna wyśpiewywać swoją piosenkę. No i wtedy po prostu można słuchać i wcale nie mieć dość. A potem wrócić do domu z tą pieśnią słowiczą w uszach, no i nadal marzyć o tym wszystkim, o czym ta piosenka opowiada. Jeśli kiedyś słyszeliście śpiew słowika, to wiecie, o czym mówię. Chociaż powiem wam, że usłyszeć jest bardzo łatwo, stosunkowo łatwo. Wystarczy, że pójdziemy do jakiegoś parku albo na skwer. Ba, słowiki czasami nawet zamieszkują takie miejsca, które nam się wcale nie kojarzą ze spokojem i ciszą. Pamiętam, jak kiedyś w Poznaniu podsłuchiwałam, czyli w moim rodzinnym mieście, podsłuchiwałam słowiczych śpiewów tuż obok dworca kolejowego. One zamieszkiwały krzew rosnący dosłownie na rozjazdach kolejowych, czyli czasami mijały je te słowiki, pociągi pędzące to w jedną, to w drugą stronę, turkoczące na szynach, wydające z siebie różne odgłosy, hałasujące, a słowikom to wcale nie przeszkadzało i one sam sobie tam po prostu pomieszkiwały. Także słowiki można spotkać w różnych miejscach, no ale niewątpliwie najlepsze do tego są zagajniki, parki, skwery, jakieś krzewy, jeśli jeszcze w dodatku kwitnących bzów. Ach, to w ogóle robi się bajkowo.

0: No i była dzisiaj soczysta rzodkiewka na moje śniadanko.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Powiedziałabym, że to poranek po bardzo długiej dla niektórych nocy, bo noc zaczęła się wczoraj w okolicach godziny 18-19 i trwała do, w niektórych przypadkach nawet do pierwszej w nocy. Myślę tutaj o nocy muzeów. I ślady tej nocy są w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Kto był, ten wie, że i studio, i reżyserka, i ten przedsionek przy wejściu do studia były udekorowane balonami. Balony nadal... O, a gdzie są balony? Tu są, spadły niżej troszeczkę, ale nadal są przypięte do fotela, na którym siedzę. I w kątach są balony ustawione. I jeszcze są takie wielkie tablice, na których podpisywali się nasi goście. Każdy mógł złożyć swój autograf. Można było też coś narysować albo namalować. No i oczywiście wziąć udział w audycji radiowej. Może wśród was, chociaż nie wiem, czy nie śpią jeszcze ci, którzy byli w Polskim Radiu na zwiedzanie, bo to prawdziwe dziesiątki, jak nie setki kroków trzeba było zrobić po schodach, chodząc od jednego miejsca do drugiego, słuchając jednych opowieści albo następnych. No w każdym razie, jeżeli słucha nas ktoś, kto wczorajszego wieczoru albo nocy odwiedził nas w budynku Polskiego Radia, no to ma na pewno bardzo, bardzo dużo wrażeń z tych spotkań. Stała przed budynkiem niekończąca się kolejka tych, którzy chcieli zobaczyć, jak wygląda Polskie Radio od kuchni, od środka, bo oprowadzaliśmy was wczoraj po zakamarkach tego budynku, zaglądaliśmy w różne miejsca. Byliśmy między innymi w takim miejscu, gdzie przechowuje się radiowe skarby, czyli w archiwach radiowych. Byliśmy w studiach radiowych, także tym, w którym jestem teraz, w studiu emisyjnym Polskiego Radia Dzieciom. A wszystkiemu, co tutaj się działo, przysłuchiwała się, jak zazwyczaj, ze swoim mikrofonem Julia Rozbiecka.
2: 16.05.2026, tak?
3: Tak.
2: Czyli noc muzeów.
3: Można przyjść tylko do muzeum?
2: Nie, można pójść na przykład tutaj do radia.
4: Czekamy w kolejce do Polskiego Radia.
5: Dzisiaj jest taki specjalny dzień, Tymon.
4: Bo jest noc muzeów.
3: A dlaczego właśnie tutaj przyszliście?
4: Dlatego, że mój prawujek był architektem i zaprojektował siedzibę Polskiego Radia. Prawujek nazywał się Kazimierz Wośko.
3: Stoimy przed siedzibą główną Polskiego Radia w Alei Niepodległości.
5: Zaraz obejdziemy go dookoła i Tymon zobaczysz, że jednak to jest naprawdę wielki budynek. Będziemy czekać w kolejce. Wiemy, że czekanie trwa 30 minut, więc z przyjemnością poczekamy.
6: Spróbujemy. Zobaczymy, czy jeszcze się uda tutaj dostać na zwiedzanie, czy już nie. Polskie Radio całe życie od budzenia się w wakacje do sygnału Polskiego Radia o 9 rano. Towarzyszy, odkąd pamiętam.
3: Byliście jeszcze gdzieś?
2: Tylko dzisiaj w Polskim Radiu. To my idziemy.
3: Plan przejścia. Noc muzeów.
7: My mamy specjalną trasę wyznaczoną. Ja nawet tutaj patrzę, spoglądam na taki plan budynku i rzeczywiście jest sporo tych różnych ścieżek.
3: Kolejna wycieczka.
7: Tak, kolejna wycieczka, ruszamy. Przechodzimy od miejsca, gdzie znajdują się dawne radioodbiorniki.
8: O proszę, takie radio. Powoduje się z możliwością adapteru.
9: Ale chcę zobaczyć, co jest.
10: No to idź z drugiej strony.
11: O, jaka dziurka.
2: Podziwiamy stare radio, radioodbiornik i gramofon.
7: Później do fonoteki muzycznej. Tam znajdują się różne płyty, bardzo stare płyty, rękopisy.
3: Przeszliście już po całym radiu?
11: Tak.
3: Pamiętasz jakieś ciekawe miejsce? Co widziałaś?
11: Płytę giętką.
12: Tam były nagrania archiwalne. Byliśmy w archiwum i widzieliśmy właśnie zbiory i długie korytarze z kręconymi drzwiczkami.
7: No i później znowu krążymy po różnych studiach, po Czwórce, Polskim Radiu Dzieciom.
13: W Radiu dla Dzieci ludzie byli bardzo mili, było kolorowe.

0: Rowe studio.
1: Znasz polskie radio dzieciom?
2: Tak.
1: Jakich audycji tam słuchasz?
2: Smoka, Adasia i Misia i Hasia.
3: Mama, mogę drugi raz się podpisać?
4: Możesz.
1: Podpisujecie się? Jest wielka plansza w studiu Polskiego Radia Dzieciom i wszyscy się mogą podpisywać kolorowymi flamastrami. I Staś pisze już drugi raz, że jest Stasiem.
2: Tak, to jest najfajniej.
5: Polskie Radio łączy pokolenia i było to mocno wyczuwalne. Tłumy odwiedziły siedzibę Polskiego Radia, zarówno przy Alei Niepodległości, jak i przy ulicy Myśliwieckiej. To pokazuje, że radio cały czas jest potrzebne i towarzyszy słuchaczom w każdym wieku. Martyna Chuderska, dziennikarka Polskiego Radia Dzieciom.
6: Zapraszamy. Do końca wchodzimy, żeby się wszyscy zmieścili.
7: Dzieci, zapraszam dzieci do wejścia do studia. Martyna Chuderska.
8: Dzień dobry. Mam kontakt z wydawcą przez taki specjalny guziczek. O, teraz jak powiem coś może... Daria! O, widzicie? I Daria nas słyszy.
7: Jesteście w studiu na żywo, więc wiecie, jak się lampki zapalą,
8: to już wszystkich będzie słychać.
7: Wchodzimy.
9: Noc muzeum. W Polskim Radiu Dzieciom.
8: W studiu Polskiego Radia Dzieciom nastąpiła kolejna zmiana. Gościmy kolejną wycieczkę, która odwiedza dzisiaj mury budynku Polskiego Radia w Noc Muzeów. Witam Was bardzo serdecznie. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
8: Fantastyczne grono pod wodzą Agnieszki Ciecierskiej, dziennikarki programu Pierwszego Polskiego Radia, którą również znacie z anteny Polskiego Radia Dzieciom.
7: Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam.
8: A w studiu oczywiście zarówno dorośli, jak i niedorośli, co bardzo mnie cieszy. Przed tak zwanym wejściem na antenę, bo dzisiaj mówimy też o tej terminologii, o używaniu różnych pojęć radiowych i trochę chcemy Was do tego naszego świata radiowego wciągnąć, podpytywałam moich gości, jakie mają pytania. To może zaczniemy tutaj od pana po lewej stronie. Jak pan ma na imię?
11: Leonard. Co najczęściej jest nadawane na antenie Radia Dzieciom?
8: Bardzo różne audycje na wiele rozmaitych tematów. Budzimy Was, całe rodziny, punktualnie, codziennie o godzinie 7, od poniedziałku do piątku. I tematy, jakie wybieramy do audycji, to propozycje, jakie podsyłają nam słuchacze.
11: Ciekawie, pierwszy raz miałam doświadczenie bycia w radiu. Bardzo przyjemnie mi się rozmawiało z panią. Było to coś nowego, jakąś taką nową rzeczywistością, że mogłam sobie tak usiąść i porozmawiać z panią na żywo.
2: Jest fajnie.
9: Noc muzeów w Polskim Radiu Dzieciom.
12: No będzie jeszcze jedna opowieść z tej wczorajszej, dzisiejszej, w każdym razie z nocy muzeów roku 2026, która przechodzi już do historii, ale jestem przekonana, że sukces był taki, że w przyszłym roku też otworzymy drzwi dla wszystkich chętnych do zwiedzania. Tylko trzeba będzie to zrobić troszkę wcześniej, bo podejrzewam, że kolejka ustawi się jeszcze dłuższa.

No jak tam? Jak tam leniuchujecie? Bo ja dzisiaj obiecałam, że nie będę ani bardzo intensywnie wam grała do wstawańca, ani nie będę namawiała do tego, żebyście rozpoczynali dzień, tym bardziej, że niektórzy zakończyli ten dzień wczorajszy bardzo, bardzo późno i szczerze mówiąc podziwiałam energię tych najmłodszych, którzy przyszli odwiedzić wszystkie studia, także studio Polskiego Radia Dzieciom, że mają siłę, że nogi ich niosą, ale myślę, że to, co niosą te nogi, to była energia tych wszystkich miejsc, w których mieliście okazję się pojawić i tych opowieści, które wam towarzyszyły, no i tych atrakcji, które były po drodze, bo w jednym studiu było słuchowisko na żywo, tak zaprosiła nas radiowa jedynka, w innym studiu trwał nieustający koncert, to w studiu radiowej czwórki, gdzie jest dużo więcej przestrzeni, gdzie można było nawet sobie potańczyć, jak ktoś miał ochotę, no a kiedy dotarliśmy do studia Polskiego Radia Dzieciom, to tutaj w ogóle bardzo dużo się działo i można było usiąść przed mikrofonem Polskiego Radia Dzieciom i opowiedzieć troszkę o sobie albo o tym, co już widzieliście. Będzie jeszcze jedna relacja podczas dzisiejszego porankowego spotkania właśnie z tego miejsca, czyli ze studia Polskiego Radia Dzieciom, a tymczasem patrzę za okno, żeby sprawdzić, co pogoda nam na dzisiaj przygotowała. I myślę sobie, że pogoda chyba dostosowała się do tego nastroju, który towarzyszy wszystkim po nocy muzeów i raczej nie będzie za bardzo zachęcała do wychodzenia z domu. Jeżeli pojawi się deszczyk, to będzie wam przygrywał na parapecie tak troszeczkę do drzemki, a deszcze będą

padać w tej centralno-wschodniej części Polski. Natomiast ci wszyscy, którzy są na zachodzie, czyli na przykład w województwie dolnośląskim albo w Wielkopolsce, w zachodniopomorskim województwie, ci wszyscy mogą liczyć na troszkę więcej przejaśnień, ale cały czas ten maj jeszcze troszkę chłodny. No więc troszkę deszczu poprosimy teraz od krasnalalii.

0: No rzeczywiście, długo go nie było, ale wreszcie od kilku dni troszkę popadało i od razu widać, jak zieleń zaczyna znowu się pojawiać intensywniejsza i wybucha ze zdwojoną siłą zieleń. Bardzo dobrze widać to w takich miejscach, gdzie jest dużo piasku i gdzie panuje susza. Wystarczy odrobina wilgoci, żeby natychmiast pustynia, bo o tym właśnie miejscu myślę, się zazieleniła. Dzisiaj będziemy rozmawiać o pustyniach i będziemy na pustyni razem z naszym przewodnikiem, który pojawi się w studiu Polskiego Radia 10 po godzinie 10. A tymczasem może was zapytam o to, co można zrobić z piasku i do czego piasek wykorzystać. Pomyślcie, co się robi z piasku, z czym wam się piasek kojarzy. 226452055, jeżeli ktoś miałby ochotę do nas się odezwać w tej sprawie albo w każdej innej sprawie, to zapraszam do rozmowy.
1: U doktora bociana wielki ruch, od rana zwierząt czeka nań gromada, cenna widać jego raga.

znam bociana. Ja wam powiem, stwierdził szpak. Wiem, dlaczego jego brak. Dziś wycofał się z zawodu, jak planował to za młodu. Bzdura, mówi, nie miał łóżka. Co ty jesteś, jakaś wróżka? I znasz wszystkie jego plany. Nie przesadzaj, mój kochany.

0: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: 22 645 20 55. Wiedziałam, że na słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom zawsze można liczyć. Halo, halo, dzień dobry, Olu.
2: Dzień dobry.
1: Cześć, Oleńko. Czy ty wczoraj brałaś udział w Nocy Muzeów? Byłaś gdzieś, odwiedzałaś coś?
2: Nie byłam.
1: Rozumiem. Dzięki temu jesteś wyspana, wypoczęta i możesz z samego rana telefonować do Polskiego Radia Dzieciom. A ja pytałam o to, co można zrobić z piasku. Ciekawa jestem, co wymyśliłaś.
2: Lustra.
1: O. Mhm. Aż mnie zaskoczyłaś, wiesz, że wiesz, że szkło, czyli na przykład lustra, robi się właśnie z piasku, bo piasek ma w sobie taki składnik specjalny, który potrzebny jest przy wyrobie szklanych tafli. A potem te szklane tafle, tak jak powiedziałaś, można albo zamieniać w lustra, albo wstawiać w okna, prawda? Szyby. Mhm. A skąd to wiesz, że szkło robi się z piasku, Olu?
2: Mama mówiła.
1: No to mądra mama w takim razie. I rozejrzyjcie się teraz dookoła siebie. Zobaczcie, co jeszcze jest zrobione ze szkła w waszym domu. Może jakaś szklana butelka stoi, może jakiś wazon z wiosennymi kwiatami. To wszystko zrobione jest właśnie z piasku, bo potrzebny jest on do wyrabiania, wytwarzania szkła. I coś jeszcze, Oleńko, chciałaś powiedzieć. Co tam jeszcze z piasku powstaje?
2: Szklarnie.
1: Mhm.
2: I jeszcze okna.
1: Tak, czyli to wszystko, co szklane, to wszystko, co powstaje w hutach szkła, powstaje też dzięki piaskowi. Jak myślisz, czy piasek może się kiedyś skończyć w związku z tym, że tak go potrzebujemy dużo do wyrobu tych wszystkich szklanych przedmiotów?
2: Nie.
1: Mówisz, że są nieskończone zasoby piasku. A gdzie jest piasku najwięcej, Olu?
2: Na plaży.
1: Byłaś kiedyś na plaży nad morzem?
2: Tak.
1: No, mówi się, że te nadbałtyckie plaże, plaże piaszczyste, są jednymi z najpiękniejszych na świecie. Zgadzasz się z tym?
2: Tak.
1: Ja też. Co prawda nie widziałam zbyt wielu plaż, nie podróżowałam aż tak po światowych plażach, ale byłam na przykład na takich plażach, które były z kamyczków. Wiesz, że są takie plaże, gdzie zamiast piachu miękkiego, takiego, w którym przyjemnie grzęzną nam stopy, kiedy idziemy przez plażę, grzeje nam te stopy, a potem można się umościć na tym, nawet na piasku nie trzeba rozkładać koca. Jest nam wygodnie i miło, że są takie plaże, gdzie siedzi się na kamykach.
2: Tak.
1: Byłaś kiedyś na takiej plaży, Olu?
2: Mhm. No i jak?
1: No i jak jest na takiej plaży?

0: Dla mnie fajnie.
1: Też fajnie, to prawda. Ale raczej jak chodzi się po takiej kamienistej plaży, to dobrze mieć buty, takie klapki na stopach, prawda?
0: Tak.
1: A nad Bałtykiem można chodzić po prostu na bosaka. I jest tam miło, miękko i przyjemnie. A jak już się jest na takiej plaży nadbałtyckiej, to jeszcze coś można zrobić z piasku. Wiesz, o czym myślę? Zbudować nawet.
0: Piasku. Budować zamek z piasku.
1: Budowałaś kiedyś?
0: Tak.
1: No i jak to się robi? Mogłabyś nam opowiedzieć, jak się buduje takie dobre, no nie do końca trwałe, bo one w końcu ulegają zniszczeniu, ale takie dobre, solidne zamki z piasku, jak zbudować, Olu?
0: Trzeba łopatką wykopać dużo mokrego piasku i żeby... Jak jest trochę mniejsze wiaderko, to się udaje lepiej zrobić zamek.
1: A, proszę bardzo, czyli ty rzeczywiście już masz spore doświadczenie w budowaniu zamków z piasku, skoro nawet mówisz o narzędziowni, czyli o zestawie narzędzi, które trzeba do tego wykorzystać. A potem się jakoś ten zamek z piasku jeszcze ozdabia? Jaką ty masz technikę ozdabiania zamków piaskowych?
0: Że dookoła robię takie dziury i dookoła wodę i jeszcze, że ozdabiam zamek muszelkami.
1: O tak, można rzeczywiście albo muszelki wykorzystać do ozdabiania, albo kamyki, albo wodorosty na przykład, prawda?
0: Mhm.
1: Patykami można też jakoś tam wzmocnić przy okazji tę piaskową konstrukcję. Och, coś czuję, że wyrastasz na prawdziwą architektkę piaskowych zamków.
0: Nie wiem.
1: Taka moja myśl. Czy w tym roku na wakacje pojedziesz nad morze, czy jeszcze nie znasz swoich planów wakacyjnych, Oleńko?
0: Polecę do Grecji, do Włoch i już nie pamiętam.
1: O rety, to światowe podróże przed tobą. No, jeżeli trafisz tam na jakąś piękną, równie piękną jak polska plaża, to mam nadzieję, że będziesz doskonaliła swoje umiejętności konstruktorskie. Bardzo ci dziękuję, Oleńko, za rozmowę. Chciałabyś kogoś pozdrowić?
0: Polskie razie dzieciom, mamę, tatkę, ciocię, wujka, dziadka i babcię.
1: Wspaniałe pozdrowienia. Pofrunęły w świat razem z samolocikiem, o którym teraz zaśpiewa Izabyra. Pozdrawiam cię i do usłyszenia. Pa, pa. Ja.

0: i zabiera w poranku Polskiego Radia Dzieciom. Konsekwentnie nie będę przypominała, która jest godzina na zegarze. Jeżeli komuś się spieszy, to proszę sprawdzić własny naręczny zegarek albo budzik i na pewno wszystko będzie jasne. A my dzisiaj powolutku, pomalutku płyniemy sobie przez ten poranek, bo po nocy muzeów wielu z nas należy się po prostu odpoczynek i spokój. Przed chwilą Ola opowiadała nam o swoich konstrukcjach piaskowych, a teraz uwaga, uwaga, posłuchajmy pana, który zajmuje się tym od no na pewno dużo dłuższego czasu niż nasza kilkuletnia słuchaczka, bo pan Grzegorz Pawelski jest już skończonym, że tak powiem, artystą plastykiem i zajmuje się, wyobraźcie sobie, profesjonalną rzeźbą z piasku. Czyli jeżeli kiedyś będziecie szli i szli i szli plażą nad Morzem Bałtyckim, a można rzeczywiście robić sobie naprawdę długie spacery i zobaczycie nagle jakieś rzeźby z piasku, które niekoniecznie będą zamkami, ale też mogą być na przykład piaskowym krokodylem albo piaskowym strusiem albo jakąś piaskową królewną, to możecie mieć podejrzenia, że to są rzeźby autorstwa Grzegorza Pawelskiego. Agnieszka Ciecierska z panem Grzegorzem rozmawiała o przepisie, o recepcie na najlepszą budowlę piaskową. I co jej powiedział?
1: Przepis na doskonały zamek. Doskonały zamek buduje się mozolnie i trudno i trzeba wykazać się dużą cierpliwością, trzeba zachowywać się spokojnie przy budowaniu rzeźb z piasku, bo to jest kruchy materiał. No i przede wszystkim dużo wody się używa do budowania zamków z piasku. Ja posługuję się wiadrami, takimi większymi wiadrami i szufelką, taką metalową szufelką do prac ogrodniczych. To jest wszystko, czego ja używam do budowy swoich rzeźb.
2: No bo też i pana zamki, czy rzeźby z piasku są dużo większe niż te zamki budowane przez przedszkolaki na plaży. Bo te zamki, które pan buduje, są wzrostu dorosłego mężczyzny, taty, starszego brata.
1: Tak. Nawet w ostatnim tygodniu zdarzyło się raz, że wybudowałem zamek wielkości, no wysokości 240 cm, także dużo był wyższy niż przeciętny człowiek. Ktoś mógłby zapytać, a jak pan buduje takie wysokie wieże? Też mam bardzo prosty sposób, napełniam wiaderka piaskiem, staję na te wiaderka wypełnione piaskiem i to tak jakby służy mi jako drabina.
2: Ale zaczyna się wszystko od dołu.
1: No nie można budować na grząskim gruncie. Ten grunt jednak musi być mocno obficie oblany wodą, utwardzony, udeptany, żeby ten grunt był stabilny. A potem no, wznosi się konstrukcję. Zazwyczaj to jest sześcian, blok taki z piasku. I to jest najbardziej mozolny etap początkowy. Właśnie budowa jakby podstawy.
2: A potem się, co z tym robi? Rzeźbi?
1: Ja rzeźbię nalewając. Dokładnie polega to na nalewaniu błotka różnej gęstości. Czasem jest to błotko rzadsze, czasem gęstsze. Warstwa na warstwę. I tak to właśnie wygląda. I nakłada się takie warstwy, ja to tak prześmiewczo nazywam, betonu z piasku i wody. Nakłada się, żeby to wszystko tak ładnie wyglądało, żeby wszystkie fragmenty budowli były równe.
0: To był mistrzowski kurs budowania zamków z piasku od Grzegorza Pawelskiego,

Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom? Nie, nie powiem, która jest godzina. Konsekwentna będę w tym, ponieważ dzisiaj pozwoliłam wam odpocząć, pospać troszeczkę dłużej. Nie będę nikogo zrywała z łóżka, nie będę namawiała do tego, żeby wstawać. W związku z tym teraz będzie piosenka o tym, że lubimy leżeć, zwłaszcza o poranku, kiedy nigdzie nie trzeba się spieszyć.

0: na plaż, gdy coś pilnego niech wołają kolejarzy.
1: Autopromocja.
2: Słyszycie to poruszenie w studiu? To nasze radiowe krasnoludki. Podobnie jak my, czekają na odważnych rodziców, którzy zawalczą o radiowe niespodzianki. Gwarantujemy pobudzającą dawkę emocji, dużo dobrej zabawy, a przede wszystkim to, co bezcenne. Podziw i uznanie w oczach dzieci. Wasza ulubiona zabawa, rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania, powraca. Czekamy na Was od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30. Ja też poproszę o fanfary.
1: No. Autopromocja.
3: Przyszła pora na drugą godzinę naszej audycji.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Bardzo niespieszny poranek Polskiego Radia Dzieciom. Tym bardziej, że jesteśmy, tak jak już o tym opowiadałyśmy, z Anią Janczyk i z Julką Rozbiecką po zeszłonocnej, tegonocnej, w każdym razie po nocy muzeów. Bardzo możliwe, że spędzaliście tę noc w różnych miejscach, odwiedzając wszystkie instytucje, które otworzyły swoje drzwi dla zwiedzających w późnych porach, zupełnie inaczej niż zazwyczaj. Być może niektórzy nawet jechali jakimś zabytkowym tramwajem albo autobusem, bo i transport miejski się troszeczkę zmienia właśnie z okazji Nocy Muzeów. A Polskie Radio otworzyło bardzo szeroko swoje drzwi i to nie tylko drzwi do budynku głównego, ale do wszystkich studiów i do różnych ciekawych i tajemniczych miejsc wczorajszej nocy również. No i podczas wycieczek zaglądaliście też do studia Polskiego Radia Dzieciom. Martyna Chuderska prowadziła audycję specjalną do godziny 22, a po 22 przed mikrofonem usiadła Marta Kawalec i rozmawiała z naszymi odwiedzającymi długo, długo w noc.
4: 51 minut po godzinie 23:00 Polskie Radio Dzieciom, audycja specjalna Noc Muzeów. Zgadza się?
5: Tak.
6: Tak, studio jest fantastyczne. Warto było poczekać. Pierwszy raz jestem w Polskim Radiu, a przez wiele, wiele lat mijałam je na zewnątrz, także bardzo ciekawe jest zwiedzanie.
4: Noc Muzeów to jest taka okazja, żeby zobaczyć od środka, jak ci ludzie wyglądają, co tam się dzieje, jak te wykładziny tam są położone, czy jest brudno w łazienkach. Wszędzie czysto, prawda?
6: Wszędzie czysto. No wąskie korytarze tylko bardzo.
4: I został nam jeszcze jeden słuchacz. Witam cię bardzo serdecznie. Jak masz na imię?
7: Grzegorz.
4: Grzegorz. Grzesiu, nie chcesz jeszcze spać?
7: No.

0: raczej jeszcze nie.
1: Jeszcze chodzisz, jesteś bardzo energiczny i żywy.
0: No, żywy i energiczny to może trochę przesada, ale... Ale jeszcze chodzę.
1: No bo polskie radio daje tyle emocji, tyle atrakcji, że już można wtedy iść spać po obejrzeniu polskiego radia.
0: Może.
1: Tak? A daleko jeszcze macie do domu?
0: No, dość daleko.
1: Dość daleko. Ale są takie specjalne linie autobusowe i można takimi specjalnymi autobusami też przejechać.
0: Już jedną jechaliśmy.
1: Ale takim starym czy nowym?
0: Starym.
1: Starym. I jak fajnie?
0: No nieźle, tylko strasznie hałasuje.
1: Marysiu, a powiedz, czy ty byś chciała kogoś pozdrowić?
2: Chciałabym pozdrowić mamę Emilkę, brata Janka, siostrę Gabrysię.
3: Tak, ja chciałam pozdrowić moje dzieci, Michała i Marcina i męża Bogumiła.
0: Ale ogólnie to, gdyby słyszeli, to całą rodzinę bym pozdrowił.
1: O, bardzo dobrze. Udanej wycieczki, dobrej nocy wszystkim życzymy, żebyście się wyspali jutro. Mam nadzieję, że nic was długo nie będzie jeszcze budziło. Do której śpimy jutro?
0: Do 10:30.
2: Do 14.
1: Do 14. Kto da więcej?
3: No. Na pewno nie tyle.
1: Do 14. Umawiamy się. Do 14 można spać, a później to już coś się wymyśli. Dobrze, że mamy jeszcze niedzielę przed sobą, także możemy się wyspać. No to, drodzy słuchacze, jeszcze nie idziemy spać, bo Noc Muzeów jest po to, żeby zwiedzać. Nie spać, zwiedzać. Zapraszamy serdecznie. Dziękujemy.
4: Zapraszała i dziękowała za wizytę w studiu waszym kolegom, Grzesiowi, Marysi, ich rodzicom. Marta Kawalec, która tutaj spotkała się z Nocnym Markiem po godzinie 22. No i też to była najpóźniejsza chyba audycja w polskim radiu, jaką prowadziła Marta. No i spisała się znakomicie. Ja mam w tej chwili baloniki przyczepione do fotela. Co prawda te baloniki już nie wiszą tak wysoko pod sufitem, jak wisiały wczoraj wieczorem. Troszeczkę z nich powietrza uszło i są już bliżej ziemi, ale nadal wystrój naszego studia przypomina mi o tym, że wczoraj był ogromnie ważny dzień, czyli Noc Muzeów. Następna taka noc, mam nadzieję, za rok. Będziecie?

bo czasu ciągle brak. Roboty tyle mam i ciągle za czymś gnam.

0: No, chwila nadeszła, żeby ujawnić wam główny temat naszego dzisiejszego spotkania, ponieważ do tej pory wspominaliśmy sobie to, co działo się dzisiejszej nocy. Studio nadal udekorowane. Jak tylko wszedł tutaj nasz gość, którego za chwileczkę przedstawię, to natychmiast sobie upatrzył jakiś balon, z którym pewnie wypuścimy go, jak już będziemy się rozstawać. A przed mikrofonem Polskiego Radia Dzieciom, przed mikrofonem dokładnie numer 3, Paweł Kunc, czyli pan podróżnik. Cześć Pawle, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Bardzo miło cię widzieć. Powiem szczerze wam, że Pawła trudno złapać w Warszawie, trudno złapać w Polsce, bo Paweł albo jest w jakiejś podróży, albo jest przed jakąś podróżą, ale jak się udało, to bardzo się cieszę. Skąd wracasz i dokąd za chwileczkę wyruszysz?
1: Wracam w tym momencie z szybkiego wyjazdu do dwóch dość interesujących krajów, jakże odmiennych od siebie, bo od naszych bratanków, czyli z Węgier, ale chwilkę wcześniej byłem na Cyprze, który kusi nie tylko słońcem, piękną pogodą, plażami, ale też pięknymi zabytkami oraz możliwością naprawdę wieloaspektowego spędzania wolnego czasu, więc to były takie szybkie wypady. Natomiast przede mną, no, jak to w maju, w czerwcu, dość intensywny czas wyjazdowy. Zobaczymy, co nam los przyniesie.
0: A, widzisz. My dzisiaj będziemy rozmawiali o Morzu Piasku i o tym piasku już trochę z naszymi słuchaczami rozmawiałam w pierwszej godzinie poranka Polskiego Radia Dzieciom. Rozmawialiśmy o tym, że mamy szczęście cieszyć się najpiękniejszymi chyba plażami na świecie. Zgadzasz się z tym, że plaże nadbałtyckie należą do jednych z najpiękniejszych?
1: No, wiele osób ma różne opinie, natomiast z mojego punktu widzenia, dla kogoś, kto na przykład jest świeżo po wyjeździe nad Adriatyk, jest w pięknej Chorwacji, ale tam te plaże są kamieniste.
0: Kamieniste.
1: Po czym przyjeżdża do Polski, chce jakiś urlop właśnie z dziećmi spędzić nad polskim morzem i ten przepiękny, bałtycki, cieplutki, złoty piasek, który przysypuje się między nogami, to jest coś nie do opisania, więc nie, w pełni rozumiem tych, którzy uważają, że polskie morze, a raczej polskie wybrzeże i ten piasek jest jednym z najpiękniejszych na świecie.
0: A my dzisiaj z Pawłem będziemy rozmawiać o pustyniach. Na jakich pustyniach byłeś? Jakie pustynie odwiedziłeś

0: jeśli można mówić o odwiedzaniu pustyń, bo z reguły odwiedzamy różne miasta.
1: Wydaje mi się, że byłem w przeważającej, czy na przeważającej części terenów pustynnych na świecie. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że na świecie tak naprawdę mamy około 33 pustyń. Ta liczba różnie wygląda, jeżeli chodzi o źródła, natomiast te największe, które są powszechnie znane, nie tylko dla podróżników, ale także dla uczniów szkół podstawowych chociażby, to oczywiście Sahara, pustynia Gobi, Kalahari, pustynia Nabi. Miałem to szczęście i przywilej w życiu, że odwiedziłem każdą z nich.
0: Ile czasu spędzałeś na pustyniach? To tylko taka jest jednodniowa wizyta, czy na pustynię się jedzie na przykład na kilka dni?
1: To zależy tak naprawdę, ponieważ sama definicja pustyni jako taka, czyli miejsca, w którym nie możemy przebywać długi czas, ponieważ tam roślinność jest skąpa albo uboga, są problemy z wodą i niegościnność terenu powoduje, że raczej są to szybkie wypady. Niemniej jednak miałem okazję zarówno na kilkugodzinne wyjazdy, chociażby na pustynię Negev, jak i na kilkudniowe i dłuższe, już nawet nie tyle wypady, co regularne wyjazdy w różne inne pustynne tereny na świecie, więc tutaj w różnorodności siła.
0: A gdzie się mieszka, jak się wyjeżdża na kilka dni na pustynię?
1: No, najprostszą metodą tak naprawdę jest nocleg pod, nie tyle w hotelu pięciogwiazdkowym, czy pod milionem gwiazdek, czyli pod gołym niebem. Rozcielamy wtedy specjalne, czy rozkładamy specjalne obozowisko. Najczęściej śpi się o namiotach. I tutaj ważna informacja dla tych, którzy uważają, że pustynia to jest zawsze bardzo, bardzo upalne miejsce. Otóż nie do końca, ponieważ jesienią na pustyni, zwłaszcza jesienią, albo zwłaszcza w godzinach wieczorno-nocnych przydaje się solidny koc, ponieważ bywa dość chłodno i dla kogoś, kto uważa, że zawsze będzie 30 albo 40 stopni, sytuacja, w której tych stopni jest tylko kilka powyżej zera, może być lekko dyskomfortowa.
0: Czyli trzeba mieć ciepłe ubranie, trzeba mieć kilka warstw na sobie wtedy, śpiwór dobry mieć również warto. No i zdarzyło ci się tak rzeczywiście spać pod gołym niebem i wpatrywać się w to podobno najbardziej rozgwieżdżone niebo na świecie, właśnie nad pustynią.
1: Wielokrotnie, tym bardziej, że jest to genialna rozrywka nie tylko dla zaawansowanych podróżników, ale także dla turystów, ale także dla rodzin z dziećmi. Ja sam miałem dużą przyjemność, aby kilkukrotnie moje dwie córki zabrać na pustynię i śpiąc właśnie w namiocie, w takim obozowisku, oglądając rozgwieżdżone niebo, tak jak pani redaktor zauważyła, człowiek odczuwa taką ciekawą jedność z naturą. To jest zupełnie inna sytuacja, kiedy jesteśmy w mieście, kiedy śpimy w jakimś hotelu, a tutaj dookoła nas tylko gwiazdy, dogasające ognisko i mnóstwo emocji.
0: A jakie dźwięki są na pustyni właśnie o tej porze dnia, czyli nocą, kiedy wszystko milknie, dookoła nas chrapanie tylko, ale poza tym chrapaniem, co jeszcze słychać na pustyni?
1: Pustynia żyje. Tak naprawdę w momencie, w którym wsłuchamy się w pustynię, jeżeli mamy dziecięcą ciekawość świata, niekoniecznie zależną od tego, ile mamy lat, to nagle może okazać się, że dookoła nas te wszystkie odgłosy wprawiają naszą głowę i nasze myśli w dość interesujący stan. Pamiętajmy o tym, że w tych niegościnnych warunkach pustynnych żyją także zwierzęta. Są wielbłądy, są fenki. Możemy zobaczyć, dotknąć i posłuchać tej pustyni nocą. I my, jako ludzie, którzy są przyzwyczajeni do bardzo dużego nacisku dźwięku dookoła, zwłaszcza kiedy mieszkamy w mieście i cały czas ten hałas miasta nas otacza.
0: Nawet w nocy, prawda?
1: Nawet w nocy. I nagle przemieszczamy się na pustynię, to pierwsze wrażenia są takie, że czujemy i słyszymy, że jest absolutna pustka i cisza, ale po chwili zaczynają nas dobiegać różne właśnie odgłosy i wsłuchiwanie się w odgłosy pustyni, w wiatr, który wieje nad wydmami, jest nieprawdopodobną historią.
0: Wyobrażam sobie, że nawet na takich piaszczystych pustyniach, ale pustynie są nie tylko piaszczyste, o tym też na pewno za chwilę porozmawiam z Pawłem Kuncem, panem podróżnikiem, który odwiedził studio Polskiego Radia Dzieciom, więc nawet pewnie słychać, jak się przesypują ziarenka piasku, tak sobie wyobrażam. Myślisz?
1: To jest ten moment, w którym obserwujemy, jak piasek delikatnie przemieszcza się z miejsca na miejsce i często jest tak, że odgłos, który jest specyficzne. To jest troszkę szuranie, troszkę szum, troszkę taka sytuacja, jakbyśmy wodę przelewali sobie z kubka do kubka. No, bardzo pobudza wyobraźnię.
0: O, tak, dobrze się śpi pewnie, prawda? Podczas takich odgłosów, które są trochę ciszą, a

0: trochę takimi dźwiękami nieznanymi naszym uszom.
1: Jeżeli w głowie przyzwyczajimy się do tego, że dookoła nas jest bezpiecznie, ponieważ musimy pamiętać o tym, że pustynie, wszelakie na całym świecie, no to są tereny, które wymagają szczególnej uwagi i ostrożności, zwłaszcza jeśli podróżujemy z dziećmi. Ale jeżeli już te wszystko sobie w głowie poukładamy, no to wtedy te odgłosy dookoła, to otoczenie i wszystkie możliwe historie, które dookoła nas mogą się dziać, powodują prawdziwą magię.
0: Paweł Kunc, pan podróżnik, dzisiaj jest gościem w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Paweł przed chwilą wymieniał różne zwierzęta, które zamieszkają pustynię. Mam nadzieję, że uważnie słuchacie tej opowieści. Jedno z tych zwierząt bywa nazywane okrętem pustyni. Tak czasami się mówi o jednym z tych zwierząt. Ciekawa jestem, czy wiecie, o czym mówi się okręty pustyni? O którym zwierzęciu, jakie można zobaczyć na pustyni? 226452055. Dzwońcie. Pewnie nawet można by zadzwonić z jakimś pytaniem dotyczącym pustyni do Pawła. Myślę, że Paweł pokazał właśnie kciuk wzniesiony do góry, czyli jest gotowy na wasze pytania w sprawie pustyń, więc telefonujcie. A teraz piosenka Oaza zespołu Lady Punk. Czy oaza się zdarza na pustyni? Jak trafić na oazę? I jak oaza wygląda? O tym też na pewno porozmawiam z dzisiejszym gościem.

Ta egzotyczna muzyka zaprowadziła nas na pustynię, o której dzisiaj rozmawiam z Pawłem Kuncem, znanym w sieci jako Pan Podróżnik. Panie podróżniku, dzwoni do nas Irenka. Dzień dobry, Irenko, cześć. O, z samochodu chyba Irenka telefonuje. Halo, halo, dzień dobry, czy nas słychać? Jakaś pustynia.

0: Ja chyba po drugiej stronie linii. Halo, halo, czy jest tam Irenka?
1: Być może Irenka zdąża do nas na wielbłądzie.
0: Jesteś. Cześć Irenko, dzień dobry. Skąd telefonujesz do nas? Z jakiej części Polski?
2: Olmonty.
0: Nie znam tej miejscowości, albo po prostu jej nie usłyszałam. Irenko, czy ty masz jakieś...
2: Olmonty.
0: Łomża?
2: Olmonty.
0: Olmonty. No, widzisz, dobrze wiedzieć. Pan podróżnik już sobie zaznaczył tę miejscowość na mapie swoich podróży, bo ty, Pawle, pewnie nie tylko po świecie, ale po Polsce też lubisz jeździć, prawda?
1: Bardzo dużo i płonę z niecierpliwości. Jest jakim pytaniem, to Irenka do nas tutaj teraz zadzwoniła.
0: Irenko, czego chciałabyś się dowiedzieć o pustyni?
2: Wielbłądy.
0: A, wielbłądy. Ty dzwonisz z odpowiedzią na nasze pytanie. Rzeczywiście. Pytałam o okręty pustyni, co to za zwierzęta i rzeczywiście mówi się tak na wielbłądy. A dlaczego, Pawle, mówi się na wielbłądy okręty pustyni? One tak płyną przez te pustynie?
1: Troszkę tak to wygląda i tutaj odpowiadając na pytanie oraz do Irenki, która do nas zadzwoniła i serdecznie ją pozdrawiam, no troszkę to wygląda jak okręt, który płynie przez piasek, przez wydmy. Wielbłądy to są fascynujące zwierzęcia, dlatego że patrząc na pustynię i na to, jak dostojnie przemieszczają się z jednego punktu do drugiego, możemy się zastanawiać, czy faktycznie te trudne warunki, które są na pustyni, bo pustynia wymusza taką specjalną adaptację, przygotowanie się do tego, żeby przez nią podróżować, czy te zwierzęta są w stanie przetrwać całe życie na pustyni. No i wielbłądy, te słynne okręty pustynne, powoli i dostojnie chodzą w karawanach pod nadzorem często Beduinów albo innych mieszkańców, którzy właśnie zamieszkują tego typu tereny. No i to pokazuje, że nawet w tym świecie, w którym wszystko jest już takie bardzo skomputeryzowane, w którym mamy wszyscy telefony, w których wszyscy mamy komputery, są takie miejsca, w których zamiast samochodem się przemieszczać, jedynym dobrym środkiem transportu jest właśnie wielbłąd.
0: Irenko, a w jaki sposób wielbłąd jest przystosowany do takiego trudnego życia na pustyni?
2: Ma gardę z wodą.
1: Mhm. Tak, dokładnie. Wielbłąd ma garby. I tutaj ciekawostką, Irenko, jest to, że są różne wielbłądy. Niektóre z wielbłądów mają tylko jeden garb, ale są też takie, które mają dwa garby, więc jeśli kiedykolwiek będziesz w takim kraju jak Egipt, na przykład na wakacjach ze swoimi rodzicami, albo na przykład zajrzysz do któregoś z polskich zoo, to będziesz miała okazję zobaczyć różne wielbłądy, nie tylko te z jednym, ale także z dwoma garbami.
0: Mhm. I w tych garbach są takie zapasy tłuszczu, które pozwalają wielbłądom przetrwać ten trudny czas, kiedy wędrują zupełnie bez dostępu do jedzenia, picia, bo chyba bardzo trudno jest o wodę na pustyniach, prawda, Irenko? Zgadzasz się?
2: Tak.
0: A jak się nazywa to miejsce na pustyni, gdzie woda występuje i gdzie można się jej napić i gdzie jest życie, bo jest woda? Oaza.
1: Oaza, tak, dokładnie. To jest oaza i w różnych miejscach na świecie, tam gdzie są pustynie, na przykład na Saharze, albo w Ameryce Południowej, albo w Azji, wszyscy zmierzają do oazy, także karawany, ponieważ jest to jedyne miejsce, w którym można na przykład zaopatrzyć się w różne rzeczy niezbędne na dalszą drogę, albo na przykład uzupełnić zapasy wody. Niekiedy jak mówimy o oazie, to mówimy też o fatamorganie, czyli jeżeli przez wiele, wiele dni podróżujemy przez pustynię, to niekiedy nam się wydaje, że ta oaza już jest za rogiem, że za chwilkę, za godzinkę, za dwie będziemy tam na miejscu i nawet wydaje nam się, że ją widzimy. Tymczasem okazuje się, że za chwilę, kiedy tam dojdziemy, na przykład w karawanie z wielbłądami, no to tej oazy niestety nie widać.
0: O, jakie rozczarowanie.
1: I to jest troszkę rozczarowanie. Takie zjawisko nazywa się Fata Morganą, ale spokojnie i bez obaw, patrząc na pustynne tereny, które są dostępne także dla turystów, także dla rodzin z dziećmi, bezproblemowo można zobaczyć i przekonać się na własne oczy, jak taka oaza wygląda.
0: Irenko, miałabyś ochotę wybrać się na pustynię?
3: No, chciałabyś wyjechać na pustynię?
2: Tak.
0: No to zadanie dla pana taty w takim razie, żeby może kiedyś w przyszłości wybrać się do miejsca, gdzie jest pustynia, albo na przykład poszukać pustyni na mapie Polski, bo Paweł właśnie zdradził mi parę minut temu, że jest takie miejsce,

0: miejsce w Polsce, które no może troszkę zarasta już teraz roślinnością, ale jest nadal nazywane pustynią. To może pytanie do pana taty. Panie tato, wie pan, jak się nazywa ta pustynia w Polsce?
1: Błędowska.
0: Pustynia Błędowska. Ja tam byłam kiedyś i rzeczywiście wygląda troszeczkę jak łąka ten teren, ale musimy uwierzyć na słowo wszystkim tym, którzy widzieli Pustynię Błędowską jeszcze kilkanaście lat temu, że to była prawdziwa, pustynna, aż się chce powiedzieć oaza w Polsce, bo to taka wysepka piachu wśród różnych innych terenów.
2: To fakt. Ciekawostką jest to, że Pustynia Błędowska, która teraz, tak jak słusznie tutaj mówimy, delikatnie już zarasta roślinnością i coraz ciężej jest złapać na przykład w kadrze zdjęcie, gdzie widzimy tylko i wyłącznie piasek, no ale ten obszar lotnych piasków, kiedyś to było 33 km kwadratowe, dalej jest bardzo atrakcyjny, ponieważ możemy tam pojechać na przykład z dziećmi, wyjść z tego terenu leśnego i wyobrazić sobie, że to jest taka nasza polska Sahara, oczywiście trzymając się poszczególnych proporcji, ponieważ no, ten obszar jest dość mały, ale no, to jest właśnie ciekawostka, że niekiedy myśląc o pustyni, niekoniecznie musimy jechać na drugi koniec świata, ale pustynię mamy także w Polsce.
0: Irenko, bardzo dziękuję za rozmowę i tobie, i tacie. I pozdrawiam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że kiedyś to marzenie o zobaczeniu pustyni się spełni. Pewnie Paweł też kiedyś marzył o tym i proszę bardzo, już kilka pustyni ma odnotowanych w swoim notatniku podróżnika. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i dobrej niedzieli życzymy. Pa, pa, do usłyszenia.
3: Do widzenia.
0: Do usłyszenia. 226452055. Ja przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o pustyniach, więc jeśli ktoś z was miałby w sobie dużą ciekawość i jakieś pytanie, które chciałby zadać dzisiejszemu gościowi, czyli Pawłowi Kuncowi, panu podróżnikowi, no to myślę, że Paweł jest gotowy, żeby wam na te pytania odpowiedzieć. My do tej pory zaglądaliśmy, Pawle, na pustynie piaszczyste, a za chwileczkę sprawdzimy może, czy tylko i wyłącznie piach na pustyniach można zobaczyć. Czy są też inne rodzaje pustyń, dobrze?
2: Oj, tak.

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideału. Oto on!
1: O, to jestem prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę. Żarcie. I tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To

0: wrócić do stóp.
1: Jest niedzielne przedpołudnie, nie będę konsekwentnie podawała czasu, w każdym razie jest po godzinie 10, a wysłuchacie audycji
2: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Naszym gościem jest dzisiaj, przypomnę, pan podróżnik, czyli Paweł Kunc, który zajrzał

0: zajrzał do nas, żeby opowiedzieć o pustyniach. Do tej pory mówiliśmy o tych pustyniach piaszczystych, o tych pustyniach, na których piasek się delikatnie, tak jak opowiadałeś, przemieszcza. Dlatego czasami, jak oglądamy zdjęcia pustyń, to widać takie jakby fale na pustyni, takie smuszki, w jakie układają się te ziarenka piasku. A teraz zabierz nas, Pawle, na jakąś inną pustynię.
1: Jeszcze kończąc temat tych fali, o których teraz mówimy, faktycznie to wygląda jak fale morskie, które układają się na powierzchni wody. Nawet ten szum, o którym wcześniej też tutaj sobie mieliśmy okazję porozmawiać, ten słynny śpiewający piasek.
0: Tak się mówi? Śpiew piasku?
1: Tak, to jest śpiew piasku. To jest takie specyficzne buczenie i naprawdę ciężko jest ten właśnie odgłos z czymkolwiek innym pomylić, ale jeżeli mówimy o różnych rodzajach terenów pustynnych, to nie możemy nie wspomnieć o miejscach, gdzie jest bardzo zimno, ponieważ pustynie jako obszary to nie tylko miejsca, które możemy kojarzyć się z oazami, z wydmami, z wielbłądami i z bardzo, bardzo wysoką temperaturą, ale także tak zwane pustynie lodowe. No, sztandarowym przykładem jest oczywiście Antarktyda, czyli najbardziej odległy i najzimniejszy kontynent, więc to także jest klasyfikowane jako teren pustynny, ponieważ tutaj warto wspomnieć, to jest taka wiedza troszeczkę z ostatnich lat w przedszkolu albo w pierwszych klasach szkoły podstawowej, pustynie jako tereny klasyfikuje się, czyli określa się nie na podstawie tego, jaka tam jest temperatura, to o czym mówiliśmy wcześniej, a na podstawie opadów. Czyli każde miejsce, w którym są bardzo niskie opady przez rok, jest to teren pustynny. Jeżeli mówimy o Antarktydzie, o tym takim zimnym kontynencie, gdzie wyobrażamy sobie, że no absolutnie żadnego życia na takiej pustyni nie ma, to suma opadów rocznych albo dziesięcioletnich jest minimalna. Co to oznacza? Oznacza to, że na przykład są takie miejsca, gdzie ostatnia kropla deszczu spadła 20, 30, a nawet 50 lat temu, więc przebywanie w miejscu, w którym no, z góry, tak, z nieba nic nie leciało mokrego przez taki czas, to też jest bardzo interesujące zjawisko.
0: Mm-hmm. Byłeś na tej lodowej pustyni, byłeś na Antarktydzie?
1: Miałem okazję być na Antarktydzie jedyny raz. Chciałem zamknąć możliwość podróży po wszystkich kontynentach i no, jest to miejsce faktycznie, gdzie możemy poczuć taką potęgę przestrzeni, potęgą ciszy, całość skuta lodem i pobudzająca bardzo mocno wyobraźnię. Niemniej jednak niekoniecznie, aby szukać takich pustynnych, lodowych miejsc, należy wybrać się na Antarktydę, ponieważ troszkę bliżej mamy chociażby Grenlandię, największą wyspę świata, która prawie w całości skuta jest lodem i lądolód, tak jak patrzymy na mapę Grenlandii, zajmuje przeważającą część jej powierzchni, ale też chociażby patrząc na mapę kawałeczek wyżej od Norwegii, kiedy kończy nam się na północy nasz kontynent europejski i paluszkiem jedziemy do góry, to znajdziemy taki archipelag jak Svalbard, Spitsbergen i tam także część terenów w pełni wypełnia definicję pustyni lodowej.
0: Grenlandia, o której chwilę temu wspomniałeś, czy ja dobrze kojarzę, że ta nazwa związana jest z zielenią, że Greenland, czyli zielony ląd, jak on może być zielony, jak on jest pustynny i lodowy?
1: Teraz jest pustynny i lodowy, tutaj masz rację, natomiast wiele tysięcy lat temu to było zielone miejsce. Dopiero potem warunki atmosferyczne i mnóstwo innych czynników spowodowało, że całość wygląda jak teraz sobie z tym Grenlandią oczywiście kojarzymy. Obecnie, patrząc na możliwości podróży, nawet z dziećmi, bo i takie wyjazdy się zdarzają, jeżeli mówimy o Grenlandii, to obserwujemy, że te podróże są możliwe na wschodnim, na zachodnim wybrzeżu, ale środkowa część tej największej wyspy świata dalej jest skuta lodem. Niemniej jednak, no ja mając okazję być na Grenlandii więcej niż jeden raz, miałem okazję zaobserwować, jak to miejsce się zmienia, że lodowiec, na przykład Sermek Kujalek, koło Ilulissa, to tam właśnie oderwała się góra lodowa, która zatopiła taki wielki statek, jaki był Titanic. on się cofa. I porównując zdjęcia sprzed 20 lat z tym, jak teraz to wygląda, widzimy, że te zmiany atmosferyczne i klimatyczne mają wpływ na przyrodę, na otoczenie. Kto wie, może nasi najmłodsi słuchacze, kiedy za 10, 20,

0: albo 30 lat wybiorą się na Grenlandię, zobaczą zupełnie inne rzeczy niż ja widziałem, zobaczą więcej terenów zielonych, ponieważ to cały czas się zmienia.
1: Kolor zielony. Uwaga, teraz się pojawi zagadka z kolorem zielonym. Kiedy pustynia się zazielenia i czy w ogóle pustynia może się zazielenić? Paweł się uśmiechnął, pewnie coś na ten temat wie. A co wy myślicie? Czy jest możliwe, żeby te pustynie, które są z kamienia albo z piachu, nagle się zazieleniły i w jakiej sytuacji to się dzieje? 226452055.

0: Słuchajcie, co mi powiedział przed chwilą pan podróżnik, czyli Paweł Kuntz, który dzisiaj jest w studiu, że kiedy opowiada o podróżach, to mógłby machać ogonem z radości, gdyby był na przykład kotem albo psem, Pawle, tak? A to jest takie twoje ulubione zwierzę? Kot albo pies?
1: No, uwielbiam i koty, i psy, ponieważ miałem okazję w swoim życiu opiekować się zarówno kotami, jak i psami. No, nie jestem tutaj obiektywny z racji tego, iż rasa psów Siberian Husky, czy to takie piękne, kudłate
0: psy
1: zwierzaki.
0: Północy.
1: Psy północy, konie pociągowe. No, dużo lat w życiu były bardzo ważnym elementem, który gdzieś tam koło mnie był. Ale koty również uwielbiam, więc każde zwierzę do głaskania jest super.
0: Ciekawa jestem, czy Zosia ma jakiegoś futrzastego przyjaciela. Cześć Zosiu, dzień dobry. Dzień dobry, witaj Zosiu. Jest u ciebie w domu jakiś pies albo kot?
2: Nie.
0: A chciałabyś mieć takiego...
2: Tylko dokarmiamy się.
0: Ojej.
2: I gołębie często...
0: Aha.
2: Na balkon.
0: Przylatują.
2: Mama robił i mama musi potem sprzątać. No one tak. Z nas sobie robią sprzątaczki gołębie.
0: Tak to bywa z tymi gołębiami miejskimi zwłaszcza, że bardzo lubią przylatywać na nasz balkon. Ja też mam takie miejsce na moim balkonie, które od czasu do czasu muszę przejechać porządnie szmatą, żeby usunąć ślady obecności gołębi, a potem i tak się tam pojawiają. Zosiu, ty dzwonisz do nas w sprawie zielenienia się pustyni. Kiedy pustynia się zazielenia?
2: Jak pustynia jest z kamieni, to wtedy w środku tego kamienia może być jakieś nasionko i jak będzie bardzo dużo padać, to wtedy bardzo się zazieleni.
0: Mhm. Pawle, widziałeś taką sytuację, że nagle pustynia w ciągu jednej nocy albo dwóch

0: dni z kamienistej robi się zielona.
1: Tak, to jest niesamowite wrażenie, kiedy wędrujemy kilka dni po pustyni i nagle okazuje się, że miejsce, które dookoła wyglądało bardzo jednorodnie, był tam tylko piasek albo tylko kamienie, nagle jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, no najczęściej właśnie po nietypowych takich obfitych opadach deszczu pokrywa się zielenią i to jest coś nieprawdopodobnego, ponieważ nagle dookoła nas jest swoisty dywan zielony i zastanawiamy się, gdzie te kamienie, gdzie ten piasek, gdzie ta pustynia, która jeszcze wczoraj wyglądała zupełnie inaczej. Musimy na takie zjawisko uważać, dlatego że gwałtowne opady deszczu, zwłaszcza na terenach półpustynnych, chociażby na pustyni Negev, w okolicy takich krajów jak Izrael, czy Arabia Saudyjska, mogą być bardzo groźne. Jeżeli jesteśmy na przykład w jakimś kanionie, który normalnie jest suchy, czujemy, że jesteśmy na pustyni, to gwałtowne opady deszczu, gwałtowne opady mogą spowodować, że bardzo szybko podniesie się poziom wody i jeżeli ktoś z turystów, na przykład będąc dziećmi w Czerwonym Kanionie w Izraelu, nie zdoła szybko wejść gdzieś wyżej, no to musi wtedy bardzo uważać.
0: Bo rwący nurt rzeki może mu zagrozić.
1: Dokładnie tak.
0: Jak ci się wydaje, Zosiu, jak te zwierzęta, które żyją na takich trudnych terenach, sobie radzą między jednym opadem deszczu a drugim? Jak one są w stanie przetrwać te długie okresy suszy? Zosia pewnie myśli.
2: Zakopują się,
0: mówi tata.
3: Tak.
0: To prawda, Pawle? Zakopują się te zwierzaki i żyją pod powierzchnią piasku?
1: Też, to znaczy pustynia, tak jak już mówiliśmy wcześniej, to jest dom dla wielu gatunków zwierząt. To nie jest tak, że tam absolutnie nikt nie mieszka, nie ma żadnych zwierząt i tutaj duża część tych zwierząt musiała się adoptować do warunków, w których faktycznie bywa dość ciężko. Część z nich podczas godzin w trakcie dnia ucieka, chowa się, zakopuje się w piasku, generalnie stara się tej tak zwanej ekspozycji na słońce unikać i żyją tylko w nocy. I stąd te odgłosy, między innymi, o których wspomnieliśmy. Tak. Natomiast duża część tych zwierząt może przetrwać bardzo długi okres bez picia wody. I to jest ten powód, dla którego ich organizmy przyzwyczaiły się do tego, żeby bez tej wody być, bo czerpią na przykład z pokarmu tą wodę, albo zapadają tutaj właśnie chyba tata naszej słuchaczki słusznie zwrócił uwagę, one zapadają w taki letarg w czasie suszy, kiedy jest długotrwały czas
0: bez wody.
1: Bez wody, dokładnie tak.
0: Żeby nie tracić energii, to tak zasypiają i trwają w bezruchu pewnie, żeby tej energii nie wytracać przez czas aż do najbliższych opadów deszczu. Zosiu, bardzo ci dziękujemy i dziękujemy panu tacie za rozmowę. Mam nadzieję, że kiedyś przynajmniej pustynię błędowską będziecie mieli okazję zobaczyć. To jest jedyna pustynia, na jakiej ja byłam i powiem wam, że to jest też niezwykłe doświadczenie. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Do widzenia.
3: Pa, pa.
0: Pa, pa, pa. Do usłyszenia, a może nawet do zobaczenia, bo Paweł też odwiedza przedszkola i szkoły, przyjeżdża tam z różnymi opowieściami pustynnymi też. O pustyniach też dzieciakom opowiadasz, Pawle?
1: Jak najbardziej. Pustynia to jest bardzo, bardzo fascynujący i ciekawy temat. Spoglądanie w przeszłość i oglądanie właśnie miejsc, które kiedyś były zielone, a teraz są terenami pustynnymi. Tak było na przykład z Saharą, która jest powszechnie rozpoznawalna w świadomości, nazwijmy to, naszych słuchaczy, jako ten synonim pustyni, dokładnie, może stanowić kanwę naprawdę ciekawych opowieści. Kto wie, może i też z słuchaczami Polskiego Radia Dzieciom spotkam się na jakichś ciekawych opowieściach.
0: Przeprowadzisz wtedy ze sobą wielbłąda na przykład?
1: Nie do końca wielbłąda, ale na przykład podczas takich zajęć z dużą przyjemnością możemy spróbować zbudować sobie legowisko, próbując położyć się do snu bezpośrednio na piasku, na pustyni i patrując się w gwiazdy, które widzimy przed sobą. Ciekawym jest też to, że kiedy próbujemy ułożyć do snu bezpośrednio na pustyni, musimy uważać właśnie na te zwierzątka, o których mówiliśmy, bo nie tylko fenki, lisy pustynne, ale chociażby mniejsze zwierzęta.

0: tutaj zrobić nie tyle krzywdę, co chcieć się z nami zaprzyjaźnić. Kiedy ściągamy buty na pustyni, kładąc się do snu, bardzo ważnym jest to, aby na przykład nasypać do nich drobnych kamyczków. Właśnie po to, aby rano, budząc się i odruchowo nakładając buty na swoją stopę, nie natknąć się w środku na jakiegoś małego towarzysza, takiego jak skorpion albo jakiś inny zwierzaczek. W związku z tym to nasypanie kamieni do butów i poranne wysypywanie, które bardzo szybko i łatwo wchodzi w pewnego rodzaju rytuał, codzienny nawyk, jest jednym z elementów, które są ciekawe i o tym też można bardzo fajnie i ciekawie rozmawiać na spotkaniach.
1: Arcyciekawe, a jak się wraca z takiej wyprawy na pustynię, to jak długo jeszcze mamy piasek we włosach, w kieszeniach, w załamaniach ubrań? Jak długo się to wytrzepuje?
0: Jak zamykamy nasze oczy, to widoki pustyni zostają nawet przez kilka tygodni. A jeżeli mówimy o tej codzienności, czyli o wyczyszczeniu naszych ubrań, naszej skóry z piasku, no bywa to dość ciężkie. Pamiętam, że po wizycie na jednej z pustyni z moimi córkami, nawet tydzień po powrocie do Polski, wciąż można było ziarenka piasku tu i ówdzie znaleźć. I to jest z jednej strony ciekawe, ponieważ pobudza cały czas wspomnienia miejsc, gdzie przed chwilką byliśmy, a z drugiej strony troszeczkę bywa denerwujące, kiedy okazuje się, że na dnie naszego plecaczka małego dalej tego piachu możemy sporo znaleźć.
1: No, już nie mówiąc o skórze głowy, uszach na przykład. Oj, ile tam zakamarków jest w uchu, żeby piasek, ziarnko piasku zostało.
0: Piasek może tak naprawdę wkręcić nam się wszędzie. To nie jest tylko nos, to nie są tylko uszy, ale także właśnie skóra głowy. No i teraz, no jeżeli jakieś dziecko ma długie włosy, to proszę sobie wyobrazić, ile czasu musi potrwać, zanim ta cała skóra naszej głowy piasku się pozbędzie. Nie jest to proste ani łatwe, ale myślę, że daje bardzo dużą fajdę.
1: To dlatego być może Beduini noszą takie zawoje na głowach, pewnie przed ochroną, przed słońcem. Jak powiedziałeś, ekspozycją słoneczną trzeba głowę chronić, ale być może chodzi też o to, żeby właśnie ta głowa, skóra głowy była chroniona i nie trzeba było tak długo potem jej wyczyszczać, oczyszczać.
0: Nie do końca, aczkolwiek to jest też pytanie, które często pada, zwłaszcza ze strony dzieci. Dlaczego, kiedy nam wszystkim jest tak bardzo, bardzo, bardzo gorąco na pustyni, to widzimy mieszkańców, czyli chociażby Beduinów, którzy są szczelnie okryci, mają, o ile możemy tak to określić, długi rękaw. Jeżeli mówimy o dłoniach, jeżeli mówimy o stopach, długa szata, ale tak naprawdę to jest ochrona przed temperaturą i przed chociażby poceniem się. W momencie, w którym jesteśmy okryci szczelnie, a to są przewiewne materiały, to paradoksalnie mniej nasz organizm reaguje na wysoką temperaturę. No, my, mieszkając w Polsce, kocham nasz kraj, natomiast no to słoneczko, zwłaszcza w miesiącach innych niż letnie, niezbyt nas rozpieszcza. Kiedy wędrujemy, czy jedziemy do krajów, które są krajami pustynnymi, no to naturalnym naszym odruchem jest to, żeby jak najwięcej warstw ubrań z siebie ściągnąć. No bo jest ciepło, jest gorąco, to słońce bardzo mocno na naszą skórę działa i to tak naprawdę jest błąd, ponieważ bardzo łatwo jest dostać udaru słonecznego. Na to trzeba uważać, zwłaszcza podróżując z dziećmi do takich krajów. Podobnie jak z ewentualną próbą zaspokojenia naszego pragnienia. To nie jest przypadek, że mieszkańcy terenów pustynnych najczęściej piją, uwaga, gorącą herbatę, a nie zimne napoje.
1: O, proszę bardzo. Garść nie piasku pustynnego, tylko opowieści. Prosto z pustyni i tych kamienistych, i lodowych, i piaszczystych wreszcie przywiózł nam Paweł Kunc, czyli pan podróżnik. Bardzo ci dziękuję, Pawle, za twoją pasję i za twoje opowieści.
0: Ja na koniec chciałem tylko powiedzieć, że wszystkie dzieci, a także ich rodzice, którzy mieli przyjemność te niedzielne przedpołudnie spędzić z nami, pamiętajcie, że podróżować znaczy żyć i im więcej będziecie podróżować, im więcej będziecie poznawać pięknych miejsc, nietypowych miejsc, chociażby pustyni, tym więcej pięknych wrażeń, emocji i wiedzy wam się w głowach odłoży. Na pewno to się w przyszłości przyda. Zatem do zobaczenia, być może gdzieś na pustyni.

0: No my też chcemy być z wami oczywiście w Polskim Radiu Dzieciom, no i jesteśmy, ponieważ poranek się już kończy. Wydawałoby się, że tutaj pustynia nastąpi. Nie, nie, nigdy w życiu. Za chwileczkę będzie oaza w naszym studiu, ponieważ pojawi się źródełko. I Jola Kosakowska macha do nas z reżyserki. Za chwileczkę będzie uśmiechała się do was i na pewno niejedną ciekawą historię dotyczącą tradycji ludowej i muzyki ludowej usłyszycie. A ja bardzo dziękuję razem z Anią Jończyk za dzisiejsze spotkanie w poranku Polskiego Radia Dzieciom. Konsekwentnie nie podaję czasu, ponieważ jesteśmy po nocy muzeów. Możemy się wysypiać. Do usłyszenia. Pa, pa. Justyna Majchrzak.
1: I raz, dwa. I raz, dwa, trzy, cztery.

0: to promocja.
1: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję.
6: No to posłuchajcie. Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidoni. Mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
7: Źródełko.

Dzień dobry. W źródełku witają Was Anna Jączyk i Jolanta Kossakowska, prowadząca audycję Witamy w źródełku. Rozpoczęliśmy piosenką po języku włoskim. Śpiewała Lucia Galeazzi. To jest taka niesamowita wokalistka, która śpiewa muzykę tradycyjną, pieśni tradycyjne, a akurat ta piosenka była na temat domu, wymarzonego domu, w którym zawsze jest muzyka, zawsze jest pełno ludzi, pełno hałasu i taki radosny gwar. A to wszystko dlatego, że dzisiaj będziemy w audycji rozmawiać o mamach. O mamach i o dzieciach, ponieważ już wkrótce, 26 maja, będziemy obchodzić Dzień Matki, święto wszystkich mam. I z tej okazji zaprosiłam do studia Beatę Frankowską. Beata Frankowska jest opowiadaczką, pięknie opowiada historie między innymi o mamach i dzieciach, ale także wiele innych, historie z czterech stron świata. I ostatnio wydała również książkę. Książkę, która może Wam się przydać jako prezent dla Waszych mam. Ta książka będzie do zdobycia w naszej źródełkowej zabawie. Będziemy również dziś w audycji rozmawiać o orkiestrach dętych. Będzie specjalny gość, specjalne łączenie z Radiem Katowice. I tych orkiestr dętych się nasłuchamy. Teraz posłuchajmy właśnie jednej takiej dętej orkiestry. Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego, czyli dzieciaków, dzieci i młodzieży, które przy ośrodku Pogranicze w Sejnach grają bardzo ciekawą muzykę. Posłuchajcie.

To była orkiestra klezmerska Teatru Sejneńskiego. Sejny, czyli miasto położone w północno-wschodniej Polsce, niedaleko granicy z Litwą, zupełnie magiczne miejsce. Magicznym miejscem jest Suwalszczyzna, pełna jezior, lasów. W Sejnach jest też piękna stara synagoga. Właśnie przy niej działa i Stowarzyszenie Pogranicze, i Teatr Sejneński. I tam właśnie grają dzieciaki i młodzież na różnych dętych instrumentach. Również Sejn wywodzi się projekt Zegzela, o którym już trochę mówimy na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Zegzela, czyli projekt Oli Bilińskiej, a koncert tego projektu odbędzie się na festiwalu Polskiego Radia Nowa Tradycja już w przyszłą niedzielę w studiu S3 o godzinie 12. Na ten koncert mamy dla Was dwa podwójne zaproszenia. Wystarczy, że wyślecie maila i odpowiecie na pytanie: jakie trzy instrumenty, trzeba wymienić trzy instrumenty, występują w orkiestrze dętej. Pomyślcie o jakichś trzech dętych instrumentach, które zagrałyby w orkiestrze dętej, i napiszcie do nas z prośbą o podwójną wejściówkę na adres dzieci@polskieradio.pl. Za chwilę nieco więcej pogadamy sobie o orkiestrach. Będziemy mieli specjalnego gościa, panią Marlenę Hermanowicz, która będzie w studiu radiowym w Katowicach. Za chwilkę się połączymy. Pani Marlena jest kuratorką projektu muzycznego Kultura Dęta. Opowie nam wszystko, co chcielibyście wiedzieć o orkiestrach dętych. A teraz jeszcze posłuchajmy piosenki.

0: To był zespół Podróżniacy. Może rozpoznaliście, to ta płyta pod tytułem Chodźwa, którą czasami włączamy w źródełku i w innych audycjach Polskiego Radia Dzieciom. A tymczasem łączymy się z Radiem Katowice, w którym czeka już na nas pani Marlena Hermanowicz. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Jaką pogodę mamy w Katowicach?
1: Deszczową, ale jest tak piękna zieleń, która wybuchła, że naprawdę tego deszczu sobie życzyliśmy.
0: Podobnie w Warszawie, tutaj nieźle pada, ale mamy nastroje całkiem dobre. Chciałam panią zapytać, czy na Śląsku orkiestry dęte są popularne?
1: Nie ma Górnego Śląska bez orkiestr dętych.
0: A, tak to wygląda. Poważna sprawa.
1: Bardzo poważna. Jeśli pyta się osoby spoza Górnego Śląska, z czym kojarzy się im nasz region, to w pierwszej czołówce pada właśnie określenie orkiestry dęte, nie przez przypadek.
0: A czy wśród tych orkiestr dętych są również dziecięce orkiestry dęte?
1: Jest tu całkiem sporo utalentowanych, małych, młodych muzykantów, którzy zresztą są zaangażowani w całkiem szeroki zakres działań muzycznych, które prowadzimy w ramach programu Kultura Dęta.
0: No właśnie, nieco więcej chciałabym się o tej kulturze dętej dowiedzieć.
1: To jest projekt, który chyba w sumie jako jedyny w skali kraju w tak kompleksowy sposób dedykowany jest orkiestrom dętym, zarówno w aspekcie edukacyjnym, społecznym, integracyjnym. My, można powiedzieć, na nowo rewitalizujemy ruch orkiestr dętych, a wszystko po to, żeby móc to wykorzystać właśnie w działaniach społecznych z mieszkańcami. I w ramach Kultury Dętej powstała inicjatywa, która ma już 7 lat, to nasze 7 urodziny, a mowa o Katowickim Orkiestrowym Uniwersytecie Ludowym, chyba jedynym takim uniwersytecie, dzięki któremu przez ostatnie 7 lat już kilka tysięcy dzieci w Katowicach i całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii miało okazję uczestniczyć w warsztatach gry na instrumentach dętych.
0: A to ja mam od razu pytanie. Kto się może zgłosić do takiej orkiestry? Czy to każde dziecko może się zgłosić? Czy każdy może chodzić? Czy trzeba wcześniej chodzić do szkoły muzycznej i już umieć grać na jakimś instrumencie?
1: Fenomenalna wiadomość. Każdy może zgłosić się na takie zajęcia. Są one bezpłatne, mało tego, udostępniamy instrumenty. Zajęcia prowadzimy zarówno w szkołach podstawowych w Katowicach, jak i w siedzibie Miasta Ogrodów w Katowicach. I faktycznie zarówno małe dzieci, jak i młodzież, a nawet te starsze dzieci mogą zgłosić się na takie zajęcia.
0: A ile osób jest w takiej orkiestrze dętej zazwyczaj?
1: Zazwyczaj w takich zajęciach udział bierze grupa około 25-30 osób, to jest taka maksymalna, ale jest bardzo różna liczbowo, zależy od typu zajęć, od składu. W tym roku powróciliśmy szczęśliwie na przykład do zajęć gry dla dorosłych na trąbkach i mamy już szczęśliwie 12 dorosłych trębaczy, którzy również będą towarzyszyli dzieciakom podczas zbliżającego się już pierwszego finału naszego projektu.
0: A zanim o tym, za tym finale wielkim coś opowiemy, to jeszcze chciałam zauważyć, że jak jest taka duża grupka osób, które grają na instrumentach dętych, jest głośno i pewnie duże emocje, no to musi być i dyrygent też, prawda?
1: Dokładnie, mamy ich kilkoro. To są niesamowici pedagodzy, którzy już kilka lat pracują z nami przy projekcie. To są ludzie, którzy mają ogromne pokłady cierpliwości i faktycznie potrafią to małe pandemonium opanować i wprowadzają zarówno jakąś dyscyplinę, ale też są na tyle fenomenalni, że potrafią uczyć taką grupę jednocześnie, co nie jest taką oczywistą sprawą. To nie są zajęcia jeden na jeden, ale to są zajęcia grupowe, w czasie których my nie kładziemy być może aż tak mocno nacisku na to, żeby dziecko fenomenalnie jako wirtuoz

0: grało, ale żeby przede wszystkim czerpało z tego ogromną radość.
1: No właśnie, bo przecież w muzyce najbardziej chodzi o radość tego wspólnego muzykowania i w ogóle taką radość stworzenia dźwięków. I ja chciałam też zapytać o hasło, które wydaje mi się piękne. Para, buch, dęciaki, wróch. Co się za tym hasłem kryje?
0: No tak, słuchajcie, my się znajdujemy na Górnym Śląsku, mamy tutaj ponad 200-letnie tradycje orkiestr zakładowych, no i parabuch, no przecież kopalnie, huty, wszelkie zakłady, które tutaj nadal jeszcze istnieją, no i parabuch, no tutaj taka oczywiście metafora i duży uśmiech i oczko puszczone, dlatego że szykujemy wielką muzyczną sztafetę pokoleniową, w której udział wezmą zarówno te legendarne zakładowe orkiestry już ponad 100-letnie, jak i nasi najmłodsi orkiestranci, którzy liczą sobie od 5 lat wzwyż.
1: No to będzie bardzo różnorodnie. A kiedy to nastąpi?
0: Zbliża się wielki finał, 29 maja. To będzie ten weekend dedykowany już pewnie obchodom Dnia Dziecka. 29 maja w piątek o godzinie 18 wyruszymy ulicą Mariacką przez samo centrum Katowic, tą najbardziej imprezową ulicą. I to nie przypadek, dlatego że szykujemy wielki karnawał muzyczny w Katowicach, a naszym finałem będzie Plac Kwiatowy, czyli tuż przy rynku w samym centrum miasta.
1: Która godzina? Bo nie dosłyszałam chyba.
0: 18. Startujemy o godzinie 18, więc już taki czas, kiedy każdy ma weekend i bardzo liczymy na to, że państwo do nas dołączą. Będzie to taka forma parady muzycznej, karnawału. My odwołujemy się tutaj oczywiście do tradycji przemarszy tych orkiestr zakładowych, ale też puszczamy takie nieśmiałe oko do wszystkich potańcówek, dancingów, które przecież orkiestry towarzyszyły od zawsze, a teraz ta funkcja delikatnie u nas na Górnym Śląsku zanika i my o nią bardzo się staramy i walczymy, żeby ją przywrócić. I dlatego właśnie wychodzimy do mieszkańców na ulicę w takiej formie właśnie muzycznego karnawału.
1: Będą jakieś specjalne stroje karnawałowe?
0: Oczywiście, będą specjalne stroje karnawałowe, ale też myślę, że warto wspomnieć o tym składzie właśnie, który będzie brał udział, bo tych muzyków będzie blisko 200. Jeśli mają państwo ochotę do nas dołączyć, to też zachęcamy, żeby zabrać ze sobą wszelkie przeszkadzaje, gwizdki, wszelkie przedmioty, które mogą wydawać dźwięki. Nie trzeba mieć ze sobą trąbki czy waltorni, ale chodzi o wielką jedną zabawę, więc na to bardzo liczymy, że ta grupa imponująca, blisko 200 muzyków i tak rozrośnie się właśnie poprzez mieszkańców.
1: Zawsze mi się wydaje trudne przy takich paradach i graniu, przy graniu, że trzeba chodzić i jednocześnie grać. To jest chyba niezła sztuka do opanowania.
0: Oj tak, to jest wielkie wyzwanie, natomiast to jest też wielka zabawa i oczywiście mamy też jakieś lekcje musztry, warsztaty, które realizujemy dzięki też współpracy właśnie z naszymi orkiestrami zakładowymi, z orkiestrą KWK Wujek czy orkiestrą KWK Knurów, ale też będzie nam towarzyszyć orkiestra wojewódzkiej policji w Katowicach, więc no tutaj już rzeczywiście ta musztra gdzieś jest, a z drugiej strony mamy wielki natłok radości i takiego spontanicznego radowania się z mieszkańcami, dlatego że będą towarzyszyło nam mnóstwo składów właśnie takich dziecięco-młodzieżowych. I to jest dosyć nietypowe i myślę, że też niewiele jest takich okazji, żeby móc ich zobaczyć właśnie w miejskiej przestrzeni, dlatego tym bardziej zachęcam.
1: A co się gra na takich przemarszach, paradach?
0: A na takich przemarszach przeważnie orkiestry grają marsze i przeważnie jest to repertuar nawiązujący właśnie do tradycji. Natomiast my tym razem postanowiliśmy, że zarówno pojawią się te elementy muzyki tradycyjnej, jak i taki repertuar, który dzieci chciałyby same sobie też wybrać, więc tym razem będzie mocno tanecznie.
1: O, cudownie.
0: Tak, dlatego, że to właśnie karnawał, że to Dzień Dziecka, że to właśnie ta parabuch i ta radość idzie w ruch i biodra również, więc tym razem będzie mocno, mocno tanecznie i też przy okazji właśnie organizacji finału dzieciaki pomagały nam ten repertuar skomponować, więc pojawi się też dużo takich tanecznych hitów. No i też właśnie ta trasa nieprzypadkowa przez tą najbardziej roztańczoną ulicę w Katowicach, czyli właśnie ulicę Mariacką.
1: Bardzo mnie to cieszy, że będą przeboje i coś pod nóżkę, coś, żeby się dobrze razem chodziło, no i hałasowo. Ale jeszcze mam jedno techniczne pytanie. Czy trzeba znać nuty w takiej orkiestrze?
0: W takiej orkiestrze można znać nuty, natomiast rzeczywiście już wśród tych najmłodszych grup uczymy dzieciaki głównie ze słuchu i one mają z tego największą frajdę, a już wraz z wiekiem poznają te tajniki już fachu muzycznego i tam już się bardziej rozwijamy. Natomiast oczywiście tym razem dzieciaki

0: Kom pomogą już starsi muzycy, którzy będą trzymać całą linię melodyczną i jednak ten rytm i to wszystko, więc dzieciaki na pewno wypełnią tą na pewno masą całej energii.
1: Wspaniale. Pani Marleno, gra pani na jakimś instrumencie dętym?
0: Niestety nie. Uczyłam się przez pewien czas gry na trąbce razem z warsztatowiczami. To była całkiem piękna przygoda, ale niestety mój pies postanowił, że zakończy moją karierę.
1: Ale na pewno można tego pieska też zabrać na piękną paradę. Będzie szczęśliwy.
0: Oj, na pewno da głos i na pewno będzie głośno. Tak, tak, zdecydowanie.
1: Zatem co? Zapraszamy w piątek 29 maja do Katowic na przemarsz i na iście karnawałowe świętowanie, prawda?
0: Dokładnie. To myślę, że będzie jedyna taka możliwość, żeby zobaczyć taką muzyczną, energetyczną bombę w Katowicach, więc na pewno gorąco zapraszamy.
1: Pani Marleno, serdecznie dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
0: Pięknie dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Była z nami pani Marlena Hermanowicz. Trzymamy kciuki w ogóle za tę imprezę, żeby była dobra pogoda, nie taka jak dzisiaj. Będzie na pewno weselej ze słoneczkiem sobie poświętować. I oczywiście pozdrawiamy Radio Katowice i wszystkich Ślązaków prosto z Warszawy. A tymczasem, no bo czas oczywiście biegnie bardzo szybko, za chwilę w naszym studiu, tutaj w Warszawie, w studiu Polskiego Radia Dzieciom, już następny gość. Czekając na tego gościa, posłuchajmy piosenki.

0: Niby nic, a wszystko się od tego parapapa zaczyna, nawet historie miłosne, jak słyszeliśmy w piosence. A w studiu naszego Radia Dzieciom, w studiu źródełkowym już jest nasz gość tajemniczy. Ja teraz zdradzam tajemnicę. Z nami Beata Frankowska, opowiadaczka, pisarka, badaczka kultury i organizatorka świetnych wydarzeń. Dzień dobry, Beato.
1: Dzień dobry.
0: Beata od zawsze lubiła historię. Prawda?
1: Prawda.
0: Dużo czytałaś na pewno, dużo słuchałaś, pewnie radia słuchałaś też.
1: Tak, radia słuchałam od początku i słucham do dziś. Oczywiście słucham waszego programu i w ogóle Dwójki. Ale miałam to szczęście, że miałam wiejskich dziadków. I na wsi zawsze się opowiadało historię. I moja babcia Mila z małej wsi pod Grójcem pięknie opowiadała i opowiadała takie gadki, wtedy naturalnie przechodziła na gwarę, ale chyba najbardziej kochałam takie opowieści z życia o tym, jak była małą dziewczynką, co tam się jej wydarzało. Bardzo lubiła śpiewać, tych piosenek mnie uczyła, więc byłam w taki naturalny sposób zanurzona w żywą mowę i w żywe opowiadanie historii.
0: A wśród tych opowieści na pewno pojawiały się też takie, w których występowały dzieci i w których występowały mamy.
1: No pewnie, że tak. Zwłaszcza one się zaczęły pojawiać w moim życiu, kiedy sama stałam się mamą. I zaczęłam wtedy zastanawiać się, bo już byłam spory czas, już byłam opowiadaczką, zbieraczką historii, gdzie są te tradycyjne opowieści dotyczące matek. Zależało mi, żeby te opowieści były pełne przygód, były niesamowite, żeby nie tyle opowiadały o tym, co nam się kojarzy, czyli że mama to się poświęca dla dzieci. Szukałam takich mam, które wyruszają w drogę, które poszukują, które są prawdziwymi bohaterkami. No i musiałam naprawdę zejść kawał świata, żeby je znaleźć.
0: Zejść kawał świata, ale również nazbierać całą masę opowieści i materiałów. I z tego, wydaje mi się, też powstała książka.
1: Tak, powstała książka Opowieści Matek, wydana przez Fundację Muszelka pod koniec zeszłego roku. Jestem bardzo szczęśliwa, że się to wydarzyło, ponieważ ja te opowieści opowiadam od lat, no co najmniej 10. I wtedy powstał we mnie taki pomysł, byłoby wspaniale je spisać, ale zachowując rytm żywej opowieści, żywej mowy. I zaprosiłam do współpracy wspaniałą artystkę, graficzkę, ilustratorkę, Charlie Bajkę.
0: O, znaną nam z pięknych ilustracji.
1: No właśnie, również malunki muzyczne, prawda? To jest jej świat. Bo pomyślałam sobie, że potrzebujemy jakby dwóch matek, żeby urodzić tę książeczkę. I tak wędrowałyśmy około 10 lat, aż w końcu wydałyśmy na świat Opowieści Matek.
0: To jest bardzo piękna książka. Ja teraz trzymam tę książkę w rękach. Ona jest piękna jako przedmiot, czyli otwieramy taką, ma ta książka taką sztywną oprawę i z każdą ilustracją zanurzamy się również w tekst. Ten tekst nie jest napisany, nie jest wydrukowany tak jak te takie normalne książki, tylko też są tam różne zakrętaski, tajemnice, trochę taki labirynt, prawda?
1: No tak, tak bardzo chciałam, żeby to była prawdziwa podróż, również nie tylko właśnie przez ilustrację, ale też przez tekst, który też jest obrazem. Powiem jeszcze właśnie o tej fizyczności książki, bo bardzo nam zależało, żeby była piękna, żeby była jakościowo bardzo dobra, więc te papiery są naprawdę wspaniale wybrane. One są z makulatury, bo bardzo zależało nam na ekologiczności tego wydania, ale jednocześnie są bardzo szlachetne. Jest szyta czerwoną nicią. Czerwoną nicią, która jest bardzo ważna w opowieściach matek. Jest takim motywem przewodnim, szyjącym, łączącym tę historię w całość.
0: Ja się też zawsze zastanawiam, bo to tak troszeczkę już idziemy w tę stronę, że taka książka, taki przedmiot to jest wspaniały prezent. I zaraz do tego nawiążę.

0: Ale jeszcze zanim, to ja tak sobie myślę, czasami się zastanawiam, czy też inni o tym myślą, jaka była moja mama, kiedy była dzieckiem. Też o tym myślisz czasem?
1: Tak, oczywiście i wielokrotnie o to moją mamę pytałam. Moja mama ma w tej chwili 84 lata i to jest taki wspaniały czas, kiedy powraca dzieciństwo.
0: Dużo wspomnień, prawda?
1: Moja mama w tej chwili myślę, że więcej pamięta niż gdy miała lat 40-50. Wtedy obie nie miałyśmy głowy do tego, żeby pytać o te jej dawne czasy. A teraz, kiedy tylko na przykład gdzieś idziemy na spacer albo wsiądziemy do samochodu i razem jedziemy, w mojej mamie otwiera się księga pamięci i przywołuje historię właśnie z tej naszej wspólnej wsi, tam gdzie ona się wychowywała, w Worowie. I widzę tę dziewczynkę w białych podkolanówkach, w bucikach, na które czekało się cały rok, żeby na wiosnę były nowe buciki. Dziewczynkę, która tłucze dzban i ucieka na wieś, ucieka w pola, bo bardzo boi się reakcji swojej mamy. To są niesamowite historie, warto o to pytać.
0: A czy twoja mama śpiewała ci kołysanki?
1: To jest ciekawe, tak jak moja babcia była wspaniałą pieśniarką, mój ojciec też pięknie śpiewał, uwielbiał dyngusy, to mama w mniejszym stopniu.
0: Aha.
1: No, ale ja tak śpiewam swoim dzieciom do tej pory.
0: Wspaniale.
1: Chociaż są już prawie dorosłe.
0: Czyli tak, czyli babcia śpiewała kołysanki teraz, znaczy teraz swoim dzieciom śpiewałaś kołysanki, kiedy były małe. A ja chcę, żebyś sobie posłuchała pięknej kołysanki razem z słuchaczami naszymi. To będzie jedna z moich ukochanych kołysanek w wykonaniu Anny Malec z Lubelszczyzny.

0: To była Anna Malec, która przepięknie zaśpiewała kołysankę. Rozkołysała nas, prawda, Beato?
1: Prawda.
0: Gościmy w studiu Beatę Frankowską, opowiadaczkę, i ja bym sobie po prostu nie darowała, gdybym nie poprosiła cię o opowieść. A tak się składa, że w twojej książce Opowieści matek są opowieści z czterech stron świata. Ja wybieram południe.
1: Dobrze. Południe, czyli tam.

0: Tanzania.
1: Afryka.
0: Afryka Wschodnia.
1: O, zrobiłam się cieplej.
0: Tak. Zamani Aman. Dawno, dawno temu. Posłuchajcie. W małej wiosce u stóp wielkiej śnieżnej góry żyła sobie pewna kobieta. Nazywała się Shindo. Shindo była bardzo samotna i każdego dnia miała wiele roboty. Kiedy tylko wstała, sprzątała swoją chatkę, przynosiła wodę, rozpalała ogień, szykowała strawę, och, miała tyle rzeczy do zrobienia i czuła się samotna. Dlatego każdego wieczora chodziła do swojej świętej góry, ponieważ wierzyła, że tam w chmurach mieszka wielka Chaoso, pani księżyc, pani życia i wszystkiego, co tu żywe na ziemi, roślin, zwierząt i ludzi. I prosiła ją, prosiła o dar dziecka, dzieci. I któregoś dnia, kiedy już odchodziła do swojej chatki, nagle patrzy, że po zboczu góry idzie jakiś wysłaniec. Podchodzi do niej, a na otwartej dłoni ma nasiona pewnej rośliny, tykwy. I mówi do Shindo tak: zasadź te ziarenka i zobaczysz, co się wydarzy. Zdziwiła się Shindo. No przecież proszę o dzieci, a dostaje nasiona tykwy. Ale pomyślała sobie, jak już te tykwy wyrosną, to będą wspaniałe garnki, a może z jakiejś zrobię grzechotkę i tą grzechotką przywołam swoje dziecko. Jak pomyślała, tak zrobiła. Zasadziła nasionka. Opiekowała się nimi, opiekowała. I wyobraźcie sobie, że po tygodniu wyrosły dorodne tykwy. Była bardzo zdumiona. Zwykle ten proces trwał o wiele dłużej. Zebrała je, zaniosła do chatki, by wyschły. Jedną, największą, położyła przy palenisku, a resztę położyła na belce u sufitu. I następnego dnia, jak zwykle, poszła pracować na polu. Ale kiedy tylko wyszła z chatki, zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Tykwy zaczęły się poruszać i nagle pojawiły się główki, a potem rączki, a potem nóżki i to już nie były tykwy. To były dzieci, a największe z nich siedziało u paleniska z błogim uśmiechem na twarzy. I dzieci, które tam siedziały pod sufitem, zaczęły wołać do tego dziecka przy palenisku. Jejeki tete, jejeki tete, braciszku nasz, kochany nasz, pomóż nam. I o dziwo, braciszek podbiegł do nich i zaczął je wszystkie znosić na dół, jedno po drugim, jedno po drugim. I zaraz potem wszystkie dzieci zabrały się do roboty. Robiły dokładnie to samo, co Kitete każdego dnia. Sprzątały chatę, przyniosły wodę, narąbały drew, rozpaliły ogień i gotowały zupę. Wszystkie pracowały, z wyjątkiem Kitete, który siedział przy palenisku i przyglądał się wszystkiemu z błogim uśmiechem. Kiedy dzieci skończyły swoją pracę, wskoczyły ponownie na belkę u sufitu i zamieniły się w tykwy. Przychodzi Shindo do chatki i nie może uwierzyć własnym oczom. Co tu się stało? Dlaczego wszystko jest zrobione? A wtedy sąsiadki wołają do niej i mówią: no, no, Shindo, nie pochwaliłaś się, że masz tyle dzieci. Co? Ja? Ja mam tyle dzieci? Zdziwiła się Shindo. Żarty sobie ze mnie robicie. Ale postanowiła to sprawdzić i następnego dnia tylko udała, że wychodzi z chatki, ale schowała się i czekała, co będzie dalej.
2: I co będzie dalej?
1: I co będzie dalej?
0: No właśnie, co będzie dalej?
2: A, ja bym chciała wiedzieć, ale coś czuję, że żeby się dowiedzieć, co będzie dalej, to trzeba przeczytać twoją książkę Opowieści Matek.
0: Przeczytać albo posłuchać, bo wciąż tę historię opowiadam.
2: A, no właśnie.

0: Właśnie.
1: Wystarczy mnie zaprosić, nie tylko mnie. Może powiemy o tym, że towarzyszy mi muzyczka.
0: A, to dobra, dobra, zaraz o tym powiemy, ale ja tak sobie myślę, bo jestem osobą umiarkowanie cierpliwą, że zdradzimy teraz tą niespodziankę słuchaczom. Mamy dla was egzemplarz tej wspaniałej, pięknej książki, a nawet dwa. Beata pokazuje mi na palcach, że raz, dwa egzemplarze. No to kochani, zagadki będą i można wygrać dwa egzemplarze książki Beaty Frankowskiej i Charlie Bajki, opowieści matek. Beato, zadasz jakąś fajną zagadkę?
1: Pierwsza zagadka, która, jeśli ktoś uważnie słuchał mojej opowieści, nie będzie miał żadnego problemu z jej odgadnięciem. Z jakiej rośliny w Tanzanii robi się grzechotki?
0: To jest pierwsza zagadka. Ja przypomnę numer telefonu, żeby było wiadomo, dokąd dzwonić. Nasz numer telefonu 22 645 20 55. Z jakich roślin robi się grzechotki w Tanzanii, w Afryce?
1: W Afryce Wschodniej.
0: Dobrze, no to poczekajmy na prawidłową odpowiedź, a tymczasem posłuchajmy sobie muzyki z Warmii.

0: Mamy już odpowiedź na nasze pytanie i zagadkę, czyli przypomnisz zagadkę, Beato?
1: Z jakiej rośliny robi się grzechotki w Tanzanii?
0: Halo, halo, czy jest z nami już słuchacz?
2: Tak.
0: Dzień dobry, jak masz na imię?
2: Olek.
0: Dzień dobry, Olku, a ile masz lat?
2: 9.
0: 9. Podejrzewam, że znasz odpowiedź na to afrykańskie pytanie. Z czego robi się grzechotki w Afryce?
2: Z tykwy.
0: Z tykwy, doskonale, świetnie. Ja się

0: zastanawiam, czy my w Polsce mamy takie tykwy, Beato? Chyba dynie bardziej mamy.
1: Bardziej dynie. Tak, bardziej jeżeli z czymś możemy porównać tykwę, to z dynią. I dynia, podobnie jak tykwa, może być wspaniałym na przykład bębnem.
0: Olku, a czy ty lubisz grać na grzechotkach i w ogóle na innych instrumentach perkusyjnych?
2: Tak.
0: Tak? Wspaniale. Rytm jest bardzo, bardzo ważny. No to chyba nie mam wątpliwości. Powędruje do ciebie przepiękna książka Opowieści matek autorstwa Beaty Frankowskiej i Charlie Bajki. Poprosimy też Beatę o specjalną dedykację dla ciebie.
1: Oczywiście,
0: dla
1: Olka i dla jego mamy.
0: I dla jego mamy będziesz mógł podarować tę książkę swojej mamie również, albo poczytać razem. No to już coś wymyślicie. Olku, kogo pozdrawiamy?
2: Moją rodzinę.
0: Pozdrawiamy rodzinę w takim razie. Dołączamy się do tych życzeń. Olku, dziękujemy ci za telefon. Życzymy wszystkiego dobrego, no i fajnego świętowania Dnia Matki już wkrótce. Do usłyszenia.
2: Dziękuję.
0: To był Olek, szybko rozgryzł naszą zagadkę, prawda?
1: Wspaniale, to znaczy uważnie słuchał.
0: Uważnie słuchał, czyli czeka nas dedykacja dla Olka i jego mamy.
1: Oczywiście.
0: Mamy jeszcze drugi egzemplarz książki, ale myślę, że na odpowiedź poczekamy mailowo. Dobrze, ale musimy zadać zagadkę, bo to będzie trudna zagadka, ona wymaga trochę zastanowienia.
1: Chyba to nie jest taka trudna zagadka. Opowiadam również mity i wśród nich jest opowieść o pewnej matce i córce. Ona jest ze starożytnej Grecji. I pytanie jest takie, jak nazywała się mama Persefony?
0: Jak nazywała się mama Persefony? Na odpowiedź czekamy pod adresem mailowym, czyli dzieci@polskieradio.pl. Ślijcie odpowiedzi, jak się nazywała mama Persefony. A my wracamy do naszej rozmowy, bo już niedużo czasu zostało do końca audycji, a ja ciebie chcę, Beato, zapytać. Jak to jest z tymi opowieściami? Bo można je przeczytać w książce, tej pięknej, ale można też ich posłuchać na żywo. I jak wtedy taka opowieść wygląda?
1: Tak, zazwyczaj wtedy towarzyszy mi muzyk, muzyczka i tak jest w przypadku opowieści matek. Jest to integralna część tych historii. One nabierają rytmu, nabierają oddechu. Wspólnie śpiewamy, a Helena Matuszewska gra na różnych instrumentach, jak złup coki, jak fidel, jak bęben i oczywiście grzechotki.
0: I śpiewa też.
1: I razem śpiewamy. I to jest naprawdę wspaniałe. I to jest taka podróż przez wszystkie kontynenty, ale też przez nasze serce i nasze własne, osobiste doświadczenie.
0: Kiedy będzie można takiej opowieści kiedy będzie tę opowieść można usłyszeć na żywo z waszym, w waszym duecie?
1: A jak myślisz? Jakiegoż to dnia najbliższego?
0: Zastanowię. Czyżby, tutaj zagadka dla mnie, ale ja chyba już ją rozgryzłam. Czyżby to był 26 dzień maja, czyli święto wszystkich mam?
1: Tak, dokładnie tak. Mam nadzieję, że to nie będzie jedyny dzień, w którym świętuje się i opowiada się historię matek.
0: Można codziennie.
1: Można codziennie, dokładnie tak. A 26 maja będziemy świętować w Łodzi, w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w ramach festiwalu Kropka plus kreska. To jest festiwal książki dziecięcej i ma pod tytuł Inaczej. I mam nadzieję, że inaczej wybrzmią nasze opowieści matek o godzinie 19.
0: To zapraszamy do Łodzi na godzinę 19, 26 maja. To będzie też świetna okazja w ogóle te targi, tak, spotkania, żeby pooglądać sobie rozmaite książki z takich niedużych wydawnictw pewnie, prawda?
1: Tak, ale będzie na przykład gościła wspaniała artystka, autorka picture booków Iwona Chmielewska.
0: No to na zachętę.
1: Tak, ale nasza książka również będzie miała swoje stoisko.
0: Mam nadzieję, że zapisaliście sobie już w kalendarzach tę datę, nie tylko ze względu na święto mam, ale także na różne sposoby świętowania.
1: Tak, można nas zaprosić do szkoły, do biblioteki.

0: biblioteki, do ośrodka kultury, a nawet do szpitala położniczego. Bo opowieść o porodzie również mamy.
1: Beato, a jak ty będziesz świętować święto mamy?
0: No tak, no właśnie pojadę do Łodzi i będę dzieliła się tymi historiami, ale zanim to zrobię, na pewno odwiedzę moją mamę.
1: I na pewno spędzicie sobie miło czas,
0: tak,
1: prawda?
0: Z kwiatami, całusami, z kawą.
1: O, to jest najlepsza część, właśnie takie świętowanie, dzielenie się ciastkami,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, tak. Od kiedy sama zostałam matką, jest mi naprawdę coraz bliżej do mojej własnej mamy. Rozumiem ją lepiej.
1: I my już może awansem życzmy wszystkiego dobrego wszystkim mamom. I ich dzieciom.
0: Właśnie tak, bo każda z was, drogie mamy, ma swoją własną opowieść do opowiedzenia.
1: Beato, bardzo dziękuję ci za odwiedziny w studiu.
0: Dziękuję bardzo.
1: Odwiedziny w źródełku. Może pozdrowimy kogoś?
0: Dobrze, to pozdrawiam moją mamę, Teresę, moje dzieci, córkę Małgosię i syna Marcina.
1: Dołączamy się do życzeń i Beato, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Kochani, to już wszystko, co przygotowałam dla was na dziś w źródełku. Za uwagę dziękuję wam pięknie Anna Jączyk i Jolanta Kossakowska, prowadząca audycję. Życzę wam pięknej niedzieli dzisiaj i już awansem wszystkiego dobrego na Dzień Matki, miłego świętowania z waszymi mamami, a za tydzień w źródełku będzie specjalne wydanie festiwalowe, bo czeka nas w przyszłym tygodniu festiwal radiowy, folkowy, Nowa Tradycja. Także całusy ślemy razem jeszcze z Beatą. Życzymy pięknej niedzieli i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Nic, Michaś.
2: I Smok Adaś zapraszają na nowy podcast o szkołach. Hengar! Cięcie, unik, garda, cięcie, unik, garda.
3: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damazego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
1: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
2: Będzie przygodowo. Michasiu, Gicelon, Gicelon, ster prawo, prawo.
1: Prawo, ster na prawo.
3: I oczywiście smacznie.
1: Jeszcze trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze kaneloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
2: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
3: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
2: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
4: Do szkoły!
3: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
0: Autopromocja.

0: Zastanawialiście się może kiedyś nad tym, kto mieszka w spróchniałym pniu? Albo jakie tajemnice kryje stara kłoda? Do takiego właśnie niezwykłego świata zabierze nas dzisiaj nasza radiowa ekipa w podcaście Poradnik Młodego Odkrywcy.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom, Poradnik Młodego Odkrywcy, przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tylańskiego i Flanka, czyli przeze mnie. Ile życia jest wydlewnie. Zobaczcie, tu leży jakaś kłoda.
2: Tak, i to nie jedna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wydaje się, że więcej leży tego drewna na ziemi niż stoi i żyje. A to ciekawe te parki narodowe, bo jak idziemy do parku takiego miejskiego, wszystko jest posprzątane. Liście zgrabione, gałęzi nie ma. A kiedy przychodzimy do parku narodowego, gałąź za gałęzią, korzeń za korzeniem, wszystko.

0: wszystko leży obok siebie i wydaje się, że tutaj nikt nie sprząta.
1: No ale to słuchajcie, ominiemy to i pójdziemy dalej. Nie musimy się przecież zastanawiać, zatrzymywać przy takiej kłodzie. No co w niej ciekawego?
2: Życie.
1: Jakie życie?
2: Które jest w kłodzie.
0: A, życie w kłodzie to prawda.

0: Leżące drzewo jest w ogóle potrzebne w lesie?
1: Tak. Widlewniak i chrząszcze.
2: Ja na przykład też znam pachnicę dębową, która uwielbia chodzić i mieszkać w dębach, które zostały już powalone na ziemię. Ale często też, kiedy przechodzimy obok takiego powalonego drzewa, na tych właśnie kawałkach rosną grzyby. I to zupełnie inne niż te, które rosną na runie leśnym. To też jest ciekawe, bo czasami one się tak rozrastają, tworzą takie rodziny grzybów i to wygląda czasami bardzo interesująco i można zrobić zdjęcie, bo to czasami wygląda nawet jak takie wieżowce i takie domy i osiedla grzybowe.
1: No, takie dla smelfów. A niedawno, gdy byliśmy w Pianińskim Parku Narodowym, to przechodziliśmy chyba przez szafę do Narni. Wszystko wyglądało, jakbyśmy się przenieśli do Narni, czyli takiej książkowej krainy.
2: Był śnieg?
1: Śniegu nie było, ale za to padały liście, tworzące liścionado, czyli tornado z liści, które polewa też piasek.
0: To była taka jesienna wersja Narni.
2: To musiało wyglądać baśniowo i rzeczywiście mogło to przypominać Narnię.
0: Ale wiecie co? Ja tak się wsłuchuję w te wasze opowieści i zastanawiam nad tymi wszystkimi kłodami, które miałam do tej pory, ile fantastycznych historii, ile fantastycznych stworzeń przez to pomijałam.
2: Tak, i są też takie miejsca, takie parki narodowe, w których żyją rysie. I one potrzebują takich właśnie kłód, które leżą na ziemi, żeby móc podejść jak najbliżej swojej ofiary, na którą polują. No bo jeżeli ryś byłby na otwartej przestrzeni, w otwartym lesie, w takim lesie sosnowym na przykład, które często odwiedzamy, szukając grzybów, i jeżeli on by pojawił się w takim lesie, to jego ofiara, na przykład jakiś ptak, od razu zobaczyłaby go z daleka i ryś nie miałby szansy na to, żeby upolować sobie obiad. A ze względu na to, że leżą te kłody na ziemi, on jak w labiryncie może cichutko podejść jak najbliżej i wtedy zaczaić się i wyskoczyć na taką ofiarę, na swój obiadek.
0: No proszę, okazuje się, że każdy element, każde zwierzę, każda roślina i każda kłoda ma swoje miejsce w lesie, w parku narodowym i pełni bardzo ważną w nim funkcję.
2: Tak, nawet przed tym jak ta kłoda martwego drewna upadnie na ziemię, już jest atrakcją, bo stojące już martwe drzewo, kiedy obumiera, w środku robi się pusto, do tego dzięcioły narobią mnóstwo dziur, wtedy robi się z tego naturalny wieżowiec, w którym mieszkają i zimują nietoperze. Na dole mogą sobie mieszkać lisy, robić sobie nory, jakieś inne fajne małe stworzenia, nornice. Tak więc takie miejsce jest życiodajne i ochroną dla wielu zwierząt.
1: A z kolei jak mówicie, że to budynek, a niedawno miałam lekturę Detektyw Pozytywka, to gdzie jest ta piwnica, a gdzie strych?
0: A to super, można zobaczyć na przykład na takim przekroju, jak sobie Kornik Drukarz wędruje i buduje cały swój blok, budynek i mieszkanie. Ale wiecie co? Nie tylko owady i nie tylko grzyby skupiają się na takim drewnie. Nie możemy także zapominać o mchach, porostach, które przecież też są niezwykle istotne dla życia i funkcjonowania ekosystemu Parku Narodowego.
2: Taka kłoda jest naturalną gąbką, która wchłania wodę. Kiedy pada deszcz, wszystko wnika w ziemię, ale jeżeli na ziemi leżą takie kłody, leży takie drewno, które się rozkłada, ono doskonale zbiera wodę z okolicy, wchłania ją i dzięki temu, tak jak mówiłaś, mogą rosnąć na tym mchy i porosty. I warto też pamiętać, że samo drewno jest wartością, bo kiedy to drewno się rozkłada, jest rozłożone przez takie mikroorganizmy, to uwalniają się związki odżywcze i często też można zobaczyć, że na takiej martwej kłodzie od razu wyrastają kolejne nowe pokolenia drzew. I to jest piękne, że tak naprawdę drewno oddaje swoje życie, żeby żyło kolejne pokolenie drzew.
0: Czyli jak powinniśmy się zachować, kiedy na szlaku Potykamy taką kłopotę.

0: kłodę, drewno. Możemy sobie to kopnąć gdzieś na bok?
1: Zależy, kto kopnie, bo jeśli na przykład slawnik palku specjalnie przeniesie lub na przykład jakieś zwierzę to strąci, to wtedy można, ale jeśli na szlaku turysta strąci, to już nie można.
0: A dlaczego nie można? No przecież te żyjątka sobie tam w środku zostają.
1: Na przykład jakieś żyjątko może właśnie w tej chwili jakiś klocionek wychodzić z domu i może wypaść na przykład z domu i wtedy już nie odnajdzie swojego miejsca zamieszkania.
2: Warto też pamiętać, że Służba Parku Narodowego dba o miejsca, w których przychodzą turyści. Wszystkie szlaki są oglądane, monitorowane. Jeżeli jest takie drzewo jeszcze stojące, już martwe drewno, to ono jest właśnie usuwane na zasadzie, że jest obcinane i składane z boku, zaraz obok tego miejsca, w którym było, żeby zachować bezpieczeństwo dla turystów. Ale czasami taka gałąź można spaść, o której mówisz, i ją można przesunąć, jeżeli damy radę, i zostawić na miejscu. Tak więc drewno i drzewa w lesie to jest jeden wielki ekosystem, zarówno te drzewa, które rosną i żyją i dają życie, mieszkanie dla wielu gatunków zwierząt, ptaków, tak samo to drewno, które leży na ziemi, jest bardzo potrzebne, zwłaszcza w porze suchej. Wydaje się wtedy, że wszędzie po prostu jest brak wody, a właśnie w tych miejscach, głęboko w drewnie, ukryta jest woda i ona pozwala, że ten ekosystem leśny cały czas jest nawilżony i taki wilgotny.
0: Ale ja chciałabym jeszcze nawiązać do tego, co powiedzieliście o tym porządku w lesie, w Parku Narodowym, że takie leżące kłody, gałęzie mogą dawać wrażenie takiego bałaganu. Tylko kto decyduje, co jest bałaganem?
1: Zawsze ten, kto mieszka, decyduje, co jest bałaganem, więc w naszym domu to my decydujemy. A w domu dzikich zwierząt to zwierzęta same mogą posprzątać, jeżeli coś im przeszkadza, lub przenieść się tam, gdzie jest wygodniej.
0: Super, że udało nam się o tym porozmawiać. Dzięki Wam będę teraz już wiedziała, jak ważną rolę w Parku Narodowym w lesie pełni drzewo i drewno, którym się staje, kiedy obumiera, bo ono tak naprawdę może i jest martwym drzewem, ale jest pełne życia.
3: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Poradnik młodego odkrywcy, przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tylańskiego i Flanka, czyli przeze mnie.

0: A gdyby tak na chwilę spojrzeć na polskie parki narodowe oczami zwierząt? Dla nas, ludzi, to tylko szlaki, mapy, miejsca na piknik, ale dla dzikich mieszkańców lasów, gór i bagien to jest ich dom. Taki prawdziwy dom. Jak wygląda park narodowy z perspektywy kozicy? Co widzi ptak szybujący wysoko nad morzem? A gdzie najchętniej zatrzymałby się bóbr, gdyby szukał miejsca na swoją tamę? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie w naszym dzikim poradniku.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Poradnik młodego odkrywcy, przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Franka, czyli przeze mnie.
2: Drzewa, które opowiadają historię.
3: Pamiętam wyprawę do Parku Narodowego Gór Stołowych. Wtedy właśnie wiał wiatr i to było niesamowite wrażenie, kiedy słychać było, jak najpierw z oddali był szum tego lasu i on zbliżał się coraz bardziej, coraz bliżej, jak taka fala na morzu. Gałęzie się czasami urywały i skrzypiały po prostu drzewa kołyszące się, to były sosny i nagle robiło się cicho. Za kilka minut znowu. To było niesamowite. Słyszałem sosnowy las i kiedy zamknąłem oczy, wyobrażałem sobie, że jestem nad morzem.
0: Ale wiecie co? To jest niesamowite, bo bardzo często mówi się o tym, że las może nam opowiedzieć historię danego miejsca. I to jest związane z tym, że rzeczywiście w drzewach ukrytych jest bardzo wiele tajemnic. Z takiego drzewa możemy się dowiedzieć, kiedy ono wyrosło, kiedy powstało, bo możemy to po prostu obliczyć. Mało tego, możemy sprawdzić wówczas, jakie panowały warunki atmosferyczne. Czy na przykład był urodzaj, czy jednak trochę sroższe zimy były. Wszystkiego tego możemy się dowiedzieć z drzewa.
3: Wyobraźmy też sobie takie drzewo, które stoi, na przykład potężny i stary dąb, który ma 300 lat. Ile osób przejechało obok tego dębu? Królowie, którzy jechali na spotkania ze swoimi poddanymi, albo jacyś kupcy, którzy przejeżdżali, rodziny, które też podróżowały. Zobaczmy, ile opowieści wokół tego drzewa jest, kiedy myślimy sobie o takich drzewach rosnących przy trakcie królewskim.
0: Poza tym wiele osób uwielbia przytulać się do drzew. Zauważyliście to?
2: Tak.
0: A ty się przytulałeś?
2: Tak, to bardzo miłe uczucie.
0: Ale jak myślisz, dlaczego ludzie przytulają się do drzew?
2: Dlatego, no bo je mogą czasami kochać.
0: A może chcą właśnie w ten sposób podsłuchać, co te drzewa mają do opowiedzenia? A ty coś usłyszałeś?
2: Usłyszałam tylko szelest liści.
0: Albo spacerujących w pobliżu korników.

0: czasami, idący szlakiem, można usłyszeć coś z daleka. Dzięcioł. I jeżeli tak się uda, że ten dzięcioł właśnie kuje w drzewo przy szlaku, polecam wam przytulić ucho do takiego drzewa i posłuchać, jaki potężny to jest dźwięk, kiedy ucho mamy przy drzewie, a dzięcioł nawet 20 metrów wyżej uderza w to drzewo.
1: Drzewa są bardzo ważne dla przyrody, są bardzo ważne dla parków narodowych, są bardzo ważne dla mieszkańców tych miejsc, zarówno tych nieco większych, bo na przykład niedźwiedzie czy łosie lubią się drapać o taką korę, ale także i dla takich malutkich, jak na przykład najróżniejsze chrząszcze czy mrówki, które po prostu sobie takie drzewa wykorzystują na przykład do schronienia. A jakie drzewa, jakie lasy możemy spotkać, jeżeli będziemy wędrować właśnie ich szlakiem po polskich parkach narodowych?
0: To zaczniemy od wyprawy od morza, czy zaczniemy od gór?
2: Morza.
0: Zaczniemy w takim razie od borów sosnowych, które rosną na wydmach i w takich miejscach, które są bardzo surowe. I wyobraźmy sobie, że jesteśmy w Słowińskim Parku Narodowym. Chcemy już wyjść na wydmę i ostatnimi drzewami, które spotykamy, są właśnie sosny. Tylko te sosny nie są wysokie, tylko są niskie. I mogą czasami nawet przypominać taką kosodrzewinę, która jest w górach. Tylko to nie jest kosodrzewina, tylko sosna. Jak taki las pachnie, jak wygląda i jak śpiewa, kiedy wieje wiatr?
1: Kiedy wieje wiatr od morza, to jest w ogóle niesamowite, że ten taki zapach morza łączy się z zapachem lasu. I to jest fenomenalne wrażenie, kiedy się spaceruje na granicy, kiedy kończy się las, a zaczyna się plaża i właśnie to morze zaczyna dyktować warunki w tej części przyrody.
0: Jesteśmy dalej nad morzem, tylko teraz przenieśmy się do Wolińskiego Parku Narodowego. Stoimy na plaży, patrzymy na wysoki klif, a tam na szczycie tego klifu stoją buki. Przepiękne drzewa i teraz znowu, jak wygląda taki las, jak szumi las bukowy i sam w ogóle wygląd tego lasu niesamowity daje też efekt, bo mamy szare kolumny, szare pnie i piękną zieleń, zwłaszcza jak jesteśmy wiosną.
1: To który park narodowy, które lasy, które drzewa następne pojawią się w naszej opowieści?
2: Świerki z Wigielskiego Parku Narodowego.
1: A jak wyglądają takie świerki?
2: Są duże, mają igły i pachną.
1: No właśnie, to jest niesamowite i najfajniejsze, jeżeli chodzi o taki spacer świerkowym lasem, że ten zapach, który wówczas pochłaniamy, może z nami zostać naprawdę na bardzo, bardzo długi czas.
0: Do tego, jeżeli dodamy jeszcze mchy, porastające ziemię i porastające takie już leżące kłody, leżące resztki po drzewie, wtedy wydaje nam się, że jesteśmy w jakiejś baśniowej krainie. To jest naprawdę piękne. Ten las świerkowy ma taki swój charakter i można go spotkać w polskich parkach narodowych.
1: Ale wiecie, co na mnie zrobiło największe wrażenie? Taki las zupełnie naturalny. Co to oznacza, że las jest naturalny? No przecież każdy las może być naturalny, a tymczasem nic bardziej mylnego, bo były przecież takie momenty w historii polskich parków narodowych, że w niektórych miejscach były drzewa nasadzane i no niestety ta naturalność była zaburzona. I takim przykładem lasu naturalnego jest las znajdujący się w Puszczy Białowieskiej.
0: To jest las, gdzie rosną różne gatunki drzew obok siebie. Mamy dęby, mamy sosny, mamy świerki, tak więc to tworzy taką fajną kolorową mozaikę różnego rodzaju też wysokości tych drzew, że są i młode, i starsze, i takie sędziwe, i leżące. Ten las jest pełny.
1: To mi przypomina, jak kiedyś rozmawialiśmy sobie o bałaganie w lesie, bałaganie w parku narodowym. Czy to, co nam, ludziom, wydaje się bałaganem, rzeczywiście

0: nim jest. No i tutaj mamy przykład tego, że nie, że te drzewa rosną sobie tak, jak im się podoba i w ten sposób tworzą ten niespotykany krajobraz.
1: Kiedy jesteśmy w takim lesie, idziemy przez Puszczę Białowieską, to mamy takie niesamowite wrażenie, bo możemy nawet czasami obejść dane drzewo. Ale jeszcze niesamowitym wrażeniem jest to, kiedy jesteśmy w Drawieńskim Parku Narodowym i płyniemy kajakiem w środku, można powiedzieć, dżungli, bo ten las liściasto, iglasty jest tak bujny, nie ma tam żadnego przejścia. Wydaje się, że jesteśmy w jakichś niedostępnych rejonach Puszczy Amazońskiej, a my jesteśmy w Polskim Parku Narodowym i ta pieśń tego lasu naturalnego, kiedy wypełniona jest ptakami, wypełniona jest szumem wody, jest tak niesamowita, że po prostu chciałoby się tam być cały czas.
0: A o co chodzi z tymi różnymi piętrami roślinności, na której występują różne drzewa? Bo słyszałam, że są takie miejsca, zwłaszcza jeżeli chodzi o te górskie parki narodowe, gdzie możemy spotkać drzewa, rośliny, a właściwie to już chyba krzewy, które nie występują nigdzie indziej.
2: Takie jak kosodrzewina.
0: I ona gdzie występuje?
2: Na piętrze kosodrzewiny.
0: Jak sama nazwa nam wskazuje. A w jakim parku narodowym?
2: Na przykład w Karkonoskim Parku Narodowym, Tatrzańskim Parku Narodowym.
0: Ale czy to oznacza, że tam nie występują drzewa?
2: Tak, po piętrze kosodrzewiny już nie ma żadnego drzewa.
0: Ale na tym piętrze, gdzie występuje kosodrzewina, są drzewa?
2: Już nie. Może być piętro niżej, czyli na Allegro Górnym są ostatnie drzewa. Te najbardziej wytrwałe.
1: Na przykład na Babie Górze mamy taki piękny obraz, kiedy stoimy sobie w punkcie widokowym. Widać piętro kosodrzewiny i widać później te ostatnie drzewa, o których mówisz, czyli właśnie świerki. Znowu pojawiają się świerki. Raz mieliśmy je na dalekiej północy w Wigierskim Parku Narodowym, a teraz pojawiają się w górach. To znaczy, że świerki lubią, kiedy jest zimniej.
0: Ale są też takie drzewa, które lubią jeszcze sroższe warunki i na przykład występują na skałach.
2: Limba w Tatrzańskim Parku Narodowym.
1: Tak, to jest niesamowite drzewo. Czasami, kiedy jesteśmy na szlaku, odkrywamy park narodowy i wydaje nam się, że tam już nie ma żadnego drzewa, tutaj już są tylko skały, a czasami na takiej jednej skale, gdzieś na wychodni stoi takie jedno samotne drzewo, wygląda jak odkrywca podziwiający świat z góry. To nie jest świerk, to nie jest kosodrzewina. To stoi limba. I ona ma swoją pieśń, bo wyobraźcie sobie, kiedy wieje potężny wiatr w Tatrach. Hula i niszczy wszystko. To limba przypięta swoimi korzeniami do tych skał, trzyma się i nie poddaje i śpiewa swoją pieśń wytrwałości.
0: Może nie najwyżej położona, ale jednak ogromne wrażenie na mnie zrobiła ta sosenka, która wyrasta sobie na sokolicy. I owszem, tam jest las, ale ona jedna akurat jest tak ustawiona, że wyrosła na skalę. No wygląda niesamowicie i fenomenalnie.
2: I trochę śmiesznie, bo ona tak jakby rosła tak nie w pionie, tylko w poziomie.
0: Tak się ustawia, prawda? Żeby pasować swoim kształtem do skały, bo ta skała ochrania ją przed wiatrem.
1: I zobaczcie, o czym to jest opowieść, kiedy drzewo wyrasta w miejscu, gdzie wydaje się, że żadne drzewo nie byłoby w stanie wyrosnąć, no bo właśnie są skały, a ona ma sposoby, ma możliwości, żeby gdzieś swoim korzeniem uczepić się jednego kamienia, tutaj drugiego, trzeciego, zdobyć wodę, a kiedy nie ma wody, kiedy jest gorąco, kiedy jest susza, pomimo wszystko jest tam i trwa.
0: A czy w którymś symbolu polskich parków narodowych znajdziemy drzewa?

0: Park Narodowy Bory Tucholskie, gdzie Głuszec siedzi na sośnie. Roztoczański Park Narodowy, gdzie konik biegnie pomiędzy dwoma drzewami.
1: Ale ten trzeci, gdzie ty tu widzisz coś z drzewem? No?
0: Widzę w Wielkopolskim Parku Narodowym, gdzie sowa siedzi na gałązce.
1: Naprawdę, ale ty masz sokoli wzrok.
2: Do tej pory myślałam, że to jest po prostu puszczyk, a tymczasem rzeczywiście tam jest gałąź. Niesamowite. To pokazuje, że parki narodowe i potwierdza to, o czym zawsze mówimy, można naprawdę zwiedzać, odwiedzać i odkrywać z różnej perspektywy. Tym razem nasza wyprawa odbyła się szlakiem występujących w nich drzew. I wiecie co? Tak sobie pomyślałam, że dobrze byłoby się teraz w nie wsłuchać.
0: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom, poradnik młodego odkrywcy, przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Flanka, czyli przeze mnie.

0: Ale nie wybraliśmy się jeszcze na żaden leśny spacer. Właśnie dlatego postanowiłam dzisiaj zabrać Was na taką wędrówkę. Po to, byśmy wspólnie sprawdzili, jak taki las pachnie i dlaczego warto odkrywać go nie tylko swoim wzrokiem i słuchem, ale także węchem.
1: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Poradnik młodego odkrywcy. Przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Flanka, czyli przeze mnie.
2: Jak pachnie wiosenny las.
3: Kiedy ostatnio byliście na spacerze w lesie?
0: Wczoraj.
2: Dzisiaj.
3: No to świetnie. Zauważyliście pewne zmiany już w przyrodzie, bo ja jeszcze nie, ale można je poczuć.
0: Powierzchnia lasu jest bardziej taka soczysta, to znaczy bardziej miękka, już nie jest taka, wiecie, zbita i zmrożona, jak to miało miejsce jeszcze kilka tygodni temu. I to jest chyba taka pierwsza zmiana, od razu odczuwalna, bo kiedy nie tylko sobie po prostu idziemy, ale też zagłębiamy się w każdy ten krok, staramy się odczuć ten las całym sobą, to właśnie wychwytujemy takie zmiany.
3: Uwalnia się zapach z tej zmrożonej ziemi i bardzo często ludzie, jak na przykład idą łąką albo lasem, albo są w mieście i od razu czuć wiosnę, to właśnie czuć ziemię, która uwolniona jest z lodu.
2: Choć gdy się stanie na tą ziemię, na te błoto, to czuję się, jakby to były takie piaski, jakby mnie to wciągało.
0: Błoto też ma swój specyficzny zapach, który łączy się z tym zapachem lasu. A taki las może pachnieć naprawdę różnorodnie, chociażby ze względu na swoje położenie. Na przykład taki las w pobliżu morza, jego zapach będzie łączył się z taką morską bryzą, prawda?
3: Tak, las, który zalany jest bagnem albo jakąś wodą, też ma zupełnie inny zapach.
2: A taki las położony obok pustyni błędowskiej pachnie jeszcze inaczej, pachnie piaskiem.
3: I są jeszcze lasy, które są w górach i one też zupełnie inaczej pachną.
0: Taki las pachnie oczywiście tym wszystkim, co się na niego składa, bo zazwyczaj, kiedy mówimy słowo las, to co widzimy od razu? Drzewa. I owszem, to jakie drzewa rosną w danym lesie ma bardzo duży wpływ na to, jak on będzie pachniał. My sobie na razie powiedzieliśmy o okolicach tego lasu, więc teraz może słuchajcie, rzeczywiście wybierzmy się na nie jeden, ale na kilka takich spacerów do różnych lasów. Jak będzie pachniał las sosnowy?
3: Las sosnowy pachnie wyjątkowo ze względu na to, że unoszą się tam olejki eteryczne. Olejki uwalniane z sosnowych igieł.
0: To jest chyba, mam takie wrażenie, najbardziej rozpoznawalny zapach, jeżeli chodzi o las.
3: Tak, bo jest on jeszcze wzmocniony zapachem żywicy.
0: Zazwyczaj jest to właśnie ten zapach, który najczęściej można spotkać, kiedy kupujemy na przykład różne odświeżacze powietrza o zapachu lasu. To jest właśnie las sosnowy bardzo często.
2: Też mogą pachnieć grzyby. Wiosną grzybnia się rozrasta i też wpływa na ten zapach lasu.
3: Tak, to wiosną, jesienią z tej grzybni są owocniki, czyli grzyby, które widzimy. Tak więc rzeczywiście grzyby dodają takiego wyjątkowego zapachu, tylko że to nie jest taki zapach jak zupy grzybowej.
0: A co się pojawia wiosną na drzewach, czego nie ma zimą? Piękne, często zielone, ale także i w innych odcieniach i najróżniejszych kształtach.
2: Liście.
0: W
3: Wtedy zapach lasu robi się też bardzo orzeźwiający, bo liście zaczynają proces fotosyntezy, wchłaniają dwutlenek węgla, wydostaje się tlen i wtedy ten las robi się już taki świeży i dotleniony i dla nas to dobrze działa.
0: Więc nie tylko wzrok nasz się cieszy, ale także i nasz węch jest wówczas podatny na najróżniejsze zachodzące tam zmiany.
3: Tak, można sobie nawet zrobić taką zabawę, będąc na szlaku, można na przykład wziąć gałązkę drzewa i zamknąć oczy i ją powąchać. Można nabrać sobie ziemi ze szlaku i też zamknąć oczy i ją powąchać. Można podejść do drzewa, które jest przy szlaku, też można go powąchać i zobaczyć, jak niesamowitą przygodą może być odkrywanie Parku Narodowego naszym nosem.
2: A kwiaty? Nie zapominajmy o kwiatach.
0: To prawda, rzeczywiście kwiaty mogą pojawić się zarówno na tym najniższym piętrze leśnym, ale także i na drzewach, krzewach.
3: Tak, kiedy w parkach narodowych kwitną lipy i jak ta lipa wtedy pachnie, to jest coś niesamowitego, bo często też jest, że właśnie to są nasze wspomnienia. Tymi zapachami przywołujemy wspomnienia z naszych rodzinnych domów, z naszych miast, z naszych wypraw wakacyjnych u babci, u dziadka. Czasami tak jest, a na przykład w Drawieńskim Parku Narodowym są jeszcze takie dzikie jabłonie i one zarówno kiedy pachną kwiaty, ale kiedy już ma się owoc starego gatunku jabłka, jest niesamowity i to też można powiedzieć, że to taki zapach kulturowy Parku Narodowego.
0: Przed momentem wspomniałam o tych piętrach lasu i tak zaczęłam się teraz zastanawiać nad tym, czy na różnych poziomach las może różnie pachnieć? Jak myślicie?
2: Tak, moim zdaniem pachnie na różnych poziomach inaczej.
0: To może przypomnijmy sobie te piętra lasu.
2: Na samym dole jest ściółka, wyżej znajduje się runo leśne, nad nim znajdziemy podszyt i na samej górze występuje korona drzew.
3: Zastanawiam się, jakie zwierzę moglibyśmy poprosić o pomoc, które mogłoby nam powiedzieć, jakie są zapachy poszczególnych piętr lasów.
0: Bardzo mi się podoba ta zabawa. To zaczynamy od góry czy od dołu?
2: Od góry i to będzie ptak.
0: Jaki na przykład to może być ptak?
3: Bielik.
0: Albo orlik krzykliwy?
2: Albo kruk.
0: Świetne propozycje.
3: Jak zatem pachnie piętro koron drzew?
0: I wszystko jasne.
2: Pachnie wiatrem, gniazdem i świeżością.
3: Świetnie. No dobrze, w takim razie zejdźmy do podszytu.
0: Ojej, a tutaj kto mógłby nam pomóc? Wiecie co, myślę, że też moglibyśmy poprosić o pomoc ptaka, na przykład dzięcioła. Co wy na to?
2: A przed dzięciołem może uciekać kornik, który też byłby świetnym świadkiem zapachu tego piętra.
3: Podobają mi się te pomysły. Dzięcioł czuje, bo kuje. I wyobraźmy sobie takiego kującego w drzewie dzięcioła i jakie on ma zapachy. On właśnie czuje drewno, czuje żywice i czuje wnętrze już tego wykutego drzewa. I wyobraźmy sobie teraz taki nowiutki dom drewniany, jak on pachnie, kiedy my do niego wchodzimy. I wyobraźmy sobie, co czuje dzięcioł, kiedy wykuje dla siebie taki dom.
0: Czyli tutaj nie musimy się już skupiać tylko na ptakach. Jakieś inne zwierzęta także mogą nam zdradzić zapach podszytu. Poniżej tego piętra znajdziemy runo leśne. No i tutaj mam wrażenie, że tych zapachowych testerów, świadków, którzy mogliby nam opowiedzieć o tym, jaka woń kojarzy się z tym piętrem, jest już znacznie więcej. Kto to może być?
2: Pająk.
3: Pająk, który uwił sobie swoją pajęczynę między na przykład gałęziami dzikiego bzu. Może być to także na przykład sarna, która skubie sobie rośliny, na przykład młodego drzewa i rzeczywiście już wygląda coraz wyżej, żeby skubnąć sobie świeżutki liść, na przykład młodego dębu.
0: A ja poszłabym też tym tropem, ale dałabym chyba znacznie

0: większego przedstawiciela, jakim jest łoś.
1: O tak, to dobry pomysł. Łoś na przykład zimą, który zjada sobie pędy sosen, to zobaczcie, nie dość, że ma cudowny zapach sosnowy, to jeszcze ma smak.
0: No i na samym dole, jak się nazywało to piętro lasu znajdujące się właśnie najniżej?
2: Ściółka.
0: A w ściółce toczy się takie życie, którego nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Tam całe kolonie, całe miasta, całe społeczności wręcz funkcjonują.
1: Drogi przemierzają zwierzęta, które przemierzają szlaki, które się przecinają. Tam jest cały świat zapachów.
0: O kim możemy mówić?
2: Mrówki.
0: Dokładnie. Oczywiście mrówki są tylko jednymi z przedstawicieli tego życia ściółkowego, ale faktycznie one właściwie występują wszędzie.
1: Pomyślmy też o dzikach, które ryją w ziemi, szukając pędraków, bo warto też wiedzieć, że pędraki mają swój unikatowy zapach i dziki ryją w ziemi, szukając pędraków właśnie po zapachu.
0: Mogłoby się wydawać, że zapach lasu to jest takie bardzo proste i oczywiste stwierdzenie, a tymczasem, jak pokazuje nasza dzisiejsza rozmowa, on ma różne warstwy, różne możliwości i różne elementy wpływają na to, co my ludzie nazwaliśmy zapachem lasu.
1: A czy moglibyśmy znaleźć takie stworzenie, które jest w stanie opowiedzieć nam o wszystkich zapachach, czyli o tym, które jest w ściółce, w runie, w podszycie i w koronach?
0: O, to jest niezłe zadanie.
2: I to będzie wiewiórka.
0: Brawo! Fantastycznie wszędobylska, ciekawska.
1: I zdecydowanie mająca nosa do przygody.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Poradnik młodego odkrywcy. Przygotowany przez Maltę Powałowską, Krystiana Tyleńskiego i Flanka, czyli przeze mnie.

Za nami pierwsza godzina dzikich odkryć związanych z polskimi parkami narodowymi. Ale nie uciekajcie, nie wyłączajcie radia, to jeszcze nie koniec naszego spotkania. Zostańcie z nami, bo po godzinie 13 dalszy ciąg naszych dzikich, niezwykłych

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
5: Oni to mieli akcje,
6: intrygi, bitwy, tajemnice.
7: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.

Przed nami kolejna godzina wypełniona ciekawostkami i informacjami związanymi z polskimi parkami narodowymi. Wszystko to za sprawą audycji Hej Przygodo! Zapraszam serdecznie, Marta Powałowska.

0: A teraz zapraszam Was na wyprawę do miejsca, które nasza radiowa ekipa odkrywców odwiedziła właśnie wczesną wiosną. Przenosimy się do Biebrzańskiego Parku Narodowego.
1: Odkrywcy polskich parków narodowych w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Teraz dowiemy się konkretnie, dokąd jedziemy, do jakiej miejscowości, na jaki parking, żebyśmy tam naszymi terenowymi wozami dotarli.
3: Podjedziemy 300 metrów, dosłownie może 500, do takiego rozwidlenia dróg, bo chmury wiszą nisko, także nie wiem, czy będziemy potem uciekać, czy nie uciekać.
0: My już znajdujemy się w samochodzie. Odpalamy. Franek, jesteś na pokładzie?
4: Tak.
0: Panie Bogdanie, melduje się pan również?
5: Tak, jestem.
0: No to ja oddaję panu mikrofon, w dłonie chwytam kierownicę i ruszamy w stronę naszej pierwszej dzisiejszej przygody. Proszę nam opowiedzieć coś o tym obszarze, który będziemy dzisiaj zwiedzać.
3: Ścieżka, która nazywa się Góra Skobielewa, Skobla Góra, czasami też mówimy skrótem, no, jest moim zdaniem taka niedoceniana, ale bardzo fantastyczna, bo tutaj jest przegląd takiego lasu i lasu sosnowego, i lasu grądowego, takiego z kwiatami, które teraz się pojawiają w dużej ilości. Będą kobierce zawilców i będą miodunki.
1: Sialala.
2: Niezapomniana przygoda trwa!
0: Udało się, dojechaliśmy. To wysiadamy i
1: ruszamy na podwój Biebrzańskiego Parku Narodowego. I jest tu bardzo fajnie.
0: Pierwsze to nas przywitało, kiedy tylko wysiedliśmy z samochodów. To jest przepiękny ptasi trail. Panie Bogdanie, jakie ptaki możemy spotkać?
3: Teraz tutaj idziemy przez las, więc słychać piecuszki, pierwiosnki.
0: Czy jest jakiś taki charakterystyczny owad właśnie dla Biebrzańskiego Parku Narodowego?
3: To jest bardzo, bardzo trudne pytanie. Chociaż gdybyśmy się dobrze zagłębili w temat, to owady dzielą się na różne

grupy, krótko mówiąc, na gromady, rodzaje, ale wśród nich jest też taki podział na owady, które lubią bagna i które tych bagien unikają. Jednym z takich owadów, które mogły być symbolem Biebrzańskiego Parku Narodowego, może być biegacz bagienny. Bo nie dość, że nawet już w nazwie ma słowo bagienny, to jeszcze jest takim

0: pochylić nad nim, bo to tylko 2 centymetry długości.
1: Czasami tak to jest, jeżeli chodzi o przyrodę, o naturę, prawda? Że te najpiękniejsze, najbardziej zaskakujące elementy są takie niewielkie.
0: Są owady, które mają niewiele ponad 2 mm długości, a no są błyszczące i naprawdę jak się przyjrzeć przez dobry sprzęt powiększający, no są małe arcydzieła sztuki.
2: Kto zrobił taką fajną ścieżkę?
1: No właśnie, kto wytycza ścieżki w parkach narodowych? Szlaki właściwie, prawidłowo powinnam zapytać.
0: Takie ścieżki wytycza się tak naprawdę najpierw na papierze. Bierzemy pod uwagę atrakcyjność takiego szlaku, co można tam zobaczyć, ale też takie logistyczne rzeczy, jak na przykład, no, czy wytyczenie takiego szlaku nie spowoduje zniszczenia jakichś siedlisk, czy nie wiem, zbytniej penetracji, tak, przez ludzi tej okolicy. No i wtedy dyrektor parku po prostu zatwierdza przebieg danego szlaku i już jedziemy z tym do przewodników.
2: A to co za mało piękne kwiatuszki?
0: Te białe kwiatki tutaj wszędzie to jest gwiazdnica wielkokwiatowa. Chyba najbardziej niedoceniane kwiaty, jakie można sobie wyobrazić. One będą obecne tylko przez, ja wiem, może kilka dni, najwyżej tydzień. Ale to jest po prostu, no, jak dla mnie jeden z piękniejszych kwiatów. One są ważne też z jeszcze jednego punktu widzenia, z punktu widzenia trzmieli. Bo teraz pokarmu jest mało, tak naprawdę wszystko zaczyna dopiero kwitnąć. I między innymi gwiazdnice zaczynają też tak właśnie wcześniej kwitnąć. One są źródłem pokarmu dla owadów, no, dosyć ważnym teraz, oprócz wierzb.
1: Przygoda każdej chwili szkoda. Zaraz, a co tam za tajemnicze miejsce się kryje?
0: Tu jest duże tło historyczne, krótko mówiąc, czyli twierdza Osowiec. Jest tych elementów dosyć dużo. Tutaj jest tak zwana przelotnia, czyli miejsce, gdzie Rosjanie przed I wojną światową jeszcze trzymali działu.
2: Ja się boję.
1: Ale nie ma się czego bać. Zobacz, jesteśmy wszyscy razem. Zabłądzić chyba też tutaj raczej nie można.
0: Nie, tutaj co ciekawe, czasami nocują albo nawet próbują też zimować nietoperze. No i jak państwo wejdą tam w głąb tych schronów bojowych, to się okaże, gdzie właśnie zimują i czekają na nas komary.
1: A przyznam się panu szczerze, że przed chwilą, kiedy rozmawialiśmy, to rzeczywiście jeden z komarów usiadł na moim mikrofonie. Czy to jest możliwe?
0: Tak, oczywiście to jest możliwe. One już się pobudziły, już są aktywne, już zbierają materiały na to, żeby stworzyć nowe armie i chmary komarów na lato. Także no już są po prostu. Wszyscy już wylecieli, ale tutaj zimą można spotkać motyle, które zimują.
2: Jest dziko.
1: Zobacz, a tutaj jest taki znak. Możesz opisać, co na nim jest?
2: 50... My. To chyba znaczy 50 metrów.
1: Tak, dokładnie, że za 50 metrów co będzie?
2: Widok.
1: Punkt widokowy. I to są znaki, o których warto pamiętać, na które warto zwracać uwagę, spacerując między innymi po Biebrzańskim Parku Narodowym, bo mogą nam podpowiedzieć o takich ciekawych miejscach.
2: Tu jest jakiś owad.
0: Tu jest jakiś owad? A to jest ciekawy owad, bo to jest jętka. Wiesz, taki owad wodny, który jako larwa żyje w wodzie. Jętki jako dorosłe nie posiadają w większości nawet układu pokarmowego. Nie muszą się odżywiać, one wylatują, robią małe jętki i giną po prostu.
2: Ale super, że spotkam jętkę. Nie wiedziałam, jak wygląda na żywo.
1: No proszę, a teraz pierwszy raz udało ci się w życiu zobaczyć jętkę?
2: Tak.
1: Czyli można powiedzieć, że takie przyrodnicze marzenie twoje się spełniło?
2: Tak.
1: No i proszę, kroczek za kroczkiem doszliśmy do tej wieży widokowej, o której przed chwilą informował nas ten znak, o którym, Franku, opowiadałeś. Możesz opisać tę wieżę?
2: Ta wieża jest taka drewniana. Ma schody, ma 2 piętra, dach, tak jak wszystkie wieże.
1: No to wchodzimy ostrożnie po tych schodkach, bo są śliskie.
2: Nie zmieścimy się razem.
1: Zmieścimy, chodź.
2: Wow, fajny punkt widokowy z tej wieży jest.
1: Musimy chwilę poczekać, bo wielu jest chętnych do tego, by zobaczyć, co z tego punktu widokowego widać. Ja w międzyczasie właśnie może podpytam się te osoby, które już tam były. Co

0: Widzieliście ciekawego przez lornetkę?
1: Widzieliśmy łabędzie i kaczki.
0: A tato co widział?
2: Widziałem gęsi, gęgawę. I właściwie chyba to wszystko. A, jeszcze błotniaka.
0: A wy, moi drodzy, co tutaj widzicie ciekawego?
3: Ja chyba zająca widziałem.
0: Naprawdę?
3: Ale to co innego chodziło.
0: Franku, a ty co zobaczyłeś?
4: Jakiegoś ptaka, chyba to była gęś, bo widziałem jak się zamoczyła.
0: Czyli to może ta gęgawa?
4: Może.
0: O, chyba słyszałam, że ktoś znalazł jakieś gniazdo. Musimy to zbadać. Chodź. Panie Bogdanie, tutaj słyszałam jakieś hasło gniazdo, gniazdo. Czy to prawda?
5: Jest jakieś gniazdo tutaj pod wieżą widokową, po prostu na tym belkowaniu. Jakiś mi się wydaje, coś wielkości drozda założyło tutaj gniazdo. No, musielibyśmy znaleźć autora, powiem szczerze, żeby zobaczyć, kto to do końca zrobił. Ale sądząc z ilości mchu, to musiał być rzeczywiście jakiś drozd albo coś tego typu.
0: No proszę, i to pokazuje, że nie tylko te takie zaznaczone, prawda, elementy są warte naszej uwagi, czyli nie tylko należy wejść na wieżę widokową, by poobserwować naturę, ale także warto się rozejrzeć wokół tych elementów.
5: Rzeczywiście trzeba zwracać uwagę na wszystko, co tutaj się dzieje, no bo można zwyczajnie przeoczyć jakieś fajne, naprawdę atrakcje, a tutaj jest sporo rzeczy.

0: Biebrzański Park Narodowy to największy polski park narodowy. Jeśli jesteście ciekawi, co z wyprawy do niego najbardziej zapamiętał najmłodszy członek naszej dzikiej ekipy, to posłuchajcie dziennika ekspedycyjnego Franka.
1: Cześć, tu Flanek. Jestem w Biebrzańskim Parku Narodowym i zaraz wam o nim trochę opowiem, ale najpierw wejdźmy na wieżę widokową. Udało się, jesteśmy na szczycie. Pewnie zastanawiacie się, skąd nazwa tego parku. Dlatego, bo płynie tutaj rzeka Biebrza, więc dlatego się nazywa Biebrzański Park Narodowy. I park narodowy jest wokół tej rzeki, a rzeka ma prawie, uwaga, 100 kilometrów. Bo musicie wiedzieć, że to największy park narodowy w naszym kraju. Tutaj można spotkać naprawdę najróżniejsze ptaki, ale nie tylko, również ciekawe owady. No i na przykład teraz, jak patrzę sobie w prawą stronę, to widzę całą rodzinę bocianów, kle, kle, kle. A jak patrzę w lewo, to właśnie widzę gęgawy, gę, gę, gę. Ale wspomniałam też o owadach, bo widziałam na wycieczce jętkę, które niestety jeden dzień potrafią przetrwać, ale są bardzo ciekawymi i kolorowymi owadami. O! Bociek wlazł w jakieś mokradła. Chyba jest bardzo głodny, że pomoczył swoje nogi w poszukiwaniu żaby. Ale zostawmy bociana i wróćmy do owadów. Wiecie, jaka jest różnica między bąkiem a czmielem? Na wszelki wypadek wam powiem. Bąk ma dwa skrzydła i żywi się krwią, a czmiel ma cztery skrzydła i żywi się nektarem. Więc nie obrażajcie więcej czmieli, nazywając je bąkami. Nie powiedziałam jeszcze o symbolu Biebrzańskiego Parku Narodowego. To jest taki bardzo piękny ptak i nazywa się batalion. Ale nie wiem, czy wiecie, że na początku chciano, żeby symbolem był łoś. Ale łoś już był symbolem innego parku narodowego. Dlatego przyrodnicy się zaczęli zastanawiać nad innym zwierzakiem. I w ten sposób wybrali bataliona. Powiedziałam, że jest taki piękny, bo jest naprawdę bardzo kolorowy. Koniecznie musicie go zobaczyć. Ale wspomniałam przed chwilą o łosiach. A skoro tak, to muszę się was o coś zapytać. Czy w Biebrzańskim Parku Narodowym jest autostrada? Jak myślicie? Nie, w Biebrzańskim Parku Narodowym jest łosiostrada. A tak naprawdę ona się nazywa Carską Drogą. I łączyła twierdzę Osowiec z twierdzą Łomżą. O, bo nie widzę, jak bocian sobie leci. Gdzie lecisz, bocianie? A czy ja już wam mówiłam o żarlinku? To taki kolorowy owad, dokładnie żarlinek gromadny. Jest bardzo, bardzo ładny.

Warto go również wytropić. Ale nie można denerwować, bo może ugryźć. Tak w ogóle zwierząt się nie dotyka. Można je po prostu obserwować. Przynajmniej tak lubi każdy dziki odkrywca. A rimbole. Lecę jeszcze obejrzeć kilka ciekawych miejsc. Ale już teraz mogę wam powiedzieć, że warto odwiedzić Biebrzański Park Narodowy. To mówiłem ja, Flanek. Do usłyszenia.

0: Podczas naszych wypraw mamy niesamowitą możliwość poznania innych miłośników dzikiej przyrody. Bardzo często są to rodzinne zespoły ekspedycyjne. Posłuchajcie, kogo napotkaliśmy podczas wędrówki po Biebrzańskim Parku Narodowym.
1: Cześć,
2: cześć,
1: dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Przedstawcie nam się po kolei.
3: Marlena.
0: To mama.
2: Wojtek.
0: Tata.
4: Ala.
0: I
3: Teodor.
0: Moi drodzy, skąd w ogóle pomysł, by wziąć udział w takiej wyprawie, jaką jest Dzika Odyseja?
3: Pomysł pochodzi od pomysłodawcy, czyli od Krystiana Treńskiego, ale też nasi przyjaciele brali udział w pierwszej ekspedycji pionierów, także zachęceni ich doświadczeniem postanowiliśmy dołączyć. Nie mogliśmy przegapić tej okazji.
0: Nie było żadnych wątpliwości?
2: No oczywiście, że były. Oczywiście, że były.

0: Co, bo to jednak jest spore wyzwanie, żeby systematycznie miesiąc w miesiąc jeździć, odwiedzać parki narodowe. Czasami jest to długa podróż w jedną stronę, ponieważ to się odbywa co miesiąc, czasami pogoda nie jest sprzyjająca, więc to tak, rozmawialiśmy o tym, zastanawialiśmy się nad tym, czy to uda się wszystko pogodzić, ale po tych pierwszych wizytach jesteśmy zafascynowani. To jest wspaniała przygoda, zwłaszcza dla tych najmłodszych, tak? Obcowanie z żywą przyrodą, to jest wspaniała rzecz. No i oczywiście kontakt z ludźmi, którzy mają wiedzę na ten temat, którzy potrafią tę wiedzę przekazać. To nie jest tak, jak jedzie się samemu do parku i podgląda się go trochę. Tutaj jest możliwość bezpośredniego kontaktu z ludźmi, którzy mają ogromną wiedzę na temat przyrody i tego, co nas otacza.
1: Wcześniej był Słowiński Park Narodowy i Wigierski Park Narodowy, teraz Biebrzański Park Narodowy. Co ciebie najbardziej ujęło podczas dzisiejszej wyprawy?
2: Dzisiaj wydaje mi się, że najbardziej podobało mi się podglądanie ptaków przez lornetki. Mimo, że musieliśmy się nimi dzielić i nie wszyscy zawsze mogli z tej okazji skorzystać, to właśnie takie wspólne podglądanie ptaków, czy pokazywanie sobie nawzajem, podobało mi się najbardziej.
1: Właśnie, bo przez moment pojawiła się nawet opcja zobaczenia łosia. Widziałaś go?
2: Widziałam zdjęcia w ogóle zrobione, także jest udokumentowane.
1: Ale wróćmy do tych ptaków, bowiem to ptak jest symbolem tego Parku Narodowego. Pamiętasz, jak się nazywa?
2: Tak, ale no batalion.
1: Tak, batalion bojownik. Widziałaś go?
2: Znaczy, oprócz dzisiejszego dnia, to nie. No dzisiaj udało nam się podpatrzeć.
1: Ale udało się tobie go zobaczyć. No to wspaniale. No to rzeczywiście to wyzwanie, które postawił przed nami Krystian, jedno z wyzwań, prawda, bo zawsze jest kilka wyzwań odnośnie do poszczególnych parków narodowych, możesz uznać za zaliczone.
2: Zdecydowanie.
1: A jakie jeszcze wy sobie postawiliście wyzwania, droga rodzino, jeżeli chodzi o Biebrzański Park Narodowy?
3: Obecnie obiad. I myślę, że z pełnymi żołądkami wyruszymy dalej. Bardzo chcielibyśmy przejść kładką, taką drewnianą kładką, w taką właśnie biebrzańską przestrzeń, tę taką rozlewiskową, nacieszyć się widokiem gdzieś daleko, daleko dopiero rysującego się horyzontu. Także po pobycie, mieszkaniu w mieście, to jest coś, czego nam trzeba.
1: Dlaczego waszym zdaniem warto odwiedzić Biebrzański Park Narodowy?
0: To znaczy, dla nas największą atrakcją to jest to, że możemy, wyjeżdżając do parków narodowych, spędzić czas razem całą rodziną. Możemy być ze sobą, rozmawiać, oglądać razem przyrodę. To jest bezcenne, kiedy człowiek może wyrwać się z takiej zabieganej codzienności. No i kiedy człowiek wraca po takim weekendzie, jest po prostu wypoczęty, jest zresetowany. A dlaczego Biebrzański? No, Biebrzański to olbrzymie rozlewisko. To jest horyzont, który można podziwiać, tak? Takie przestrzenie relaksują. Kontakt z przyrodą generalnie tak pozwala nam się oderwać od tych codziennych stresów.
2: Ojej, dla mnie to jest też kwestia trochę naukowa, bo zdaję maturę w przyszłym roku, więc też przyłączam się do rodzinnych wyjazdów, kiedy tylko mogę, żeby w praktyce poznać teorię, o której się muszę uczyć. Także wszystkie tutaj lodowego olbrzyma ślady też tropimy wspólnie.
3: No może tak podsumowując, to zdecydowanie takie powody rekreacyjne, edukacyjne, ale też takie relacyjne, ponieważ jesteśmy rodzicami piątki dzieci i udaje nam się przyjeżdżać do każdego parku w różnym składzie, więc też właśnie to bycie razem i obcowanie z przyrodą razem daje taką nową jakość obcowania też tutaj między nami.
1: Ale to też nie jest tak, że zawsze wszystko nam się udaje, prawda? Przyznacie mi rację. Czasami jest tak, że to, co sobie planujemy, no nie do końca zgadza się z tym, jak to później w rzeczywistości będzie miało miejsce. Czy coś was tak dzisiaj zaskoczyło?
3: Chyba pogoda jest takim czynnikiem najbardziej zmiennym, ale jest to już nasz trzeci raz, także coraz lepiej się przygotowujemy również na tę zmienność pogody, ale też mamy taką obserwację, że w każdej pogodzie i o każdej porze roku, a ten park jest piękny. Trzeba tylko umieć się tym po prostu cieszyć, zobaczyć to.
1: mam nadzieję.

0: że będziecie się dzielić z nami waszymi spostrzeżeniami, waszymi refleksjami, no i dobrymi radami, bo być może teraz słuchają nas też jakieś rodziny, które wahały się co do tego, czy warto udać się w taką wyprawę. Myślę sobie, że Dzika Odyseja, ekspedycja odkrywców to też jest taki moment, gdzie można zastanowić się wspólnie nad tym, jak to fajnie, że jesteśmy razem.
1: Tak, zdecydowanie Dzika Odyseja pozwala nam pisać też historię naszej rodziny, ponieważ odwiedzenie 23 parków w takiej comiesięcznej dyscyplinie no, zajmie nam 2 lata, więc jest to kawałek historii naszej rodziny, zwłaszcza dla młodszych dzieci. Także bardzo się z tego cieszymy i też jesteśmy bardzo dumni, że takie wyzwanie podjęliśmy.
0: To jeszcze tylko na koniec przedstawcie się nam.
2: Rodzina Kilianów-Złomianek.

Kolejne dzikie spotkanie już za tydzień, punktualnie o godzinie 12 w audycji Hej Przygodo. Zapraszam serdecznie wszystkich dzikich odkrywców, tych małych i tych dużych. Do usłyszenia, Marta.

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja. Opowieści ludów świata.
3: Witam Was w opowieściach ludów świata. Anna Wójcikiewicz. Dzisiaj bajkowy szlak powiedzie nas tam, gdzie ponad 1000 lat temu zaczęło powstawać państwo polskie. Odwiedzimy bowiem Wielkopolskę. To właśnie stąd wywodzi się ród Piastów, i nasz pierwszy historyczny władca, król Mieszko I oraz jego syn Bolesław Chrobry. Przez pierwsze 100 lat tu się toczyły najważniejsze wydarzenia historii naszej ojczyzny. Tutaj władcy wznieśli potężne grody – Poznań, Gniezno, Ostrów Lednicki czy Kalisz. Tu fundowano potężne katedry, klasztory i zamki. Wiele z nich przetrwało do dziś i znalazło się na szlaku piastowskim, ciągnącym się przez najważniejsze grody dawnej Polski. Na terenie Wielkopolski od dawien dawna mieszkało też bardzo dużo różnych grup etnograficznych, czyli ludzi mówiących swoją gwarą, mających własne obyczaje, stroje i sztukę ludową. Część z nich to potomkowie osadników z Niemiec, na przykład Bambrzy i Hanobrzy, czy z Holandii, Olendrzy, a także Tatarzy z Rusi i Litwy. Inni rdzenni mieszkańcy Wielkopolski swoje pochodzenie wywodzą z historycznych grodów i ich okolic, na przykład biskupianie, poznaniacy czy kaliszanie. Wiele z tych grup do dziś zachowała swoje poczucie odrębności, a swoje tradycje przekazuje z pokolenia na pokolenie. Zapraszam Was na opowieści ludowe dawnej Wielkopolski. Krajobraz, jak i przyroda Wielkopolski są niezwykle zróżnicowane i bogate. Symbolem Wielkopolski są liczne jeziora, których liczba niewiele ustępuje tym mazurskim. O miano największego rywalizują dwa akweny – jezioro Powickie w okolicy Gniezna oraz owiane legendami jezioro Gopło. Podobno do dziś można tam spotkać jego boginkę Koplanę. Niezwykle malownicze jest po jeziorze Międzychocko-Sierakowskie, nazywane Krainą Stu Jezior. Na wschodzie regionu, w okolicach Konina, jeziora układają się natomiast w rynnie, długiej na kilkadziesiąt kilometrów. To najdłuższy w Polsce szlak wodny. Łączące je kanały i liczne zatoki tworzą świetne warunki do żeglowania. Trzecim wyjątkowo bogatym w jeziora obszarem jest Przemęcki Park Krajobrazowy w pobliżu Leszna. Polodowcowe, malownicze jeziorka ukryte są pośród łagodnych pagórków prośniętych gęstym lasem. Najważniejsze rzeki Wielkopolski płyną szerokimi dolinami, to przede wszystkim Warta, Noteć i Odra. Największym kompleksem leśnym jest Puszcza Notecka, która ciągnie się od Skwierzyna na zachodzie po Rogoźno na wschodzie. Dominuje tutaj sosna z domieszką brzozy i innych gatunków drzew. Sosna doskonale radzi sobie na piaszczystych wydmach pomiędzy Wartą i Notecią. To wielka ostoja ptaków i zwierząt, w tym tak rzadkich gatunków jak wilk, a podobno widziano tam nawet żubra. Przedłużeniem Puszczy Noteckiej są bory ciągnące się od Wielenia do Piły. Dawno, dawno temu gęste lasy pokrywały całą Wielkopolskę. Mieszkało tu też o wiele więcej zwierząt. Posłuchajcie pewnej bajki z tych okolic. O złotym rysiu. Pośród sosnowej puszczy, przetykanej gdzieniegdzie dębami i brzozami, stał kamienny gród. Ziemią tą władał potężny książę.

razu pewnego, jak to miał w zwyczaju, pojechał na polowanie sam, bez świty. I ku swojej wielkiej dumie złapał w pułapkę złotego rysia. Krążyły o nim legendy od dawna. Dlatego książę wrócił, pyszniąc się do domu, wsadził zwierza do osobnego pokoju, a klucz od niego dał żonie, przykazując, żeby nikt tam nie zaglądał. Potem porozpisywał listy do innych możnych panów, żeby przyjechali zobaczyć, jakiego to on złapał zwierza. Tak się złożyło, że sam musiał gdzieś wyjechać, a miał on jednego syna. Siemowit mu było na imię. Żal mu się zrobiło zwierzęcia, które cały czas drapało i tłukło się po komnacie, chcąc wyrwać się z pułapki. Jak ojciec wyjechał, chłopak wyjął matce pokryjomu klucz z kieszeni i otworzył pokój, w którym był zamknięty ryś. Zwierzę od razu wyskoczyło i uciekło do boru. Wraca książę z podróży, wkrótce po nim zjeżdżają się sproszeni goście. Gospodarz bierze klucz, otwiera dumnie pokój, a tu rysia nie ma. Rozzłościł się strasznie. Żonie za karę za to, że dała komuś klucz od tego pokoju, każe się zaraz ubierać, siadać do kolasy i opuścić zamek. Żona słysząc to mdleje, więc chłopak idzie do ojca i mówi: ojcze kochany, matka nic tu nie zawiniła, wszystko to ja zrobiłem. Poszedłem obejrzeć rysia, otworzyłem drzwi, a on mi nagle uciekł. Ojciec na to: wobec tego ty poniesiesz karę. Chłopak prosi: ojcze, nie czyń mi nic złego, daj mi tylko furmana, powóz i parę koni. Pojadę w świat i nigdy więcej już się nie pokażę. Spodobała się księciu odwaga syna i prawdomówność, więc mówi: dobrześ się osądził. Dajcie mu to wszystko, ruszaj w świat. Czas twój, abyś własną drogę znalazł. Zaraz też zajechał powóz, młodzieniec wsiadł do niego, a książę rozkazał furmanowi, żeby dobrze się nim opiekował i wiernie mu służył, ale ani się ważył wracać z nim do grodu. Wyjechali, jadą i jadą, aż zajechali w takie miejsce, gdzie nie było nic, tylko góry i doliny, i lasy, i bory. Żadnej wsi nawet. Konie omdlewały z gorąca, aż pyski pootwierały. Obojgu podróżnikom też pragnienie dokuczało, a tu nigdzie ani kropli wody, żadnej rzeki czy jeziora. Wreszcie napotkali studnię, a przy niej wiadro, ale bez żurawia. Wzięli więc linkę od karety, przywiązali wiadro i wypuścili do studni. Niestety, linka była za krótka. Zdjęli więc jeszcze paski od spodni i przedłużyli linkę, ale i to nie pomogło. Uradzili więc, że jeden z nich musi wejść.

Wyciągnę cię na pewno, obiecałem księciu, się tobą opiekować. Chłopak spuścił się więc po lince, napełnił jedno wiadro, potem drugie, trzecie. Konie tak były spragnione, że wypiły po 6 wiader. A i furman wypił chyba całe jedno. Jak już się napił, do woli mówi: teraz siedź tam w tej studni, a ja jadę. Chłopak w płacz i woła: wyciągnij mnie, możesz sobie jechać, tylko błagam, wyciągnij mnie. Mogę cię wyciągnąć i nawet wziąć ze sobą, ale jak przyrzekniesz, że dasz mi swoje książęce ubranie, a sam weźmiesz moje, furmańskie, i będziesz odtąd woźnicą, a ja księciem. Musisz mi też obiecać, że nikomu o tym nie powiesz, aż do grobu. Dobrze, godzi się Siemowit, ale tylko tak długo będziesz księciem, dopóki ja z martwych nie wstanę. Furman pomyślał, że to ino takie gadanie. Wyciągnął go, potem włożył na siebie ubranie księcia, siadł do powozu, jak pan się rozparł, a Siemowit ubrał się w jego przyodziewek furmański, wszedł na kozioł, wziął lejce w ręce, podciął konie i pojechali. Po długiej drodze dotarli przed pałac pewnego króla. Furman wysiadł z powozu i poszedł na pańskie pokoje od razu. A Siemowit zajechał końmi przed stajnie, wyprzągł je, oporządził i

roku. U tego króla była śliczna córka. Zobaczyła go i strasznie jej się spodobał, jeszcze bardziej niż jego pan. Ale za to panna ta tak spodobała się byłemu furmanowi, że koniecznie chciał się z nią ożenić. Został więc dłużej w gościnie i tylko

jej, że jest tylko chłopskim furmanem. Fałszywy książę, dowiedziawszy się o tym, poszedł do króla i tak mówi: Najjaśniejszy panie, ten mój furman potrafi zrobić coś takiego, że konie będą miały złote grzywy, złote ogony i złote kopyta. No, król się ucieszył. A to dobrze. Przywołali Siemowita i wypuścili 12 źrebaków, takich, co to nigdy jeszcze nie biegały po dworze. Król stanowczo i surowo rozkazał: Bierz, chłopcze, kij do ręki i idź za tymi źrebakami, ale pamiętaj, żebyś wieczorem przyprowadził je ze złotymi ogonami, złotymi grzywami i złotymi kopytami. Młodzieniec tłumaczy się z płaczem: Jakże ja mogę to zrobić? Czy ja jakiś czarodziej jestem? Idź i zrób, jak ci król każe, bo jak nie, to zginiesz, zasyczał furman. Idzie nieszczęsny Siemowit za tymi źrebakami po łące i płacze rzewnymi łzami. Nie zdążył się jeszcze obejrzeć, a tu nagle źrebaków jak okiem sięgnąć nie ma. Gdzieś się porozbiegały. Poszedł więc do boru, ale tam też źrebaków ani śladu. Siadł pod krzakiem załamany całkowicie. Patrzy, a tu dziwy jakieś. Biegnie ku niemu ten sam złoty ryś, którego wówczas wypuścił z komnaty swojego ojca. A do tego ludzkim głosem przemawia: Dzień dobry ci, młody książę. A dzień dobry, złoty rysiu. Patrz, jaki mam kłopot przez ciebie. Muszę do wieczora przyprowadzić 12 źrebaków ze złotymi grzywami, ze złotymi ogonami i ze złotymi kopitami. Nie wiem, co mam robić. Nie martw się. Siądź tu spokojnie i czekaj. Przed wieczorem wrócę do ciebie. Zbliża się wieczór, a tu pędzi złoty ryś rzeczywiście. Dobry wieczór, młody książę. A dobry wieczór, złoty rysiu. Ryś zagwizdał, a tu źrebięta już biegną. Dmuchnął ryś na każdego z nich. Już kopyta, ogon i grzywy całe złote leśnią się łuną po całej łące. Teraz poradził ryś królewiczowi: Siadaj na któregoś z nich, wtedy pozostałe pójdą za tobą posłusznie. Siadł młodzieniec na jednego ze źrebaków i jedzie. Jeszcze było daleko do zamku, gdy zobaczył go król i wybiegł, żeby sprawdzić, czy źrebaki mają złote grzywy, ogona i kopyta. Patrzy, a tu aż łuna bije od szczerego złota na nich. Furman również spoglądał z okna pałacu i bardzo się zatrwożył, kiedy zobaczył owe źrebce. Nazajutrz poszedł więc do króla szybciutko i mówi: Najjaśniejszy panie, podobno są tu trzy takie woły, które jeszcze nigdy nie były na dworze, takie młode. Mój furman powiada, tak się przechwala, że potrafi tak zrobić, że będą całe ze złota. Królowi aż się oczy zaświeciły. Rozkazał więc wypuścić owe młode woły, a one z wielkim rykiem pobiegły do lasu. Znów przywołano Siemowita. Weź kij i idź za tymi wołami, a wieczorem przyprowadzisz je całe złote, bo jak nie, to zginiesz. Młodzieniec rad nie rad idzie. Zaszedł do boru, a tu wołów znowu ani śladu. Usiadł pod krzakiem i się rozpłakał. Wreszcie zasnął ze zmęczenia. A wtedy zjawił się znowu złoty ryś i woła do chłopaka: A dzień dobry, młody książę. Dzień dobry ci, złoty rysiu. Widzisz, dzisiaj znów mam tyle kłopotu i to wszystko przez ciebie. Po co ja cię wypuszczałem z komnaty ojca? No wiem ja dobrze o tym, ale się nie martw, mówi na to ryś. Siądź tu i czekaj, a ja wrócę do ciebie przed wieczorem. Syn księcia siadł i czeka. Nadchodzi wieczór, a tu pędzi złoty ryś, jak obiecał. Dobry wieczór, młody książę. A dobry wieczór, złoty rysiu. Ryś zagwizdał i oto wszystkie woły przybiegły. Dmuchnął na nie, jak ostatnio, i natychmiast zrobiły się calusieńkie złote. Teraz rozkazał chłopakowi: Bierz jednego z nim na sznurek, wtedy pozostałe dwa pójdą same za tobą. Boję się tylko, że to nie koniec twojej biedy.
Tyś mnie ocalił, to i

0: ci pomogę. Masz tu taki pierścień. Jak nim potrzesz o ubranie, zaraz będziesz miał wszystko, co zechcesz. Dobrze go schowaj, byś go nie zgubił i żeby nikt ci go nie ukradł. Siemowit podziękował Rysiowi pięknie, pożegnał się z nim i zaprowadził woły do obory. A tam od razu zrobiło się tak widno, jakby palił się ogromny ogień. Zbiegli się wszyscy z pałacu i bardzo się dziwili. Tylko jeden furman, aż palce gryzł ze złości i bardzo się przeląkł. Postanowił w duchu: trzeba tego młodziana zgładzić, bo źle będzie ze mną. Nazajutrz więc już przy śniadaniu mówi do króla: podobno jest tu takie więzienie, że jak się tam kogo zamknie, to go z miejsca zjedzą gady. A mój furman przechwala się, że jemu nic takiego stać się nie może. Trzeba by się przekonać, czy to prawda. Król posłuchał furmana i kazał zamknąć Siemowita w owym słynnym więzieniu. Młodzian załamał ręce z przerażenia, ale na szczęście przypomniał sobie o pierścieniu otrzymanym od Złotego Rysia, więc śmiało poszedł do lochu. Królewna wcale nie miała ochoty iść za mąż za owego furmana, który udawał młodego księcia. Wolała tego, który siedział w więzieniu. Podobał jej się bardzo i żal jej go było okropnie i ciągle się o niego martwiła. Pewnego więc dnia przyszła do króla i mówi: ojcze, idźmy do tego więzienia i zobaczmy, czy furman jeszcze żyje. Król na to:
1: jesteś niemądra, tam już z niego nawet kosteczki pewnie nie ma.
0: Ale królewna nie uwierzyła ojcu i poszła sama. Stanęła pod drzwiami, a tu nagle słyszy co? Muzykę. Odwaliła jeden kamień od drzwi, patrzy, a tu młody książę siedzi sobie przy stole, gadów ani śladu, a jego obsługują służący i znoszą mu różne potrawy i napoje. Otworzyła drzwi, zeszła do lochu i została tam parę dni, a potem grzecznie wróciła do domu. Zaraz poszła do króla, a ten pyta ją: gdzie byłaś tak długo?
2: A, przyjechała nasza ciotka, wsiadłam po prostu do powozu z nią i pojechałam. Właśnie wróciłam i teraz bardzo bym chciała, żebyś zechciał przejść się trochę ze mną.
0: Król zgodził się oczywiście i poszli. Córka jednak tak prowadziła, że niebawem skręciła na ścieżkę prowadzącą do więzienia, gdzie siedział Siemowit. I tak głośno niby myślała: ten furman wyszedł już chyba z więzienia. Król był ciekawy, czy to prawda. Przyszedłszy do lochu, odwalił jeden kamień, słucha, a tu słyszy muzykę. Odwalił drugi i zszedł z córką do lochu. Było tam wszystkiego w bród, więc najedli się i napili, a potem zabrali Siemowita i zaprowadzili go do pałacu. Furman, ujrzawszy go, zdrętwiał ze strachu. Młodzian podszedł wtedy do niego i mówi: tak długo byłeś księciem, dopóki ja nie wstałem z martwych. Teraz wróciłem. Już koniec twoich łajdactw. Znów będę panem. Potem poszedł prosto do króla i opowiedział mu ze wszystkimi szczegółami, jak się rzecz miała. Furman się przestraszył i uciekł, gdzie pieprz rośnie. A młody, prawdziwy książę Siemowit ożenił się z piękną i dobrą królewną. Za to Złoty Ryś odtąd stał się godłem grodu, w którym zamieszkali. Folklor wielkopolski jest bardzo barwny i bogaty. Różne grupy etniczne i kulturowe nierozerwalnie wiążą się z dziejami tego rejonu. Pałczanie na przykład wywodzą się od średniowiecznego rodu rycerskiego pałuków. Do dziś zachowali swoje poczucie odrębności oraz niektóre elementy swojej kultury tradycyjnej, na przykład wykonywanie charakterystycznych palm wielkanocnych i papierowych ozdób kwiatowych. Bambrzy natomiast to potomkowie kolonistów niemieckich z okolicy Bambergu w Bawarii, którzy zaczęli być sprowadzani przez władze Poznania od XVIII wieku. Zasiedlili oni poznańskie wsie zniszczone wskutek wojny północnej ze Szwedami. Osadnicy ci byli katolikami i szybko zasymilowali się w polskim społeczeństwie. Przyjęli również język polski, gdyż ich bawarski dialekt był niezrozumiały dla Niemców mieszkających w Poznaniu. Gdy zamieszkiwane przez nich wsie zostały

włączone w granice administracyjne miasta, Bamże wytworzyli zamożną grupę mieszczańską. Bogaty strój kobiecy, zwłaszcza widowiskowe, kwieciste nakrycie głowy, stał się w międzywojniu symbolem miasta. Co roku w Poznaniu odbywa się Święto Bamberskie, obchodzone 1 sierpnia. To data upamiętniająca przybycie pierwszych osadników. Opowiem wam teraz pewną starą bajkę wywodzącą się od bawarskich osadników w Poznaniu. O młodej wodzie. Pewien król miał 3 synów. O najmłodszym mówili, że jest głupi, o najstarszym i średnim zaś, że mądry. Pewnego dnia król zachorował. Wtedy dwaj starsi synowie postanowili szukać młodej wody, która pomagała na wszystkie słabości. No i zaczęli prosić ojca, żeby pozwolił im jechać w świat. Najmłodszy też chciał wybrać się z nimi, ale że mu nie pozwolili, więc nie pytając nikogo, wziął swojego rumaka i pojechał sam. Przybył do lasu wkrótce i stanął na rozstajnych drogach i nie wie, w którą stronę ruszyć dalej. A tu nagle zjawia się wilk i mówi: teraz cię zjem. Jak masz mnie zjeść, to już lepiej zjedz mojego konia. Zszedł z konia i wilk konia pożarł. Młodzieniec siedzi i patrzy. Wilk skończył wreszcie i tak powiada: jeśli stąd nie pójdziesz, przyjdzie tu zaraz drugi wilk, mój brat, i zje już wtedy ciebie samego. Królewicz na to: pieszo nie pójdę. Skoro ty mi zjadłeś konia, to ja teraz pojadę na tobie. Ty mnie powieziesz. Wsiadł na niego, a ten zawiózł go przez las do wilczego króla, który siedział wśród borów przy ogniu, otoczony gromadą wilków. Pyta wilczy król głupiego: po coś tu przyjechał do lasu, człowieku, na wilku? Gdzie podziałeś konia? A on mu na to: ten tu wilk zjadł mojego konia w drodze, jak jechałem szukać młodej wody dla chorego ojca. Wtedy wilczy król wyjął z zanadrza chusteczkę haftowaną złotem i srebrem i dał mu ją. Siądź z powrotem na tego swojego wilka, co ci zjadł konia, i niech cię teraz zawiezie do króla niedźwiedzi, a chusteczkę schowaj dobrze, bo ci się przyda. Wilk posłusznie odwiózł młodzieńca do króla niedźwiedzi, który również siedział wśród borów przy ognisku otoczony gromadą niedźwiedzi. Pyta królewicza: czego chcesz tu w tych lasach? Przecież mogą cię zjeść wilki albo i niedźwiedzie. Proszę waszej wielmożności, jadę szukać młodej wody dla mojego chorego ojca. A jeśli tak, to ci pomogę, mówi król niedźwiedzi. Weź ten pierścień i włóż go na palec, żebyś o nim pamiętał. Dam ci też niedźwiedzia, na którym pojedziesz teraz do Lwów. Może tam się czegoś dowiesz o młodej wodzie, bo my nie wiemy, gdzie takiej wody szukać. Pojechał więc głupi na niedźwiedziu do króla Lwów i pyta: czy nie ma tu młodej wody gdzieś? A ten lew, władca, na to: nie, nie ma tu młodej wody, ale wiem coś o niej. Znajdziesz ją za Czerwonym Morzem, tam, gdzie jest pusty zamek, w którym mieszka królewna, co nigdy nie widziała mężczyzny. Jest tam taka jaskinia, pełna wężów i padalców. W tej jaskini jest ukryta woda, której szukasz. Król Lwów odpiął potem złotą klamrę ze swojego płaszcza i dał ją królewiczowi, mówiąc: schowaj ją dobrze, młodzieńczy, bo ci się przyda. Potem zawołał lwa, który miał powieść młodzieńca przez Czerwone Morze. Wsiadł królewicz na lwa i przyjechał do owego pustego zamku, w którym mieszkała królewna. Był tam już kilka dni i czekał na nią cierpliwie. Aż w końcu zdarzyło się, że służąca, ubierając królewnę, rozdarła jej chusteczkę. Z płaczem poszła szukać kogoś, kto by tę chusteczkę naprawił. Usłyszał do królewicz, wyszedł z pokoju, w którym się ukrywał, i mówi, że w ciągu paru godzin może naprawić tę chusteczkę. Kiedy służąca wróciła po nią, dał jej chusteczkę, którą otrzymał od wilczego króla, a tę rozdartą zatrzymał u siebie. Parę dni później znowu przychodzi do niego ta sama służąca i mówi, że jej pani złamała pierścień, czy by go nie naprawił. On powiada: a i owszem, zostawiła mu go
jak wrócić.

0: wróciła po paru godzinach, dał jej ten pierścień, który dostał od króla niedźwiedzi, a tamten zatrzymał. Królewna powiedziała, że nigdy jeszcze nie widziała takiego pięknego pierścienia i pytała, kto go zrobił. Służąca na to:
1: a jest tu taki jeden, co czeka na młodą wodę w grocie.
0: Ten go zrobił.
1: W końcu królewnie złamała się złota klamra u paska.
0: Kazała ją również oddać do naprawienia. I tę także zatrzymał królewicz, a posłał klamrę, którą otrzymał od króla lwów. Królewna zachwyciła się i znowu pyta:
1: kto mi to tak ładnie wszystko zrobił?
0: A służąca odpowiada:
1: ano ten właśnie, co czeka na młodą wodę.
0: Chociaż nie powinnam oglądać żadnego mężczyzny, rzecze królewna zaciekawiona.
1: Tego jednak chciałabym zobaczyć.
0: Ale przez troje szklanych drzwi. Przywołali go więc i stanął przed tymi drzwiami szklanymi. Gdy królewna zobaczyła młodego królewicza, tak jej się spodobał, że kazała otworzyć te drzwi i zaprosiła go od razu do siebie na kolację. Rozmawiała z nim miło i w końcu dała mu takie ziela, że jak je rzucił do owej jaskini, gdzie były żmije, gady i węże, zaraz wszystkie posnęły. Teraz bez przeszkód królewicz nabrał młodej wody dla swojego ojca, a potem najszybciej jak się dało wrócił do królewskiego zamku. Dała mu jeszcze taką cudowną maść, że jak nią posmarować, to zabity ożyje od razu. Ucięty palec przyrośnie, rana się zagoi. Dostał też moc pieniędzy i służącego i tak miał wracać do domu. Ruszyli w drogę. Jadą. Przyjechali do oberży. Byli tu już jego dwaj bracia, którzy z pustymi rękoma, bez młodej wody, wracali do ojca zniechęceni po długiej wędrówce. Mówi jeden do drugiego: ty, skąd się wziął tu nasz głupi brat? Jaki on bogaty! Wyjechał taki byle jaki, a teraz ma tyle srebra i złota. I jakiego pięknego rumaka! Głupi przywitał się z braćmi, kazał oberżyście dać im jeść i pić i bracia widzieli, że wszystkiego ma pod dostatkiem. Następnego dnia razem udali się w drogę. Służący jednak spostrzegł, że bracia knują coś złego. Zwolnił więc trochę i został w tyle, a miał przy sobie maść i pieniądze. Młodą wodę wiózł sam królewicz. Jak wjechali w las, starsi bracia rzucili się na młodzieńca, zabili go okrutnie, ściągnęli z konia i cisnęli między chaszcze. Leżał tam, dopóki nie nadjechał jego sługa. Jak tylko zobaczył, co się stało, zaraz wyjął maść od królewny, posmarował rany i natychmiast królewicz ożył. A ci, co zabili go, pomknęli teraz szybko do ojca z ukradzioną bratu wodą. Gdy jeden z nich podawał choremu ojcu ów cudowny napój, drugi stał nieco z tyłu, bo w tym zamieszaniu, jak się bili w lesie, ucięto mu palec. Nagle ku ich zdziwieniu nadjeżdża najmłodszy brat. Jak to, cały i zdrów? Przerazili się bardzo, ale nie pokazali tego po sobie. A król ojciec mówi do najmłodszego syna: widzisz, oni przynieśli mi młodej wody i zdrów jestem, a ty co mi przywiozłeś? Ojcze, tę młodą wodę to ja ci przywiozłem, tłumaczy zaraz młodzieniec. Jak to? Gdzie ją masz? Bracia zabili mnie w lesie i odebrali mi ją. Widzisz, jakie mam rany na szyi? Ojciec patrzy, no i uwierzył, że to wszystko prawda, co głupi mu opowiedział. W końcu bracia pogodzili się, a kiedy średni pokazał ucięty palec, głupi nawet mu pomógł, mówiąc: mam tu cudowną maść, która mnie ożywiła. Jak nią posmarujesz ranę i przyłożysz palec, zaraz przerośnie. Nie trzeba doktora. Nie trwało długo i królewna posłała swojego sługę, bo nie mogła już się doczekać, żeby ten, który gościł u niej i brał młodą wodę z pieczary, przyjechał do niej jak najszybciej. Połowę drogi kazała wyścielić przed nim dywanami. Wtedy ten najstarszy, najbardziej zazdrosny,

delikatny i chciwy, prędko pojechał na zamek i tam udawał, że to on brał młodą wodę i że to on był tu na zamku. Ale królewna przejrzała jego podstęp. To nie ty byłeś u mnie po młodą wodę, powiedziała zaraz. I tak z wielkim wstydem zuchwały, chciwy królewicz musiał wrócić do domu. Tymczasem najmłodszy również wybrał się w drogę. Przyjechał w końcu na zamek, pokazał królewnie wszystkie jej dary, które mu uratowały życie, ale ona i bez tego z miejsca go poznała. Zaraz też zabrał ją i przywiózł do swojego ojca, a potem było wesele i żyli długo i szczęśliwie. Biskupianie to mieszkańcy regionu zwanego Biskupizną, czyli terenów należących od wczesnego średniowiecza aż do XVIII wieku do biskupów poznańskich. Ze względu na nadawane przez wieki mieszkańcom tych ziem prawa, sposób gospodarowania i bardzo urodzajne gleby w tym rejonie zamieszkiwali gospodarze zamożniejsi od tych z innych rejonów. Byli więc najzamożniejszą grupą chłopską w Wielkopolsce, a wyraz biskupianin stał się symbolem wielkiego bogacza. Do dziś zachował się ich charakterystyczny folklor i strój ludowy. Chazacy natomiast, inaczej leśnicy, to potomkowie osadników ze Śląska, którzy przybyli tu między XVI a XVII wiekiem. Ich wsie ze względu na położenie na trudno dostępnych, bagnistych terenach były długo odizolowane od pozostałych w regionie, dzięki czemu zachowała się do dziś charakterystyczna gwara z dużą ilością elementów mowy śląskiej. Nazwa Chazacy wywodzi się prawdopodobnie od długiego płaszcza noszonego przez pierwszych osadników, tak zwanego chazuka. Inną grupą są tosztoki. Tym mianem określa się mieszkańców wsi położonych na trudno dostępnych, bagnistych rozlewiskach warty. Nazwa tej grupy wzięła się albo od ich charakterystycznego zawołania na konia – taśta, taśta – albo od przyzwiska nadanego im przez sąsiadów. Tośtak to bowiem określenie biednych wieśniaków zamieszkujących nieurodzajne tereny. Tośtoki do dziś zachowali swoją odrębność, używając nazwy swojej grupy. W niektórych wsiach przetrwała również umiejętność szycia i haftowania tradycyjnych białych, tiulowych czepców. Do dziś ludność ta pielęgnuje tradycje dawnej kultury ludowej. Posłuchajcie jednej z ich opowieści. Czarodziejska fujarka. Pewien ojciec miał 7 dzieci, a wiecie, jak to jest, gdy trzeba nakarmić tyle głodnego drobiazgu. Bieda w ich domu była częstym gościem. Raz, jakoś przed zimą, najstarszy syn Wasio postanowił pójść w świat, aby ulżyć rodzicom. No i dobrze, matka upiekła mu na drogę dużą bułkę i tak nasz Wasio, miły, udał się w kierunku Karkonoskich Gór. Idzie i idzie, dojść nie może, bo daleko to. A tu co to jest? Ni stąd, ni zowąd nie może ruszyć z miejsca. Nie i nie. A i domu też nie widzi i nie wie, jak wrócić. Co więcej, opadło go nagle ogromne zmęczenie. Nogi zrobiły się ciężkie jak z ołowiu. W głowie zaczęło się kręcić. Trwało to tak sporą chwilę. Aż tu nagle staje przed nim jakiś człowieczek, malutki. Uśmiecha się i mówi: nie bój się, Wasiu. Potem wyciągnął jakieś dziwne szkiełko i kazał chłopcu w nie spojrzeć. Wasio zajrzał w owo szkiełko i zobaczył swój rodzinny dom. Ojciec i matka z 6 dzieci siedzieli właśnie wokoło stołu i posilali się wodą gotowaną na czosnku, bo tylko to mieli. Ach, co za bieda! Wasiowi zrobiło się bardzo smutno. Wtedy człowieczek wyciągnął fujarkę i zaczął grać. Chłopiec poczuł się nagle jakiś taki wesół. Nogi stały się lekkie jak piórko, nic już mu nie dolegało. Po prostu musiał tańczyć. A tańczył tak długo, dopóki człowieczek grał. Potem, gdy już przestał grać, dał Wasiowi piszczałkę i powiedział: weź ją, jak będziesz w potrzebie, ona ci pomoże. Następnie wyprowadził chłopca na drogę. I tak miły Wasio powędrował dalej w świat. Przybył do pewnego sadu. Nagle przyszła mu ochota zagrać. Wyciągnął więc swoją piszczałkę i zaczął grać. Na dźwięk muzyki wszyscy ludzie, którzy tam zrywali właśnie owoce, z miejsca
pozeskakiwał.

0: wyskakiwali z drzew, złapali się za ręce i zaczęli tańczyć wokół jabłonek. A tańczyli i tańczyli do upadłego, choć już im brakło sił. Błagali Wasia, by już przestał grać, ale on grał dalej i znów musieli tańczyć. Dopiero gdy mu się znudziło, przerwał granie. Po co właściwie grał? Myśli sobie. Potem poszedł nad staw, gdzie rybacy łowili ryby. Gdy już mieli pełne kadzie, powiedzieli: to, co zostało w stawie, może sobie łowić teraz kto chce. Wtedy kto żyw, dorośli i dzieci rzucili się do wody i zaczęli łapać ryby. A Wasio, który się temu przyglądał, skrył się za drzewami i znowu wyjął fujarkę i zagrał. Wtedy wszyscy zostawili ryby i zaczęli tańczyć, aż błoto pryskało. Wtedy Wasio wziął nogi za pas i uciekł. Po drodze myślał: wcale nieźle, tylko po co mi to wszystko? Przecież z tego nic nie mam, z tego całego grania, a i rodzicom w ten sposób nic nie pomogę. Wędrował jednak dalej, szukając szczęścia, aż przybył do pewnego miasta, gdzie akurat odbywał się jarmark. Czegoś takiego jak żył, jeszcze nie widział. Ani takiego gwaru, ani takiego śmiechu, ani takiego rozgardiaszu. Pełno ludzi, a wszyscy smutni. Nikt nic nie kupuje. Wasio nie mógł znieść tego widoku. Stanął przy studni i zagrał. No i zaczęło się. Wszyscy, jak byli na placu, pochwytali się za ręce i ruszyli do tańca. Zrobił się nieopisany hałas i tumult. Burmistrz ze swego okna zaczął wrzeszczeć do policmajstra:
1: łapać łobuza, zamknąć go, pilnować! Jakiś mi tu rozgardiasz robi.
0: Ale gdzie tam?
1: Policmajster przyszedł i też zaczął tańczyć.
0: Nawet burmistrz.
1: Gdy w końcu znowu przerażony wyszedł, aby uciszyć wrzawę, też musiał zacząć tańczyć.
0: Wszyscy byli już wyczerpani, ale przestać nie mogli, bo Wasio grał. Wreszcie chłopakowi znudziło się to widowisko, bo i cóż miał z tego? Ani on, ani rodzice żadnego pożytku. I znowu wędrował, aż przyszedł do zupełnie innego kraju. Tu spotkał wysłużonego żołnierza. Ten spytał Wasia: skąd pochodzisz? Aż spod Poznania.
1: Daleko, daleko. Tam są moje rodzinne strony. To dlaczego zawędrowałeś właśnie tutaj?
0: A, idę przed siebie, gdzie mnie oczy prowadzą, a nogi niosą.
1: Nie trafiłeś tu na dobry czas, młodzieńcze. W całym mieście i wokoło panuje ciężka żałoba.
0: Dlaczego? Z królewną dzieje się coś złego. Wciąż płacze, nikt nie potrafi jej rozweselić. Wielu doktorów już tu było, na próżno.
1: Ba, jeśli tak, może ja jednak potrafię ją rozweselić.
0: Tak więc nasz Wasio miły zameldował się niebawem na zamku i wpuszczono go. Od razu chciał pójść do królewny, ale ojciec jej nikomu już nie wierzył. Czuwał przy niej dzień i noc i nikomu nie pozwalał nawet się zbliżyć. Na to Wasio przedstawił się.
1: I jestem taki doktor, który nawet nie musi wejść do pokoju, aby kogoś uleczyć.
0: Stanął przy drzwiach i zaczął grać. W tym momencie królewna otarła ostatnią łezkę, wyskoczyła z łóżka, chwyciła ojca w pół i zaczęła tańczyć dookoła. A tańczyła, aż wszystko fruwało. Stary król nie mógł już nadążyć i prosił drogiego doktora, żeby już przestał. Oczywiście wszystko dobrze się skończyło. Wasio otrzymał obiecane pół królestwa, potem wykąpano go i ubrano we wspaniałe szaty, że wyglądał jak się patrzy. Królewna była bardzo szczęśliwa, bo młodzieniec był śliczny jak malowanie. Nie trwało długo i odbyło się wesele. A po weselu pojechał Wasio do swoich rodziców. Teraz, gdy już miał wszystkiego w bród, pomógł im jak przystało. Żyli potem jeszcze długo, długo, do końca swoich dni, szczęśliwie i bogato. Kończymy dziś naszą wędrówkę po Wielkopolsce. Do usłyszenia.

płynę aż na koniec świata, daleko, gdzie rośnie herbata. Przywiozę liści cały statek, będziemy

0: to promocja.
1: Nudzi mi się.
2: Nie mogę zasnąć.
1: Mogę się jeszcze pobawić?
3: Są takie wieczory, kiedy naprawdę nie możemy zasnąć. Wtedy jest tylko jedno rozwiązanie. Książka.
2: A kto z nami czyta?
1: Ja.
2: Ja.
3: Kto z nami czyta? W każdy czwartek od

0: Godziny 18. Nowości książkowe, polecajki i przede wszystkim nasze ulubione bajki. Zapraszam serdecznie, Marta Kawalec.
1: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Tylko w bajkach są różowe okulary, a naprawdę ich niestety nie ma wcale. Ale nie martw się, świat może być różowy. Miły uśmiech je zastąpi doskonale.
3: Trzeba tylko, mój kolego, je obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego
4: i piosenkę moją śpiewać.

0: i pamiętaj, że od ciebie to zależy. Czy świat wkoło będzie szary, czy różowy? Chcesz różowy? Proszę bardzo, zaczynamy. Oto przepis niezawodny mam gotowy.
1: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać.

0: biegni do mnie.
1: Czemu jest mi tak radośnie i wesoło?
2: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
1: Zgadłeś, drogi Teodorze, jestem w dobrym muchomorze, bo przepisy na przysmaki nowe znam. Bardzo dobre muchomory.
2: A nie będziesz po nich chory?
1: Nie, nie będę, to specjalne muchomory, zobacz sam.
2: Jajka oraz pomidory, ach to takie muchomory.
1: A do tego krasnoludki
2: rzodkiewkowe. Mniam, mniam, mniam.
1: Wiesz już, czemu mi radośnie i wesoło?
2: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
1: Słusznie, drogi Teodorze, jestem w pysznym muchu.

0: Od serowecu ta cudyzo, bacz sam.
1: Tele z forku nie miej zludy, miałeś torcik cud nad cudy. A my teraz ci powiemy hokus pokus.
2: Mniam, mniam, mniam.
0: Mam nadzieję, że posłuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz.

0: No, Teodorku, nadstaw ucha.
1: Ach, już nadstawiam.
2: Zupy. Wywar z lizaków, maku ciut do smaku, barszcz i dżem, rocołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landrynek, do tego dodatki, pączki, pomadki i czelokatki.
0: Czekoladki.
2: Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Z apetytem będziesz jadł dania, jakich nie znał świat, więc nadstawiaj dalej ucha.
0: No, Teodorku, słyszysz?
2: Na drugie.

0: marmolatki.
1: A na deser zjeść można baraninę z rożna.
2: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: chyba oceanu.
1: Bardzo dużych
0: i zielonych, roztańczonych
1: słonych fal.

0: raz.
1: Bo po drodze tyle przygód na nas czeka.
2: Ile pieków ma na nosie każdy z was.

0: Wystarczy trochę mydła i już cię nie ma w domu. Już fruniesz jak na skrzydłach do miasteczka, gdzie nie znajdą cię rodzice. Do miasteczka, co ma nazwę Bańkowice. W Bańkowicach, po ulicach chodzą takie niańki.
1: Jakie niańki?
0: Co dorosłych, ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki?
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień rój mydlanych baniek.
2: Rój mydlanych baniek!
1: W Bańkowicach! W Bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
1: Każdy strażak puszcza bańki strażacką sikawką.
0: Strażacką sikawką?
2: W Bańkowicach mieszka doktor ogromnie uczony, który bańki z mydła stawia przeziębionym.
0: Ostatnia bańka z mydła odfruła z twojej słomki. Mydlana bańka pryska, a razem z bańką domki. Nie mów w domu, bo to przecież tajemnica, że widziałeś dziwne rzeczy w Bańkowicach.
1: W Bańkowicach, po ulicach chodzą takie niańki.
0: Jakie niańki?
1: Co dorosłych, ludzi uczą puszczać z mydła bańki.
2: Z mydła bańki?
0: W Bańkowicach mieszka trębacz, zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza.

0: Mydlanych baniek.
1: Rój mydlanych baniek.
2: W Bańkowicach. W Bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką.
0: Nad sadzawką?
2: Każdy strażak puszcza bańki strażacką sikawką.
1: Strażacką sikawką.
0: W Bańkowicach mieszka doktor Ogrodzie.

0: Patam, tam, tam, tam, tam, patapatam, tam, tam, tam. Jest w Afryce rzeczy wiele, które z geografii znam. Baobaby, lwy, gazele i tam, tam jest również tam.
1: Słowo daję, że nie kłamie, szczerą prawdę mówię wam. Chciałbym zagrać na tamtamie, chcę na własność mieć tamtam.
0: Próbowałem kupić w Samie, pytam, czy tu jest tamtam. Cerber złapał mnie za ramię, sam mnie wyrzucił, sam tam.

0: tam patapatam, tam, tam, tam, tam patapatam, tam.
1: Gdzie czarny ląd?
0: Ha, ha, ha, ha, ha.
1: Czarny chłopiec własny tam, tam ma.
0: Czarnej mamie na tam, tamie gra.
1: On gra, on gra, on gra.
2: A ja! Wziąłem balię i miodnicę, chciałem zrobić sam tam tam. Lecz krzyczeli mnie rodzice, że pomysły dzikie mam.
1: Miałem zamiar płynąć promem do Afryki po tam.

0: no już spokojnie.
1: Nie uspokajaj, pozostanę szauno. Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
2: Zatłuj zaraz, widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją.

0: ma rozpomieniać.
1: To jest siostra, wnuka, wuja, ciotki.
2: Ale ich są całe tabuny. Jak się w tym wszystkim połapać?
0: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę. Wiecie co? Już czas obecności sprawdzić listę.

0: bo nie jest Pepa, co rządzi pogodą. Mam mamy Julietę, co poda arepę, byś poczuł się lepiej. Tata Agustin ma wciąż pecha, lecz jakoś się trzyma. Oto moja rodzina, są ciotki, wujkowie, są siostry, kuzyni i mój kuzyn Camilo, by było ci miło, rozbawić się. Kuzynka Dolores ma słuch, co walorem jest jej, że hej. A jest Mr. Mariano, więc wiesz, za żonę mą siostrę ukochaną, choć wiesz, ona to opoka strzela co niedziela, oj się wytkło mi, więc dzięki, ale lepiej pójdę stąd. Rodzinę mam super, dobrze, że mogę być.
1: Słuchacie Polskiego Radia Dzieci.

Nie smutno mi, nie jestem zła. Nie czas na łzy, nie czas na żal.

0: ci się z Dolores?
1: Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem, dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś mnie.
2: Dolores, gdzie ja miałem oczy?
1: No i tak mi mów.
2: Czy wyjdzie za mnie?
3: Ej, dzwoni.

0: tak jak i my.
1: Tak jest. I jeszcze coś, nim zacznie się tu zamęt.
0: Tak?
2: Potrzebna klamka.
3: Dla ciebie, proszę, weź.

O tak!

0: Przepraszam, że nazwałem cię kłamczuszkiem, Lance.
1: Może i prawda, że jestem prawdosceptykiem, ale wiesz, kto jest moim najlepszym przyjacielem? Ty! I tym razem nie kłamie! Na przyjaźni skrzydłach ptaszki dwa polecą, że ho, ho.

0: rady, kocie ruchy.
1: Oho, Lance, pozwolisz?
0: Pewnie, ty prowadzisz.
1: Z rozkoszą.
0: Wirujmy.
2: Fąfel, najlepszy fąfel, na płocną kąpiel
3: poradzi coś raz.

Do aniołka mi daleko. Mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zapewne się i wezmę do Mozarta, tak sobie krawiszę jak im gram. Choć złamałem wiele udia, wolę fugi i preludia. Wolę głęboko w

czarnej sieniaki, pachy, złe zapachy, na skórze tylko duże pryszcze same. Ojciec bardzo dał mi los, a nad wolem wielki nos, zapoznałem szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie. Wsiądałem na złotkie całe na twarz, chociaż szpytny ze mnie mutant, jestem amor, a nie brutal. Serduszko na dnie tam, może nie mam.

0: Tora fascynuje florystyka.
1: Gunter chce być architektem wnętrz.
2: Ulfa wielki mi, on piekarzem nie jest złem.
3: Modesta, smugata, antreaszy sobie gra.
0: Od ja jednorożce zbieram moich dwa.
4: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej do plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
5: Marzenie mam,
3: marzenie mam,
5: marzenie mam,
3: marzenie mam.
5: Chcę zobaczyć światło latających lat. Bardzo na tym mi zależy, cieszę się, że zeszłam z wieży. Kochani!

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu.
2: Za górami.
3: Za lasami.
1: A resztę wymyślicie sobie sami. Zapraszam na wieczorną audycję Opowiem Ci Radio. W każdy wtorek od godziny 18 będziemy wymyślać nowe bajki. Zapraszam serdecznie, Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
4: Misia Michasia i Smoka Adasia, współpracownia, czyli
5: drzwi pracowni.

0: Otwieramy.
1: Do tajemnic zapraszamy.
0: Ale do jakiej pracowni?
1: Do naszej wspólnej, czyli...
0: Już rozumiem. Wrota do współpracowni.
1: Takiej, w której wszystko razem.
0: Zgadnij, co wymyślą dziś
1: Adaś Smok
0: i Michaś Miś.
1: Przy zabawkach ich znajdziemy?
0: Czy w kąpieli z pianą w wannie?
1: Może wspólnie z nimi zjemy? Z Miśkiem w kuchni naturalnie.
0: Wspólnie, czyli wszystko razem. Najpierw rano przy śniadaniu.
1: Zapozują przed obrazem.
0: Adaś zna się na lataniu, choć ma jeszcze małe skrzydła.
1: Kiedyś będę ogniem chuchać.
0: Czekaj, bo osmalisz śmigła.
1: Michaś będzie podróżnikiem.
0: Ale tylko razem z tobą.
1: Obudzimy echo krzykiem.
0: Aha, by lawinę mieć nad głową.
1: Wszystko razem, czyli wspólnie.
0: My się dzisiaj postaramy...
1: Coś konkretnie, czy ogólnie?
0: Razem program!

0: skarby.
1: A teraz ciach i ciach.
2: Michasiu, Michasiu, co ty robisz?
1: Nie mogę teraz mówić, jestem w górach.
2: W górach? No wiesz co, nie przesadzaj. Tu nie jest wcale wysoko, no niby najwyższe piętro.
1: Ciach i ciach.
2: Widok z okna.
1: Ojej. Już po wszystkim.
2: Co takiego?
1: No, komiks się skończył.
2: Czytałeś komiks?
1: Aha.
2: No wiesz co? Ja się nudzę, a ty czytasz.

0: przecież też mogłeś sobie coś tam poczytać.
1: Ja tu nie za bardzo lubię czytać. Małe smoki czytają, ale ostatnio mi się nie chce. Wolę, jak mi opowiadają.
0: A duże czytają?
1: A duże to już tak. Moja mama i babcia czytały. Aha. Mój tatuś Staś czytał i dziadek też czytał.
0: To ciekawe, kiedy nauczyli się czytać.
1: Pewnie dawno, dawno temu, bo zawsze czytali.
0: Kiedyś, jak ktoś nie umiał czytać, to miał trudno, co nie?
1: Dlaczego? Nie mieli telewizorów ani radia?
0: No pewnie, nic za nic. Na początku to rysowali.
1: Obrazy? Czy takie ołówkiem w notesie?
0: Na ścianach.
1: Ojej, to tak nie wolno. Bo babcia Janeczka mówiła, że to nieładnie. Ktoś pomaluje ścianę, a tu przyjdą i pobrudzą.
0: Malowali na ścianach jaskiń.
1: W tych kamiennych czasach?
0: No, jak to w kamiennych?
1: No tak, była kamienna, jak mieli kamienie, a później to...
0: Może drewniana.
1: Może.
0: Albo taka zardzewiała, jak gwoździe w desce drewnianej.
1: Widzisz? Kamienna, drewniana i z gwoździami.
0: Aha, a samochodowa albo radiowa?
1: Właśnie jesteśmy w radiowej, to znaczy w radiu.
0: Ale nie mamy samochodu, choć mamy komputery.
1: To już może komputerowa ściana jest.
0: Mhm. Ale gdzieś musieliśmy zgubić najważniejszą.
1: Najważniejszą? Czyli jaką?
0: Najpyszniejszą. Miodową, batonikową.
1: Waniliową, grillową.
0: Bananową, arbuzową.
1: A dinozaury?
0: A co z nimi?
1: No, dinozaury to w której były? W tej kamienistej?
0: Może miały swoje tam, nie wiem. No, bo jakby były w tej z ludźmi, to...
1: Ciekawe, czy też tak jak ludzie coś umiały rysować?
0: Dinozaury?
1: Tak, dinozaury.
0: A niby czym? Łapki przecież miały takie malutkie, nie sięgnęłyby po te, po kredki.
1: No ale miały wielkie głowy, większe niż ludzie.
0: Wcale nie, malutkie. O, mam tutaj zdjęcie, zobacz, widzisz? Patrz, jaki wielki.
1: Aha.
0: A jaką ma malutką głowę?
1: No tak, dlatego ludzie lepiej myśleli.
0: Aha.
1: Tak jak my.
0: Aha.
1: I wszystko, co chcemy, możemy wymyśleć.
0: Aha. To dlatego, że w głowie są schowane takie...
1: Komputery, nie?
0: No coś takiego. Aha. Dziadek mi mówił, że to się nazywa narony.
1: Narony? A może nerony?
0: Może.
1: Bo wiesz co, babcia mówiła, że był kiedyś taki neron.
0: Chyba jakoś inaczej, nie? Ale są szare.
1: Te nerony?
0: No, że tam w ogóle wszystko jest takie szare.
1: Jak nie wychodzą, to po co im kolory?
0: No tak. O, a co ty za wiadro?
1: Pani sprzątaczka dała nam jedno. Kiedy dowiedziała się o połamanym podsłuchu... Co?
0: Jeszcze ktoś usłyszy.
1: A no tak, tak.
0: I co, dobre jest to wiadro?
1: Nie wiem jeszcze, nie próbowałem tego wiadra. Dobra, odwrócę i przystawię.
0: Aha, aha. O,
1: co, co?
0: Słychać, o czym rozmawiają na dole.
1: O, i jeszcze muzykę ze studia. Aha. Super jest to wiadro od pani sprzątaczki.
0: Czyli Wojtek z Leszkiem znów zapomnieli przymknąć drzwi.
1: Wszystko słychać, dobra nasza.
0: Fajna ta muzyka.
1: No.

0: Zrobiłem wywiad z Kozłowskim. Mówił ponad godzinę. Słucham.
1: A z czego się dowiedziałeś?
0: No, w tym jest problem. To ma być audycja dla młodzieży i dorosłych.
1: I co, myślisz, że dzieci nie zrozumieją?
0: Nie, niczego takiego nie twierdzę, ale ja nic nie rozumiem. Albo niewiele rozumiem.
1: Temat ciekawy. O myśleniu, inteligencji, rozumieniu.
0: Nie. To jeszcze rozumiem. Ale niewiele więcej.
1: No, ale trzeba ćwiczyć szare komórki.
0: Ja mam wyćwiczone i rozgrzane do czerwoności.
1: I co, i nic? To może myślisz szablonowo?
0: Co?
1: Narzucasz sobie ograniczenia.
0: Przestań, Leszek, niczego sobie nie narzucam. To po prostu wybitny naukowiec, profesor, specjalista.
1: No to może zadawałeś mu niewłaściwe pytania.
0: Nawet nie popatrzył na mnie.
1: O-o.
0: Miał podręczny ekran, zerknął i zaczął mówić.
1: Ale chociaż na temat?
0: Na swój. Ten, który go dręczy.
1: Tak myślałem.
0: Podobno od kilku lat stara się coś zrozumieć.
1: Naukowcy już tacy są. Mają swój świat. O, kiedyś na wywiadzie z panią botaniczką...
0: Nie wiem, co zrobić. Ja muszę skrócić jego wypowiedź, bo się pogubię, no.
1: Najważniejsze to mieć poukładane pod kopułą. Trzeba ćwiczyć.
0: To jakiś rewanż za namawianie ciebie do... Ćwiczej na siłowni?
1: Absolutnie nie. Ludzie zaczęli rozwijać inteligencję, gdy mogli lepiej jeść.
0: A im byli bardziej inteligentni, to mieli lepsze pomysły na zdobycie pożywienia.
1: Zaczęli stosować narzędzia i dlatego wygrywali z drapieżnikami.
0: Pan profesor miał właśnie odpowiedzieć na podobne pytania.
1: Uruchomił swoje szare komórki, trafił w sedno i zabił ci ćwieka.
0: Mam jeszcze wypowiedzi innych naukowców. No, być może powoli zacznie się wyłaniać z tego jakiś sens.
1: Brawo, Wojtusiu. Tak właśnie pokonaliśmy dinozaury.
0: O czym ty mówisz? Kiedy pojawili się ludzie, po dinozaurach nie było już śladu.
1: Ale w filmie były całe mnóstwo.
0: Przecież to jakieś gumowe atrapy, może roboty.
1: No, choć wiem, że to za sprawą sztucznej inteligencji, to jednak...
0: To przecież fikcja, Leszek. Opowiadasz bajki.
1: Oczywiście, że tak. Opowiadam bajki profesjonalnie, na dobranoc, edukacyjne. W bajkach można wszystko.
0: Prawie dałem się nabrać. Już myślałem, że ty...
1: Że jestem jaskiniowcem. Kiedyś byłem raz w Górach Świętokrzyskich.
0: No, pamiętam tę wycieczkę. Cisza, spokój, żadnych aut, komputerów.
1: No, bez przesady. Dłużej tam nie chciałbym mieszkać.
0: A mówiłeś coś odwrotnego.
1: Za zimno, za mokro. Nietoperze i wieczne kap, kap, kap.
0: Przestań kap, z tym kap, kap, kap. Dosyć kap, smutku kap, i melancholii. Kap, kap, kap, kap, kap. Kap wszystko załatwia.

0: Chyba już się nie czujesz znudzony, co?
1: Znudzony nie, ale Leszek z Wojtkiem zawsze opowiadają ciekawostki, a my...
0: A my co? Też przecież ciekawie rozmawiamy.
1: Aha, raz o warkoczu, raz o oczach, raz o jakichś wstążeczkach.
0: Oj tam, no już dobrze, zrozumiałe.
1: Nie rozumiem, o czym rozmawiali Leszek z Wojtkiem?
0: No o takim panu profesorze, który opowiadał, ale oni nie wiedzieli o tym.
1: Ja myślałem, że to tylko dzieci nie rozumieją, o czym mówią dorośli.
0: No i jeszcze tam potem te jaskinie i dinozaury... Nie bałeś się?
1: Ja? Ja się nie boję dinozaurów, bo to właściwie smoki, takie jak ja.
0: Tobie to dobrze, możesz sobie latać i ziać ogniem.
1: Jeszcze nie. Aha. Ale kiedyś będę umiał, zobaczysz.
0: Tylko nie wiem, co schowali w tej komórce.
1: W komórce u babci Janeczki są konfitury i ogórki, jest też kapustka, są dżemy.
0: No. To może... Może to komórka u dziadka Ignacego?
1: A jest szara?
0: Nie pamiętam, pod drzewami jest tam za ciemno, ale chyba tak.
1: To musimy to sprawdzić. Mhm. Czego szukali w komórce Leszek z Wojtkiem?
0: I mówili, że ludzie używali narzędzi.
1: I pewnie tam trzymają te ćwieki, co je nabijają.
0: No. I jeszcze ta sztuczna inteligencja. Co to może być?
1: A, mówili jeszcze o robotach, takich jak w filmach.
0: Czyli... Lubią się bawić.
1: Zupełnie jak dzieci.
0: Dorośli. Dziwne to ich myślenie,
1: bardzo,
0: co nie?
1: Bardzo, Kasiu.

0: coraz więcej zieleni.
1: Pachnie jeszcze takim mokrym dywanikiem.
0: Dywanikiem z liści. O, spójrz pod łapki, smoku.
1: Nie, nie mogę, bo ptaszki śpiewają i to jak ślicznie.
0: Na szczęście u nas w lesie nie ma żadnych groźnych zwierząt.
1: Ani robotów, takich wielkich jak w filmach.
0: O, one to są tylko wtedy, gdy jest ta sztuczna inteligencja.
1: Czy roboty są potrzebne też w domu?
0: No pewnie.
1: Tak?
0: Oczywiście. Nawet przypomniałem sobie zagadkę Leszka.
1: No to opowiadaj, Michasiu.
0: Jeśli mi pomożesz.
1: Pomogę.
0: Nazywają go kuchenny.
1: Bo teraz ja będę mówił.
0: Dobra.
1: Bo na blacie w kuchni stoi.
0: Dla kucharzy jest niezbędny.
1: Ciężkiej pracy się nie boi.
0: Miesza, miele lub obiera. Zetrze żółty ser, ziemniaki.
1: Szybko, że aż dech zapiera. Błyszczy blaskiem srebrnej blachy.
0: Zrobi koktajl owocowy.
1: Porozdrabnia je na części.
0: Albo szejk czekoladowy.
1: Wcale przy tym się nie męczy.
0: Jak ten robot się nazywa? Co uczynny jest i grzeczny?
1: Tnie owoce i warzywa.
0: I dla wszystkich jest bezpieczny.
1: Super ta zagadka o mikserze, malakserze i chyba rozdrabniaczu, nie?
0: Mówi się robot, a nie umie chodzić przecież.
1: Myślisz, że odkurzacz to też robot?
0: No, taki co sam jeździ i sprząta, to chyba tak.
1: Szkoda, że współpracownikowe wyprawy do lasu zawsze tak szybko się kończą.
0: Dlatego właśnie uwielbiam nasze wspólne wyprawy.
1: Hej ho, hej ho.
0: Do dziadka by się szło.
1: Najwyższy czas.
0: Przez ciemny las.
1: Gdzie nie ma nas.
0: La la la.

0: proszę, moje ulubione basałyki. Witajcie, chodźcie.
1: Dzień dobry, dziadku Michasia.
2: Witaj, dziadku. Mamy ważne zadanie.
0: O, jak zwykle. Zawsze macie najważniejsze, najpoważniejsze, najdziksze.
1: A teraz jeszcze najmądrzejsze. Nawet bardzo.
0: To coś nowego. Słucham was, współpracownicy.
2: Pomyśleliśmy.
1: I myślimy, że...
0: Dobrze się zaczyna. Słucham. Myślicie?
2: Czy to prawda, że w środku jest mózg?
1: Cały na szaro.
0: Ale w środku czego? W nodze? W buzi? W szafie? A może w komórce?
2: Tak, dziadku. Czy możemy zobaczyć?
0: Ale co chcecie zobaczyć? Mój mózg? Niedoczekanie.
1: Ależ nie, dziadku Michasia. Chcemy zobaczyć komórkę.
2: Bo Leszek z Wojtkiem mówili, że trzeba ruszać mózgiem, żeby szare komórki...
1: I wymyśliły narzędzia, jak u jaskiniowców.
2: Co mieli kamienie i później drewno, czy tam gwoździe.
0: Stop. Prrr. Jaskiniowcy? Narzędzia? Szare komórki? Gwoździe z drewna?
1: No takie, jak były po kolei.
0: Kolejowe? Gwoździe z drewna?
2: Dziadku, a masz ćwieki?
0: Do czego? Na ubrania czy na meble?
1: To są i takie, dziadku Michasia?
0: Po co wam gwoździe i ćwieki?
2: Bo nabili nam ćwieka.
0: No to chyba bez ciasta nie da się temu zaradzić.
1: Ale najpierw szare komórki, dziadku Michasia.
0: To zapraszam. Za domkiem, przy garażu, obok wiatraka.
2: Ale wilgośnie.
1: Aha, super wiatrak. A jak skrzypi.
0: Chcieliście zajrzeć do komórki, tak? Bardzo proszę, ale ostrożnie.
2: Bla. Pajęczyny rzuciły się na mnie.
0: One tam mieszkają. Nie przeszkadzaj. Jeszcze śpią. A jak się obudzą,
1: to poszukają muszek, a później komarów.
0: Brawo, Adasiu.
1: Dziękuję.
0: Tak jest.
2: Ale tu tajemniczo.
1: Magicznie, jak w grocie Baby Ali.
0: Alibaby.
1: A tak, przepraszam.
0: Bez przesady. Trochę narzędzi i rzeczy potrzebne do pracy w ogródku.
2: Jaka wielka lampa, dziadku. Mogę?
1: Znalazłeś lampę Aladyna?
0: To stary samowar. Można z niego pić pyszną herbatkę.
2: Znalazłem. Pomóż mi, smoku, to latający dywan.
1: Hurra, ale fajnie.
0: Ale uważajcie, bo...
1: Nic nie widzę. Gdzie jesteś, dziadku Michasia? Gdzie jesteś, Michasiu?
2: Tutaj obok ciebie. Ktoś mnie złapał i trzyma.
0: Za mocno pociągnęliście i dywan zleciał na was i zakrył was.
1: A nie mówiłem, że latający?
0: Chłopaki, tak? Byłoby łatwiej, jakbyście powiedzieli mi, czego szukacie.
1: Powiedz, Michasiu.
2: No, szukaliśmy szarej komórki z inteligencją.
1: Ale mało inteligentnie zwaliliśmy na siebie dywan w komórce.
0: Oj, co ja się z wami mam? Zapraszam do domu, bo musicie się wymyć.
2: A ćwiaki i gwoździe? A roboty i ta inteligencja w komórce?
1: Musimy pomóc Leszkowi i Wojtkowi.
0: W czym chcecie im pomóc? Potrzebują gwoździ czy ćwiaków?
2: No nie, ale... No, sam już nie wiem, jestem oblepiony pajęciną i tak, cały zakurzony.
1: Tak samo jak i ja. No. Nawet oczy mam zakurzone.
0: Wymyjecie się, napijecie pysznej herbatki, zjecie coś i jeszcze dostaniecie na drogę.
2: A ta komórka?
0: Chyba muszę ją zamknąć, żeby dywan nie odleciał.
1: Wiedziałem, że lata, tylko trzeba pewnie znać jakieś zaklęcie.
0: Bardzo proszę, basałyki, zapraszam.
2: Ale

0: zakręciło mi się w nosku. A psik!
1: A psik!
0: A psik!
1: A psik!

A psik. Oj, zaraz sobie psiknę. A psik.

0: Jak trudno się powstrzymać przed zjedzeniem tych rogalików od twojego dziadka.
1: To jeszcze jakieś ci zostały?
0: Tylko dwa. A ty już swoje zjadłeś?
1: No, żeby było lżej nieść.
0: Szkoda, że nie udało się zabrać tego dywanu.
1: Strasznie był dziurawy, Adasiu. Dziadek mówił, że my się go zjadły.
0: Ale polecieć do współpracowni byłoby fajnie, co nie? No,
1: fajnie. Tylko żeby podczas lotu niczego nie zgubić przez te dziury.
0: Nie ma się jak oprzeć i nie wiadomo, jak kierować takim dywanem.
1: A, to całe szczęście, że jednak nie lata.
0: A zebraliśmy samowar?
1: Weźmiemy, jak go już dziadek naprawi i nauczy nas, jak w nim robić herbatkę.
0: Komórka przy wiatraku jest normalnie pełna tajemnic.
1: Ale jednak to chyba nie chodziło o komórkę dziadka Ignacego.
0: Ani babci Janeczki. To co teraz, Michasiu?
1: Myśl. Au!
0: Co?
1: Skąd się wziął ten korzeń?
0: Coś ci się stało? Potłukłeś się?
1: Tylko trochę. Zaczekaj, Adasiu. Nie mogę znaleźć komórki.
0: No co ty, Michasiu? Przecież komórka została u dziadka na podwórku.
1: Mojego telefonu. Gdzie jest smartfon?
0: Już mam.
1: Masz? Mam. Dziękuję.
0: Już mam pomysł.
1: Aha.
0: Wiem, czego szukamy.
1: No mojej komórki.
0: No właśnie, komórki. A w jakim jest kolorze?
1: No w takim futerale, takim szarym.
0: Znalazłeś?
1: Jeszcze nie, ale muszę gwizdnąć. Wiem, o czym mówisz, muszę gwizdnąć.
0: Chcesz gwizdać? Na pomoc?
1: Nie, to mądra komórka.
0: Mądra?
1: Kiedy gwizdnę, aha, sama się do mnie odezwie.
0: Nie wygłupiaj się.
1: Teraz jeszcze musisz zagwizdać. Aha. Zobacz, gdzieś...
0: Zaświeciła się, Michasiu. Jest obok lewej nogi. Nie ruszaj się, tylko odwróć głowę.
1: Jest, moja komóreczka.
0: Jaka grzeczna i mądra. Sama się odezwała.
1: I to chyba o to chodziło. Sztuczna inteligencja i szara komórka.
0: I znowu dzięki współpracowaniu znaleźliśmy rozwiązanie.
1: A to się dopiero panowie zdziwią.
0: Myśleli, że nie zrozumiemy.
1: Tak.
0: Że dzieci nie potrafią myśleć.
1: Tylko musimy smakołyki od dziadka zanieść do kuchni, zasłać stół.
0: I poczekamy, aż przyjdą. Wtedy powiemy im. Bardzo proszę.
1: I szara komóreczka, ciach.
0: Dobrze, że dziadek dał nam te gwoździe i ćwieki.
1: Ale

0: Nie powiedział, do czego będą potrzebne.
1: I jeszcze to tajemnicze pudło, które nam zabronił otwierać.
0: Nie mogę się doczekać, to może teraz otworzymy, co, Adasiu?
1: No co ty? A jeśli napisał o tym Leszkowi i Wojtkowi?
0: No dobrze, dobrze. To wchodzimy, bo trochę to ciężkie.
1: Może zaprosimy ich na spotkanie z...
0: No dobrze, ale z czego?
1: No zostało jeszcze tyle kartonów.
0: I myślisz, że nas nie rozpoznają?
1: Jeżeli pomalujemy i doczepimy kilka pokrywek i dziwnych łyżeczek, to nie sądzę.
0: To może się udać, ale super, wspólne współpracowanie.
1: I to nie sztuczna, a prawdziwa inteligencja.
0: Nasza, smoczo-misiowa.
1: Właśnie.

0: Ty, Leszek, widziałeś te ogłoszenia w holu?
1: Jakie ogłoszenia?
0: Jak to jakie?
1: A, rzeczywiście, ktoś się namęczył.
0: Jak to ktoś się namęczył? To nasze chłopaki. Zapraszają do kuchni na spotkanie z robotem.
1: Doskonale, spotkanie z robotem kuchennym. No, żeby tylko...
0: Spokojnie, nie ma go jak podłączyć. Nie ma, nie ma. Przed wyjściem odłączyłem listwę.
1: Czyżby nauczyli się sami przyrządzać smakołyki?
0: Zapraszamy do kuchni Leszka i Wojtka. No nie. Reszta nieczytelna.
1: O, na tej nie wiadomo kogo, ale jest dopisek o spotkaniu z robotem.
0: Wiesz co, zaczynam się niepokoić. Co tym razem wymyślili?
1: Nie dowiemy się, dopóki nie dojdziemy.
2: Nic już więcej nie uda.

0: się przyczepić. Wszystko już spada.
1: I jeszcze tylko owinę folią. No wiesz, roboty zawsze w filmach się błyszczą.
0: O, a będziemy mówić do takich kubków. Zobacz, o, żeby taki robotowy dźwięk był.
2: O, kogo będzie, to ja mówię.
3: Już w porządku. Działa jak należy.
2: Słyszę, jak nadchodzą. Szybko wchodzimy do robota.
3: Tak, wchodzimy.
4: Dzień dobry, robocie.
5: Przeczytaliśmy zaproszenie o niespodziance. Jesteśmy, czekamy.
3: Witam.

0: łatwo myśleć.
1: Dziękujemy za poczęstunek, robocie. Przepyszny.
2: A ty, skoro jesteś robotem, to pewnie nie potrzebujesz jedzenia.
1: Czyli możemy zjeść wszystko, tak?
0: Bardzo proszę. Ojej. To znaczy nie wszystko.
3: Co wy robicie? Zostawcie nam. No bo my
0: przecież to my jesteśmy przecież.
3: No nie możecie zjeść wszystkiego, my też chcemy.
0: No, ja już nie chcę być sztuczny, ja jestem prawdziwym misiem.
1: No to zapraszamy do stołu.
2: Co to za dziwne pomysły, chłopaki, no?
3: No bo mówiliście o szarej komórce, o zabijaniu ćwieka.
0: O dinozaurach, co nie miały narzędzi, a ludzie mieli.
3: Dlatego chcieliśmy się przekonać, co to za sztuczna inteligencja.
0: I byliśmy nawet w szarej komórce u dziadka Ignacego.
1: Niesamowite. Jesteście bardzo mądrzy i sprytni.
2: I to właśnie jest inteligencja, czyli wasze szare komórki w głowach
1: działają jak należy.
0: A widzisz, Adasiu? Mówiłem, że robot to był zły pomysł.
3: Ale jaka pyszna zabawa.
2: Smakołyki, które przynieśliście od dziadka, są pyszne.
1: Podziękujcie, bo fenomenalne. Dziwne w kształcie, ale pyszne.
0: No bo dostaliśmy pudło, którego mieliśmy nie otwierać do waszego przyjścia.
3: Ale trochę się przewróciliśmy i trochę upadliśmy.
0: I pudełko się trochę zgniotło, tylko trochę.
3: No to otworzyliśmy, wygładziliśmy i już.
2: Bardzo inteligentne basałyki.

0: najważniejsza jest współpraca.
1: Dlatego mamy naszą współpracownię.
0: Bo my doskonale współpracujemy.
1: Dzisiaj nauczyliśmy się o sztucznej inteligencji.
0: O szarych komórkach, choć mogą być w różnych kolorach.
1: O epoce z kamienia, z drewna, z komputerów.
0: Z żelaznych gwoździ i ćwieków.
1: O latających dywanach i samowarach.
0: Że wspólnie nie można się nudzić.
1: Bo zawsze ze sobą dzielnie współpracujemy.
0: No, jesteś świetnym współdzielnikiem i współpracownikiem. Michasiu.
1: A ty, Adasiu, jesteś świetnym współpracownikiem i współdzielnikiem.
0: Ale to trudne słowa do wypowiedzenia, że nie wiem.
1: Trudne. A co ja chciałem powiedzieć?
0: Naprawdę? Nie zapamiętałeś?
1: No, to w następnym programie zapamiętam, zobacz.
0: Ale zapamiętałeś, co będziemy jeść?
1: Nie wszystko.
0: Ciekawi jesteśmy, czy wy potraficie nie tylko słuchać, ale i słyszeć.
1: Bo nam się nie całkiem udało.
0: A może potraficie coś innego?
1: Możecie do nas o tym napisać.
0: I powiedzieć nam o takich słowach, których nie rozumiecie.
1: O czym chcielibyście usłyszeć we współpracowni?
0: Napiszcie, co chcielibyście jeszcze u nas usłyszeć.
1: I jak wam się podoba nasz program.
0: Czekamy na wasze listy komputerowe.
1: Czyli na wasze e-maile na adres dzieci@polskieradio.pl.
0: Ale łatwy ten adres do zapamiętania. dzieci@polskieradio.pl.
1: Zapraszamy was na spotkania z Misiem Michasiem
0: i Smokiem Adasiem.
1: Pamiętajcie, że najważniejsza jest współpraca. Gdy się robi coś z niczego,
0: zło na dobro się odwraca
1: i radości wiele z tego.
0: Czyli wspólne coś robienie,
1: pomaganie przy kłopotach.
0: Bardzo ważne jest myślenie.
1: Kiedy są wiosenne błota,
0: można skakać jak zajączek.
1: Współpracownie rozkręcimy.
0: Ale się audycja kończy.
1: Czyli się nie pobawi.

0: To już koniec opowieści?
1: W księdze bajek różnych treści mamy jeszcze wiele innych.
0: Mądrych, pięknych.
1: Smutnych.
0: Dziwnych.
1: O fasoli i księżniczkach.
0: Samochodach i spódniczkach.
1: O kosmosie i rycerzach. I o najdziwniejszych zwierzach.
0: Chcesz pyszności zjeść, człowieczku?
1: Czy położyć się w łóżeczku?
0: Chcesz być kimś i zdobyć sławę?
1: Czas na drzemkę czy zabawę?
0: Spójrz, jak głośno szumią drzewa.
1: Kto się pierwszy spać położy?
0: Jeszcze zęby wymyć trzeba.
1: To kto pierwszy zęby zdąży?
0: Machaj łapką do głośników.
1: Do słuchaczy ukochanych.
0: Naszych super basałyków.

0: Autopromocja.
1: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
7: Misia Michasia i Smoka Adasia, współpracownia, czyli...
8: Drzwi pracowni otwieramy.
7: Do tajemnic zapraszamy.

0: tamy.
1: Ale do jakiej pracowni?
0: Do naszej wspólnej, czyli...
1: Już rozumiem. Wrota do współpracowni.
0: Takiej, w której wszystko razem.
1: Zgadnij, co wymyślał dziś?
0: Adaś Smok.
1: I Michaś Miś.
0: Przy zabawkach ich znajdziemy?
1: Czy w kąpieli z pianą w wannie?
0: Może wspólnie z nimi zjemy? Z Miśkiem w kuchni naturalnie.
1: Wspólnie, czyli wszystko razem. Najpierw rano przy śniadaniu.
0: Zapozują przed obrazem.
1: Adaś zna się na lataniu, choć ma jeszcze małe skrzydła.
0: Kiedyś będę ogniem chuchać.
1: Czekaj, bo osmalisz śmigła.
0: Michaś będzie podróżnikiem.
1: Ale tylko razem z tobą.
0: Obudzimy echo krzykiem.
1: Aha, by lawinę mieć nad głową.
0: Wszystko razem, czyli wspólnie.
1: My się dzisiaj postaramy...
0: Coś konkretnie, czy ogólnie?
1: Razem program.

0: Halo, przyjacielu Michasiu.
1: Tak, przyjacielu Adasiu.
0: Gdy ci smutno, gdy ci źle, ktoś przytuli, znika złość.
1: Bo przyjaciel, każdy wie.

0: to najlepszy w świecie ktoś.
1: Łączy nas naprawdę wiele.
0: Fascynacja przysmakami.
1: Zatem, drodzy przyjaciele,
0: chcecie się pobawić z nami?
1: Długo jeszcze będziesz drzemać?
0: Ja nie śpię. Rozmyślam.
1: Ciekawe o czym, Michasiu?
0: No, co robią smakołyki, które leżą zamknięte w pudełeczku?
1: To ciekawe. Pewnie namęczyły się w czasie wałkowania, potem wygrzały w piekarniku, a teraz odpoczywają.
0: Śpią, znaczy odpoczywają. No widzisz? I to całkiem tak jak ja.
1: Ale ciebie nikt nie wałkował.
0: No, mnie nie. Ale wczoraj byliśmy u
1: Kogo?
0: No coś takie tam i Leszka bił takim wałkiem.
1: Jak to bił, po głowie czy po plecach?
0: Nie pamiętam, bo zamknąłem oczy i słyszałem tylko taki plask, plask, plask.
1: Plask, plask, ojej. No. Tak go bił tym wałkiem?
0: No nie wiem, ale jęczał i mruczał i trochę nawet tak...
1: Leszek? Leszek?
0: No, jakby kilka osób na... A może to nie Leszek? Może to ten, co... No, ktoś krzyczał.
1: Ktoś krzyczał? No, w życiu nie pójdę na takie wałkowanie. Chociaż, muszę ci powiedzieć, Michasiu, Wojtek też tak ćwiczy.
0: I też krzyczy i jęczy?
1: Jak ten pan ugniatał mu mięśnie, mówię ci, zupełnie ugniatał jak ciasto na pierogi.
0: Ja nie rozumiem tych dorosłych. Specjalnie dają się wałkować? Po co?
1: Wojtek opowiadał później, że wszystko go boli i że czuje ulgę.
0: Po tym wałkowaniu?
1: Tak, tak.
0: Dziwne, bo może ciastka mają tak samo jak ludzie?
1: Ciekawe. O, słyszysz? Ktoś przyszedł do Wojtka.
0: To Leszek. Miał dzisiaj jakieś straszne nagrywanie. Gdzie masz podsłuchowywać?
1: Usiadłeś na nim, Michasiu. To dlatego zrobiło się tak cicho.
0: Czekaj, to ja powoli zejdę, a ty odwróć i ustaw wiaderko.
1: To przecież nasz asystent słuchający. Jeszcze docisnąć trzeba go i gotowe. O.
0: Jakoś cicho dzisiaj mówią, nie?
1: Może ze zmęczenia, albo od tego wałkowania.
0: Chyba, chyba widzieli jakieś potwory i smoki.
1: Smoki? To może kogoś ode mnie widzieli z rodziny, ciekawe. No.
0: Jacyś bandyci i królowie jeszcze. Gdzie oni są?
1: I co robili?
0: Jakoś tak strasznie cicho u nich.
1: Coś się stało? No, Michasiu, dlaczego szepczesz?
0: Bo chcę usłyszeć, a chyba przestali mówić.
1: Dlatego nic nie słyszysz?
0: Coś słyszę. Ale jakby coś się stało, naradzają się?
1: Naradzają się? I o czym mówią? O skarbach czy o smakołykach?
0: Nie jestem pewien, ale chyba jednak...
1: No mów, Michasiu, no mów, no.
0: Nic nie mówią. Chyba podsłuchowywać jest popsuty.
1: I sam jesteś popsuty. Pewnie za mocno usiadłeś i coś pękło.
0: A akurat, na pewno coś pękło. To raczej... No.
1: Znowu coś mówią.
0: Tak.
1: Czekaj.
0: No.
1: O zasiewaniu. Tym, takim, tym, co jest w tych, w ciastach.
0: Zasiewają rozynki? Czy może bakalie?
1: Nie. Takie mniejsze, takie malutkie, takie kropeczki.
0: Kropeczki do jedzenia z ciasta? Nie rozumiem.
1: Co babcia Janeczka robi? Taki zawijany... Ciasno i ciemny, jasno taki... No nie wiem, jak zapomniałem słowa, no...
0: Ciasto orzechowo-czekoladowe?
1: Nie. Mam. Ja mam na myśli, Michasiu, mąkowiec.
0: Ale wszystkie ciasta są z mąki.
1: Nie mąkowiec. Jejku. To znaczy makowiec. Zasiewają mak.
0: Ale to baba siała mak, nie wiedziała jak.
1: A dziad wiedział i nie powiedział, a to było tak.
0: Czyli jak? Bo nic nie rozumiem.
1: Jeszcze mówili coś o kaskadach, wodospadach i że brzegi rwie.
0: Kto ten mak?
1: Nie, jakaś woda po cichu coś wyrywa.
0: A może coś wałkowali i wpadło i teraz wyrywają.
1: Szkoda, że nie ma o tym piosenki.
0: Chyba kiedyś coś podobnego.

0: Go słyszałem.
1: Tak? A gdzie?
0: Chyba u dziadka Ignacego. Jakaś cicha woda.
1: Słusznie. W lesie wszystko jest możliwe.

0: 3 razy do ciebie dzwoniłem, ale nie odbierałeś.
1: W studiu nie ma zasięgu, a musiałem skończyć już nagranie.
0: To jakieś nowe słuchowisko?
1: Mówiłem 4 różnymi głosami. Szeptem,
2: krzykiem,
1: łagodnie
2: i warcząco.
0: Czyli znowu smoki i potwory? A może królowie i bandyci?
1: Gorzej było strasznie i mrocznie.
0: No to pewnie nieźle się bawisz.
1: Wczoraj trochę ćwiczyłem na rehabilitacji. Znaczy mnie ćwiczył. Aż się Michaś wystraszył.
0: Biedny miś. Skoro tak się przygotowywałeś, to co to za opowieść?
1: Powiem ci, że przez chwilę przed mikrofonem nieźle się wystraszyłem. Doskonały scenariusz.
0: No wyobrażam sobie, jeśli podczas nagrania się bałeś, to co dopiero słuchacze?
1: Na szczęście wszystko dobrze się skończy. Znaczy, chyba.
0: To nie wiesz. Nie znasz zakończenia, prawda?
1: To pilnie strzeżona tajemnica. No i powiem ci, sam jestem ciekaw.
0: Gratulacje. To pewnie mocno zdarłeś gardło, co? To dlatego tak szepczesz?
1: No, tak trochę, ale głównie ze względu na... wiesz kogo?
0: Nasze gumowe uszka. Hej, mają zacięcie basałyki.
1: Najważniejsze, że ta ich współpracownia działa.
0: No, dopóki dobrze się bawią i nikomu nie robią krzywdy, jest dobrze.
1: Co? Wiesz co? Trochę mnie niepokoi ta... cisza.
0: Oj, Leszek, przesadzasz. Jesteśmy w radiu. Tu nikt nikomu nie psuje nagrania.
1: Akurat. Ile to razy trzeba było przerywać, bo ktoś do kogoś wykrzykiwał coś spod studia.
0: Zaraz, może to była jakaś ważna sprawa.
1: Tak, zapewne. Wojtek, słyszysz?
0: Ej, nie rozumiem. Co takiego? Nic nie słyszę.
1: Otóż to. Nie niepokoi cię to?
0: Nie, nic o nic.
1: To podejrzane.
0: Co... Nie no, przestań, nie przesadzaj. Może znowu grzecznie się bawią w tropicieni.
1: Oby, bo kiedy u nich robi się za cicho, to zaczynam się denerwować.
0: Ojej, może jesteś zanadto poddenerwowany. Mówię ci, Leszku, wszystko jest w porządku.
1: W jak najlepszym, choć zapewne dałoby się co nieco poprawić.
0: Napijesz się herbaty? Kupiłem pachnącą mieszankę rooibos.
1: No zapach niesamowity, ale... Ale czekaj.
0: Co się stało?
1: No nie wytrzymam. Na pewno coś knują. Żebyśmy się nie obudzili po czasie, zobaczysz.
0: Jejku, Leszek, może to nie aniołki, ale dziś są wyjątkowo grzeczni. Cicho jak makiem zasiadł.
1: Otóż to. Co? Otóż to, Wojtku, żebyśmy tylko tego nie żałowali,
0: ojej,
1: zobaczysz.
0: Usiądź, odpocznij, wyluzuj. Słyszysz, jakie cichutkie? No nie przesadzaj, Leszek.
1: Sam wiesz najlepiej, że cicha woda w rzeki lwie.
0: Boisz się jakiejś kaskady czy katarakty?

0: Obawiam się, żeby ten zbiornik ciszy nie wylał się wodospadem.
1: Przestań. Proszę herbatkę, panie Niagara. Proszę spróbować.
0: Dzięki. Nie masz jakiegoś ciasteczka?
1: No nie poznaję, kolegi. Ciasteczka, smakołyki, zupełnie jak Michaś.
0: A, i co, myślisz, że nas tam posłuchują?
1: Jeśli tak, to wiesz co? To za chwilę zejdą po ciasteczka.
0: Ciasteczka!
1: Czekaj. Razem głośniej.
2: Ciasteczka!
0: Ciasteczka! Jakie pyszne!
1: Raz, dwa, trzy.
0: I co?
1: Patrzymy na drzwi. I
0: nic.
1: Cisza, tak jest.
0: Nie ma ich. Uch, to trochę mi ulżyło.
1: No dobrze, smacznego, zanim przejdą.
0: Smacznego.
3: Po cichutku, pomalutku, na paluszkach, na paluszkach.

Cichutku, pomalutku, na paluszkach.

0: cichutku, pomalutku, na paluszkach.
1: A już nie zdążymy do nich zejść, no ciasteczko.
2: Michasiu, nie możemy do nich teraz zejść.
1: A dlaczego? Ja jestem głodny.
2: Ja też, ale nie możemy.
1: Przecież mają ciasteczka.
2: Michasiu, jeśli zejdziemy, to domyślą się, że podsłuchowywaliśmy ich. A tego wiesz, jak nie lubią.
1: To dlatego mówią o smakołykach?
2: Mówią dlatego, żeby nas sprawdzić, czy nie podsłuchiwaliśmy ich.
1: Wiem, mam pomysł. Pójdziemy sobie po ciasteczka do dziadka.
2: Świetny pomysł. I mało tego, zapytamy go o cichą wodę, co wyrywa ciasteczka.
1: Wodospady się wyrywają, a ciasteczka się wałkuje.
2: No może. I może zapytamy też o sianie maku dziadka Ignacego.
1: Dziadka makowiec jest najpyszniejszy.
2: Na pewno nie tak dobry jak babci Janek.
1: A ja ci mówię, że jest lepszy, bo ma rodzinki i orzechy.
2: A babcia mówiła, że powinien być tylko mak i to 3 razy przemywany. O, tak powiedziała.
1: I pewnie wtedy wymywa te brzegi, ten mak.
2: Mak? Po cichu wyrywa brzegi?
1: No, sam słyszałeś. Wtedy Wojtek z Leszkiem mówią po cichu, żeby nie wyszły te brzegi.
2: Nic nie rozumiem, Michasiu.
1: No te potwory, bandyci, czarownicy.
2: Ale to przecież zupełnie inna bajka.
1: A może w lesie będzie jakiś strumyk, a w nim jakieś żabki.
2: Żabki? A po co ci żabki?
1: Zapytałbym je o ciszę w wodzie i te wodospady.
2: Może o wymywanie maku pod wodą? Tak mówiła babcia Janeczka, ona zawsze wymywa mak.
1: Że to niby żaby myją mak? Nie wierzę.
2: No dobrze, ruszamy z piosenką.
1: Może nawet z jakimiś wierszami?
2: Ale już teraz?
1: No nie, dopiero po piosence, Adasiu.
2: Ruszamy z wierszami po piosence, dobrze.
1: Raz, dwa, trzy.

0: Jestem twoim przyjacielem. Wkrótce wszystko się wyjaśni.
1: A ja twoim przyjacielem.
0: Choć umiemy tak niewiele,
1: zabierzemy cię w świat baśni.
0: Tylko dobrze nadstaw uszka.
1: Będzie coś czarodziejskiego?
0: Była sobie mądra wróżka.
1: Albo będzie coś innego.
0: Od maleńkiej myszki szarej ta bajeczka się zaczyna.
1: I ciekaw jestem, co tam dalej.
0: Niech opowieść się zaczyna. Na huśtawce niedościgle.
1: Buja się aż pod obłoki, lubi harce, dzikie figle.
0: A najbardziej lubi skoki.
1: Ale łatwe, każdy odgadnie.
0: Wiesz, o kim to było?
1: Oczywiście, na gałęzi małpy siedzą.
0: Jedzą przysmak dobrze znany?
1: Wszystkie dzieci o tym wiedzą.
0: Że smakują im banany.
1: Brawo, wiesz, że w dżungli wszystko zjedzą.
0: Nawet bambus? Bakłażany?
1: Żują, aż się nie najedzą, lecz najchętniej to banany.
0: Super opowieść. Jak się cieszę, że robi się coraz cieplej.
1: Ach, są na świecie takie kraje, w których słońce mocniej grzeje.
0: Chyba, że za chmurką staje, wtedy deszczem nas obleje.
1: Rankiem budzi się na wschodzie,
0: a spać idzie na zachodzie.
1: Zanim całkiem się położy,
0: dopomoże nam piosenka.
1: Zobacz, jak się mak ułożył.
0: To zasiejmy te ziarenka.
2: Polskie Radio dzieciom od rana do wieczora.

0: Witaj, dziadku. Masz jakąś ziemię do zasiania?
1: Słucham? Dzień dobry. Jaką ziemię? Nic nie rozumiem.
2: No tak, ziemię do maku, dziadku Michasia.
1: Chcecie ziemię sadzić czy mak?
0: Mak, dziadku, do ziemi.
2: Żeby było cicho.
1: Może wystarczy nie krzyczeć, żeby było trochę ciszej.
0: To nie dla nas, dziadku, tylko dla dorosłych, co się boją potworów i smoków.
2: Ja jestem smokiem, ale bardzo dobrym.
0: Tak.
2: I nikt mnie się nie boi.
0: Nie mówiłem o tobie, tylko o tych potwornych, wiesz.
2: Ja wiem.
0: No, tych ryczących takich. No.
1: Nie mam ziarenek zasiania, ale mam inną niespodziankę.
2: Naprawdę? A jaką, dziadku Michasia?
0: Dziadku, jesteś niesamowity. Co to za niespodzianka? Smaczna?
2: Czy straszna?
1: Strasznie smaczna. Chyba coś przeczuwałem, że do mnie zajrzycie, bo upiekłem...
0: Siernik?
2: I szarlotkę?
1: Makowiec, basałyki.
0: Hurra!

0: smakowiec.
1: No, co wy na to? Dalej chcecie sadzić mak?
2: Nie, teraz chyba już nie trzeba. Makowiec jest o wiele lepszy od samego maku.
0: A babcia Janeczka mówiła, że mak to lubi się myć, to prawda?
1: O, nawet kilka razy. Pozdrówcie ją ode mnie, to fajna babka.
0: Babcia, dziadku Michasia, to babcia.
1: No wiem, oczywiście. Fajna babka, babcia.
0: Też pana wspomina, że nie wiem, czy mogę powiedzieć.
1: Słucham.
0: Że pan jest trochę taki dziki, dziadku Michasia.
2: Przecież wcale nie wygląda jak dzik.
0: No, chyba, że się nie ogoli.
2: Ale kto? Babcia Janeczka?
0: Nie, twój dziadek Ignacy.
1: Wtedy to rzeczywiście wyglądam jak siwy odyniec. No, ale dosyć już o mnie.
2: Dziadku, a czy pamiętasz tę piosenkę o wodzie, co wyrywała się na brzeg?
0: Michaś mówił, że jak pan śpiewał, to katarakty wody się wylewały jak wodospad.
1: Słucham? Co? Coś ty nagadał, misiaku, cicha woda, brzegi rwie.
0: Ale w jaki sposób rwie?
1: Któż to wie?
2: I nie zna nikt metody, by się pozbyć cichej wody?
0: O czym wy mówicie?
1: Wracajcie już do siebie, bo ja jeszcze mam ważne spotkanie w lesie z ludźmi z Brazylii.
0: Przyjadą do pana? A może pan do nich pojedzie?
1: No nie myślcie sobie, że teraz to tylko młodzi to potrafią.
2: Ale co takiego, dziadku, młodzi? Że latać samolotami? Rakietami?
1: Nie! Łączyć się przez internet! Na ekranie zaczynają pojawiać się moi goście. Pojawiają się nowe okienka.
0: No to do widzenia, dziadku Michasia.
2: Pa, dziadku!
1: Aha, i uważajcie na siebie. Halo, bom dia! Buenos dias, señores!

0: Ale twój dziadek jest sprytny?
1: No, pewnie że sprytny. I do tego jest najlepszy na świecie.
0: Dobrze, że dał nam tyle pysznych smakołyków.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że dziadek to bardzo polubił twoją babcię Janeczkę.
0: Tak myślisz?
1: Aha.
0: No i wiesz, powiem ci, Michasiu, że nie wygląda jak dzik, prawda?
1: No, ani trochę, no. Może trochę jak borsuk.
0: Jak borsuk?
1: No w tym takim sweterku w paski, co ma takie, wiesz. No.
0: Ale w tym długim brązowym płaszczu to wygląda zupełnie jak niedźwiedź.
1: No pewnie, przecież to mój dziadek, nie?
0: No tak. A co robimy z tymi potworami i czarownikami, co zaczaili się na Leszka i Wojtka?
1: Pomożemy im.
0: No tak, łatwo powiedzieć, ale jak? Będziemy ich pilnować.
1: To nic nie da. Potwory są sprytne, wiesz?
0: Ale nie tak jak my. One nie potrafią współpracować.
1: Masz rację. Mam pomysł.
0: Wiedziałem, że ktoś z nas coś wymyśli. To co to za pomysł, Michasiu?
1: Myślę, że najlepiej byłoby, gdybyśmy zrobili pułapkę.
0: Ale jak... Jaką pułapkę? Bo ja nie wiem, jak się robi pułapki na potwory.
1: To bardzo łatwe. Musi być tak. Trochę wody.

0: Trochę hałasu.
1: Trochę hałasu.
0: I trochę ciszy.
1: Ciszy,
0: no tak? Może wody znowu jest. No.
1: Troszkę wody. No dobrze, no i co dalej?
0: No
1: bo
0: już.
1: To bardzo sprytne, co wymyśliłeś, ale nie wiem, jak zacząć robić te próbki.
0: No, że trochę i Adasiu, no.
1: Co?
0: Robimy?
1: No robimy, no.
0: Dobra, to tak, musimy postawić na uchylonych drzwiach do współpracowni plastikowe wiaderko.
1: Plastikowe wiaderko? A do czego będzie potrzebne to plastikowe wiaderko?
0: Do środka wlejemy wodę. Jak potwór uchyli drzwi, to woda się na niego wyleje.
1: Świetny pomysł, potwory boją się wody. A co będzie, kiedy przyjdzie czarownik?
0: To na niego muszą się zwalić jakieś głośne przedmioty.
1: O, dobrze, głośne przedmioty, trąbki, bębenki, ten puzon może...
0: Nie trąbki i bębenki, bo one potrzebują kogoś, kto na nich będzie grał. Wtedy są głośne.
1: No to co powinniśmy położyć na tych uchylonych drzwiach?
0: No, może w kuchni coś znajdziemy, dobra?
1: Dobra,
0: ruszamy.
1: Dobra, ruszamy.

0: Tam, tam, patapa, tam, tam, tam, tam. Jest w Afryce rzeczy wiele, które z geografii znam. Baobaby, lwy, gazele i tam, tam jest również tam.
1: Słowo daję, że nie kłamie, szczerą prawdę mówię wam. Chciałbym zagrać na tamtamie, chcę na własność mieć tamtam.
0: Próbowałem kupić w Samie, pytam, czy tu jest tamtam. Cerber złapał mnie za ramię, sam mnie wyrzucił, sam tamtam.

0: tam patapatam, tam, tam, tam, tam patapatam, tam.
1: Gdzie czarny ląd?
0: Ha, ha, ha, ha, ha.
1: Czarny chłopiec własny tam, tam ma.
0: Czarnej mamie na tam, tamie gra.
1: On gra, on gra, on gra.
2: A ja! Wziąłem balię i miodnicę, chciałem zrobić sam tam tam, lecz krzyczeli mnie rodzice, że pomysły dzikie mam.
1: Miałem zamiar płynąć promem do Afryki po tam.

0: To czego mamy szukać?
1: Blaszane garnuszki, kubki, pogrywki, wszystko, co jest głośne.
0: Tak jest, mam to wszystko w zasięgu zboczego wzroku. Mam, zobacz.
1: No.
0: To też będzie dobre, prawda?
1: Doskonale. Brawo, Adasiu. Ale sprytnie to wymyśliłeś.
0: To wiesz co? Zabierz mi jeszcze to i tamto.
1: Nie, tamtego to nie.
0: Dlaczego?
1: Bo, Adasiu, żelazko jest za ciężkie.
0: A może to się przyda?
1: Adasiu!
0: Co?
1: To samowar dziadka Ignacego. Nawet nie damy rady podnieść tego, a co dopiero postawić na drzwiach.
0: No, słusznie. Trochę żal, mógłby się pogiąć ten samowar.
1: Dobra, to teraz

0: wkładamy wszystko do dużego kosza na bieliznę. Wkładamy.
1: Tak jest. Może razem, Masz rację, z tym koszem na bieliznę łatwiej będzie nam to zanieść do współpracowni.
0: Ale to ciężkie. No. Tylko jak my to wszystko teraz umieścimy na drzwiach uchylonych?
1: Wejdziemy na stół, potem postawimy krzesło i wtedy nam się uda, no.
0: Dobra, tylko żeby potwory nie podejrzały wcześniej naszej pułapki.
1: Tak, to prawda.
0: No to ruszamy.
1: Nie upuść.
0: Czekaj, złapię drugą łapkę.
1: Ale teraz dojdziemy.
0: Oj, chyba przesadziliśmy. Mhm.
1: Chyba jednak za dużo rzeczy zabraliśmy z kuchni.
0: Dobra, to dosuwamy stół. Ale skrzypi! Adasiu, jeszcze daj to krzesło.
1: Masz problem.
0: I ja wejdę i wciągamy krzesło.
1: Ja ci będę teraz popychał.
0: Dobra, i po kolei te rzeczy.
1: Tak.
0: Na stół, na górę.
1: Dobra, Adasiu, podaj mi konewkę z wodą do podlewania kwiatków.
0: Oj. To chyba już wszystko. Jeszcze może kubeczek, co?
1: I malutka pokryweczka. Ale jest super.
0: Adasiu, zobacz.
1: Tak?
0: A nie wydaje ci się, że trochę za bardzo odsunęliśmy drzwi?
1: Nie, przecież potwory są olbrzymie, Michasiu.
0: A jak wejdą smoki?
1: Ze smokami to ja sobie poradzę.
0: Ojej. A co będzie, jeżeli zajrzą tu przez szparę do środka i nas zobaczą?
1: No to musimy się schować. Tylko gdzie? Czekaj, niech pomyślę.
0: No,
1: może czekaj. Ty coś wymyślisz?
0: Wiem! Przecież mamy jeszcze te wielkie pudła kartonowe.
1: No tak.
0: Tylko gdzie?
1: Obejrzyj się, stoją w dobrym miejscu. Właśnie tam. I tam się pod nimi schowamy.
0: Czekaj, to przesuniemy je tak, tu w ten, do tego rogu. Trochę przesuwamy. Tylko Adasiu, cichutko i nic nie mów, żeby się nie domyślili, wiesz?
1: Przecież wiem, ja umiem cicho siedzieć jak mało kto. Tylko żebyś ty się nie odzywał.
0: Ja? No ty? Co ty? Dobra, włazimy do pudeł i czekamy.
1: Czekamy. A może włączyć jakąś muzyczkę, żeby potwory pomyślały, że tu fajnie?
0: Sprytnie to wymyśliłeś. To czekaj, chyba wiem, jaka będzie najlepsza. I co o tej sądzisz?
1: O, super! Teraz to na pewno wejdą do współpracowni.

0: A to gdzież są nasi bohaterowie?
1: No, popołudnie minęło. Jeżeli trafili na jakieś smakołyki, to pewnie zjedli i teraz zmęczeni zasnęli.
0: No to wejdźmy zatem jak najciszej, żeby ich nie obudzić.
1: Na szczęście drzwi zostawili uchylone.
0: Zaczekaj, zerknę przez szparę.
2: Nie otwieraj! Wojtek, uważaj!
0: Kubek, pokrywka! Co jeszcze?
2: To chyba wasza sprawa, co?
3: Złapaliśmy was, potwory!
4: Ojej, to Wojtek z Leszkiem, a nie potwory.
0: To wy jesteście potwory, tak nas nabrać, no.
1: Mam mokre całe ubranie i jeszcze się poślizgnąłem.
0: A ja ciągle słyszę w uszach ten brzęk pokrywek.
4: Ale my chcieliśmy wystraszyć potwory, żeby was nie złapały.
3: Bo słyszeliśmy, jak wyły i krzyczały na was.
1: O czym wy mówicie? Jakie potwory? Nikt nie krzyczał.
0: No wiesz, trochę się tam darłeś i
1: wyłeś,
0: no.
1: Tak?
4: No, to prawda, aż u nas było słychać.
3: Myśleliśmy, że już po was. Na szczęście znaleźliśmy trochę maku.
1: Jak to? Nic nie rozumiem. Jaki mak? Skąd pułapka z wodą?
3: No jak spadnie wodospad z kataraktą, to zasieje cichy mak.
4: I potwory uciekają, bo się boją, jak jest cicho.
3: Chyba, że ktoś kogoś wałkuje.
1: Jakie to masaż mięśni, całkiem przyjemny. No, czasami tylko trochę zaboli.
0: No co tak patrzycie? Rehabilitacja, czyli pomoc w powrocie do formy.
4: Ale baliście się potworów, które przychodzą po cichu, tak?
0: To Leszek się zastanawiał, dlaczego u was jest tak cicho.
1: Cicha woda brzegi rwie. Mówi się wtedy, kiedy ktoś okazuje się dużo głośniejszy i silniejszy, niż się wydawało.
0: A kiedy robi się cicho, to mówimy, że cicho jak makiem zasiał.
3: Ale to baba siała mak.
4: Aha, czy nie wiedziała jak?
1: A dziad wiedział, nie powiedział.
0: A to było tak.
4: A te potwory królewicze, bandyci i smoki?
3: To ja tu jestem smokiem i dawno żadnego smoka nie spotkałem.
1: Przepraszam, to moja wina. Opowiadałem Wojtkowi wrażenia z nagrania.
3: Jakiego nagrania? Z tymi królami i potworami?
1: Tak.
0: Nagrania słuchowiska. Ja nagram swoją rolę pojutrze.
4: I będziesz potworem?
0: Dzięki, Michasiu. Nie potworem, tylko dobrym czarodziejem.
4: Aha.
3: Hurra! Wojtek będzie czarodziejem! Wyczaruje mi, co chce!
4: A nie boisz się tego nagrywania? Bo jak będzie cicho, to przecież wiesz.
0: Nie przejmujcie się. Na nagraniach nie może być ciszy.
1: No na tym polega magia radia. Ciągle trzeba czymś wypełniać ciszę.
4: To będziemy czarować? Jak ta magia?
3: Tak, i będziemy zmieniać się w duże smoki?
4: I królewiczów?
0: Każdy nasz słuchacz może być kim tylko zechce.
1: Wystarczy zamknąć oczy i uruchomić wyobraźnię.
3: Zrobisz jeszcze potwora? Proszę, Leszku, proszę.
1: Dobra. Tasiu. Michasiu.
4: Ale super. A ty, Wojtek, możesz? Możesz, Wojtek, weź. Jakiegoś potwora, co? Weź.
0: Zamieniamy się teraz wszyscy w najstraszniejsze stado
5: potworów.
4: Brrrr.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu.
2: Za górami.
3: Za lasami.
1: A resztę wymyślicie sobie sami. Zapraszam na wieczorną audycję Opowiem Ci Radio. W każdy wtorek od godziny 18 będziemy wymyślać nowe bajki. Zapraszam serdecznie, Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
4: To jest powtórka programu. Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.
5: Minęła godzina 18, Martyna Kuderska, Daria Brzezińska. Witamy serdecznie w audycji Kultura nie śpi, ależ mamy dzisiaj szaloną aurę za oknem. Raz świeci słońce, raz pada deszcz. Jestem ciekawa, w jakiej sytuacji teraz was zastałam, ale mam nadzieję, że bezpiecznie, albo pod parasolem, albo już w słoneczku słuchacie audycji i spędzicie z nami te najbliższe dwie godziny, a gwarantuję, że warto. Już za chwilkę w studiu pojawi się pierwsza gościnia, która zabierze nas do Wielkiej Puszczy. Pani Wioleta Detyniecka, z wykształcenia archeolożka oraz zielarka zakochana w ziołach, badylkach i grzybach. Komiks Kroniki Wielkiej Puszczy. Pojawił się już drugi tom. Jestem bardzo ciekawa, czy znacie pierwszy. Jeśli nie, to będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, żebyście się w tych opowieściach rozkochali, a są naprawdę pełne

pełne uroku, momentami śmieszne, a momentami mrożące krew w żyłach. Pani Wioleta będzie naszą pierwszą gościnią. Zaraz po niej pojawi się Aneta Chmielińska, na pewno doskonale kojarzona przez miłośników Dziko Przygód. Pojawił się nie tak dawno Dziko Przewodnik po Polsce, więc o tej publikacji będziemy dyskutować. To są wyprawy, blisko 50, opisanych przez panią Anetę. Dotychczas mogliśmy słuchać jej podcastu, który został już też nagrodzony i dostrzeżony, a od niedawna czytać można też piękną książkę, która zachęca oczywiście do podróżowania różnymi szlakami. I to nie koniec niespodzianek na dziś. Ela Wasiuczyńska. To nazwisko chyba mówi samo za się. Wszyscy wielbiciele pana Kuleczki, Kaczki Katastrofy doskonale tę autorkę znają, ale czy kojarzą ją państwo również z Kroniką Olsztyńską i z Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim? Jeśli nie, to jestem przekonana, że po dzisiejszym spotkaniu takie skojarzenie będzie wam bliskie. Razem z Elą zapraszać będziemy również do odwiedzenia wystawy w bibliotece przy ulicy Koszykowej. W ubiegłym tygodniu odbył się wernisaż i wystawę można podziwiać do końca maja. Co więcej, mnóstwo specjalnych wydarzeń wokół tej wystawy, również jutro w Noc Muzeów. Więc mam nadzieję, że ten wasz szlak nocno-muzealny będzie łączył i bibliotekę, i oczywiście Polskie Radio, bo czekamy tutaj na was jutro od godziny 19, a od 18 audycja specjalna. Mnóstwo nocnych, fascynujących tematów. Rozmawiamy, bawimy się do godziny 1 w nocy. Kto to słyszał, żeby zaglądać w różne zakamarki radiowe tak późno po zmroku? Jeżeli macie ochotę nas odwiedzić, to oczywiście czekamy tutaj na was z otwartymi ramionami. Będą niespodzianki i atrakcje. Będzie można też wziąć udział w audycji na żywo. Jeszcze później kilka słów na ten temat powiem, a ponieważ moja gościni już przybyła do studia i zerka do mnie przez szybkę, to za momencik również się usłyszymy. Zapraszam was bardzo serdecznie do współtworzenia audycji dzieci@polskieradio.pl. Można do nas napisać, ale także zadzwonić pod numer 22 645 20 55.

0: studiu już pojawiła się zapowiadana gościni, Wioleta Detyniecka. Dzień dobry, witam cię, Wioleto, serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Co tam słychać w Wielkiej Puszczy?
1: A wszystko dobrze, rozkręca się impreza.
0: Oj, dużo się dzieje, co?
1: Bardzo dużo i coraz więcej.
0: No, powiem ci, że niektóre momenty rzeczywiście śmieszne, ale wiele takich, które mrożą krew w żyłach.
1: Troszeczkę, ale to tylko po to, żeby dziecko odczuwało więcej emocji może i czekało na więcej.
0: Oj, każdy z nas lubi się czasem troszeczkę bać.
1: A jak?
0: Drugi tom, Kronik Wielkiej Puszczy, premierowo. Bardzo się cieszymy i gratulujemy.
1: Dziękuję.
0: Pierwszy mam nadzieję, że znacie, a jeśli nie, to będziemy was zachęcać do tego, żeby sięgnąć zarówno do pierwszego, jak i do drugiego. Można je czytać niezależnie. Chociaż troszkę jest tak, że jedna historia ciągnie drugą.
1: Będzie ciągnąć. I to już jest taki ostatni tom, gdzie można sobie pozwolić na odrębne historie.
0: Aha.
1: A już od trzeciego trzeba śledzić wszystko po kolei.
0: No kończąc drugi tom, miałam takie przeczucie, że oj, zacznie się tutaj zagęszczać ta akcja.
1: Będzie gęsto.
0: A opowiesz w kilku zdaniach, od czego zaczyna się ta historia i kim są główni bohaterowie?
1: Zaczyna się od przeprowadzki. A przeprowadzka do mniejszego miasteczka przy samej Wielkiej Puszczy tytułowej. Przeprowadzka wynika z zawodu mamy głównej bohaterki, która jest archeologiem.
0: Masz z nią coś wspólnego? Przepraszam za wtręt.
1: Oczywiście.
0: Lubicie się chyba.
1: Lubimy
0: zawodowo.
1: Się. O, tak, tak. Ja skończyłam archeologię, mąż skończył archeologię, więc tam musiało być coś z archeologii.
0: Nie ma przypadków.
1: Nie ma przypadku. I cała rodzina się przeprowadza do tego miasteczka i tam pomalutku zaczyna się dziać. Zaczyna się dziać od sąsiadki, która nie jest typową sąsiadką. Ma
0: no,
1: nietypowe.
0: Nietypowa starsza pani.
1: O nie, ma nietypowe zwierzę. Kozy są super.
0: Pyrosława.
1: Och, tak.
0: Pozdrawiamy.
1: Jest kot. I w pierwszym tomie dziewczynka też zaprzyjaźnia się z Tashi, która bardziej wprowadza ją w to miasteczko, pokazuje jej różne miejsca. A mała dziewczynka odkrywa, że ta sąsiadka, starsza pani, która na emeryturze powinna zajmować się jedynie kwiatuszkami, jakimś spokojnym hobby, no, nietypowo się zachowuje.
0: Nietypowo się zachowuje i ma bardzo nietypowe rośliny w swoim ogrodzie.
1: Tak,
0: i w domu.
1: Tak, tak, ma dużo nietypowych roślin. Chciałabym być jak pani Lucynka, przyznaję. Roślin ma dużo i pewnie będzie mieć jeszcze więcej, jak to hobby roślinożerców. Mogę zdradzić, że w środku nocy z tej całej szklarni ogromnej, pięknej zaczynają dochodzić dziewczynkę jakieś dziwne dźwięki, muzyka, która no nawet sama muzyka jest nietypowa dla starszej pani, tak?

0: A wiadomo, że takie dźwięki, odgłosy i dziwne światełka, no budzą ciekawość.
1: Oczywiście.
0: Więc jesteśmy w stanie zerwać się w środku nocy, skraść i sprawdzić, o co chodzi.
1: A Ruzia jest bardzo odważna i ciekawska. Zdecydowanie.
0: To prawda. No i razem z Ruzią można też

0: i będzie więcej grzybów. Tak jest.
1: I akcji. Tak. Przyspieszonej, zdecydowanie. Tak. Chociaż już w pierwszym tomie pojawia się grzyb Herman, prawda?
0: Tak, pojawia się na chwilkę i to jest taka malutka zapowiedź. Jest jeszcze druga malutka zapowiedź dla uważnych. Mamy tam jedną scenę, gdzie Róża przeszukuje szklarnię i sięga rączką po taki jeden słoik. Na słoiku napisane jest wielkie plemię grzybów.
1: Tak. Ojej, nie wiem, czy za dużo nie będę zdradzać dzisiaj, bo ja się tak zatrzymałam na kilku wątkach.
0: Nie wiadomo, muszę bardzo kiedy się pilnować. Zatrzymać.
1: Nie wiem, muszę podpytać szanowną autorkę, na ile mogę mówić.
0: No troszeczkę tak.
1: Troszeczkę. No tak, bo dzisiaj mamy przede wszystkim takie zakusy, żeby was zaciekawić, no ale wszystkiego nie zdradzać. Wiadomo. Ale Fluoris Bum Bum, taki grzyb, występuje. Możecie sobie spróbować wyobrazić, jaki to może być grzyb, skoro nazywa się Fluoris.
0: Bum Bum.
1: Bum Bum, dokładnie. No a zaginione plemię to osobna, równie fascynująca historia.
0: O tak, to jest tak naprawdę trzon tej całej historii i będzie się ona pomalutku rozwijać. Teraz na razie są delikatne zapowiedzi, ale będzie taki punkt kulminacyjny. W trzecim, czwartym i piątym tomie będzie się tak naprawdę najwięcej dziać w związku z tym plemieniem, więc trzeba czekać.
1: Dostajemy informację, że zaginione plemię posiadało taki pradawny płomień, który dawał moc tworzenia.
0: Tak.
1: A tobie co daje moc tworzenia, Violetto?
0: Moc tworzenia. Myślę, że to jest wiele rzeczy, które składają się właśnie na to, że pewnego dnia człowiek wstaje i ma ten pomysł. A jak to się staje, to tak naprawdę proces w samym człowieku i
1: sama jakaś iskierka.
0: Jakaś iskierka. Pamiętam, że u mnie to była właśnie jedna noc. Nie mogłam spać i obudziłam się prawie że z gotowym scenariuszem na całą historię, którą podzieliłam na 5 tomów. Później dręczyłam męża w samochodzie, szczególnie gdzie nie mógł uciec ode mnie, zamknięty. Więc dręczyłam go tymi historiami, aż wszystko mi się ułożyło. No i postanowiłam usiąść i to spisać. No i tak to wszystko powstało. Tak niby łatwo, no bo to brzmi bardzo łatwo, prawda? Że obudziłam się, miałam pomysł i napisałam.
1: Oj, to wcale nie jest takie proste. Dobrze o tym wiemy. Gdyby tak było, to każdy mógłby codziennie pisać historię.
0: Ale ta iskierka jest najważniejsza, prawda? Bez niej nic by nie powstało, a jak ona się u mnie pojawiła, podejrzewam, że naprawdę to chyba podsumowanie takiego całego życia człowieka. Te iskierki.
1: Ale jak czytamy sobie o tobie też, o tym, że jesteś archeolożką, że jesteś zielarką, że kochasz zioła, badylki, grzyby, że uwielbiasz dobre jedzenie, sztukę ludową, lasy. To dużo ciebie odnajdujemy, zarówno w tym pierwszym, jak i drugim tomie.
0: Zdecydowanie. Jest tam dużo rzeczy i takich małych, i takich dużych, no, które odzwierciedlają pewne aspekty mojego życia, takie etapy mojego życia. No, archeologia, wiadomo. Nie ukrywam, że tata w kronikach też jest troszeczkę zaczerpnięty z mojego męża, którego pozdrawiam.
1: On pewnie mąż jest szczęśliwy, że stał się takim bohaterem
0: książki.
1: Jest
0: bardzo dumny. Bardzo dumny. Ale też Mateusz dużo mi pomagał właśnie przy komiksie. Kilka jego pomysłów tam wpadło. Więc no, po części to też jest jego zasługa, że ten komiks powstał.
1: Pięknie, że się tak wspieracie i że taki owoc w postaci już teraz tych 2 tomów powstał i że możemy sobie z tego czerpać jako czytelnicy, to pozwól, że do rozmowy wrócimy po krótkiej piosence. Będziemy mieli dzisiaj dla was, drodzy słuchacze, egzemplarze książki. Więc jeżeli już teraz zaciekawiłyśmy was tematyką Kronik Wielkiej Puszczy, to przygotujcie się na pytanie. Może posłuchamy teraz piosenki nieprzypadkowej, bo to będzie grzyb Gwidon. Takiego grzyba nie ma w książce, ale kiedyś pan Kleks wymyślił sobie takiego właśnie grzyba. A myślę, że pan Kleks to by się z tą rodziną dogadał, bo on jest też mocno szalony. A po piosence padnie.

Tam, gdzie gęsto rosną drzewa, a pod stopami miękki mech, zerka zza pnia w kapeluszu kolega, i drugi, i trzeci, aż tylu ich jest. Oto podgrzybek i pani pieczarka, borowik

choć nie jest piękny zbyt. Choć skryty w trawie i choć nieśmiały, to w smaku doskonały. Grzyb, grzyb, grzyb ma nieprzeciętny styl. Gdy wypatrzysz w lesie pod kapeluszem trzon, już wiesz, że to on.

pamiętaj, że dobre są tylko grzyby te, które mama i tata pozwalają jeść. Grzyb, grzyb, grzyb, choć nie jest piękny zbyt, choć skryty w trawie i choć nieśmiały, to w smaku doskonały. Grzyb, grzyb, grzyb ma nieprzeciętny styl. Gdy wypatrzysz w lesie pod kapeluszem

0: Taki kapelusz, no kto? Rzadko zdejmuję, no bo jestem łysy. Ale dziewczyny, dziewczyny to lubią. A do tego mam nogę. Ho, jaką mam nogę. A nogi, kto widział taką nogę? Piękna noga. Bum, bum, bum, bum.
1: To był grzyb Gwidon. Sporo grzybów znajdziecie szczególnie w drugim tomie Kronik Wielkiej Puszczy autorstwa Wiolety Detynieckiej, naszej dzisiejszej gościni, do której dołączyła rodzina. Więc będziecie słyszeć dwóch panów w studiu. Bardzo się cieszę, bo to taka inspiracja i wsparcie.
2: Oczywiście najważniejsze wsparcie.
1: Tak, więc już to o mężu słyszeliśmy, a tym Janek też pewnie wspiera, prawda?
2: O, wspiera najbardziej. Zawsze lubi oglądać komiksy. Jeszcze nie wie, o co chodzi, ale jest kot i koza i to jest najważniejsze.
1: A w waszym domu mieszka jakiś kot?
2: Mamy kota, Fraszkę. Pozdrawiamy Fraszkę. Tak, mamy Fraszeczkę 10-letnią. Kozy jeszcze nie mamy, ale kto wie?
1: No tak, w książkach możecie znaleźć Maniusia. Kota tak Maniusia jest koza Pyrosława, która jest naprawdę nietypową kozą, bo potrafi co nieco ugotować.
2: O, nie tylko. Podejrzewam, że nie tylko.
1: To jest taki sprytek. To prawda. Tymianek nam będzie tutaj podpowiadał, bo my się zastanawiamy z Wioletą. Zasłuchałyśmy się w piosence o grzybie Gwidonie i trochę nam umknęło to pytanie do słuchaczy.
2: No, musimy wymyślić.
1: No, ale może tak szybciutko wymyślimy. Kroniki.
2: Z grzybami.
1: Może być to pytanie z grzybami. Może takie pytanie, które nie będzie bezpośrednio nawiązywało do książki, bo być może są tacy słuchacze, którzy jeszcze książki nie znają, ale dzięki odpowiedzi na pytanie będą mieli szansę

0: poznać. No są różne rodzaje grzybów, prawda? Ja się nie bardzo znam na grzybach, poza kurkami i muchomorami.
1: No właśnie. A może... O, wiem. Jadalny żółty grzyb, który rośnie na korze drzew i który w nazwie ma kurczaka. Taka nazwa... Tak, to jest taka nazwa nietypowa bardzo. I ta nazwa kurczaka to jest taka nazwana chyba przez ludzi, którzy jedzą właśnie tego grzyba i bardzo często właśnie porównują, że smakuje trochę jak kurczak, jeśli się zrobi właśnie w panku albo w jakiejś takiej panierce do usmażenia. I polecam, jest bardzo dobry.
0: Coś podobnego.
1: Tak.
0: Jeszcze nie słyszałam o takim grzybie, ale może wy słyszeliście.
1: Co to za grzyb? Kurczak żółty na drzewie.
0: Żółty kurczak na drzewie. Takie cuda tylko w polskim radiu dzieciom. 22 645 20 55. Tak. Jeżeli już wiecie, o jaki gatunek grzyba chodzi, to proszę do nas szybciutko zatelefonować.
2: Tak.
0: A jak będziecie znali prawidłową odpowiedź, to egzemplarz książki do was powędruje, więc my cierpliwie czekamy. Widzę, że już chyba ktoś próbuje się dodzwonić, więc pewnie za momencik przywitamy tego ktosia na antenie. A wracając do samej książki, no bo oczywiście komiks to tekst, ale to też ilustracje. To teraz powiedzmy o połączeniu twoim, Violetto, z ilustratorką.
1: Och, Aneta, bez Anety to nic by nie powstało. To jest wspaniała kobieta, która pracuje bez tchu, tworzy ten komiks, pędzi z nim, żeby zdążyć dla was też. I włożyła naprawdę kawał serca. Tam naprawdę w tym komiksie można też znaleźć jej pomysły. Ona lubi właśnie między kadrami umieszczać jakieś fajne smaczki, które uwielbiam. Więc dla osób, które lubią się przyglądać właśnie tym ilustracjom, to naprawdę można dużo dostrzec poza tekstem. Tak? Poza tekstem.
0: Mnie się bardzo podobało zamieszczenie tekstu w chmurkach, ale te chmurki są ze sobą połączone,
1: tak.
0: Więc naprawdę tutaj czytelnik się na pewno nie pogubi.
1: Tak, to jest duże ułatwienie i nie zawsze się pojawia w komiksach, tak? Czasami trzeba szukać, co pierwsze jest powiedziane,
0: tak,
1: prawda?
0: To prawda, a to jest duże ułatwienie i pięknie was prowadzi przez tę historię. Tak. A powiedz, miałaś jakiś wpływ na te ilustracje?
1: Tak, bo technicznie nie, ale przy pisaniu scenariusza mamy taką metodę z Anetą, że ja opisuję to, co widzę, to, co chcę widzieć i ona zazwyczaj tak w 99% robi dokładnie to, co ja widzę, to, co napisałam, plus dorzuca do siebie właśnie te różne smaczki od siebie, które są genialne, są naprawdę wow.
0: Dodzwoniła się do nas Jacynta, więc robimy przecinek w historii tutaj scenariuszowo-obrazkowej. No i dopytamy, czy Jacynta zna odpowiedź na pytanie dotyczące tego tajemniczego grzyba. Dzień dobry, Jacynto.
3: Dzień dobry. Mam takie pytanie, czy to jest grzyb żółciak siarkowy?
0: Wow, jaka wiedza! Jesteśmy wszyscy pod wrażeniem i my i krasnoludki! Brawo! Brawo! Moja droga, skąd taka imponująca wiedza?
3: Bo byłam kiedyś tacą na grzybach.
0: I rozpoznałaś tego grzyba, tak?
3: Tak.
0: A miałaś okazję go też skonsumować, zjeść?
3: Nie, bo tata nie wiedział, jak go przygotować.
0: Ach, no to może autorka nam podpowie.
1: Tak, trzeba podgotować takiego grzyba raz, dwa razy, może dla bezpieczeństwa trzy, to różnie w internecie o tym piszą, a potem można sobie go usmażyć albo zrobić właśnie taką tempurę, podsmażyć na głębszym olejku. No, polecam.
0: To będziemy próbować. Ja już teraz będę wiedziała, jak taki grzyb wygląda i że jest grzybem jadalnym, więc bardzo ci, Jacynto, dziękuję.
3: Bardzo też dziękuję. A czy książka może być z autografem?
1: Oczywiście.
0: Pewnie. Jak najbardziej. A dokąd wysyłamy książkę? Do jakiego miasta?
3: Zawadka 35 koło Tęgo Bożej Świdnika.
0: Dobrze, ależ jesteś precyzyjna. To mam nadzieję, że szybciutko listonosz do ciebie z

0: książką dotrze. No i życzymy ci pięknego weekendu. Ładna pogoda w twoich okolicach?
1: Tak, ale przed chwilą strasznie lała.
0: To tak jak w Warszawie. Tak. Ale połączenie deszczu i słońca to zazwyczaj tęcza, więc możemy szukać takich olśnień na niebie. Hiacynto, pozdrawiamy cię serdecznie. Czy ty chcesz kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Śmiało.
1: Chciałabym pozdrowić Maxa, Dominika, Antka, mamę, tatę, babcię, dziadka, Kornelkę, Zosię, całe Radio Polskie, autorki, autorów. No i jeszcze chciałabym pozdrowić całą moją rodzinę.
0: Pozdrawiamy i my i życzymy ci pięknego wieczoru. Trzymaj się cieplutko.
1: Dziękuję.
0: Pa, pa. Kroniki Wielkiej Puszczy, jeden z tomów, wędruje do Hiacynty. Druga część to Dzikie Plemię Grzybów, ale zachęcamy do tego, żeby zajrzeć też do tomu pierwszego, który napisała tekst Wioleta Detyniecka, a ilustrację stworzyła Aneta Szczypczyk. I wracając jeszcze do tych ilustracji komiksowych, bo wiemy, że dzieci kochają komiksy, no i też można zaobserwować powrót komiksów, tak, bo jest ich coraz więcej. Kultura Gniewu to wydawca Kronik Wielkiej Puszczy, no i nie tylko tego komiksu oczywiście, więc zerkajcie, jeżeli jesteście fanami. To powiedz, moja droga, czy te postaci, które narysowała Aneta, to są takie postaci, jakie ty sobie wymyśliłaś? Właśnie Ruzia, czy Maniuś tak samo wygląda?
2: Tak, Tashi. Tak. Ale przyznaję, że przy Ruzi z Anetą miałyśmy duży problem z jej włosami. To był nasz największy problem, bo nie wiedziałyśmy, co zrobić z włosami. Było strasznie dużo pomysłów. Czy warkocze, czy krótka fryzura, długi warkocz jeden, kok, nie... No, najdłużej się zastanawiałyśmy na.
0: Ruzia ma charakter.
2: A ona ma charakter. No włosy nie mogą za bardzo przeszkadzać, tak? Więc postanowiłyśmy zrobić tak, jak jest. Reszta postaci jest też super zrobione przez Anetę. I naprawdę jest tak jak... A, i jeszcze koza. Kto się przypatrzył, ten wie, że koza na tylnej części ciała ma taki znaczek. I tu też była rozkmina, jaki znaczek umieścić.
0: No bo to nie jest taka typowa koza, nie, proszę państwa. No już wspominaliśmy o tym. A mnie się bardzo podobają rusałki.
2: Ach, tak, rusałeczki.
0: Ludzie ich unikają.
2: No tak, one są troszeczkę kłótliwe. Buntowniczki.
0: No tam dużo się dzieje w stawie.
2: Dużo się dzieje i one będą jeszcze występować na pewno w komiksie.
0: Tak, w kolejnych częściach? No,
2: tak. Będą się przewijać. Co prawda nie na głównym planie, ale one są taką częścią, która jest może nierozerwalną częścią właśnie tego miejsca, całych tych wilkołek, prawda? Więc tak, będą się pojawiać jeszcze.
0: Czy to znaczy, że rodzina zostaje w tej miejscowości, czy będzie się przemieszczać? Bo na początku historii dostajemy taką informację, że w związku z tym, że mama jest archeolożką, no to rodzina jednak często podróżuje i się przeprowadza. Jakoś tak nigdzie nie mogą zagrzać miejsca.
2: Mogę zdradzić, że jeśli chodzi o samą główną historię, to będzie się dziać w Wilkołkach.
0: Aha.
2: I w okolicach. A co będzie dalej, to zobaczymy.
0: A ile tomów zaplanowałaś?
2: 5.
0: 5. No dobrze, czyli na dobre warto czekać.
2: Powiem.
0: Więcej nie powiem. Aż próbuję na wszystkie sposoby. A może wy chcecie zadać jakieś pytanie? Jeśli tak, to proszę dzwonić. 22 645 20 55. A może oddamy w dobre ręce jeszcze jeden egzemplarz?
2: A możemy.
0: Książki.
2: Pewnie.
0: Tylko musimy wymyślić jakieś pytanie.
2: Kolejne pytanie.
0: Tak. Nie wiem, czy takie grzybowe, czy jakieś inne związane właśnie z zaginionym plemieniem, czy z puszczą.
2: Myślimy.
0: Tak.
2: Może dotyczyć fabuły.
0: Może.
2: Na przykład, może nie jest takie trudne, ale kto czytał, ten wie. Ulubiona muzyka. Lucynki. I może ktoś powie, czego słuchała za młodu, jaka piosenka tam leciała na koncercie.
0: O. Może uda wam się odgadnąć. Ja powiem tylko tyle w ramach tyci podpowiedzi. To nie jest muzyka relaksacyjna.
2: O nie. Choć niektórzy się relaksują
0: przy tym. Źle powiem. Może tak. To nie...

0: jest muzyka spokojna.
1: O tak, tak, tak, zdecydowanie.
0: Tak? Czy to będzie trafne? Mm-hmm. Trafna podpowiedź.
1: Przeciwieństwo spokoju.
0: Przeciwieństwo spokoju. 22 645 20 55. Ciekawe, czy uda wam się zgadnąć.

0: Dołącza do nas Antosia. Jestem ciekawa, czy zna odpowiedź, czy będzie zgadywać. Cześć, Antosiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak myślisz, co to może być za szalona muzyka?
1: Mi się wydaje, że to będzie muzyka rockowa.
2: Blisko.
0: Jesteś
2: blisko.
0: Bardzo blisko. Trzeba by było jeszcze dodać jakieś takie mocne tony. Może rodzice jeszcze poszukają takiego gatunku.
1: Może
0: rodzice znają taki zespół Metallica na przykład. No, jesteś coraz bliżej, myślę. Słyszeli kiedyś rodzice o takim zespole jak Metallica?
1: Nasz miał się taki zespół jak Metallica?
0: Co Metallica gra?
1: Mama mówi, muzyka metaliczna, taki metal?
2: No, no metaliczne w sumie. No,
0: bardzo dobrze.
2: W sumie to...
0: Wymyśliliśmy nowy gatunek
2: tak
0: muzyczny.
2: Jest.
0: Brawo.
2: Brawo, brawo.
0: Antosiu, wspólnymi siłami, ale dobrze cię intuicja prowadziła. Tak, Lucynka do takiej muzyki. Tańczy, nawet był taki moment, że wskoczyła na scenę.
2: O zdecydowanie, prawda? O zdecydowanie. I bardzo jej się podobało.
0: Bardzo jej się podobało. A ty jaką muzykę lubisz?
1: Ja lubię muzykę z gatunku pop i też lubię czasami sobie posłuchać muzyki klasycznej.
2: O, super.
0: No, myślę, że muzykę możemy dobierać tak, jak podpowiada nam nastrój na przykład, prawda? I to też od nastroju często zależy, ale ja też lubię różne gatunki muzyczne. No dzisiaj też w Polskim Radiu Dzieciom różne będą się

0: pojawiały do godziny 20. A jak mija ci wieczór?
1: Dobrze, ja właśnie jadę z mamą i z dwoma braćmi na trening.
0: Ach, rozumiem, czyli nadal aktywnie, mimo że 20 minut do godziny 7 zostało. A powiedz, Antosiu, czy ty lubisz czytać komiksy?
1: Lubię, najbardziej lubię Asterixa i Obelixa.
2: O, super.
0: O, to taki powrót do klasyki. Mm-hmm.
2: Będę czytać z tobą, bo ja też muszę nadrobić.
0: Och, ja też dawno nie zaglądałam do tych komiksów, a ostatni, jaki przeczytałam, to Kroniki Wielkiej Puszczy, wiesz, naszej dzisiejszej gościni. Bardzo mi się spodobała i pierwsza, i druga część, więc mam nadzieję, że tobie się te historie też spodobają. Dużo przygód, sporo tajemnicy i bardzo nietypowi bohaterowie. Znasz jakąś gadającą kozę?
1: Chyba tylko Koziołka Matołka.
0: No tak, Koziołek Matołek rzeczywiście.
2: To się zgadza.
0: Jest ciekawym bohaterem, a teraz będziesz mogła poznać Pyrosławę. Dokąd wysyłamy książkę?
1: Do Chyb, na Machoniową 4.
0: Dobrze. Wszystko zanotowane skrupulatnie. Niech listonosz biegnie. A chciałabyś kogoś pozdrowić dzisiaj?
1: Tak, oczywiście chciałabym pozdrowić mamę, tatę i moich braci, też babcię. Bym chciała jeszcze pozdrowić koleżanki właśnie z akrobatyki i trenera. I oczywiście krasnoludki, które zawsze tak nam dzielnie biją brawo.
0: Bardzo ci dziękuję, krasnoludki, łasę na pochwały i na pozdrowienia i zawsze bardzo się cieszą. Wioleta się zdziwiła, że mamy krasnoludki w studiu, prawda?
2: O, zdecydowanie.
0: Tak, krasnoludki się włączają zawsze w odpowiednim momencie. Mm-hmm. To są tak incognito, mm-hmm. ale jak słuchacze odpowiadają na pytania, to zawsze wtedy się zrywają, biją brawo, grają fanfary i naprawdę są wspierające. Ja je uwielbiam. Bardzo serdecznie cię pozdrawiamy, Antosiu. Życzymy ci pięknego wieczoru. Jeśli chcesz kogoś pozdrowić, to śmiało.
1: No ja pozdrawiam tych wszystkich, co wcześniej wymieniłam. Całą moją rodzinę i koleżanki z akrobatyki.
0: Pozdrawiamy i my. I pięknego wieczoru ci życzymy. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Dziękuję. Do widzenia.
2: Do widzenia.
0: Kroniki Wielkiej Puszczy. Część pierwsza dotycząca tajemniczej sąsiadki i druga o dzikim plemieniu grzybów. Mhm. Sięgajcie koniecznie.
2: Tak jest. Czytajcie komiksy.
0: Czytajcie komiksy. A ty, Wioletto, jak byłaś mała, to byłaś fanką komiksów?
2: No właśnie nie. Nadrabiam jako dorosły. Uh-huh. Bardzo nietypowo. Jakoś nie zdarzyło się, żeby w rodzinie, wśród znajomych, nawet w bibliotekach, no było tego mało albo wcale. I teraz nadrabiam. Czytam też dla dzieci komiks, także w każdym wieku można, bardzo proszę.
0: Mhm. A masz ulubionych bohaterów?
2: Mam jeden z moich ulubionych komiksów, to jest Łauma. Bardzo, aha, bardzo lubię, bardzo polecam. I to jest dla dzieci 6, 8 wzwyż. Mhm. Ale to jest taki komiks, do którego człowiek wraca. Bo po prostu historie są śliczne, super, super narysowane. To polecam. I Hildę.
0: Ach,
2: seria
0: tak,
2: Hilda.
0: Hilda jest cudowna.
2: No jest świetna. Mhm.
0: Ja ostatnio poznałam też Echo, takiego bohatera Tomka Samojnika. I tak, to jest cudowne.
2: Tak, tak, tak. Czytałam Echo, tom pierwszy na razie i też mi się podobał. Super jest. Jeśli ktoś lubi zwierzaki, to już w ogóle może wsiąknąć. Mhm.
0: Powiedz, a można cię spotkać?
2: Spotkać mnie można rzadko, bo nie ukrywam, że jeszcze nie przyzwyczaiłam się do spotkań i trzeba mieć na to czas. Ale teraz zbliża się festiwal komiksów w Warszawie i tam będzie na pewno Kultura Gniewu. Ja na pewno się pojawię, bo chcę zakupić mnóstwo komiksów i dla siebie, i dla dziecka, więc można mnie tam spotkać mimochodem.
0: Mhm. Wypatrujcie tak. takich dużych imprez czytelniczych.
2: Tak.
0: Też targi książki lada
2: tak.
0: moment. Mhm. W Warszawie to jest ten ostatni weekend maja.
2: Tak.
0: Więc mam nadzieję, że tam też się będziemy spotykać. Można naprawdę złowić takie perełki.
2: Oj, trzeba uważać na portfel.
0: Trzeba uważać.
2: Mhm. Tak. Chce się wszystko kupić.
0: Ja się zawsze boję tak. wchodzić na targi książki. To są takie podstępne
2: limity
0: miejsca.
2: Na karcie trzeba ustawić.
0: Tak, plus trzeba mieć dużo, dużo czasu, bo jak spotyka się ukochanych autorów i chce się złowić autograf,
2: kolejki.
0: No to sporo tego czasu trzeba sobie zarezerwować. Tak, no ale na pewno warto. Więc przybywajcie tłumnie i na targi książki, na festiwal komiksu. My w Polskim Radiu

0: Dzieciom będziemy wam oczywiście o tych imprezach przypominać, a Kroniki Wielkiej Puszczy pod patronatem Polskiego Radia Dzieciom, tak się cieszymy! Aż jesteśmy dumni.
1: Ja też się bardzo cieszę, super.
0: Także bardzo ci dziękujemy. Wioleta Detyniecka była gościnią audycji Kultura Nie Śpi. Pozdrowienia dla Anety Szczypczyk.
1: Oj, zdecydowanie, w Krakowie siedzi.
0: Tak.
1: Daleko,
0: i czekamy na trzeci, czwarty i piąty tom.
1: Tak jest.
0: A kiedy trzeci?
1: Mniej więcej na wiosnę, bo będzie co wiosnę wypuszczany prawdopodobnie.
0: Ale mam nadzieję, że spotkamy się wcześniej niż za rok.
1: Mam nadzieję.
0: A wy koniecznie zostańcie z nami, bo powolutku do Studia Polskiego Radia Dzieciom zbliża się kolejna gościni.

0: że zostajemy w temacie, bo przed chwilą rozmawialiśmy o Wielkiej Puszczy. A teraz po różnych zakątkach, ale tych, w których króluje natura, będziemy próbowali się odnaleźć dzięki Anecie Chmielińskiej, która już pojawiła się w studiu. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, cześć.
0: I gratuluję pięknej książki, Dzikoprzewodnik po Polsce.
1: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że zainspiruje do ciekawych wypraw po Polsce.
0: Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Miałam okazję już zerknąć do Dzikoprzewodnika i no bardzo niefortunne by było, gdybym powiedziała, że to jest takie uzupełnienie twoich podcastów. Nie. Słuchamy podcastów, a z Dzikoprzewodnikiem pod pachą po prostu ruszamy na te wszystkie 50 wypraw.
1: Tak, takie było założenie.
0: Które opisujesz.
1: Tak, żeby z jednej strony zainspirować do wypraw w naturę, ale z drugiej strony dać też opowieści, które będziemy mogli czytać na głos sobie wzajemnie. Ja myślę, że to jest wielka wartość w czytaniu na głos, nieważne ile mamy lat. Ja z mężem sobie nadal czytamy na głos na naszych wyprawach. I jeżeli czytamy kogoś, kogo darzymy sympatią, kogo lubimy, kogo kochamy, to to czytanie zawsze będzie ofiarowaniem pięknego świata komuś. Więc z tym przewodnikiem możemy sobie tak nałożyć opowieść tego przewodnika na miejsce, w którym jesteśmy. A w te wakacje będzie naprawdę dużo okazji do ciekawych wypraw. Nie wiem, czy słyszeliście, że będzie częściowe zaćmienie słońca.
0: Na takie nowości to czekamy zawsze. Chociaż ja mam wrażenie, że ilekroć jestem w Bieszczadach, a o Bieszczadach też piszesz w kontekście oglądania gwiazd, no bo
1: tak.
0: Dokąd się wybrać, jak nie w Bieszczady, to te spadające gwiazdy wyglądają inaczej i zawsze ta chwila jest troszkę inna. No ale zapisuje się oczywiście w naszym ciele. Chociaż ja myśląc o gwiazdach, myślę i o Bieszczadach, i o Suwalszczyźnie.
1: O, no tak, można by i w tą stronę. Można też w Góry Izerskie na przykład. Zarówno w Bieszczadach, jak i w Górach Izerskich mamy parki ciemnego nieba, gdzie mamy naprawdę duży obszar, który nie jest zanieczyszczony światłem, więc naprawdę dużo możemy wypatrzyć, a jednocześnie rozwija się astroturystyka w Polsce, więc możemy się udać do różnych agroturystyk, gdzie nam o tych gwiazdach opowiedzą. Mamy nawet w Polsce obserwatorium astronomiczne na szczycie góry, więc możemy też zejść ze szlaku, chodząc po górach i zajść do astronomów, żeby nam opowiedzieli.
0: A to jest wspaniałe w twoim przewodniku, że ty nie tylko snujesz opowieść, ale też podpowiadasz, jak do konkretnej wyprawy się przygotować i na co zwrócić uwagę.
1: No tak, ja w głębi serca, w głębi duszy jestem bardzo zapalonym wędrowcem, więc te moje opowieści o naturze zbieram też w trakcie swoich wędrówek. A z drugiej strony, no to jest też takie bardzo praktyczne podejście do tego, jak co zrobić, żeby ta wyprawa była przyjemna, bezpieczna, wygodna, lekka. No bo przecież w tych wyprawach i w tym odpoczynku chodzi nam właśnie o to, żeby się zrelaksować, o tą łatwość. I dlatego czasem te wyprawy po Polsce mogą być dobrym pomysłem, żeby było łatwo i żeby było przyjemnie, bezpiecznie, a naturę mamy naprawdę godną pozazdroszczenia.
0: Och, myślę, że Polska jest pod tym względem wyjątkowa, bo tak naprawdę mamy wszystko. To jest taka obfitość. Jeziora, rzeki, góry, morze.
1: No tak, dokładnie.
0: Co sobie tylko wymarzymy, czego
1: właśnie
0: zapragniemy.
1: Tak, ktoś ostatnio mnie podpytywał w tym Dzikoprzewodniku. Jest kilka takich miejsc, gdzie zwierzęta na przykład dzikie możemy zobaczyć. No i nie wiem, czy wiecie, że w Polsce możemy zarówno zobaczyć półdzikie konie, koniki polskie, możemy wybrać się w kierunku Wyspy Kormoranów, jak i godzinę od Trójmiasta możemy się wybrać, żeby zobaczyć 500 fok w naturze.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: 500 fok w naturze?
1: Fok. Tak, możemy się wybrać na takie safari, jakby safari, tylko takie morskie.
0: Aha.
1: Możemy ruszyć łodzią i na pokładzie tej łodzi otrzymamy też piękną opowieść o tym, co tam się dzieje wśród tych fok, a potem zobaczyć je faktycznie w naturze, nie za żadnym płotem, tylko właśnie w tym morskim otoczeniu.
0: Ci, którzy słuchają cię od dawna i kochają twoje podcasty, pewnie zastanawiają się, jak tego dokonałaś, że wybrałaś tylko 50 wypraw.
1: No właśnie. Tam ja wybrałam 50 wypraw, ale są też inspiracje na dodatkowe rzeczy, które można jeszcze dorzucić do tych wypraw. I wiecie, ja sama jeszcze wracam do tych wypraw i myślę, teraz pojadę z kimś tam, innym, w związku z czym może jeszcze coś bym dorzuciła tutaj, żeby tej osobie się spodobało i żeby ona zakochała się w naturze. Także ten przewodnik jest napisany w taki sposób, żeby też sobie tak ładnie skomponować tą wyprawę, bo przecież każdy z nas zakochuje się w naturze trochę od innej strony. Jedni wolą

0: może od strony kajaka i nie od spania w namiocie, nie od wędrowania, a są i tacy, którzy jeszcze są w ogóle nieprzekonani do natury i potrzebują spokojnie wystawić tylko czubeczek nosa poza namiot po raz pierwszy.
1: No i w tym też tkwi ten sekret, prawda? Często przekonywania się do różnych miejsc i do dzikości, bo wiele osób, no myślę, że jednak popełnia błąd, wieszając sobie tak bardzo, bardzo wysoko poprzeczkę na dzień dobry. A ty piszesz o tym, że każdy ma ten swój Mount Everest.
0: Tak, każdy ma, właśnie jest taka odznaka PTTK, by zdobywać swój własny szczyt, każdemu jego Everest, żeby zbierać przewyższenia w trakcie kolejnych wędrówek. Nie musimy się od razu wybrać na najwyższą górę świata, bo możemy po trochu mieć kolejne wyprawy i może nawet lepiej, bo będziemy mieli okazję wdrożyć się w ten świat wędrowania, z drugiej strony więcej będziemy mieli wspomnień, możemy zabierać kolejne osoby na te wędrówki, więc myślę, że po trochu i powolutku to czasem dobrze by było nawet.
1: A wracając do komponowania książki, którą już teraz możemy namiętnie czytać i naprawdę warto ją mieć już teraz, przed wakacjami, planując te
0: tak,
1: mniejsze
0: myślę,
1: i
0: tak.
1: te dłuższe wyprawy, to od czego zaczęłaś? Czy to było zbieranie odpowiednich kierunków? Czy chodziło właśnie o tę różnorodność? Co było dla ciebie najważniejsze? Co było takim kluczem?
0: No historia jest całkiem ciekawa, bo ja musiałam się wybrać bardzo daleko, żeby stwierdzić, że chcę napisać o Polsce, bo wybrałam się do Stanów, po których wędrowałam z plecakiem właśnie po dzikiej naturze Stanów i tam dostawałam bardzo dużo pytań na temat tego, co w Polsce moglibyśmy zobaczyć ciekawego, bo wędrowcy z różnych krajów się o to właśnie pytają. I moja odpowiedź była tak obszerna, że ona nie mieściła się w tej krótkiej rozmowie, w tym krótkim small talku, jak się mówi po angielsku. Więc kiedy wróciłam do Polski, miałam gdzieś z tyłu głowy, że może warto by było coś takiego napisać. Potem miałam okazję rozmawiać z przyrodnikiem, który właśnie się tak dziwił, że tyle ciekawych miejsc jest w Polsce do zobaczenia, a ludzie tak wyjeżdżają za granicę. A ja miałam myśl, no tak, ale trzeba wiedzieć, gdzie jechać, gdzie szukać tych opowieści ciekawych. Więc postanowiłam sama w końcu dotrzeć na tą noc spadających gwiazd w Bieszczadach. No i kiedy po nocy spędzonej w takim gwiezdnym domku z przeszklonym dachem zobaczyłam to rozgwieżdżone niebo, ruszyłam następnego dnia w trasę, usiadłam na zboczu góry i wypisałam tyle miejsc, ile mi przychodzi do głowy na takie wyprawy. Bo takie wyprawy odpoczywają nas zupełnie inaczej i naprawdę mogą zakochać nas w naturze na zabój.
1: Moi drodzy, jeżeli chcecie zakochać się w naturze na zabój, to sięgnijcie po Dziko Przewodnik po Polsce, Anety Chmielińskiej, a my do rozmowy wrócimy po piosence. Więc jeżeli będziecie mieli ochotę porozmawiać z autorką, nie tylko już teraz książki, ale przede wszystkim wspaniałych podcastów, bo wiem, że masz ogromne grono wielbicieli, to proszę się z nami kontaktować, dzwoniąc pod numer 22 645 2055.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: To jest powtórka programu.
5: Kiedy oglądać spadające gwiazdy w Bieszczadach? Jak zorganizować spływ tratwą po Biebrzy? Co mówią nam kwiaty rosnące przy chatach na Podlasiu? Gdzie znaleźć wyspę konwaliową? Ja jeszcze tego nie wiem, ale się dowiem.
6: Takie opowieści w Dziko Przewodniku właśnie.
5: I to dzięki Anecie się dowiem.
6: Dzień dobry, cześć wszystkim jeszcze raz.
5: Witamy cię ponownie. Piękną książkę mam w dłoniach. Wielbiciele podcastu Dziko Przygody na pewno teraz radują się, słuchając twojego głosu, który jest bardzo kojący, o tym już rozmawiałyśmy kiedyś w poranku, więc te historie nie dość, że nam się zapisują w głowie i dają nam mnóstwo takiej merytorycznej wiedzy, to jeszcze zapisują nam się w ciałkach, bo ty to tak

0: w taki sposób opowiadasz, że mamy naprawdę wrażenie, że jesteśmy w tym miejscu i możemy dotknąć, powąchać, posmakować. A z tą książką, kochani, naprawdę możemy ruszyć na 50 wypraw po Polsce, zakochać się, może po raz pierwszy w wielu miejscach w naszym kraju. Ja teraz otworzyłam na rozdziale 16, pieszo wzdłuż Bałtyku. To jest mi bardzo bliskie, bo ja kocham morze i zawsze czekam na czas wakacji. Bardzo dużo daje mi chodzenie boso po plaży i to niezależnie od pogody. A tutaj zatrzymałam się też na takim pytaniu w butach czy boso.
1: A no właśnie, właśnie. Tutaj chciałam dorzucić, jeżeli tak na jeden dzień ruszamy, to możemy poszaleć z tymi bosymi stopami, ale jakbyśmy chcieli przejść faktycznie całe wybrzeże, to jednak doradzałabym buty, bo cóż, ten piasek może nam bardzo porządnie obetrzeć stopy.
0: Przespacerowałaś się wybrzeże?
1: O, ja uwielbiam spacerować, to takie małe słówko. Uwielbiam wędrować, więc gdzie mogę, to po Polsce wędruję i szukam kolejnych szlaków. Ten szlak nadmorski to jest faktycznie miejsce, gdzie może nam trochę przewiać głowę. Jak ktoś potrzebuje pobyć ze sobą, może nie w takim najbardziej turystycznym sezonie, ale jeżeli ktoś potrzebuje pobyć ze sobą, pomyśleć, wsłuchać się w szum fal, to ten nadmorski szlak może być czymś takim. Ja też zawsze podrzucam z zupełnie innej strony, też długi szlak długodystansowy w górach, czyli główny szlak Beskidzki. Ostatnio ktoś mi opowiadał, że jest właśnie taki bardzo zmęczony i by mu się przydał taki czas w naturze i ja wtedy mówię, główny szlak Beskidzki. To mogą być nawet 3 tygodnie wspaniałego wędrowania po górach z przepięknymi widokami, spotykaniem ludzi na szlakach i z takimi prawdziwymi rozmowami w schroniskach. Więc to może być to, czego wielu z nas potrzebuje chyba ostatnio.
0: O, tak, przy gorącej herbacie, przy szarlotce.
1: O, tak.
0: W wielu schroniskach szarlotka jest zdecydowanie jedną z najpyszniejszych przysmaków.
1: Ale jeżeli mogę podrzucić, ja na przykład w ten weekend wybieram się jeszcze raz pod Warszawę, w okolice Grójca, żeby się przejechać drezyną rowerową. I przypomniało mi się to dlatego, że tam w okolicach w Czersku można zjeść z kolei czerlotkę. Czyli to jest szarlotka, tylko z Czerska, która upamiętnia...
0: To okolice też pysznych jabłek.
1: No
0: Grójec,
1: właśnie,
0: takie tam mamy sady.
1: Podobno tą tradycję sadzenia tych jabłek, tych sadów zapoczątkowała królowa Bona i ta czerlotka swoim wyglądem ma upamiętniać to, że ta królowa brała w tym udział.
0: Czyli wygląda jakoś dostojnie.
1: Dostojnie
0: tak?
1: Wygląda.
0: Królewsko, po królewsku.
1: Tak.
0: Wspaniale.
1: Właśnie a propos tego, że wszystkimi zmysłami odwiedzać Polskę.
0: Tak. Aneta, oprócz tego, moi drodzy, że zachęca do wybrania 50 kierunków aż. Można sobie to rozłożyć w czasie, oczywiście. I wybrać pierwszy, ten, który z wami najbardziej zarezonuje. To mamy tutaj w każdym z rozdziałów opowieść. Pytanie, akurat na tym Bałtyku się zatrzymałam, w butach czy boso. Ale też takie wskazówki, o czym warto pamiętać. I to są wskazówki nie wyssane z palca, tylko to są wskazówki autorki, która zawędrowała w niejedno miejsce na tej półkuli, niejedno przeżyła, ma wiele różnych doświadczeń.
1: Tak, właśnie tak marzył mi się taki dziko przewodnik, który nie będzie zbiorem tylko takich praktycznych wskazówek, które bardzo szybko się tak przerzuca, te kolejne kartki, tylko to są naprawdę przewędrowane, wywędrowane rady, zarówno w Polsce, w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Miałam okazję spotkać wielu wędrowców, którzy też mnie po drodze dużo uczyli, więc to wszystko włożyłam do dziko przewodnika i mam nadzieję, że dzięki temu będzie się podróżować właśnie łatwo i przyjemnie przede wszystkim. I ta logistyka tych wypraw nie będzie nas pokonywać. Takie jest założenie, żeby przede wszystkim się zakochać i żeby było przyjemnie, urokliwie i żeby wszystkie nasze zmysły odpoczęły w końcu.
0: Jak słyszycie, Aneta nie tylko pięknie opowiada, ale potrafi także słuchać napotykanych wędrowców i zbierać te opowieści, też przez siebie przefiltrować i pięknie je nieść dalej. W tej książce znajdziecie też wiele opowieści. Opowieść muszli, a potem taka część do zapamiętania też z każdej kolejnej historii. No myślę, że nie byłabyś sobą, gdybyś nie przemycała też takich

0: Retorycznych.
1: Tak, to prawda. To prawda, właśnie rozmawialiśmy z wydawnictwem, czy dodawać tą część podsumowania, ale ja uważam, że jak najpierw nas zauroczy opowieść, a potem mamy jeszcze to podsumowanie, to zawsze jest się tak przyjemnie zdziwić, że ach, to nie była tylko taka przyjemnostkowa opowieść, ale ja się naprawdę czegoś nauczyłam po drodze. Czy też nauczyłam. Więc podsumowania są. Jeżeli macie ochotę, możecie oczywiście też czytać w domu te opowieści. Tak jak Dziko Przygód, wiele osób słucha w domu. Ale zachęcam właśnie, żeby wędrować jednak też z tymi opowieściami.
0: A te grafiki, które znajdujemy na samym początku, jak może wyglądać twój rok wypraw?
1: No właśnie tak
0: jak
1: mi się...
0: one powstawały? Mhm.
1: Marzyło mi się, żeby było tak, że jak otwieramy tą książkę, to czujemy się tak, jakbyśmy wchodzili do sklepu ze słodyczami, gdzie wszędzie widzimy kolorowe różne cukierki, żelki i mamy takie poczucie obfitości. Więc jest takie miejsce w książce, gdzie otwieramy i widzimy na dwóch stronach 50 propozycji, 50 ilustracji, które miały oddać przede wszystkim klimat wyprawy, jak my się poczujemy, będąc tam w danym miejscu. Więc mam nadzieję, że faktycznie jest tak z tym poczuciem obfitości.
0: Zdecydowanie tak jest. Niektóre z tych obrazków myślę, że można szybciutko rozgryźć, bawiąc się nawet w taką odgadywankę, ale niektóre wcale nie są takie dosłowne i to też bardzo dobrze.
1: Niektóre są takie, ja bym powiedziała, psotne. Tak, ilustratorka chyba złapała też to, że ja lubię być psotna również w opowieściach i sama też podjęła wspaniałą próbę zakończoną, jak widać, powodzeniem.
0: Takie plamki na przykład.
1: A
0: dokąd nas zaprowadzą?
1: Te plamki zaprowadzą nas, to są mofety, słuchajcie.
0: Jest takie, cóż to takiego?
1: Jest takie miejsce w Polsce, gdzie no, można powiedzieć, że możemy zajrzeć przez szczelinę w podłodze świata, w ziemi, gdzie ziemia oddycha dwutlenkiem węgla. I wydostaje się on w postaci takich bąbelków właśnie. To jest w okolicy Tylicza. Możemy się tam wybrać i tak jak Juliusz Verne marzył, żeby wejść do głębi ziemi, do samego jądra, no to do jądra może nie dojdziemy, ale zajrzeć w głąb trochę możemy.
0: Jeszcze zatrzymałam się przy takich... to nie są koła. Jestem słaba z matematyki. Takie bardziej elipsy...
1: Musisz
0: kolorowe.
1: Chyba, musisz tak zamachać mi bardziej.
0: A wiesz, chodziło mi o takie tutaj kolorowe, ale twój przewodnik mi pomógł, bo oczywiście tutaj nie ma numerów stron, ale ciach otworzyłam na tej właśnie stronie.
1: Nie ma przypadków.
0: Nie ma przypadków. Dziękuję ci wszechświecie. I to jest trasa kolorowych jezior.
1: Dokładnie.
0: Już wszystko wiem. Lazurowe Jezioro Tyrolskie, schronisko skały, które nauczyły się wspinać Wandę Rutkiewicz.
1: Taka wyprawa.
0: Taka wyprawa,
1: która pomoże nam odkryć tajemnicę kolorowej wody, bo przecież woda nie zawsze jest niebieska, tak jak na naszych rysunkach. Przybiera różne kolory, naukowcy mają sposoby na badanie tych kolorów. My możemy ruszyć w taką trasę, gdzie właśnie są jeziorka, które przybrały kolor od czegoś, co tam jest w środku pod nimi. No a jednocześnie są to rejony górskie, więc faktycznie w okolicy Wanda Rutkiewicz, znana himalaistka, się wspinała. Możemy ruszyć jej śladami. No i to tyrolskie schronisko, co za klimat. I tam się napić czegoś ciepłego po tym wszystkim.
0: Moi drodzy, jestem bardzo ciekawa, w jaką wyprawę wy byście chcieli ruszyć? Dokąd? Jaka wam się marzy? Czy macie taką wyprawę zaplanowaną? A jeśli tak... to co byście w nią zabrali? Co jest dla was najważniejsze? Jak uda wam się dodzwonić do Studia Polskiego Radia Dzieciom pod numer 22 645 20 55 i zechcecie nam tę historię zdradzić, to Dziko Przewodnik po Polsce Anety Chmielińskiej powędruje do was. A z takim przewodnikiem to można naprawdę planować. Ja tak patrzę na to pierwsze hasło, najpiękniejszy rok życia, tak? Ale myślę, że to może być wiele lat
1: też
0: naszego
1: tak
0: życia. Jak wiele lat ty już wędrujesz,
1: Aneto? Oj. Ale od kiedy liczyć?
0: Od kiedy liczyć?
1: Ja zaczęłam ruszać
0: może
1: w naturę.
0: Od takiej wyprawy, którą najbardziej zapamiętałaś, pierwszej. Ile miałaś lat?
1: Moja pierwsza wyprawa to na pewno była z harcerzami, kiedy nocowałam w namiocie i żaba nam wskoczyła do namiotu. To miałam 9 lat, więc troszkę to już trwa.
0: Jaki to był rejon Polski?
1: Pochodzę z Torunia. z astronomicznego miasta. Tykałyśmy już trochę gwiazd w tej rozmowie, więc gdzieś tam to siedzi głęboko w sercu. Także okolice Torunia, Borów Tucholskich, to są moje okolice.
0: Mhm. A jest jeszcze takie miejsce, do którego nie dotarłaś, a bardzo byś chciała?
1: W Polsce?
0: Na mapie twoich marzeń. Mhm. No w Polsce może. Zatrzymajmy się może na Polsce.
1: Wiecie, nie mam takiego konkretnego miejsca.

0: pociągu, jakiegoś byle jakiego, jak z piosenki, pobiec na stację, zapytać, kiedy odjeżdża pierwszy pociąg i dokąd?
1: W ten sposób nie, ale jest wyprawa w tym dzikoprzewodniku, wyprawa rowerowa po Podlasiu, Green Velo, na którą trafiłam przypadkiem. Miałam zamiar jechać na Roztocze, ale spóźniłam się na pociąg. Musiałam wsiąść gdzieś indziej ze swoim rowerem. No i tak dojechałam na Podlasie.
0: No i jak się okazało, pewnie nie ma przypadków. Pewnie nie, odkryłaś tam niejedno.
1: Piękna wyprawa. Aha. Bardzo polecam.
0: A w tym roku masz zaplanowane jakieś wyprawy?
1: W tym roku na pewno wybieram się na Pola Lawendy. Bo w Polsce coraz więcej mamy pól lawendowych, gdzie możemy pójść na różne warsztaty, więc na pewno to. Na pewno okolice Gór Sowich są też na mojej liście, a tak jeszcze trochę zobaczę. Tak marzy mi się, żeby może tatę zabrać na kajaki gdzieś. Mój tata ma 70 kilka lat i to on zakochał mnie w pływaniu kajakami. I myślę, że może teraz bym się odwdzięczyła i jego gdzieś zabrała.
0: Ależ to będzie piękna wyprawa. A powiedz, jesteś w stanie jakoś tak oddzielić to swoje życie zawodowe od takiego prywatnego wędrowania? Czy to już jest tak nierozerwalnie związane? Czy jesteś w stanie zostawić kartkę i długopis, notesik?
1: Ja myślę,
0: czy
1: kiedy,
0: nie, czy to już jest
1: myślę,
0: po prostu
1: kiedy piszę i wędruję, więc to chyba byłoby niedobre, jakbym przestała myśleć.
0: A nie, nie, to nie, nie to tego nie sobie chcemy. Nikt z nas absolutnie nie życzy.
1: Ale mam hobby, które jest niezwiązane z przyrodą, tak żeby była równowaga. I czytam sobie historię o królowych. Historię, no bo historia przepięknie nas uczy opowiadać.
0: No i dzięki temu też pewnie rozwijasz swój opowiadaczy talent.
1: Dokładnie.
0: Bo przecież nieraz spotykasz się z dziećmi, z młodzieżą, z dorosłymi, opowiadając na bardzo różne tematy, rozmaite historie.
1: Dokładnie tak. Bardzo lubię też rozmawiać z ludźmi starszymi, którzy uczą mnie trochę innej kultury opowiadania, którą przyjmuję z całym dobrodziejstwem. I wydaje mi się, że to pomaga też w pisaniu czegoś takiego jak dzikoprzewodnik. Mówi się, że nie ma czegoś takiego jak pisanie do wszystkich, ale ja mimo wszystko próbuję.
0: O, myślę, że to jest książka zdecydowanie dla wszystkich. Tutaj nie ma limitu wieku dla odbiorcy. Pewnie warto też czytać całymi rodzinami. A powiedz, połknęłaś bakcyla pisarskiego?
1: Oj, zdecydowanie tak. Zdecydowanie połknęłam bakcyla i już sobie darowałam w ogóle używanie komputera. Mam zeszyt, który noszę ze sobą i zapisuję w nim wszystko. Wszystko, co mi przyjdzie do głowy, opowieści, czego się nauczę, co mi ktoś opowiedział. Więc żebyście zobaczyli te zeszyty. Ojej. Zresztą część dzikoprzewodnika po Polsce była pisana ręcznie. Była pisana jako listy do moich przyjaciół. Myślałam sobie, jaką wyprawę komu bym chciała polecić. Bo chciałam opisać te wyprawy tak, jak właśnie drogiej, ukochanej osobie, która jest mi bliska. Więc jest część wypraw, która była listami. Nie ma już tam oczywiście imion zawartych, nie zobaczycie, że to kiedyś był list, ale mam nadzieję, że poczujecie w opowieści to ciepło.
0: Ciekawe, czy ci, do których pisałaś, myśląc o nich, wyczują od razu, że to jest ich opowieść.
1: No, ja już troszkę im podpowiedziałam, która dla kogo była, ale to było piękne przekonać się, że czasem opowieść może być najpiękniejszym darem i że nie trzeba komuś czegoś kupować, a można mu właśnie podarować świat w pięknej opowieści.
0: Tutaj wracasz trochę do korzeni, bo przecież opowieści tak przetrwały, prawda? I piękne baśnie, legendy, całe to dobrodziejstwo właśnie w takim przekazie słownym z pokolenia na pokolenie od naszych prababek.
1: I to były opowieści dla wszystkich. Więc może jest to jakiś trop.
0: Można liczyć na kontynuację? Za czas jakiś?
1: Marzy mi się po pierwsze przetłumaczenie tego na angielski, żeby móc rozdawać tym wędrowcom na innych szlakach, a po drugie, no oczywiście Dzikoprzewodnik 2, bo już dostaję bardzo dużo propozycji i pomysłów, co jeszcze można by dopisać do niego.
0: To czekamy w takim razie na Dzikoprzewodnik po Polsce, na kolejne części, bo myślę, że musiałaś się naprawdę bardzo ograniczać, żeby wybrać tylko te 50 kierunków. No ale to świadczy też o wielkiej obfitości, no ale też o tym, że potrafisz naprawdę wybrać treści.

0: i to wszystko tak skondensować i zawrzeć z jednej strony w pigułce, a z drugiej z taką domieszką poetyckości i takiego czegoś, co po prostu tylko ty masz. To o tym wiedzą ci, którzy cię słuchają.
1: Bardzo mi miło to słyszeć. Mam nadzieję, że zainspirują was te opowieści faktycznie.
0: Moi drodzy, to jest ostatnia chwilka na to, żeby do nas zatelefonować. 22 645 20 55. Jeżeli chcecie zdobyć Dziko Przewodnik po Polsce autorstwa Anety Chmielińskiej, to proszę szybciutko dzwonić i opowiadać o tej swojej wymarzonej wyprawie. To może być opowieść familijna. Na taką bardzo czekamy. Może ta przygoda dopiero przed wami. A może ona się już zaczęła i chcecie ją kontynuować, macie na to jakiś pomysł, chcecie ten pomysł rozwijać. Gwarantuję, że lektura tej książki wam w tym pomoże. Ja jeszcze całej książki nie przeczytałam. Na pewno w poszczególne rozdziały będę się zagłębiać. I bardzo mnie kusi, żeby wybierać te kierunki, których jeszcze nie znam. A ty już samymi hasłami, które są związane z poszczególnymi rozdziałami i są nazwami tych rozdziałów, naprawdę potrafisz tak zarzucić wędkę na czytelnika. Jak to fantastycznie brzmi. Lawenda, inne zapachy, smaki,
1: czyli
0: kolory.
1: Smakowicie.
0: Smakowicie, tak, tak, ale mnie bardzo zawsze pociągają zapachy, więc będę też tych zapachów w twojej książce szukać. A zdaje się, że ktoś się do nas dodzwonił i marzy o tym, żeby tę książkę zdobyć. Halo, halo, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: Witamy,
1: dobry wieczór.
0: Witamy serdecznie. Skąd do nas dzwonicie?
2: Dzwonimy z południa Polski, z Jawiszowic. I tak sobie siedzimy właśnie i słuchamy radia i słuchamy tych pięknych opowieści. No i marzy nam się ten przewodnik rzeczywiście, bo już widzimy oczami wyobraźni, jak spacerujemy, prawda, Hania?
3: Tak.
0: A jaka wyprawa wam się marzy i dokąd?
3: Do lasu.
0: Do lasu.
1: Och, jaka piękna odpowiedź.
0: A co zabralibyście na taką wyprawę? To byłaby taka króciutka wyprawa, czy na przykład kilkudniowa?
3: Krótka.
0: Na razie krótka, czyli małymi kroczkami. A na taką krótką wyprawę co warto zabrać? Macie już jakieś doświadczenia wyprawowe?
3: Koszyk.
0: Koszyk.
1: O.
0: Czyli to będzie wyprawa połączona z piknikiem.
1: No właśnie, mała wyprawa, ale z wielkimi planami.
0: A co do tego koszyka wkładamy?
3: Wodę, kelmo, herbatę, jedzenie. No.
2: Tak, a Wojtuś jeszcze mówi mu i pewnie swoją maskotkę by było.
0: Dobrze się powędruje z takim przyjacielem.
1: Śmiem twierdzić, że to brzmi jak plan.
0: Tak. Czyli macie już plan. Trzymamy kciuki za realizację tego planu.
2: Pa, pa.
0: I wysyłamy wam Dziko Przewodnik po Polsce. Korzystajcie, zakochajcie się i w książce, i w tych miejscach. No i życzymy wam wszystkiego dobrego.
1: Miłego tuptania.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Miłego tuptania, tak. A chcecie kogoś pozdrowić, zanim powiemy sobie ostatecznie tu papa dzisiaj?
2: Tak, Hania na pewno pozdrowi. Kogo, Hania, pozdrawiamy?
3: Dziadka, mamy, Wojtka, Misie, ciocia, wujka i jeszcze tatę.
0: I my pozdrawiamy.
3: I
0: pozdrawiamy wszystkich wymienionych i życzymy wam...
3: I całe radio dzieciom.
0: O, dziękujemy ślicznie. Pięknego wieczoru wam życzymy. Dziękujemy za telefon i cudownego tuptania.
2: Samych cudowności i cudownych podróży.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Pa, pa.
2: Papa.
3: Udało się?
0: Udało się. I tak oto Dziko Przewodnik powędrował w dobre ręce. Jestem przekonana, że Że będzie wykorzystany
1: tego ducha przygody.
0: Tak, tak, że tutaj przygoda zagości i będzie dobrze.

0: Aneto, pięknie ci dziękuję dzisiaj za spotkanie.
1: Dzięki
0: bardzo. W audycji Kultura Nie Śpi. Będziemy tuptać twoimi śladami, również radiowo. Dzikoprzewodnik po Polsce polecamy. Wędrujcie razem z Anetą. Słuchajcie też pięknych opowieści.
1: Do zobaczenia na szlaku.
0: Do zobaczenia. A już za chwileczkę w studiu kolejna gościni, Ela Wasiuczyńska, którą pewnie doskonale znają wielbiciele Pana Kuleczki, Kaczki, Katastrofy i wielu innych cudownych historii. Choć dziś Ela pojawi się wcale nie w sprawie Pana Kuleczki, ale Kronik Olsztyńskich. A jeżeli już teraz pojawiło wam się w myślach nazwisko Konstanty Ildefons Gałczyński, to jest słuszne skojarzenie.

0: Dziś w audycji Kultura nie śpi pojawiła się zapowiadana gościni, malarka, ilustratorka, projektantka Ela Wasiuczyńska.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Elu. Jak miło cię widzieć. W naszym studiu chyba debiutujesz, prawda?
1: Pierwszy raz jestem w tym budynku. I troszkę nawet musiałam używać nawigacji, wychodząc z metra Wierzbną, bo nie wiedziałam, w którą stronę. Tak.
0: Czuję się zaszczycona.
1: Ja sama się wyciągnęłam za uszy, bo nie wiem, czy znacie taki przesąd. U mnie w domu on zawsze był, że jeżeli coś się robi po raz pierwszy, to trzeba się na szczęście pociągnąć za ucho. Jeżeli chce się gdzieś wracać, albo na przykład w sezonie jeść truskawki, to przy tym pierwszym razie trzeba się pociągnąć za ucho. Zapamiętajcie.
0: Czy to się sprawdza?
1: Tak, mamy z mężem uszy dłuższe.

0: O 10 centymetrów przynajmniej, ponieważ tak hołdujemy tej tradycji.
1: A jak ja pociągnę się i za jedno, i za drugie ucho, to jest szansa, że wrócisz jeszcze do nas kiedyś?
0: Bardzo, bardzo się ucieszyłam z zaproszenia i mam nadzieję, że jeszcze będą okazje warszawskie.
1: Na pewno. Moi drodzy, Elżbieta pojawiła się w Warszawie nie przez przypadek i to jest związane z piękną wystawą, którą można podziwiać w bibliotece na Koszykowej. My spotkałyśmy się tam niedawno, na wernisażu. Przybyli twoi przyjaciele, no i wielbiciele twojego talentu, co jest jak najbardziej uzasadnione. Zastanawiałam się, czy przytaczać te wszystkie tytuły, które możemy podziwiać i cieszyć nimi oko dzięki tobie, ale przecież ci, którzy cię kochają, je bardzo dobrze znają. Ja już jakiś czas temu dostałam taki piękny prezent, który przyszedł do mnie pocztą. Kronika olsztyńska i inne zielone wiersze Konstanty Ildefons Gałczyński z ilustracjami Eli Wasiuczyńskiej. Elu, bardzo ci dziękuję za ten prezent.
0: To wydawczyni, organizatorka, pomysłodawczyni i nie bójmy się tego słowa, cudotwórczyni Anna Puszcz, szefowa Oranżerii Kultury, która oprócz tego, że organizuje wystawy starych fotografii, jakieś akcje historyczne z poruszaniem się po pięknym Lidzbarku Warmińskim, koncerty, występy, zajęcia dla dzieci, dla seniorów, dla niepełnosprawnych, postanowiła być wydawczynią i ja bardzo się cieszę, że zaprosiła mnie do tej pięknej zabawy.
1: No i owocem tej zabawy i tego spotkania jest książka, którą trzymam dzisiaj w dłoni i z którą to książką wszyscy goście wczorajszego wernisażu wychodzili pod pachą, a ja wracałam do domu, siedziałam jeszcze troszkę na przystanku, na Placu Konstytucji i widziałam też takiego pana, który był uczestnikiem spotkania, który siedział na przystanku i tę książkę też oglądał, a ja troszkę pod wpływem tego spotkania, ale też obudziłaś moje wspomnienia wczoraj. Spędziłam noc czytając wiersze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, które też dzisiaj przyniosłam do studia. I tak dużo mi się przypomniało. I no wy jesteście tak wspaniałym duetem w tej książce. Pan Konstanty, który mam nadzieję, że duchem i tam może z góry na nas dzisiaj spogląda. I ty z tą piękną ilustratorską odsłoną.
0: Pan Konstanty wykonał taki figiel, którego ja nie miałam szczęścia obserwować, bo byłam w samym środeczku Warszawy, akurat nocowałam przy Krakowskim Przedmieściu, ale jeżeli ktoś z was akurat może oparł oko przed świtem na nocnym niebie, to podobno był rój spadających gwiazd, no które wiemy, że to są tak umownie tylko spadające gwiazdy, to są meteoryty, ale one były o tyle nietypowe, że tak jak możemy obserwować je w sierpniu i zwykle zostawiają takie kreseczki na niebie, ale one spadają. Natomiast tutaj to epicentrum było poniżej linii horyzontu, co oznacza, że one wystrzeliwały z nad horyzontu w górę. I ja myślę, że to właśnie ten wspaniały poeta, który sam nazywał się czarnoksiężnikiem, szarlatanem, właśnie zrobił takiego miłego psikusa. A muszę wam powiedzieć, że Martyna przyniosła dzisiaj do studia takie milutko zniszczone dwa tomy w płóciennej oprawie. Ja miałam identyczne wydanie i uznałam tę książkę jako swoją, kiedy byłam w jakiejś czwartej albo piątej klasie szkoły podstawowej. I on złapał mnie na wędkę swoimi prześmiesznymi, humorystycznymi, krótkimi wierszami. Ja w większości tych długich utworów nie rozumiałam, bo nie mogłam rozumieć ani Niobe, ani Wita Stwosza, ani innych wierszy. Natomiast te miały w sobie taki ładunek humoru. I powiem wam, że w ogóle poezję Konstantego Ildefonsa można zażywać jak tabletki rozweselające.
1: Najlepsze witaminy.
0: Tak, tak. To jest widać, czuć, nie wiem nawet jakiego użyć słowa, ale właśnie kiedy pojechał, a właściwie pojechał i dopłynął do Leśniczówki Pranie, bo tam powstały właśnie te wiersze, które tworzą Kronikę Olsztyńską, to nagle okazało się, że kiedy wyjechał z Warszawy, gdzie

0: był nieszczęśliwy, ponieważ to były takie bardzo przykre, złe czasy, kiedy ktoś wymyślił, jak powinna wyglądać poezja i że ta poezja Konstantego Ildefonsa jest niedobra, jest burżuazyjna, jest taka za ładna i za milusia i dostał, słuchajcie, zakaz druku. Pisał wiersze i nie mógł ich wydawać. Było to dla niego tak bardzo smutne, że w ogóle nie chciało mu się pisać. I jego kochana żona, Natalia, usłyszała, że jest takie miejsce gdzieś troszkę na końcu świata, gdzie nie dojeżdża nawet pociąg. Trzeba właśnie pojechać pociągiem, a potem płynąć łódką. To było na Mazurach. I okazało się, że kiedy on nagle znalazł się wśród tej dzikiej zieleni pod niebem, to nagle ten kranik z poezją otworzył się. I nie wiem, czy znacie to uczucie, kiedy próbuje się napisać jakieś wypracowanie, tekst, to czasem pisze się na brudno, dużo się poprawia. On tę Kronikę Olsztyńską podobno napisał niemal bez poprawek, bez brulionów. To był takim przekaźnikiem.
1: Ja wczoraj zajrzałam do tego drugiego tomu, o którym dzisiaj wspominasz i Kronikę Olsztyńską znalazłam. Też tutaj jest. Ale mnie akurat te wiersze umknęły. Nie znałam ich wcześniej, więc bardzo ci dziękuję też za tą przypominajkę. Ale jak dotarła do mnie Kronika Olsztyńska z twoimi ilustracjami i zobaczyłam tą piękną dedykację, za którą też ci dziękuję, i ja muszę, kochani, bo to jest też takie nawiązanie do... trochę do mojej przeszłości i do mojej miłości do Gałczyńskiego, skąd ona się wzięła. Otóż Ela napisała Martynie pozdrowienia z Wysp Szczęśliwych. Śle Ela Wasiuczyńska. A pierwszy wiersz, jaki ja recytowałam na konkursie recytatorskim w 5. klasie szkoły podstawowej, to była prośba o Wyspy Szczęśliwe.
0: O, proszę.
1: I to było tak wzruszające. I teraz jak mówię, to mam ciarki na całym ciele, a ty mnie na Wyspy Szczęśliwe zawieź, włosy rozwiej, zacałuj, ty mnie ukołysz i uśpi, snem muzykalnym zasyp otumań, we śnie na Wyspach Szczęśliwych, nie przebudź ze snu. Pokaż mi wody ogromne i wody ciche, rozmowy gwiazd na gałęziach, pozwól mi słyszeć zielonych. I ja ten wiersz pamiętam, jestem w stanie go wyrecytować o każdej porze dnia i nocy. I to był taki wspaniały powrót do czasów szkoły podstawowej. Ja uwielbiałam język polski, miałam wspaniałą polonistkę, która podsyłała i podsuwała nam też dużo dobrego, ale jakoś Konstantego Ildefonsa odkryłam sama. I miałam taki rozpadający się tomik. Nie wiem, gdzie on zaginął, dlatego w antykwariacie potem już w dorosłości zaczęłam też szukać tych tomów, które mam dzisiaj ze sobą. Ale ta miłość trwała i list jeńca piękny, i liryka. I tyle można czerpać cały czas z tej poezji. I tak wiesz, wczoraj pomyślałam, bo na wernisażu rozmawialiśmy o tym, że poezji Gałczyńskiego jest mało, że młodzież po nią nie sięga, że w podstawie programowej tak po macoszemu potraktowana. A ja, leżąc wczoraj w łóżku i czytając te wiersze, przeglądając tomy, odnalazłam wiersze, po które ostatnio sięgały dzieci i młodzież na różnych konkursach. Nie tak dawno miałam przyjemność być na konkursie recytatorskim dla dzieci ze szkół podstawowych i jeden z wierszy recytowała taka mała dziewczynka. A z kolei na konkursach wokalnych dzieci śpiewają taki tekst, który kiedyś śpiewała Irena Kwiatkowska. Zaraz sobie przypomnę tytuł tego wiersza.
0: Hermenegilda Kociumbińska.
1: Tak, Hermenegildę Kociumbińską recytowało to dziewczątko z drugiej klasy szkoły podstawowej, co było no takie dość komiczne, bo jakby sam tekst też moglibyśmy powiedzieć, że nie pasuje. W pewnym sensie, że też może być niezrozumiały dla tak małej istotki, która zrobiła to naprawdę w taki bardzo teatralny, perfekcyjny sposób. Ale jest jeszcze taki tekst, po który właśnie wokaliści młodzi sięgają. Za chwilkę sobie spróbuję przypomnieć, jaki to jest tytuł.
0: A fantastyczna autorka piosenek Agnieszka Osiecka, której piosenki nucili cytatami, mówią wasi rodzice i dziadkowie, mówiła, że ona, kiedy była młodą dziewczyną, to się mówiło Gałczyńskim, że chłopcy zdobywając serce dziewczyny, lub je zmiękczając, to właśnie recytowali poezję Gałczyńskiego. I powiem wam, że naprawdę te tomiki to jest taki stateczek,

0: który nas prowadzi na Wyspy Szczęśliwe. I też myślę, że kobiety bardzo są wrażliwe na tą jego poezję, dziewczyny, dziewczynki, ponieważ wiele wierszy poświęcił swojej żonie Natalii i kiedy się starał o jej rękę, to powiedział, że przez całe życie będzie pisał do niej taki miłosny list i to będzie właśnie jego poezja.
1: To ja proponuję, żebyśmy posłuchały może jednego z utworów pana Gałczyńskiego w interpretacji Grzegorza Turnała. Wrócimy do was za kilka minut, więc zostańcie z nami. A gdybyście mieli ochotę w komentarzach dzisiaj podzielić się też swoją miłością do twórczości pana Gałczyńskiego i oczywiście także do twórczości naszej dzisiejszej gościni. Może macie ukochane obrazy, ilustracje Eli, to też proszę przesyłać nam takie informacje i wiadomości na adres dzieci@polskieradio.pl bądź wpisywać w komentarzach pod zapowiedzią audycji, a my wracamy za kilka minut.

Drodzy słuchacze, dzisiaj w studiu ku mojej wielkiej radości, ale też pewnie waszej, Ela Wasiuczyńska. Elu, zatopiłyśmy się w poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ale te ilustracje, które znajdziecie w Kronice Olsztyńskiej, no są pięknym nawiązaniem do tych utworów. I chciałabym zapytać o to

0: jaki ty miałaś pomysł i skąd on się brał na te poszczególne strofy, w sensie oplecenia tego tekstu właśnie ilustracją? Czy to było tak, że czytałaś te wiersze i zamykałaś oczy i przychodziły do ciebie jakieś obrazy? Bo one są właśnie takie twoje, Elo Wasiuczyńskie, takie piękne, malarskie, czarodziejskie, świetliste. Wszystkie i to je bez wątpienia łączy, bo to jest taki twój znak rozpoznawczy. Jak widzimy twoje ilustracje, to od razu wiemy, że to jest Ela Wasiuczyńska. Ale też różnią się cudownie tematycznie.
1: Ale i bohaterem tej Kroniki Olsztyńskiej i tych moich obrazków to jest właśnie przyroda Warmii i Mazur. Mhm. I to jest coś, co nas właśnie połączyło, bo ja od już 40 lat jeżdżę tam na wakacje. Mój mąż pierwszy raz tam mnie zawiózł, kiedy jeszcze nawet nie byliśmy narzeczeństwem. I ja po prostu olśniona, zachłyśnięta. Powiem wam w ogóle, jak się ta książka zaczęła. Jeżdżę na plenery ilustratorów. To jest takie, słuchajcie, cudowne wydarzenie, bo każdy z nas, którzy pracują nad obrazami dla dzieci, pracuje zamknięty w swojej pracowni. I tutaj nagle, raz w roku, jest okazja, żebyśmy razem sobie pobyli, żebyśmy popatrzyli, jak ktoś pracuje, żebyśmy porozmawiali o tej swojej pracy, pocieszyli się swoim towarzystwem. I akurat tego roku, to było kilka lat temu, w lato, w sierpniu, zostałam zaproszona na dwa plenery. I bardzo przypadek sprawił, że dwóch różnych organizatorów wymyśliło temat jeden. Ulubiona liryka polska, a drugi temat to cztery pory roku w poezji polskiej. Na oba te tematy namalowałam swoje interpretacje Gałczyńskiego i takie ziarenko to były chyba w sumie 5 prac, które ja pokazałam gdzieś w internecie i na swoim blogu i na Facebooku. I zobaczyła je przez tę szybeczkę komputera wydawczyni, wspomniana wcześniej Anna Puszcz. I zapytała, czy może zrobiłybyśmy z tego książkę. Czasem, wiecie, to jest niekoniecznie ta linia, że ilustrator dostaje tekst i myśli na ten temat, tylko tworzy takie wariacje. Tam, jeżeli weźmiecie tę książkę do ręki albo chcecie odwiedzić bibliotekę na Koszykowej, bo te obrazki
0: do końca maja
1: można oglądać. Wstęp jest wolny, tak zwanie pod zieloną ścianą. Biblioteka jest duża, więc jeżeli taki azymut musicie przyjąć, to zobaczycie, że na tych planszach towarzyszą wierszom właśnie obrazki i niekoniecznie one tak bardzo dosłownie powtarzają to, co jest w wierszu. Bo mi się wydawało, że autor tak fantastycznie jest wygimnastykowany i te metafory, których on używa, i te żarty, i ta lekkość, gdybym ja próbowała za nim nadążyć, to byłoby trochę masło maślane, że to jest zupełnie niepotrzebne. Ja starałam się te swoje zachwyty prześwietloną zielenią, jakimiś drobinami w trawie, jakimiś iskrzącymi, świeżymi listkami po prostu oddać jak najwierniej. I powiem wam, że to jest słoneczna bardzo książka, ale też i księżycowa, ponieważ Konstanty Ildefons bardzo był zahipnotyzowany księżycem, bo on często tam świeci jak latarnia w jego wierszach.
0: Elu, a ty masz tutaj coś wspólnego z Konstantym Ildefonsem, bo wspomniałaś kilka minut temu o tym, że z niego te wiersze tak wypłynęły. A jak dotarł do Leśniczówki i tak zatopił się w tej przyrodzie, tutaj ukochana obok, więc też pewnie to uruchomiło te pokłady talentu. Ty też masz takie swoje miejsca, które ciebie tak
1: otwierają? Dla mnie właśnie ta Warmia i Mazury to jest taka ładowarka. Ten moment, kiedy zdarza się wam podłączyć urządzenie elektryczne lub elektroniczne i widzicie te przesuwające się cyferki, to ja tak mam i jak już stamtąd wyjeżdżam, to staram się bukować na następny rok termin i jak przychodzą takie bardziej burze dni i takie listopady, niekoniecznie na zewnątrz, ale czasem też wewnątrz mnie, to ja sobie myślę, że pojadę albo oglądam zdjęcia z tamtąd, albo po prostu sobie wspominam. Także w tej książce staram

0: starałam się na tyle, na ile potrafię i na ile tam potrafię wywijać pędzlem to moje takie oszołomienie, taki zachwyt po prostu, takie poczucie, nie wiem, wolności, radości, coś, co nazywa się, słuchajcie, po prostu wakacje.
1: Tak, jak w wakacje zapominamy o obowiązkach, to przychodzą takie momenty, że no właśnie, że tak paradoksalnie ta nasza twórczość, jakieś nowe pomysły, kreacja do nas przychodzi, bo to wszystko nie idzie z takiego ciśnienia i z obowiązku, nie? I z przymusu, tylko gdzieś tam z jakiegoś innego miejsca.
0: Tak, tak. Ja nazywam to wewnętrznym zamówieniem, bo zwykle ilustrator pracuje w takim trybie, no, że dostaje od wydawcy propozycję, czyta tekst, zastanawia się, czy może ma ochotę, czy ten tekst porusza jego wyobraźnię, czy ma czas akurat w tym terminie. Ale są, słuchajcie, też takie rzeczy, które się człowiek po prostu próbuje nawet walczyć, bo to jest nierozsądne, bo kalendarz mu pokazuje, że powinien robić coś zupełnie innego, ale to tak w człowieku puka od środka. I to jest właśnie to wewnętrzne zamówienie, które też z pełnym profesjonalizmem, determinacją trzeba wykonać i trzeba słuchać tego wewnętrznego głosu.
1: A twój wewnętrzny głos, co ci teraz podpowiada? Nad czym teraz pracujesz?
0: Słuchajcie, jeżeli lubicie koty, to powstało sporo kocich portretów, ponieważ uważam, że to są jeden z najpiękniejszych zwierząt, jakie istnieją. I ich gracja, ich wdzięk, ich taka też rozbrajająca niegrzeczność, co tu dużo mówić. I to, że one tak bardzo egzekwują to, że śpią, że się bawią, że są głodne. One tak dobrze potrafią żyć.
1: Tak, i stawiać granice.
0: Tak, tak. I czasem przyjaciele pokazywali mi, albo ja sama nie mam kota, natomiast z wielką przyjemnością obserwuję w domach przyjaciół. Powstało kilka portretów. I koleżanka natchniona napisała do nich wiersze. I okazuje się, że jeszcze w tym roku ma wyjść książka. Jeszcze wahamy się, jakim ma mieć tytuł. I nawet istnieje pomysł, żeby wydać towarzyszący książce, ale i osobny kalendarz koci. Także to jeszcze w tym 2026 roku. I jest jeszcze projekt, o którym na razie rozmawiamy z wydawcą i nie bardzo chcę mówić, bo jeszcze nie podpisałam umowy, ale bardzo, bardzo się na niego cieszę. Ale tak na ucho wam tylko powiem, że rzecz będzie tyczyła czytania i przyjemności, jaką dają nam książki.
1: Zabrzmiało to wspaniale, tajemniczo i enigmatycznie. Dobrze. Poczekamy na to, co dobre. Elu, a ty dzisiaj przyniosłaś ze sobą jakąś propozycję dla maluszków?
0: Przyniosłam tekturową książeczkę. To wydał Instytut Książki. Ja bardzo kibicuję i jestem zachwycona pomysłem. Słuchajcie, bo to jest książeczka, która nazywa się Wyprawką Niemowlęcą. Jak słyszy się takie hasło, to myśli się o pudrach, pieluszkach i bardzo małych, rozkosznych ubrankach. A ludzie, którzy trochę martwią się tym, że dzieci mniej czytają, niż to by było dla nich dobre, postanowili młodych rodziców, którzy wychodzą z takim świeżo upieczonym obywatelem ze szpitala, obdarować książką. Także ta książka miała ogromny nakład, bo dawana była po prostu wszystkim, którzy chcieli. I bardzo jestem dumna z tego, że zostałam też zaproszona do tego projektu. Co kilka lat jest zaproszony do tego inny artysta. I była książka z ilustracjami Ewy i Pawła Pawlaków. Była książka z ilustracjami Iwony Chmielewskiej, Józefa Wilkonia. Także słuchajcie, ja się po prostu, jak dostałam tę propozycję, to się rozpłynęłam jak masło na patelni z tej przyjemności, że nagle do tam setek tysięcy domów, bo to rzeczywiście są tak olbrzymie nakłady, że być może jakiś mały człowieczek, jeszcze nie do końca rozumiejący słowa, ale być

0: może reagujący na kolory, obrazki, będzie miał to w małych, pulchnych łapkach i my tutaj złapiemy wraz z Instytutem Książki go jak na wędkę, jako czytelnika. Chcemy was wciągać w to bagno, słuchajcie, jako maniaczki czytania, bo Martyna też z tej samej drużyny.
1: Też wpadłam, śliwka, kompot już dawno temu. Chociaż jak byłam malutka, to nie było takich prezentów. Nie mam takiego skarbu, ale bardzo się cieszę, że taki pomysł zaistniał i...
0: Słuchajcie, kiedy zapisujecie się po raz pierwszy do biblioteki, dostajecie taką książkę. Każdy pierwszak w Polsce dostaje taką książkę i właśnie taki maluszek. Szpitale muszą się też zgodzić na to, żeby całe paki książek magazynować, wydawać takim właśnie mamom, które czekają i doczekują się malucha.
1: Tak, także zaglądajcie do bibliotek koniecznie. Mm-hmm. Proszę sobie zakładać tutaj konta, karty biblioteczne. Jak już ma się taką kartę, to wszystkim ważne.
0: Dokumencik, tak.
1: Taki dokumencik ze swoim imieniem i nazwiskiem. Wspaniałe to jest. Biblioteki przecież też nam się tak pięknie rozwijają, są kolorowe, otwarte. Już nie we wszystkich trzeba być tak bardzo, bardzo tylko cichutko, tylko można porozmawiać, można spotkać się z autorem, można wziąć udział w warsztatach.
0: Są kąciki, gdzie można po prostu po męczącym dniu w mieście przy jakiejś pufie poprzeglądać książki, sprawdzić, które z nich chcecie wziąć do domu. A w ogóle już też to, bo na pewno ci, którzy kochają książki, znają ten moment, kiedy kończy się miejsce na półce, kiedy myśli się, zastanawia się i patrzy człowiek na sufit.
1: Ale na szczęście są parapety.
0: Stosy. Ale biblioteki pozwalają nam na też czytanie książek i puszczanie ich dalej. I są oczywiście takie tytuły, takie motywy, tacy bohaterowie, do których chce się wracać i chce się tę książkę mieć w domu, ale to jest takie bezbolesne też dla kieszeni, że możemy po prostu czytać i decydować się na zakup dopiero wtedy, kiedy wiemy, że my tutaj z tą Lottą, albo Wesołym Ryjkiem, albo Basią.
1: Albo Panem Kuleczką.
0: Albo Panem Kuleczką. Chcemy być na dłużej i spotykać się co wieczór na przykład przy wieczornej lekturze.
1: Tak. Elu, nie mogę uwierzyć, że czas nas tak goni. Jakoś tak inaczej przy tobie płynie, ale na koniec może, mam nadzieję, że nasze spotkanie kolejne jakoś tak niebawem, ujawnimy, gdzie ciebie można spotkać i czy jest taka możliwość w najbliższym czasie, bo na Koszykowej wystawa do końca maja, Kronika Olsztyńska, piękne ilustracje Eli Wasiuczyńskiej, od 15 maja
0: i Jastrzębie Zdrój, Miejski Ośrodek Kultury, i ja już tam zawiozłam swoje, powiem wam naprawdę z ręką na sercu, ulubione motywy z Pana Kuleczki, oryginalne malowane prace.
1: Wow.
0: Oryginalne ilustracje zszytych półprzestrzennych smoków. To jest taka książka, nad którą pracuję. I oryginały z tejże właśnie książki, o której rozmawiałyśmy przed chwilą, mama, tata i ja. Więc bardzo, bardzo serdecznie was zapraszam. Ten wernisaż będzie o godzinie 18:00. Jeżeli macie niedaleko, wiem, że Ośrodek Kultury przygotowuje też jakieś warsztaty plastyczne, których ja nie będę prowadzić, ale one będą w trakcie, bo mamy nadzieję, że będą goście. Natomiast ja wybieram prezenciki na loteryjkę, bo bardzo lubię, jak na wernisażu, takim skierowanym do dzieci, można wyjść z jakimś prezencikiem, typu komplet pocztówek, książka. Chyba też jakaś mała katastrofa oryginalna, malowana. Chcę bardzo być w tej puli, więc jeżeli jesteście gdzieś w pobliżu, zapraszam. Jastrzębie Zdrój, Miejski Ośrodek Kultury, 15 maja, godzina 18:00.
1: Aktualności wskakują też na media społecznościowe często, więc jak ktoś śledzi, to wie, gdzie Elę można spotkać. A my też będziemy tropić jako Polskie Radio Dzieciom, informować was. jak i gdzie można uścisnąć łapkę autorce i złapać autograf.
0: Bardzo dziękuję. A to najczęstsze i bardzo tak mnie rozczulające spotkanie, to spotykamy się w książkach, tych, które ja namalowałam, a które wy czytacie.

0: i to jest bardzo, bardzo miła i taka świadomość, która sprawia, że ja wiem, że mam najmilszy zawód pod słońcem, po prostu malowanie dla dzieci.
1: Bardzo ci za to dziękujemy. Ela Wasiuczyńska, a najbardziej świetlista autorka ilustracji, była gościnią audycji Kultura Nie Śpi. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: I do zaczytania.

Powolutku zbliża się godzina 20, więc i z wami, drodzy słuchacze, ciepło się żegnam, mówiąc nie tylko do usłyszenia, bo najbliższa audycja Kultura nie śpi za tydzień, punktualnie o godzinie 18, ale również dziś wyjątkowo śmiało do zobaczenia. Jutro w Polskim Radiu Dzieciom Noc Muzeów, więc zapraszamy serdecznie, jeżeli tylko macie ochotę nas odwiedzić, jest to możliwe. Martyna Huderska, Daria Brzezińska. Trzymajcie się ciepło. Pięknego wieczoru.

0: Włączam Polskie Radio dzieciom.
1: Autopromocja.
2: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
1: Autopromocja.

Gdyby moja zniszczona księga bajkowych opowieści potrafiła się kłaniać, to by tak jak ja ukłoniła się wam z prawdziwą radością. A smok Adaś kłania się tym wszystkim, którzy chcą dziś spotkać się ze mną i z treścią zawartą w tej niesamowitej księdze, którą właśnie trzymam w łapach. Dziś znów chcę powędrować w świat czeskich baśni, popularnych zarówno jako historie spisane, jak i sfilmowane. Niedawno gościłem w krainie Makowej Panienki, krainie, która była przepiękną łąką, prawie w całości pokrytą kwiatami maków. Dziś pora wybrać się do lasu. I to nie byle jakiego lasu, bo zamieszkałego przez krasnale. Nie było ich wielu, bo tylko dwóch. Ale przygodami, jakie mieli, można by było obdarować chyba wszystkie czeskie krasnoludki, pod warunkiem, że wierzy się w ich istnienie. Ja nie tylko wierzę, ale również mam dowód na to... Ten dowód to kolejnych parę stron, które niedawno w zniszczonej księdze kartkowałem. Niestety treści z nich wyłowić się nie dało zbyt wiele, poza tytułem bajki i trzema dziwnymi głowami na trzech szyjach na jakiejś ilustracji. Reszta bajki o tych krasnoludkach była zniszczona. No ktoś kartki z zawartą na nich treścią bardzo misternie pokropkował niebieską farbą. Na tyle skutecznie i dokładnie, że wszelaka treść i ilustracje były nie do rozszyfrowania. Sami więc widzicie, że tym razem moja wizyta w świecie czeskich krasnali nie może się nie odbyć, tym bardziej, że te trzy

głowy na długich szyjach niepokojąco kojarzą mi się z... No, ale nie uprzedzajmy faktów. Sprawdźmy to najpierw, może nie jest tak źle, jak myślę. A jeżeli bajka o sympatycznych krasnalach może być zagrożona, no bo te trzy głowy nie wyglądały jak ciasteczkowy potwór czy gumowa kaczka kąpielowa. Tym bardziej muszę wkroczyć do akcji, żeby to wszystko sprawdzić. A to, że jestem smokiem, może być moim atutem. To co, żeby nie trzymać was dalej w niepewności, przedstawić pora tych, których odwiedzić dziś zamierzam. Jak już mówiłem, to krasnale. Obaj sympatyczni, ale różniący się nieco od siebie. Pierwszy wysoki jak tyka i chudy jak patyk, to żwirek. Tym drugim jest niższy, okrągły z perkatym nosem. Imię tego drugiego krasnala brzmi Muchomorek. Za chwilę przeniosę się do ich świata i osobiście ich zapytam, czy nie potrzebują pomocy. Jak zwykle, zanim nakręcę moją magiczną pozytywkę, by ta wysłała mnie do baśniowego świata, proszę was o chwilę cierpliwości. Podróż trwa krótko, przynajmniej dla was. Jednak jakiś czas pozostaniecie sami. No, zaraz wracam.

No, już jestem. Chyba długo nie czekaliście. Od razu przejdę do rzeczy. Do lasu, w którym mieszkali żwirek z muchomorkiem, trafiłem bez trudu. Jednak ten las wydawał mi się dziwnie niebieski. Przypomniałem sobie niebieskie plamy, jakimi pokryte były kartki, gdy przeglądałem bajkę o żwirku i muchomorku w mojej zniszczonej księdze bajkowych opowieści. Tam były plamy, tu na drzewach i krzakach wisiały ciężkie krople wody. Było to zastanawiające. Nagle spostrzegłem, że zza jednego drzew wysunęła się biała szlafmyca. Dokładnie taka sama, jaką nosiły krasnale, które przybyłem dziś odwiedzić. Zawołałem: hej, krasnale, to wy? Cisza. Nikt nie odpowiadał. Powtórzyłem: żwirku, muchomorku. Zza drzewa pojawiła się głowa niższego z nich, muchomorka. Nie nazywaj nas krasnalami, jesteśmy skrzatami, powiedział. Bardzo przepraszam, ja z kolei jestem Adaś i na pewno jestem smokiem. Nagle zupełnie niespodziewanie otrzymałem cios wodną kroplą. Tym razem rzucał żwirek. Kolejny smok, wynoś się stąd. Już jeden nie daje nam spokoju. Ten, który wylazł z podłogi w naszej chatce i nazywa się Trzygłowy Rumburak. A więc te trzy głowy, które widziałem na ilustracji w mojej księdze, to był smok. Nie walczcie ze mną, powiedziałem. Mimo, że też jestem smokiem, przybyłem wam pomóc. Nie kłamiesz? Odezwał się muchomorek. Uwierzcie mi, odparłem. Ja mam tylko jedną głowę. A ziejesz ogniem? No oczywiście, że nie, powiedziałem. A masz łuski? Wyjrzyj za drzewa, to się przekonasz. Wyjrzeli obaj. Przytaknęli w tym samym czasie na znak, iż potwierdzają, że mówię prawdę. Wtedy odezwał się żwirek. Smok zajął naszą chatkę i nie chce jej opuścić, a my straciliśmy swój dom. Prosiliście już kogoś o pomoc? Zapytałem. Tak, wodnika Wiaderko. Powiedział, że na smoczy ogień najlepsza jest woda z jego źródełka. Opryskał nią wszystkie drzewa i krzaki w okolicy, byśmy mogli nią zgasić smoczy ogień. Ale po tym, jak smok ryknął i przez okno wystawił swoje trzy głowy oraz zionął ogniem, Wiaderko tak się wystraszył, że wziął nogi za pas i tyle go widzieli. A gdzie jest smok? Zapytałem. No on teraz siedzi w chatce, mówiliśmy ci już. Ja nie myśli wyjść. Pewnie zobaczył, że macie sposób na jego smoczy ogień, co nie? No tak, on siedzi w chatce, a my za drzewem, powiedział żwirek. Spokojnie, żwirku, zaraz go stamtąd wywabię. I mimo iż serce miałem na ramieniu, poszedłem do drzwi domku żwirka i muchomorka, a potem zapukałem w nie. Trzygłowy rumburak ryknął przez drzwi, żeby nikt nie ważył się wchodzić do środka. Nie wpuścisz swojego kuzyna, powiedziałem. Zapanowała cisza. Poruszyła się klamka i drzwi się otworzyły. Też jesteś smokiem? Zapytał rumburak. Tak, smokiem z Gór Smoczych. A ja, powiedział rumburak, przez wiele lat

lat mieszkałem w podziemnych jaskiniach i usychałem z tęsknoty za kimkolwiek, do kogo bym swoją smoczą paszczę mógł otworzyć. W końcu znalazłem tajemną drogę korytarzami i trafiłem tu pod domostwo żwirka i muchomorka. Ucieszyłem się, że być może znalazłem w końcu przyjaciół. Przemówiłem do nich, ale ponieważ dawno z nikim nie rozmawiałem, pierwsze co wydobyło się z mego wnętrza to zamiast słów sporej wielkości kula ognia. Żwirek krzyknął do muchomorka muchomorku, a muchomorek do żwirka żwirku: uciekajmy! I tyle ich widziałem. Gdy ochłonąłem nieco, chciałem się wytłumaczyć ze wszystkiego, ale gdy wyszedłem przed dom, obrzucono mnie kroplami wody, także obal nie ugaszono mojego smoczego ognia. Widzisz sam, że boję się wyjść, ale nie chcę z nikim walczyć ani nikogo dręczyć, tylko chcę się z kimś zaprzyjaźnić. Myślę jednak, że strach żwirka i muchomorka przede mną jest zbyt silny na taką zażyłość. Daj mi chwilkę, Rumburaku, powiedziałem. Pogadam z nimi, może zmienią zdanie na twój temat. I wyobraźcie sobie, że zmienili. Rumburaka trzygłowego polubili, a nawet się z nim zaprzyjaźnili. Zamieszkał niedaleko o nich, w opuszczonej jaskini, która od teraz nazywa się jaskinią trzygłowego Rumburaka.

0: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
1: Ojej, ale bym się wyspał, ale bym się przespał. Zmęczyłem się, ale Bartuś też nie ma siły.
2: To prawda, bardzo się nabiegaliście.
1: Mhm. No, tylko trochę biegałem, bo ja jeszcze nie pracuję.
2: No, czasami jednak jesteś bardzo pomocny. Jak na takiego małego misia, to pomagałeś bardzo dzielnie.
1: Mhm. To jak się położę, to opowiesz bajkę?
2: Pewnie i tobie, i Bartusiowi, i wszystkim naszym najmłodszym słuchaczom.
1: To inne dzieci też chcą spać?
2: Pewnie. Dzieci muszą odpoczywać czas, by również zasnął miś, usypiaj, pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
1: No o tych skrzatach, co w tej skrzyni i od dziadka i babci. No tych ze stodoły.
2: Stodoły z piwnicy.
1: No bez różnicy, żeby było coś o tej tajemnicy.
2: No tak.
1: No już się nie mogę doczekać tych pyszności.
2: Jakich pyszności?
1: Od dziadka i babci. Przecież zawsze są najlepsze.
2: Ale mówiłeś o niespodziance, o skrzatach, które zostały wysłane przez dziadka do miasta. Tam, gdzie mieszkają ich dzieci ze swoimi dziećmi, czyli z ich wnuczętami.
1: No tak, tak. Tylko mogłoby być coś o czarownicach, smokach, królewnach?
2: Michasiu, skąd ci ich wezmę?
1: No to może chociaż, żeby był dziki leśny miotek.
2: Oj, przestań. Zamykaj oczy i posłuchaj. I wy również, basałyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści. Przedszkolaczki niech usłyszą szumem wiatru, wody, szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem, Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
1: Możesz zaczynać. Zamykam oczy.
2: Nie tak dawno temu, całkiem blisko, czy to w najbliższym wielkim mieście, czy jakimś małym miasteczku.
1: Ale gdzie w końcu?
2: W domu Marysi i Bartusia. To właśnie tu trafiła olbrzymia paczka. Była tam skrzynia przygotowana w domku pod lasem, należącym do babci i dziadka, gdzie kiedyś dawno, dawno temu z lasu przybyły skrzaty. Mieszkały tam wiele lat, aż wreszcie dziadek z babcią doszli do wniosku, że warto byłoby pomóc ich wnukom. Malinka, Jerzynka, Świerczek i Dąbek. Tak nazywały się skrzaty. Żyły bardzo, bardzo długo, o wiele dłużej od najstarszych ludzi. Ale wśród skrzatów to uchodziły ciągle za dzieci. No może starsze dzieci. No dobrze, może wśród skrzatów ta dzielna czwórka mogłaby uchodzić za już całkiem dorosłą skrzacią młodzież. Pamiętały jeszcze, jak pradziadek dziadka Bartusia i Marysi budowali

0: dom pod lasem i wtedy były dziećmi, teraz już może mniej. No, tak to już skrzaty mają. Przyjechały do miasta, to znaczy skrzynię ze skrzatami przywiozła poczta, a skrzaty nic nie wiedziały o mieszkających tu dzieciach, o Marysi i Bartusiu. Ani o nich, ani o innych dzieciach, ani o niczym w mieście. Wiedziały tylko, że dzieci marzyły o przyjaciołach czy o zwierzętach, że chodziły do przedszkola i że czasami bardzo długo nie mogły zasnąć. A że, jak wiecie, skrzaty najlepiej usypiają ludzkie dzieci, postanowiły wybrać się do domu tych miłych dzieci. Skrzynia, którą dziadek zbudował im, a następnie wraz z babcią wyposażył, pokrył podłogi dywanami, umieścił tam mebelki, które przyczepił do podłogi, żeby się nie wywracały, no to ta skrzynia stała się ich domem. No, widzieliście taki domek dla lalek? To wyobraźcie sobie coś podobnego, tylko że o wiele, wiele większego. Coś, co zajmuje sporą część pokoju. Poznały dzieci, nawet szybko udało im się je uśpić, ale nie pokazały im się wszystkie. Nie, nie, co to, to nie. Najczęściej pokazują się albo Malinka ze Świerczkiem, albo Jerzynka z Dąbkiem. Jedna albo druga para. Pozostała dwójka posypana jest pyłem z wysuszonych poziomek i kwiatów paproci. I wtedy staje się całkiem niewidoczna. No i dzięki temu ta niewidzialna dwójka skrzatów może niezauważenie pomagać słuchać ludzkich marzeń albo psocić. Uwaga, powiedziała Malinka, skoro Marysia i Bartuś śpią, to musimy przygotować sobie połączone ukrytymi korytarzami kryjówki w różnych miejscach domu. On, do czego nam takie przejścia i kryjówki? Zdziwiła się Jerzynka. Przecież mamy domek. Musimy się przygotować na wizytę kolegów i koleżanek, odpowiedział Dąbek. Jakieś skrzaty nas odwiedzą? Ucieszyła się Jerzyna. Nie, Jerzynko, mam na myśli znajomych Marysi i Bartusia. Przyjdą, no i będą chcieli nas złapać, dotykać albo nawet głaskać, wyjaśnił Dąbek, a Świerczek aż podskoczył. No chyba żartujesz? Bardzo nie lubię, kiedy ktoś mnie łapie i dotyka brudnymi rękami. Dlatego musimy się przygotować. Malinka uśmiechnęła się i mówiła dalej. I musimy znaleźć jakiś skrót do kuchni, gdyby zapomnieli przynieść nam jedzenie. Świerczek przy tym od razu się ożywił. Dobry pomysł, bo jakoś tutaj w mieście wciąż jestem głodny. Ty zawsze jesteś głodny, zaśmiała się Jerzynka. A Świerczek dorzucił. A pamiętacie, że skoro przybyliśmy tutaj, to powinniśmy odwiedzić naszych kuzynów mieszkających w mieście. Oni są w tej, jak ona się nazywa, no w tej bibliotece. To chyba gdzieś tu niedaleko. Tak, tak, możemy przeskakiwać w koronach drzew z gałęzi na gałąź, bo biblioteka jest po drugiej stronie parku. No, tego parku, co go widać przez okno sypialni. Jak zwykle, Malina wiedziała wszystko najlepiej, a Dąbek dorzucił. Oni tam mają całą wioskę. Wioskę w mieście, to znaczy w tej bibliotece. Nazywa się Skrzatowo i tam mieszka bardzo dużo, między innymi, starych i mądrych skrzatów. Słyszeliście, pamiętacie o Anzelmie i Kandelabrze? O, tak, tak! I o wielu innych. Tych również w naszym wieku.
1: Ale super! Ucieszyła się najmłodsza wśród nich Jerzynka. Mamy się kim opiekować, mieszkamy w cudownym domu zbudowanym przez dziadka, niedługo wybierzemy się na wycieczkę do wioski skrzatów. Hurra, hurra, hurra! Krzyczała Jerzynka, a Świerczek na to. Cicho, nie krzycz, bo się dzieci obudzą.
0: Wycieczka nie ucieknie, a najważniejsza jest opieka nad dziećmi. To jest bardzo ważne dla wszystkich skrzatów, uspokoiła ich Malinka. Masz rację, bierzmy się do pracy. No, już, już. Jeszcze tyle dzieci musimy uśpić i odwiedzić we śnie. No, bierzmy się do roboty. Dąbek podwinął rękawy kapoty. Skrzaty się uśmiechnęły, skinęły głowami i zaczęły śpiewać najpiękniejsze kołysanki, przy których dzieci wkrótce zasnęły. Michaś też już śpi. A wy? Oj, chyba przyszedł na was czas, pasałyki. Zamknijcie oczy i śpijcie. We śnie przeniesiecie się do maleńkiego domku przy parku, w którym czeka już na was czwórka sympatycznych skrzatów. A może w następnej usypiance poznacie kolejne przygody sympatycznych skrzacików?

Kto wie, może wybiorą się do Skrzatowa, do wioski miejskich Skrzatów, które pod dachem biblioteki zrobiły sobie wspaniałe miejsce do życia. No i przygody połączą się, czy wiejskie Skrzaty, a właściwie już domowe, wniosą coś do życia tych miejskich, a może będzie odwrotnie. Tak czy inaczej, do usłyszenia i do zobaczenia. Śpijcie już, zamknijcie oczy. Cii. Zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach. Już im się cudeńko śpi.

kochana w zielonym księciu marzy o żabim weselu. Będzie księżniczką w zielonym stawie na

0: promocja.
1: Gujdoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Gujdonie, słuchamy.
0: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
3: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
4: Zapraszam na opowieści gołębicy Gujdoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.

rycerze utworzyli.

Mal.

0: takie historie, które dzieją się po cichu, między kolejnymi próbami, między nadzieją a stratą. Już jest nowy sezon podcastu N97 Niepłodność bez tabu. Jak długie starania wpływają na macierzyństwo? Co zrobić, gdy trudno o kolejną ciążę? Jak i czy mówić o in vitro w domu? Uważnie, prawdziwie, bez uproszczeń. Rozmawiam z pacjentkami, lekarzami, ekspertami i rodzicami. Słuchaj na polskieradio.pl i na platformach podcastowych. Zapraszam, Karina Terconi.
1: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Zaprasza Damian Sikorski.
3: Damian Sikorski, witam. Podcast Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Kolejnym gościem, a w zasadzie gościnią jest Ania Karwan.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Dzień dobry, Aniu. Czy czujesz się ukojona?
4: Zdecydowanie. To słowo chyba będzie mi towarzyszyć na dłużej niż na ten czas, który przewidywałam. Bo z maleńkiej trasy, w którą wyjechaliśmy z początkiem jesieni, trasa rozrosła się do 10 koncertów i do 7 wyprzedanych. Naprawdę jestem bardzo za to wdzięczna, co się wydarzyło i moje ukojenie trwa.
3: A czy zdajesz sobie sprawę, że pod słowem ukojenie tak wiele kryje się znaczeń, warstw i emocji?
4: Zaczynam tego doświadczać coraz bardziej, bo chociaż moi słuchacze obserwowali mój rozwój muzyczny i osobowy, śledząc moje emocjonalne występy, słuchając emocjonalnych wykonań na płytach, to ja odnoszę wrażenie, że dobijając pomału do 40, ja dopiero zaczynam mieć kontakt ze sobą, że my nie jesteśmy w ogóle uczeni jako dzieci i będąc nastolatkami, nikt nie daje nam chociaż minimalnej instrukcji do obsługiwania własnego ciała wewnątrz. I w moim życiu akurat potoczyło się tak, że to muzyka definiowała moje zachowania i moje wyrażenie się. Teraz staram się łączyć to nie tylko z muzyką, ale poprzez

0: komunikację taką werbalną, zwyczajną, normalną rozmowę, używać głosu nie tylko do śpiewania, ale też do wyrażania tego, co czuję. I Ukojenie chyba dlatego jest takim sukcesem, bo ja się nareszcie ze sobą spotkałam. I to muzyczne spotkanie to jest jedna sprawa, ale to takie poczucie, że ja wiem, że jestem w dobrym miejscu, chyba to właśnie najbardziej tych słuchaczy, oglądaczy naszych przyciągnęło.
1: To jest tak, że ukojeniem zamykasz jedne drzwi i otwierasz kolejne?
0: Ja chyba zamknęłam drzwi już jakiś czas temu i tym ukojeniem raczej otwieram drzwi. Śmialiśmy się z moim menadżerem nowym, że obwąchujemy się tą nową trasą i sprawdzamy tak naprawdę siebie wzajemnie, czy będziemy chcieli w ogóle ze sobą pracować i jak nam się pracować będzie. A tymczasem gdzieś po drodze zapomnieliśmy o tych sztywnych ramach i oddaliśmy się wspólnie w objęcia tego projektu i wydaje mi się, że gdzieś przełamaliśmy też granice takiej współpracy nowej, nieznanej, gdzie każdy gdzieś z boku patrzy na siebie i obserwuje, jak to wszystko będzie wyglądało. Bo zrobiła to właśnie muzyka i prawda, która zaczęła płynąć z tych koncertów. Żeby było śmieszniej, mój menadżer również zagrał jeden z koncertów na kontrabasie.
1: Widziałem właśnie.
0: Więc tym samym muszę przyznać, że zaczyna się robić bardzo kolorowo w naszym zespole.
1: To tylko potwierdza, że muzyka jest wielowarstwowa.
0: Tak.
1: Bo to, o czym mówisz, właśnie zmiany w postaci menadżera, zmiany w repertuarze, nowe piosenki, to, co dzieje się dookoła, bo koncerty, nagrywanie płyt to nie wszystko w muzyce, prawda?
0: Tak, zdecydowanie.
1: To tak naprawdę artystą się jest 24 na dobę.
0: Tak, właśnie te momenty tej górki i tych dolin, które się pojawiają, o czym zresztą pogadaliśmy sobie poza anteną, ja już mam dzisiaj zrozumienie i akceptację na to, że to po prostu jest wpisane w moje życie. Jeśli chcę łączyć moje prywatne życie, będąc i mamą, i partnerką, i kobietą, łączyć z tym, że jestem też artystką, to musi w pewnym momencie nastąpić takie pogodzenie, że nie tyle rozchwianie emocjonalne, czego nie polecam, co jednak ta burza emocjonalna, ona się po prostu musi pojawiać, żeby to słuchacz potem mógł się z tym raz, że utożsamić, ale dwa, żeby mógł coś przeżyć, więc my musimy przeżywać tak naprawdę więcej.
1: A co jest najtrudniejsze w tym procesie? Być mamą, partnerką czy muzykiem?
0: Ja widzę, że najtrudniejsze dla mnie jest synchron, czyli pogodzenie tego i spotkanie w jednym czasie obowiązków tak przyziemnych jak rachunki, zaprowadzenie dziecka do szkoły, pamiętanie o tym, że nie mamy dzisiaj nic na obiad, a jednocześnie to, że jest 16 i przecież jeszcze w dodatku muszę zadbać o social media. Znowu zapomniałam rzucić o czasie post. A przecież ten post jest o tym, że promuję swój koncert, że to jest jednak muzyka i łączenie tego wszystkiego. No trzeba mieć dobre skille w tym wszystkim, żeby się zorganizować. I ja cały czas się trochę z siebie śmieję, bo z jednej strony staram się być taka bardzo, wiesz, poukładana, że prowadzę dom, że jestem taką prawdziwą panią domu, bo pod tym względem ja jestem bardzo staroświecka i ja potrzebuję być taką kobietą w domu, która gotuje, piecze, która tworzy ognisko rodzinne, do której się przychodzi z problemami i ta moja córka, która przychodzi się przytulić, jak ja, wiesz, mam w jednej ręce siatkę z zakupami, a w drugiej wrzucam post. Potrzebuję tego bardzo, wtedy czuję się bardziej spełniona. Jednocześnie wiem, że jest taki moment, że nagle jest, nie wiem, 13, do ciebie przychodzi melodia i weź to teraz rzuć. Musisz to rzucić, no musisz po prostu się poddać.
1: Wchodzisz. Nagrałaś kiedyś na telefon melodię, będąc w sklepie, bo ci
0: tylko
1: przyszła do głowy?
0: Tylko w ten sposób, na płycie Swobodnie, w ten sposób nagrałam piosenkę Lew, którą mi wysłał Piotrek Bogutyn, zaczyn tak zwany, czyli wstępną aranżację i pamiętam, że byłam w jednym z dużych sklepów, nie będę tutaj sprzedawać jakich, i powiedziałam Oliwce, niestety musimy natychmiast wyjść po prostu, bo jak ja tego nie zanotuję, to jest po piosence. Piosenka powstała rzeczywiście w 8 minut. W zasadzie Piotrek też niewiele zmienił w samej aranżacji i może coś tam w produkcji się zmieniło delikatnie, ale to była kwestia chwili. Gdyby nie ta chwila, to Lew by nie żył.
1: Jak Oliwka odnajduje się w tym świecie? W zasadzie to jest jej codzienność przecież. Ona, no, urodziła się w tym świecie. Ty zawsze byłaś muzykiem. Gdy ona przyszła na świat, to ty byłaś śpiewającą już mamą.
0: Ja nawet koncertowałam, jak byłam w ciąży i jeszcze nie koncertowałam z własnym autorskim repertuarem, tylko jako ten back vocal. Ale Oliwka przyszła na świat

0: takim momencie, w którym ja już wydawało mi się, że jestem bardzo gotowa na solową karierę. Jeszcze absolutnie nie miałam swoich utworów, ale czułam, że to już jest ten moment. I kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży, to był dla mnie trochę szok, bo pomyślałam sobie, jejku, a jeżeli ja już nigdy nie wrócę na scenę, to co to będzie w takim razie? Natomiast to pragnienie dziecka i radość z tego, że ona się pojawi na świecie, było tak ogromne, że mnie to wypełniło w 100% i powiedziałam sobie, jeśli mam wrócić do śpiewania, to to po prostu się w jakiś sposób wydarzy i poukłada samo. A jeżeli nie, to może tak naprawdę życie właśnie tak miało wyglądać, że śpiewałam do momentu, do którego nie poczułam prawdziwego powołania. A okazuje się, że nie trzeba sobie wcale tych takich ram zakładać i wystarczy lekko się w tym rozluźnić i cały czas pielęgnować te marzenia i one są. Oczywiście teraz to brzmi bardzo lekko i łatwo, ale jak Oliwka pojawiła się na świecie, to jeżdżenie z dzieckiem w trasy koncertowe nie było wcale takie proste, bo ja z kolei jestem mamą, która nie chciała zostawiać dziecka w domu. Ja po prostu byłam przesiąknięta historiami wokalistów i wokalistek i wielu różnych artystów na całym świecie, którzy wyjeżdżali, wiesz, na 2-3 miesiące i te biedne dzieci zostawały w domach. Ja sobie powiedziałam, że jeżeli ma to tak wyglądać, to ja naprawdę rezygnuję ze śpiewania, bo ja nie po to urodziłam dziecko, żeby ono samotne siedziało w domu bez mamy czy bez taty, bo w tej sytuacji tak naprawdę to nie ma obojga rodziców, bo jeden pracuje, drugi pracuje, tylko tego drugiego po prostu nie ma w dodatku 24 godziny na dobę. I Oliwka zaczęła dorastać trochę w busie, trochę w samochodzie, trochę w kulisach, trochę w garderobie, ale teraz jest taka sytuacja, że ja zauważam, że ona ma już swój świat pomału i gdzieś oczywiście przesiąknęła moją pracą i sama zamyka się w łazience i śpiewa i gdzieś planuje, wiesz, udziały w programach i takich rzeczach, bo to jest nie...
1: To
0: jest nieuniknione, absolutnie. Ale w pewnym momencie zobaczyłam, że bardziej jej zaszkodzi uczestnictwo w show biznesie, bo to nie tylko są koncerty, niż to, że rzeczywiście zostanie w domu na jeden dzień czy dwa dni i poczeka na mnie pod opieką. Ma fantastyczną, zresztą przecież mamy fantastyczną rodzinę, bo jest jej tata, jest mój partner, są babcie, więc my gdzieś w tym wszystkim się tak poukładaliśmy, że śmiało na luzie żyjemy po prostu z tym patchworkiem i z tymi wszystkimi rzeczami.
1: Jedno jest pewne, że dziecko głodne nie chodzi.
0: Absolutnie.
1: I osamotnione.
0: Ani osamotnione, ani głodne. Każdy z nas mierzy się z różnymi problemami, emocjami, czy rodzina jest razem, czy oddzielnie. Zawsze będzie po prostu coś do przerobienia. Natomiast teraz mam taki moment, że jeżeli Oli ma ochotę ze mną pojechać na koncert, to jedzie, ale jej priorytety i obowiązki szkolne oraz jej taki konstrukt psychiczny, o który dbam, żeby pewnych spraw też jeszcze nie widziała, bo jest na to zwyczajnie za młoda, to żeby rzeczywiście gdzieś omijała te kręgi show biznesu.
1: A miałaś takie sytuacje, że musiałaś zmienić swoje plany muzyczne, biznesowe? Bo
0: wielokrotnie.
1: Wiadomo, że na pierwszym miejscu było dziecko.
0: Wielokrotnie. Ja też uchodziłam za taką osobę, może nie trudną w kontakcie, tylko raczej taką, która stawia mocno granice, jeżeli chodzi o ten czas z dzieckiem. Zwłaszcza kiedy to macierzyństwo było przez długi czas w moim życiu samotne. I ja pracowałam tylko w czasie, kiedy Oliwka była albo w przedszkolu lub w szkole. I jeżeli kończył się czas jej zajęć, to kończyła się również moja praca. Oczywiście zdarzały się rzeczy bardzo ważne, jak festiwale, występy telewizyjne, no, które nie poczekają na mnie i łaski mi nikt nie będzie robił, że mnie tam nie ma. Natomiast tam, gdzie byłam w stanie przyjeżdżać na wywiady czy na nagrania płyty w tych godzinach, kiedy moje dziecko miało swoje zajęcia, to też właśnie robiliśmy. I taka też wdzięczna jestem w sumie za to, jak poprzedni menadżerowie ze mną pracowali. Poprzednie menadżerki ze mną pracowały, bo to były kobiety. Ale też pracowałam z Bogdanem Konradzkim, który absolutnie dostosował się do tej sytuacji. Moja córeczka była wtedy 4-5-letnia, a ja robiłam płytę tylko w konkretnych przedziałach. Nie siadaliśmy, wiesz, z herbatą, czy z kawą, czy z winem i nie kontemplowaliśmy po prostu rzeczywistości, tylko naprawdę ja miałam ograniczony czas. Ale udało
1: może
0: się.
1: Dlatego też, że rodzice zrozumie.
0: Tak myślę, że to trochę jest brutalne i pewnie włos się zjeży tym osobom, które tego słuchają i które tych dzieci jeszcze lub po prostu nie posiadają. Ale bardzo trudno jest zrozumieć komuś, kto tych dzieci nie posiada, jak to jest je posiadać.
1: Ale wiesz co, często mi artyści też podkreślają to, którzy nie mają dzieci, że nie są w stanie zrozumieć tego, w jakim my jesteśmy świecie,
0: nie
1: posiadając
0: są. Fajnie,
1: dzieci.
0: Że otwieramy się też na to, żeby przyznać się po prostu do tego, a nie buntować się na to, że no skoro ja nie wiem, jak to jest mieć króciusieńkie włosy i na jeżyka,

to ja nie będę się na ten temat też wypowiadać. To trywializm jest oczywiście, który wrzucam, ale jest coś w tym, że kiedy nie przeżyjemy danej sytuacji, to wiesz, to nie tylko chodzi o macierzyństwo, rodzicielstwo, to jest kwestia

0: I ona była w szoku, że 12-13-letnia dziewczyna zamiast, wiesz, oglądać się za chłopakami, to raczej przeglądałam czasopisma o dzieciach. Wiesz, gdzieś tam w rozwoju i w terapii ja zrozumiałam, że być może nie było to takie do końca czyste, że ja potrzebowałam też kogoś, żeby kogoś kochać, albo kogoś, żeby ktoś mnie kochał. No ale też nie byłam w pełni świadoma tego i też rozliczam się dlatego z tego, że to nie jest ani moja wina, ani zasługa, ale kiedy Oliwia się pojawiła na świecie, ja poczułam, że ta miłość bezwarunkowa jest tak gorąca i tak nieprawdopodobną siłą ona jest, że nie ma nic takiego silniejszego na świecie.
1: Nie da się opisać nawet takiej
0: i tego
1: miłości.
0: Nawet się nie da opisać tak. Słowami. Wydaje mi się, że ja próbowałam w tekstach piosenek, w piosenkach generalnie przenieść to i tylko jednej osobie udało się zawrzeć tak blisko tego, co ja czułam i co ja czuję w stosunku do mojego dziecka. I to jest Karolina Kozak, która napisała nam pierwszą płytę, tekst do piosenki Cud i nazwała moją córkę małym, wielkim cudem.
1: Tak.
0: I to, że ja w dalszym ciągu nie potrafię tej piosenki bez wzruszenia zaśpiewać na scenie, też świadczy o tym, jak ona nieprawdopodobnie zrozumiała ten aspekt, a nie każdemu łatwo jest wejść w uczucia rodzica.
1: Tak, mi od razu przypomina się ta piosenka i przypomina mi się też album Dziecko Edyty Bartosiewicz.
0: No doskonały zresztą.
1: Doskonały, perfekcyjny. Ile Oliwka ma dzisiaj lat?
0: Oliwka ma 11 lat, w zasadzie już 11,5. Jest to marcowa gwiazda, która w Dzień Kobiet przyszła na świat i dość wcześnie w ciągu roku pierwsza zalicza urodziny.
1: Z jakimi problemami dziś do ciebie przychodzi? Czy to są problemy natury też takiej, że ona już wie, czego chce, czy ona jest po mamie? Bo myślę, że ty jesteś, Aniu, taką osobą, która jak miała 11 lat, wiedziała o tym, że scena to jest jej kierunek. A Oliwia?
0: Wiedziałam, ale odciążam moją córkę od tej wiedzy już teraz, bo mnie bardzo trudna sytuacja życiowa zmusiła do tego, żebym ja spróbowała stworzyć swój świat. Oliwia dorasta w znacznie bardziej bezpiecznych warunkach. I ma tę szansę pobadać, poobserwować, gdzieś w tym wszystkim podoświadczać, czego ona chce, potrzebuje i co lubi. Myślę też, że nie musi się tak spieszyć jak ja, która bardzo szybko wyfrunęła z domu, bo mając lat 15 już w domu nie mieszkałam rodzinnym. Ona ma czas, myślę, że też żyjemy w trochę paskudnych czasach, kurczę, social mediów, które nam robią kuku, bo dzieciaki nasze rozproszone, które nie są w stanie skoncentrować uwagi na jednej rzeczy, dzieciaki, które weryfikują swoją tożsamość i swoje poczucie wartości poprzez niestety tą, kurde, ilość lajków i ilość zainteresowania. I chociaż ja stronię od tego, żeby Oliwia używała Instagrama i TikToka, bo nie ma do tego dostępu, no to wiesz, nawet na innych portalach komunikacyjnych pojawiają się krótkie storki, pojawiają się w programach do montaży filmów i zdjęć, pojawiają się shortsy tak zwane, które te same treści przekazują. To jest przerażające, że my nie jesteśmy w stanie od tego uciec. Przy czym Oliwia jest osobą, która jest barwna, która jest silną osobowością, ma takich rodziców zresztą, którzy na pewno jej też te przekazali. Jej obserwacje, bo to jest taka obserwująca osoba, jej obserwacje też nadają jej takiego pędu i ona jest niezwykle wrażliwą osobą i bardzo artystyczną duszą, a problemy, z jakimi się mierzy, to przede wszystkim socjalne problemy, czyli to, co koleżanki i to, co koledzy uważają o niej, to, co ona uważa na temat innych. Zaczynają się porównania, zaczyna się też okres dorastania, który w przyspieszonym tempie wyskoczył u nas w domu. Ja miałam, słuchaj, pewnego dnia takie spostrzeżenie, które było piękne i przerażające jednocześnie, bo moja wówczas 9-letnia córka poszła spać, wiesz, w takiej dziecinnej piżamce i rano wstała i nagle zobaczyłam w jej oczach, że to już nie jest dziecko, tylko to jest nastolatka. To był przeskok, którego ja nie zapomnę do końca życia. Nie wiem, czy bliskie ci jest stwierdzenie, że musimy być uważnymi rodzicami, bo nie wiemy, kiedy ostatni raz weźmiemy dziecko na rękę. I to chodzi o ten ciężar, to chodzi o ten o ten jej wstyd już też, wiesz, wchodzenia na te ręce i na te kolana. To jest straszne.
1: Ja ubolewam nad tym, bo mam syna, który ma 4,5 roku i już powoli jest taki, że jeszcze pół roku temu był takim przytulaśnym, fajnym chłopakiem, który cały czas się przytulał, a powoli już zaczyna mieć swój świat, że jest coraz mniej tego przytulania. Dlatego karmię się tymi momentami, póki mogę, bo wiem, że za kilka lat, jak będzie na przykład w wieku twojej

0: i Oliwii, to takich sytuacji już będzie naprawdę niewiele.
1: I jeszcze do tego wszystkiego dochodzi jeszcze ten aspekt takiego podziału między nami, że dziewczynki to mogą bardziej się przytulać i płakać, chłopcy to mniej. Ja się cieszę, że się to pomalutku zaczyna zacierać i zmieniać, że my dopuszczamy nareszcie do głosu emocje i niezależnie od płci to jest po prostu konieczność, żeby te emocje pokazywać.
0: Ja często powtarzam to, że ja mam sporo pierwiastka kobiecego w sobie i widzę, że mój syn również ma tę wrażliwość, emocjonalność po swoim tacie i mam nadzieję, że nigdy tego nie będzie się wstydził, bo nie ma czego się wstydzić, że będziemy mogli o tym rozmawiać i jak będzie taka potrzeba, to po prostu ten przytulas będzie.
1: Tak.
0: A najważniejsze, żeby zawsze to dziecko czuło wsparcie. I muszę ci powiedzieć, że to jest taka rzecz, której na której mi chyba najbardziej zależy, na pewno na tym etapie, znaczy ta lista jest bardzo długa, ale żeby coś zbudować takiego w dzieciach, że nawet jeżeli jak będzie miało tyle lat, ile ja mam w tym momencie, a jeszcze będę na świecie, żeby mogło przyjść do mnie bez problemu porozmawiać o swoich kłopotach, o swoich troskach.
1: To mi się wydaje takim sukcesem rodzicielstwa, że może wcale nie już te, wiesz, sukcesy i osiągnięcia tych dzieci, które są w tej chwili po prostu przeciążone ilością zajęć, ilością bodźców, ilością tego, że muszą się ścigać wzajemnie, bo to jest nieprawda, że nie ma wyścigu. Absolutnie nieprawda. W szkołach nadal po prostu dzieciaki zaglądają sobie nawzajem, jakie mają buty, jaki mają telefon. A na ilu ty byłaś zajęciach w tym tygodniu? No ja na 6, no a ja na 4. No i momentalnie zaczyna
0: już
1: się...
0: rywalizacja.
1: Już się zaczyna się rywalizacja, która no nie jest tą sportową, fajną, zdrową walką, tylko taką po prostu bezsensownie obciążającą psychikę. I po co? Po co to robić? Wydaje mi się, że na rozwój jest zawsze czas. Oczywiście namawianie, zachęcanie dziecka do tego rozwoju jest ważne, ale obserwacja dziecka i pozwalanie mu być takim, jakim on jest, chyba jest w tym wszystkim najistotniejsze.
0: Ja zawsze miałem z tym problem, jak przysłowiowo nawaliłem, żeby się do tego przyznać. Znaczy, wstydziłem się z tym problemem iść do swoich rodziców, żeby im powiedzieć, no coś się nie udało, miałem porażkę życiową. Miałem z tym problem, a to jest najgorsze, żeby to dusić w sobie, bo w pewnym momencie to duszenie sprawia, że blokujesz się i zaczynają się twoje wewnętrzne, emocjonalne problemy. I nie chciałbym, żeby moje dziecko kiedyś miało z tym kłopot, że przyzna się do jakiegoś błędu. Znaczy dziś, jako dorosła osoba i też, która przeprocesowała sporo rzeczy, to też jest ciekawe, że człowiek, który jest wykształconym terapeutą, ma problem z przyznawaniem się do pewnych rzeczy.
1: Ono ciemniej pod latarnią.
0: I potrzebuje osobnej terapii. Dzisiaj wiem, że jaka to jest ulga porozmawiać o swoich problemach, nawet jeżeli ktoś ci nie pomoże i nie da tego drogowskazu, tylko cię wysłucha i coś powie, jest niesamowitą ulgą, niż to, jak się samemu ciśnie w środku, dusi i z tego nie wyjdziesz. To jest zbyt skomplikowane. Więc to jest takie moje marzenie, żeby ten mój syn przyszedł i jak się okazuje twoim również, żeby córka przyszła i powiedziała, mamo, kurde, nie udało się, no nawaliłam. Albo nawet zrobiłam coś złego, ale muszę o tym porozmawiać. Może mi doradzisz.
1: Właśnie w tym wszystkim jest smutne to, że nasi rodzice często nie dawali nam tego poczucia bezpieczeństwa, że my możemy przyjść z problemami, bo oni go też nie dostali. I my to ciągniemy po prostu teraz za sobą. Liczę jednak na to, że ten nasz rozwój pomoże naszym właśnie dzieciom w tym, żeby te dzieciaki nasze się nie bały z tym przychodzić. Bo zobacz, dlaczego my się baliśmy przyjść do rodziców. Nie chcieliśmy ich zawieść, nie chcieliśmy, żeby oni w jakiś sposób się albo złościli, albo żeby na ich twarzach malowała się po prostu jakiś rodzaj takiego...
0: Tak, a wiesz co jeszcze pamiętam z tamtego czasu? A co ludzie powiedzą?
1: Dokładnie. I właśnie tego rozczarowania, że nie będziemy mieli się czym pochwalić przed sąsiadami.
0: Tak.
1: I to jest z kolei, nie wiem, czy też to zauważasz, ja to w sobie zauważyłam, że ja się przejmowałam, co mama poczuje i co tata poczuje, czy gdzieś rodzice, jak oni...
0: A nie myślałaś o swoich emocjach?
1: Nie myślałam o swoich emocjach,
0: no,
1: czyli wychodziłam z roli dziecka, stawałam się dorosła zbyt wcześnie, stawałam się rodzicem, który opiekował się emocjami moich rodziców. I to jest zgubne. I w tym wszystkim, jak zastanawiałam się, w jaki sposób prowadzić Oliwię przez życie, póki ona będzie mnie potrzebowała, to właśnie właśnie zrozumiałam, że

0: muszę się sobą zaopiekować. Ja. Rzeczywiście, może nie tylko porozmawiać ja ze sobą, tylko gdzieś mieć dookoła siebie wsparcie, czy to w postaci rodziny, czy partnera, czy terapeuty, bo to każdy z tych wsparć jest inne i każdy warto mieć. Natomiast chodziło mi głównie o to, żeby Oliwia nie nosiła ciężaru moich rozczarowań, bo my mamy prawo też być rozczarowani. To, no, nie, jest, to nie jest też jakieś karalne, że no nie wiem, no wiesz, przychodzi ci dziecko czwarty raz ze sprawdzianu i mówi czwarty raz masz jedynkę na przykład, nie?
1: To można być rozczarowanym.
0: Można być rozczarowanym, bo tak naprawdę to możesz mieć do siebie pretensje, gdzie ty po prostu gdzieś nie dałeś temu dziecku wsparcia prawdopodobnie, gdzie ono nie znalazło skupienia, gdzie, no bo to jest jednak nadal dziecko. Pamiętajmy o tym, że my na początku niańczymy te dzieci, jesteśmy nadopiekuńczy, a potem nagle wymagamy od dzieci, że one mają same po prostu się nauczyć uczyć, robić notatki, wiesz, odnajdywać się, jak zgubią drogę na środku miasta, to też te skrajności są bez sensu.
1: No nie ukrywajmy, no czasem zdarza się być egoistą.
0: Tak, i ja też widzę, że to nie jest tak, że my wraz z tym, jak zostajemy rodzicami, to nas Bozia obdarowuje szlachetnością, empatią, tylko miłością. To jest bzdura. Złościmy się na swoje dzieci, to są tylko ludzie i my też jesteśmy tylko ludźmi. I chociaż ta miłość nie jest umniejszona ani w żaden sposób, ona nie zanika, to my jesteśmy w stanie naprawdę wygenerować potężną złość na to dziecko, bo prawdopodobnie gdzieś nasze plany w tym wszystkim potrafią zostać zmienione, gdzie nie jest to wina tego dziecka, ale ta złość jest naturalna i tłamszenie jej w sobie i ukrywanie. Mamusiu, czy jesteś smutna? Nie, nie, nie, wszystko jest w porządku. Mamo, a czy ty jesteś na mnie zła? Nie, nie jestem zła, tylko nie podoba mi się coś tam. Bzdura. Tak, jestem zła na twoje zachowanie. No najważniejsze tak. W tym wszystkim jest jednak to, żeby...
1: I zobacz, jaka od razu ulga.
0: Jest ulga, nie? Ale dziecko też nie musi się domyślać. A tak. Dwa, ja jednak jestem za nomenklaturą, za odpowiednim językiem, czyli ja nie jestem zła na ciebie, człowieku, tylko jestem zła na twoje zachowanie, czyli ty zachowanie możesz zmienić. Ty, człowiek, jesteś super, jesteś wspaniała, jestem zakochana w tobie, córeczko, natomiast zachowanie twoje mnie zawiodło i chciałabym, żeby się zmieniła. No więc gdzieś te granice my, dorośli, musimy stawiać.
1: Absolutnie się z tym zgadzam i zobacz, to jest taki prosty przykład, gdy lecisz samolotem, wsiadasz do tego samolotu i stewardesa podaje
0: ci... Słynna maska.
1: Tak.
0: Słynna maska. Wiesz, że ja przez wiele lat nie umiałam tego... w sensie, ja to rozumiałam w ciele. Rozumiałam to poprzez inaczej, rozumiałam to w umyśle. Że tak muszę postąpić, bo tak mówi nowa nauka psychologii, bo tak moje autorytety o tym opowiadają. Ja to wiedziałam wszystko tak... na dotyk. Ale ja tego w sobie w środku głęboko nie byłam w stanie zrobić. Ja chciałam ratować to dziecko. Przy czym to dziecko nie musi być ratowane. To ty musisz zająć się po prostu swoimi deficytami. To ty musisz objąć to, czego nie objęli twoi rodzice, a przede wszystkim zrozumieć, że już nigdy nie możesz wrócić do dzieciaka swojego małego Damiana czy małej Ani i oczekiwać, że ci rodzice cokolwiek więcej zrobią. Oni już zrobili, co mogli, już that's it. To tak. Jest wszystko. Teraz twoją rolą jest to, żeby sobie te pewne dziury pozalepiać. Najlepiej nie kitem, tylko jakimś rzeczywiście jakąś prawdą i zrozumieniem. I to, co będziesz w stanie dać dziecku, to dasz, ale też trzeba pamiętać, że my nie damy tym dzieciom wszystkiego. Nie ma takiego człowieka na ziemi, który
1: nie
0: da
1: wszystko. Nie jesteśmy w stanie.
0: Nie ma opcji.
1: A bardzo chcemy tego. I z tego też trudno się uwolnić.
0: Tak.
1: Zapytam cię teraz z innej strony, bo pytałem, jak wpłynęło macierzyństwo, jak wpłynęła twoja córka na muzykę, a jak dziś wpływa muzyka, a przede wszystkim twoja muzyka na Oliwię.
0: Wiesz, Oliwia jest taką gąbką, która chłonie wszystko, łącznie z emocjami piosenek. I ona bardzo potrafi wyczuć, dlaczego ja napisałam taką piosenkę. Co też jest, wiesz, szokujące dla mnie, że w tym wieku ona ma taką świadomość i dojrzałość. I mam taką piosenkę, która nazywa się Skowroneczku i ona na przykład nie może słuchać tego. Chociaż napisałyśmy ją, bo byłyśmy na zakazanym spacerze w trakcie pandemii, gdzie ja już nie wytrzymałam, wyszłam z bloku i powiedziałam, że przyjmę wszystkie mandaty na klatę. Nie interesuje mnie po prostu już, czy mogę, czy nie mogę, muszę wyjść. I to Oliwka krzyknęła w parku czy na skwerku: mamo, mamo, zobacz, skowroneczek. I to mnie tak zabolało to, co ona powiedziała. Poczułam się tak samotna, sama z dzieckiem, pandemia, wiesz, bez pracy, bez nikogo dookoła bliskiego, kto może z tobą w tej chacie posiedzieć. Że napisałam o tym skowronku, który został sam w lesie i do którego przyjdę, jak tylko będę mogła. I oczywiście ja wtedy czułam, że to jest

0: smutne. Ale ja, Damian, dopiero teraz, nawet grając tę piosenkę na ukojeniu, ja rozumiem, że ten skowronek to byłam ja. Ta osamotniona... ta osamotniona kobieta, która starała się być silna i która też nie do końca wiedziała i nie miała świadomości, że jej dziecko to wszystko skanuje i się martwi i boi się. I pomimo tego, że ja się starałam na maksa nie uronić łzy, to chyba najgorszym właśnie rozwiązaniem było nie pokazać tych łez. I teraz, kiedy wspominamy te piosenki, to Oliwka mi mówi dokładnie, co ona czuła, kiedy te piosenki powstawały, że bała się o mnie, bała się o siebie. I ja też już nadal nic nie mogę z tym zrobić. Mogę tylko powiedzieć, córeczko, tak było. Jesteśmy już w innej sytuacji, bo życie też jest i takie. A nowe utwory, które powstają, to jest ciekawe zjawisko, bo produkujemy płytę z kilkoma osobami, między innymi z...
1: No widziałem, otwarty masz dom.
0: Tak, przede wszystkim mam
1: więc
0: dom.
1: Jest blisko.
0: To jest wspaniałe też, Damian, że ja stworzyłam nareszcie ten dom, stworzyliśmy go wspólnie i znalazło się miejsce dla mnie, gdzie mogłam stworzyć też kawałek studia, do którego w pierwszej kolejności pamiętam, jak przyjechał Wiktor Dyduła i Piotrek Pluta, Pepe, który jest producentem, i we dwóch postawili mnie na nogi, powiem ci szczerze. To był pierwszy raz, kiedy podeszłam tak po przerwie do nowych utworów i powstała piosenka, która no, czeka w progu tak naprawdę, żeby już wypuścić ją słuchaczom. I jak Oliwia usłyszała tą piosenkę, to pomimo tego, że ona jest melancholijna, to uśmiechnęła się i powiedziała, wow, to pomimo tego, że jest smutne, to jest wesołe.
1: No,
0: i poczułam zmianę, wiesz, poczułam
1: tą przemianę.
0: To
1: jest największa sztuka, zachować taką równowagę piosenki.
0: Tak.
1: Tę wagę, że z jednej strony jest melancholia, z drugiej strony jest wesoło.
0: Wiesz, jak ja próbowałam zrobić wesołe piosenki z umysłu, z takim podejściem, dobra, teraz muszę trochę repertuaru odświeżyć, żeby ludzie zobaczyli, że jestem też radosna. No jak ja miałam to zrobić, jak nie byłam radosna, tak z drugiej strony?
1: No nie da się.
0: Postanowiłam, że jeżeli...
1: Znaczy byś była nieautentyczna, no.
0: Tak.
1: Nie brzmiałabyś.
0: Stwierdziłam, że mimo tego, że moja córka obserwuje dalej mnie w jakimś, powiedzmy, smutku, to ja jednak wolę dojechać wprawdzie do końca tego etapu i niech się ta radość narodzi po prostu w naturalny sposób. Produkujemy również nowe piosenki z Leonem Krześniakiem i tam dopiero jest radość. Ja nie spodziewałam się, że po prostu Texas, Memphis i te sprawy i te rejony.
1: Widziałem na twoim Instagramie, jak to bluesem zaszło po prostu.
0: Jestem strasznie zszokowana, w którą stronę to poszło, ale wydaje mi się,
1: Gena,
0: że też...
1: Gena nie wydłubiesz.
0: Dokładnie. Wydaje mi się, że też moja Oli jest taką cenzurą chodzącą. Jak ja jej puszczam piosenki, to ona mówi, wiesz co, to jest już nie dla mnie, na przykład, nie? I ona, która słucha bardzo różnej muzyki i wyobraź sobie, że wynajduje rzeczy, których ja absolutnie w ogóle nie kojarzę na tych wszystkich platformach cyfrowych, muzycznych. I ona przychodzi do mnie z takimi naprawdę trudnymi rzeczami, ale przychodzi też z bardzo pięknymi, głębokimi wokalami, czyli to po prostu w niej płynie.
1: Czyli ona powoli do ciebie przychodzi z nową muzyką i staje się inspiracją też.
0: Absolutnie.
1: Do odkrywania.
0: Ja mam
1: nowych
0: szczęście,
1: rzeczy,
0: że ona jest już w takim wieku, bo ja jeszcze się nie zestarzałam, proszę ciebie, a już będę miała w domu kogoś, kto będzie mi podrzucał nowości i ja będę nadrabiać dzięki temu.
1: Myślisz, że ona zostanie w świecie artystycznym, czy pójdzie w inną stronę?
0: Ciężko mi powiedzieć. To jest koniara. Ona uwielbia zwierzęta. Ona bardzo jest też takim otwartym serduchem, empatycznym. Jak się cokolwiek zwierzętom dzieje, to ona to przeżywa. To nie jest takie teatralne przeżywanie na zewnątrz. Raczej to wszystko w środku się jej mieli. Jej miłość do koni jest moim zdaniem taką pasją, jak moja miłość do muzyki. I być może ona sobie tam oddech znalazła, żeby przebywając...
1: No bo wiesz, jednak od dziecka jeździła z tobą. Ona tak. Już tyle poznała w środowisku muzycznym,
0: tak,
1: że ona jest zdecydowanie do przodu, jak my zaczynaliśmy jako muzycy.
0: O, to tak naprawdę jest...
1: I ona tyle posmakowała.
0: Mile stąd jest.
1: I może stwierdziła, okej, zostawię to jako plan na półeczce, że może kiedyś, ale posmakuję innego świata, bo już wiem, jak on wygląda.
0: Bardzo trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Ja ją obserwuję i też słyszę, jak śpiewa. I w tym śpiewie jest tyle niewypowiedzianych też myśli, bo w końcu ten okres nastoletni, to też nie jest tak, że tym nastolatkom naszym jest łatwo rozmawiać, mimo tego, że wiesz, że ja od lat rozmawiam otwarcie, ale ona się zmienia, ona siebie poznaje swoją głowę i ciało i to wszystko po prostu jest też nacechowane tym, jak świat się kręci. I ona, mam wrażenie, że na razie śpiew traktuje jako upust, a nie jako przyszłość, chociaż wiesz, wielokrotnie mi powiedziała, że bardzo chciałaby się pojawić na przykład w jakimś fajnym programie muzycznym, żeby gdzieś się pokazać w tym, żeby gdzieś doświadczyć tych emocji.

0: bo właśnie ze mną je doświadczała i prawdopodobnie też chciałaby na sobie, wiesz, sprawdzić, czy to jest dla niej, czy nie. Ja na pewno nie będę jej tego zabraniać. Faktem jest, że dołączam do grona tych artystów, którzy mówią, że najchętniej chcieliby ten świat przed naszymi dziećmi zamknąć, bo on jest po prostu bardzo, bardzo trudny. Ale z drugiej strony zawsze będę fanem stwierdzenia, że Bóg ci daje tylko tyle, ile jesteś w stanie unieść. On ci nie da więcej, bo jak macie to przerosnąć, on nie ma zamiaru cię pokonać. I jeżeli to ma spotkać nasze dzieci i one będą chciały w tym być, to w takim razie dowód jest na to, że one sobie dadzą radę.
1: No ja myślę, że nie pokusiłabyś się o to, że, a możesz na tym etapie, że je zakażesz.
0: Nie.
1: Powiesz, nie, nie możesz tego robić, bo ja mam takie i takie doświadczenie, albo bo po prostu nie. To jest najgorsze.
0: Najgorsze. Wyobraź sobie, Damian, że moja córka...
1: Znaczy w ogóle najgorzej powiedzieć nie, bo nie.
0: Tak.
1: Nie powinno być takich odpowiedzi.
0: Tak, tak. Zawsze ten argument jest najważniejszy. Natomiast moja córka dwukrotnie już spadła z konia i to, co ja mam przed oczami za każdym razem, kiedy ona na tego konia wsiada, kiedy widzę, że koń rwie. Ja jestem, chyba się pierwszy raz w ogóle do tego też publicznie przyznaję, że ja jestem totalnie tym przerażona, ale zaczęłam zauważać, że moja córa się boi za mnie i nie mogę jej tego robić. To jest moja praca na to, żebym ja uspokoiła swój lęk, bo co ma być, to będzie. I absolutnie zrobię wszystko, żeby w sobie ten lęk przekuć w ciekawość, zdziwienie, nie wiem, w co jeszcze, może po prostu w radość z tego, że ona jest wtedy szczęśliwa, bo zabijanie dziecięcych marzeń to jest zbrodnia.
1: Prawda. Ja nie przeprocesowałem jednej rzeczy z młodości. Powiem ci, że bardzo tego żałuję. Bo do dziś nie zrobiłem prawa jazdy. Dlaczego? Bo gdy skończyłem 8 klasę szkoły podstawowej, w pierwszy dzień wakacji miałem wypadek samochodowy. I mam do dziś taki uraz, że nie zrobię tego prawa jazdy. Znaczy może, nie wiem, czy jestem w stanie jeszcze to przeprocesować. Wtedy powinienem iść na terapię, pracować nad tym, żeby nie mieć w sobie tego lęku. Próbowałem, miałem w sumie 8 albo 9 podejść. I za ostatnim razem stwierdziłem, że ja nie mogę jeździć samochodem. Jestem zagrożeniem na ulicy.
0: Ach, ty się poczułeś jako zagrożenie.
1: Tak, że ja mogę zrobić komuś krzywdę. Bo ja się boję tego, że jeżdżę, że mogę spanikować, że może mnie dopaść nawet atak paniki, cokolwiek. I lepiej, żebym tego nie robił, tego prawa jazdy.
0: Dzisiaj się dowiedziałam przed spotkaniem z tobą, byłam na spotkaniu z moją wspaniałą mentorką Kasią Rościńską, do której chodzę. I uwaga teraz na co. Stwierdziłyśmy, że mówienie o tym, że to są lekcje śpiewu, to też jest bez sensu, bo Kasia nie uczy śpiewać. Nawet nie jest to praca z głosem, z fałdami głosowymi, tylko to jest praca z umysłem, żeby go zatrzymać i tak pozwolić temu głosowi po prostu wypłynąć poprzez, wiesz, dotknięcie siebie w środku. Dlaczego ci o tym mówię? Bo ja zapytałam dzisiaj Kasię, a zobacz, też jestem po wielu latach różnorakich terapii. Czy możliwe jest wyjście z traumy? I Kasia, pokazując mi ćwiczenia, które też nie są do końca ćwiczeniami oddechowymi, jak to się dzisiaj ładnie, modnie mówi, to jest ten poprzez dźwięk i poprzez samo A, kiedy ty dotykasz nerek, wątroby, kiedy dotykasz w sposób świadomy głosem siebie w środku, ty dotykasz tych traum, które przeszedłeś w życiu i ty jesteś w stanie z nich wyjść. Jesteś w stanie przeanalizować, dlaczego tak się stało, wrócić do nich, dotknąć ich, wcale nie w kontakcie z terapeutą, wcale nie w kontakcie z mentorem, który będzie ci krok po kroku to wskazywał. Ale na pewno miło by było, żeby ktoś wskazał, jak tym głosem dotknąć w środku siebie, żeby spotkać się z tą obawą i z tym lękiem. Ty się spotykasz z lękiem bycia zagrożeniem na ulicy, a ja cię pewnie zaskoczę, że ja się wstydziłam tego, jak śpiewam. I to do niedawna, bo ja też przeżyłam jakieś swoje trudności w dzieciństwie. Tamten wstyd zamroziłam, żeby go już nie odczuwać, żeby nie bolał. I zaczęłam go odmrażać w zeszłym roku, czyli mając 38 lat. Przeżyłam z zamrożonym wstydem tyle lat. Na tym wstydzie zrobiłam karierę, na tym wstydzie zrobiłam tyle sukcesów, a kiedy go odmroziłam, zdałam sobie sprawę z tego, że jejku, przecież to można było chwycić wcześniej. Przecież można było dotknąć tego.
1: Nie sądziłem, że mamy tyle wspólnego, bo jak dobrze wiesz, ja jako 38

0: latek, a będąc bardzo długo w branży muzycznej, grając z przeróżnymi artystami i jeżdżąc w zasadzie po całym świecie jako muzyk sesyjny, odważyłem się napisać solową płytę, gdzie pisałem wcześniej, ale mogłem się ukryć za kimś. A jako 38-latek wprost mogłem napisać płytę o moim dotychczasowym życiu, bo teksty są po prostu spod wątroby.
1: Tak.
0: Ale dopiero jako 38-latek miałem odwagę, by jako 40-latek, bo 2 lata pracowałem nad płytą, wydać album, w którym jestem szczery.
1: Tak, to jest też niesamowite, że my pewnych procesów oczywiście nie przyspieszymy i do wszystkiego dojrzeć trzeba. I to mam taki wniosek, no bo każdy, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, my mamy jakąś taką obawę przed tą 40-tką też, zwłaszcza kiedy jesteśmy rodzicami, bo widzimy, że te dzieci nasze rosną, że to my się starzejemy, a one bardziej ogarniają tę rzeczywistość.
0: Ale dzięki nim jesteśmy młodsi.
1: Tak, natomiast ja się przyznałam już po prostu przed sobą, że gdybym się teraz miała zamienić, że jestem z powrotem 26-latką, ale tamtą 26-latką, to nie wybrałabym tej młodszej cery, nie wybrałabym tego młodszego ciała, no pewnie z bólem serca, bo każdy z nas chciałby wiecznie być młody, ale nie wybrałabym tego, bo po prostu to siano w głowie, które miałam i które mam nadzieję gdzieś już powoli z tej głowy uchodzi, aczkolwiek wiem, że do końca życia będziemy nad sobą pracować. I to zawdzięczam właśnie tej magicznej liczbie, która wzrasta, bo no nie da się przeżyć wszystkich mądrości, mając 15, wiesz, 18, 20 lat. Nie da się tego zrobić. Ale wiem, że z kolei w każdym wieku jesteśmy w stanie tą traumę odkleić, więc tego ci życzę.
0: Dlaczego poruszam te wszystkie tematy? Bo mam nadzieję, że kiedyś, nie teraz, za jakiś czas nasze dzieciaki posłuchają sobie tego podcastu i usłyszą to, jak w przestrzeni publicznej, medialnej, gdzie każdy na całym świecie może posłuchać tego podcastu, jak szczerze mówimy o swoich problemach,
1: tak,
0: o swoich zmartwieniach, także radościach. Po prostu rozmawiamy.
1: Tak.
0: I wracając do tego, do tego naszego małego marzenia, które jest największe, żeby rozmawiać. I żeby wiedzieli, że można rozmawiać. I my publicznie, otwarcie rozmawiamy o tym, co boli i że można.
1: Żeby one się tego nie bały, to jest najważniejsze. To jest taki cel chyba każdego właśnie z nas, o czym wcześniej już, czego wcześniej już dotykaliśmy. Ale ja mam jeszcze takie marzenie. Mam nadzieję, że ta duma, którą mamy z dzieci naszych i ta miłość, że wystarczająco daliśmy radę się rozwinąć jako rodzice, że one będą to czuły i że one gdzieś w tym wszystkim też nie będą siebie obwiniać za jakieś niedociągnięcia i niedoskonałości. I moim marzeniem jest wcale nie to, żeby moja córka, wiesz, nie pamiętała moich błędów. Tylko żeby ona była świadoma, że poprzez to, że ja głośno powiedziałam, że jestem człowiekiem, bo mama to też człowiek, tata to też człowiek, że ona, kiedy sama zostanie rodzicem, będzie w stanie poskromić te swoje demony, chcieć pracować nad sobą, żeby swojemu dziecku z kolei również przekazać tylko to, co najlepsze. Ale też będzie popełniać błędy i żeby też ona tego była świadoma.
0: Ania Karwan była z nami w podcaście. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Pięknie
1: bardzo,
0: dziękuję.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Był to podcast Polskiego Radia Dzieciom.

Znowu stoję przed lustrem, by z grzechu zmyć swoją twarz. Łzy zostawiam na później, myślę, to był już ostatni raz. Noce są takie puste, a dzień jest taki śpiący, lecz ciągle widzę twój uśmiech.

zabrać wszystko. Kolejna noc się kończy. Wspomnienia mi nie dają spać. Jeżdżę w koło po mieście. Już nie pamiętam tego dnia. Było nam tak na miejscu.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

putting rain in my eyes, tears in my dreams, and rock.

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. One, two, one.